0: polskiej policji.
1: Niezależnie od decyzji sądu, policjanci skierują również wniosek o deportowanie mężczyzny z kraju.
0: Groźby pod adresem prezydenta padły podczas rozmowy na kanale internetowym. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
0: W drodze pod Tatry i na Podhale duża zmiana i duże ułatwienie dla kierowców. Otwarty został już nowy i bezkolizyjny węzeł na Zakopiance w Myślenicach. Jest szybciej i jest bezpieczniej, mówi Maciej Ostrowski z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Przede wszystkim nie ma świateł w Myślenicach, likwidowaliśmy na stałe. Dwa, przyspieszamy ruch, jedziemy ciągle. Nie ma przejścia dla pieszych też, więc nie ma ograniczenia do 50. Ruch jest ciągły i z drugiej strony mamy też wjazd od strony Zakopanego, bo kiedy były światła, nie mieliśmy wjazdu od strony Zakopanego. Dzisiaj ten wjazd tędy się będzie odbywał. To jest dodatkowa relacja, która ułatwia funkcjonowanie.
0: Pierwotnie otwarcie planowano na Sylwestra, a zamiast tego jest pierwszy weekend wakacji. Trwa jeszcze budowa bezkolizyjnego skrzyżowania w Libertowie, tuż przy wjeździe i wyjeździe z Krakowa, a pod koniec roku powinny rozpocząć się prace przy podobnej inwestycji w Jaworniku. A na Mundialu kolejne mecze zakończone. Chorwacja wygrała z Ghaną 2-1, a Anglia z Panamą 2-0. To w grupie L, w której Anglicy prowadzą przed Chorwatami, trzecia jest Ghana i cała trójka z awansem. Trwają już od ponad pół godziny mecze grupy K. Demokratyczna Republika Konga gra z Uzbekistanem i przegrywa na razie 0-1, a Kolumbia gra z Portugalią tu bez bramek. A za 2 godziny jeszcze mecze grupy J. To będą spotkania Algierii z Austrią i Jordanii z Argentyną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: No to czeka nas kulminacja upału. Niedziela najgorętsza według prognoz z temperaturą do 42 stopni na zachodzie. Na ogół od 34 do 39 trochę wytchnienia przy 30 stopniach nad samym morzem i na terenach podgórskich. Przewaga słońca i nawet bezchmurnego nieba, trochę więcej chmur nad północno-zachodnią Polską. Tu już teraz może przelotnie padać, a w ciągu dnia pojawić się mogą także gwałtowne burze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Barytonem
5: i tenorem.
4: Zapraszamy Państwa
5: na dwa głosy.
4: W rytmie rocka albo hip-hopu.
5: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
5: Paweł Sztompkę
4: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

10 minut po godzinie drugiej. Muzyka nocą w jedynce. Bartek Koziczyński przy mikrofonie. Karol Smyk za konsoletą. Gramy przeboje. Były lata 80., teraz będą 90., chociaż utwór na początku współczesny, ale zespół nazywa się Muzyka końca lata. Szykuję nową płytę, polecam, co ci chodzi. Taki tytuł singla na zachętę. A teraz już 97 rok, jak się patrzy, album Iluminacja, kto gra, Big Day i hit, oczywiście hit w dzień gorącego lata.

Chumbawamba, zespół alternatywny, który w 1997 roku wdarł się do mainstreamu utworem tym właśnie Tap Thumping. I to był sierpień 1997 roku, więc jak najbardziej letni przebój, a początek tak mi przypominał to, co wcześniej zagrał Big Day, że aż sprawdziłem, ale to niemożliwe, bo żeby była jakaś inspiracja, bo Big Day komponował i nagrywał swój materiał wcześniej, zanim w ogóle Chumbawamba trafiła do mediów. Więc taki zbieg okoliczności, tak widocznie latem 97 czuli artyści. A teraz zespół Rotary, zespół, który w swoim czasie konkurował z Mysłowicem. Oni inspirowali się też muzyką britpopową, z tym, że Mysłowic miał więcej szczęścia, przetrwał, a Rotary niekoniecznie, ale ten utwór jeden po nich pozostał i latem jest chętnie przypominany, oczywiście na jednej z dzikich plaż.

Najpierw była grupa Rotary, która inspirowała się muzyką britpopową, a później czołowi reprezentanci tego nurtu Blur, oczywiście Wielka Brytania, która może wakacyjnie za bardzo się nie kojarzy, no ale przecież kultura przesiadywania w parkach, tak jak w utworze Park Life opisana, chociaż z dozą ironii, umówmy się, to jednak coś, co możemy zaobserwować chociażby latem w Londynie. A teraz wracamy na grunt polski. Pod koniec lat 90. zespół Kult zwerbalizował prawdę o wyjazdach wakacyjnych najmłodszych w utworze Gdy nie ma dzieci.

0: Tego głosu, który na końcu utworu Don't Drink the Water się pojawia, nie da się pomylić z nikim innym. Alanis Morissette wsparła Dave'a Matthewsa w utworze Don't Drink the Water. To poważny utwór po pierwsze. Po drugie, nie ukazał się w wakacje, ale mi kojarzy się z Nowym Jorkiem wakacji 98 roku. A jeżeli chodzi o sam przekaz tekstowy tytułu, no to oczywiście wręcz przeciwnie. W tych trudnych dniach jak najbardziej i jak najwięcej powinniśmy pić wodę. W Miami taki klimat, jak my dziś mamy, to oni mają na co dzień, albo przynajmniej przez większą część roku. Will Smith w 97, kiedy jego kariera w rozkwicie była aktorska, również zaczął muzykować na poważnie. No i to był hit, to był wielki hit Miami.
1: Miami, South Beach, bringing the heat,

Skoro był Will Smith z 97 roku, to i Norby, który chyba się nim inspirował w utworze Kobiety są gorące, o ewidentnie wakacyjnych sprawach. Nie wiem, czy Norby to bardziej śpiewak, czy raper, no w każdym razie zrobił duży sukces przynajmniej tym jednym utworem i w zasadzie do dziś na tym jednym utworze nieźle sobie radzi. A jeżeli chodzi o już regularne rapowanie, to przeskoczymy do końca dekady, do 2000 roku, na przełomie właściwie. Funky Philon się pojawił. Nie był to przedstawiciel takiego twardego rapu ulicznego, raczej ktoś, kto starał się to połączyć z muzyką pop. No i nagrał utwór o tytule dziś dobrze pasującym, Letnie przesilenie.

Jedynka. Polskie Radio.

Tupac, California Love. Kalifornia musiała w klimacie wakacyjnym zabrzmieć i tak też będzie na koniec naszego spotkania, bo Red Hot Chili Peppers z płyty Californication, z utworem Californication, to jest coś, co kojarzy się z wakacjami, a na dodatek ten klimat kalifornijski według Antoniego Kiddisa, który napisał słowa, rozprzestrzenia się na cały świat, czyli wakacyjna wibracja trafia w najdalsze zakątki i za sprawą, nie ukrywajmy, Hollywoodu, za sprawą również piosenek, między innymi Red Hot Chili Peppers. Przypomnimy sobie więc Californication na koniec naszego dzisiejszego spotkania w muzyce nocą, ale w wersji wyjątkowej, w wersji koncertowej i to z naszego kraju. W Krakowie kiedyś wystąpili i w takiej rozbudowanej, trochę dżemującej wersji wysłuchamy wielkiego hitu. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bartek Koździczyński. Do usłyszenia.

0: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Piotr Balasz, zapraszam na aktualności jedynki. Wakacje dopiero się zaczęły, a w górach ratownicy już mają mnóstwo pracy. Wczoraj z powodu urazów toprowcy pomagali czterem turystom. Najpoważniejszy przypadek mieli w Dolinie Roztoki, gdzie u jednego z wczasowiczów doszło do zatrzymania krążenia. Wielu nie jest przygotowanych do wędrówek po szlakach przy takiej pogodzie, przyznaje ratownik Topru Tomasz Wojciechowski.
1: Turystów w górach jest coraz więcej. Przy tych prognozach, które mamy, gdzie są prognozowane bardzo silne upały, to też nie jest dobra prognoza na forsowne wycieczki. Raczej takie dni należy troszeczkę spokojniejsze trasy wybierać.
0: Ratownicy Topr przypominają, że w takich warunkach niezbędny jest zapas kilku litrów płynów, najlepiej izotonicznych albo elektrolitów. Należy też pamiętać o nakryciu głowy i kremie z filtrem. A dziś kulminacja upału. Mapa pogodowa Polski prawie cała na czerwono, a na termometrach miejscami w ciągu dnia ponad 40 stopni, zwłaszcza na zachodzie. Ponad 100 strażaków walczyło z pożarem hali magazynowej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. W akcję zaangażowano też ratowników chemicznych i załogi medyczne. Walka z ogniem w upale była niezwykle trudna, ale udało się opanować sytuację, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Udało się obronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym.
0: Płomienie zniszczyły natomiast wytwórnie produktów z tworzyw sztucznych i stację diagnostyczną. Ankara przed lipcowym szczytem NATO. W tureckiej stolicy kolejne aresztowania. Zatrzymano już ponad 220 osób, z czego prawie 180 trafiło za kraty. Jak tłumaczą władze, to osoby, którym postawiono zarzut terroryzmu. W tym gronie mają być m.in. ludzie powiązani z tzw. państwem islamskim. Tureckie władze blokują też część stron internetowych i portali społecznościowych, na których część ugrupowań wzywa do protestów w trakcie trwania szczytu. Od dziś w Ankarze obowiązuje prawie dwutygodniowy zakaz demonstracji, zgromadzeń publicznych. Potrwa do 10 lipca. Sam szczyt NATO odbędzie się 7 i 8 lipca.
3: To są aktualności jedynki.
0: To był pierwszy raz, gdy pociąg Pendolino dotarł do Ustki. Podróż z Warszawy trwała niespełna 5 godzin, a ten inauguracyjny przejazd śledził reporter Polskiego Radia Aleksander Przoniak.
4: Nieco opóźniony, inauguracyjny pociąg Pendolino do Ustki wyjechał przed godziną 16 ze stacji Warszawa Centralna. Niektórzy pasażerowie wybrali właśnie to konkretne połączenie ze względu na komfort podróży.
5: Dlatego też Pendolino, bo jest klimatyzacja. Nigdy nie wiadomo, czy w intercity regionalnych coś nie wysiądzie, więc tak jest na 90% bezpieczniej.
4: Skład Pendolino z Warszawy do Ustki zgodnie z rozkładem jedzie 4 godziny i 52 minuty. Z Bielska-Białej, gdzie startuje to połączenie, około 8 godzin. Wiceprezes spółki PKP Intercity Adam Wawrzyniak powiedział, że jest to konkurencyjne połączenie względem transportu drogowego.
6: To są czasy super atrakcyjne, nie do pobicia transportem samochodowym.
4: Z Ustki do Warszawy pociąg Pendolino wyjeżdża po godzinie 7 rano, a w stolicy jest wczesnym popołudniem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: A wieczorem w Ustce Pendolino witała spora grupa mieszkańców. Część z nich widziała ten pociąg po raz pierwszy. Zagrała też orkiestra.
7: Niesamowite.
8: Bardzo fajne.
7: Elegancko jest wygląd w ogóle pociągu. No jest, nie może inaczej powiedzieć.
0: Pendolino będzie jeździć do Ustki do końca sierpnia, a Ustka pęka z dumy, bo wygrała w dwóch kategoriach w rankingu Polskiej Organizacji Turystycznej magazynu Travellist.pl. Plaża roku i plaża dla rodzin. Nasze plaże są nie tylko szerokie, ale i bezpieczne, mówi burmistrz Jacek Maniszewski i dodaje, że codziennie coś się na nich dzieje.
9: Bardzo mi zależy na tym, żeby codziennie działo się coś na promenadzie. W ten weekend Dni Morza. Od wielu lat organizujemy Dni Morza. Ze sceny na promenadzie popłynie muzyka szantowa. To jest nasza taka tradycja.
0: Organizatorzy rankingu wyjaśniają, że Ustka wygrała różnorodnością. Piękną i tętniącą życiem plażą z promenadą na wschodzie i spokojniejszą plażą bliżej na

0: temperatury w zachodniej części kurortu. A na mundialu Anglia pokonała Panamę 2-0, Chorwacja Ganę 2-1. Awans zapewnili sobie Anglicy, Chorwaci i gracze Gany. Kończą się powoli dwa kolejne spotkania. Portugalia bezbramkowo wciąż remisuje z Kolumbią, a Uzbekistan w meczu z Demokratyczną Republiką Konga w tej chwili remis 1-1. Za godzinę jeszcze mecze Algierii z Austrią i Jordanii z Argentyną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Nocna ulga od upału na wschodzie, tu miejscami 17 stopni, podobnie miejscami na Pomorzu Zachodnim, ale w Lubuskiem wciąż upał, 28 stopni, a w dzień bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, późnym popołudniem na północnym zachodzie więcej chmur, pojawi się tu przelotny deszcz, no i burze, także z gradem, a na termometrach przeważnie od 34 do 39 stopni, a na zachodzie od 40 do 42.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.

Płyta, z której ta piękna piosenka pochodzi, ukazała się 56 lat temu. Innych nagrań z albumu Czesława Niemena, Czy mnie jeszcze pamiętasz, posłuchamy aż do wschodu letniego słońca. Danuta Kryńska, dobry wieczór w radiowej jedynce nocą.

amerykańska legendarna śpiewaczka i aktorka Lina Horne. Dziś mija 108 lat od dnia jej śmierci. Lina Horne debiutowała wcześniej, miała zaledwie 16 lat. Była pierwszą czarnoskórą aktorką, która zrobiła karierę w Hollywood i pierwszą czarnoskórą kobietą, której imieniem nazwano teatr na Broadwayu. Przyznano jej nagrodę Grammy, Tony, Emmy i zachwycano się jej artystycznym talentem.

Jedna z najbardziej utalentowanych artystek wszechczasów, legendarna Lina Horn w 108 dzień jej urodzin. Lina Horn zakończyła karierę w roku 2000, zmarła w 2010. Lina Horn występowała w złotych czasach jazzowej wokalistyki, konkurowała ze znakomitościami.

Diana Washington, Sarah Vaughan, Peggy Lee i Rosemary Clooney w jedynkowym graniu Do wschodu słońca. 56 lat temu ukazała się ostatnia z zespołem Akwarele płyta Czesława Niemena.

z własną kompozycją Wiem, że nie wrócisz. Czesław Niemen wystąpił na pierwszym festiwalu w Opolu. Występ przeszedł bez echa, piosenka w Opolu przepadła. Po aktualnościach radiowej jedynki jeszcze jedna muzyczna godzina, a do pełnej Cab Calloway i jego orkiestra.

0: wieloletniego pracownika NASA, laboratorium napędu odrzutowego, a jednocześnie syna ikonicznej postaci polskiego komiksu Babcio Chmiela.
1: Ojciec zapalał nawet, żeby robić małe rzeczy, ale żeby robić, żeby mieć odwagę.
2: To było hasło ojca.
1: Otwarty umysł i robić te wielkie rzeczy albo odważne rzeczy.
3: Wywiad Żyta.
0: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Piotr Balasz, zapraszam na aktualności jedynki. Czy dziś padnie utrzymujący się od ponad 100 lat rekord temperatury w naszym kraju? W 1921 roku na Opolszczyźnie było 42 stopnia, a na dziś synoptycy zapowiadają na zachodzie Polski od 40 do 42. To będzie apogeum upału, a reszta kraju też rozpalona do czerwoności. Pogoda śrubuje rekordy nie tylko nad Wisłą. Niemcy także odnotowali najwyższą temperaturę w historii swoich pomiarów.
5: Upał uszkodził drogi w kraju. Dla ruchu zamknięte zostały fragmenty autostrad A7 na południe od Hamburga i A2 za Berlinem w stronę Saksonii-Anhalt. To właśnie w tym landzie w centralnych Niemczech, dokładnie w stacji pogodowej w miejscowości Drewitz, odnotowano po godzinie 16 rekordowe 41,5 stopnia. Po południu temperatury zaczęły powoli spadać, ale w niedzielę ma być jeszcze goręcej. Poprzedni rekord temperatur zanotowano w lipcu 2019 roku. Ówczesne 41,2 stopnia teraz przekroczone zostało przynajmniej w trzech miejscach w kraju. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Mija 70 lat od buntu robotników w Poznaniu. Jako pierwsi wyszli wtedy w kraju na ulicę, by pokazać niechęć wobec ówczesnej władzy. Ale wyszli też na ulicę, bo chcieli godnie żyć. Historyk IPN-u Rafał Reczek tłumaczy, jakie znaczenie miało wznoszone wtedy hasło godnej pracy i płacy.
6: To zawołanie chleba i wolności to nie było coś na wyrost. To wołanie o chleb, hasła ekonomiczne, które były podstawą tego, by wyjść, potem przekształciły się w te hasła polityczne, a wszystko stało się dlatego, że robotnicy, mimo tego, że zgłaszali władzy swoje bolączki, władza ta mówiła tak, pomożemy, zrobimy, ale to się nie działo.
4: W protestach na ulicach Poznania w 1956 roku wzięło udział nawet 100 tysięcy osób. A w późniejszych latach były kolejne miasta i kolejne protesty. 50 lat temu przeciwko władzom PRL-u protestowali robotnicy warszawskiego Ursusa.
7: Protest wybuchł 25 czerwca 1976 roku po ogłoszeniu przez władze drastycznych podwyżek cen żywności. W Ursusie robotnicy zatrzymali produkcję w zakładach mechanicznych i zablokowali linię kolejową. Podobne demonstracje odbyły się także w Radomiu i Płocku. Choć rząd jeszcze tego samego dnia wycofał się z podwyżek, uczestników protestów spotkały represje. Właśnie pomoc dla nich doprowadziła później do powstania Komitetu Obrony Robotników, uznawanego za jeden z fundamentów demokratycznej opozycji w Polsce. Dzisiejsze uroczystości przy pomniku robotników czerwca 76 rozpoczną się w południe. W programie są msza święta, okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów. Adrian Pieczka, Polskie Radio RDC.
4: Jeśli nie przestanie łamać warunków rozejmu, przestanie istnieć. Takie groźby pod adresem Iranu kieruje Donald Trump. Amerykański prezydent zapowiada wznowienie działań militarnych. Amerykańskie wojska już uderzyły w irańskie cele przy cieśninie Ormus, po tym jak Irańczycy ostrzelali jeden ze statków handlowych na tym szlaku. Samoloty USA ostrzelały magazyny rakiet i dronów oraz stacje radarowe na wybrzeżu. Bardzo możliwe, że oni nigdy się nie nauczą. Może nadejść moment, w którym nie będziemy już w stanie być rozsądni i będziemy zmuszeni dokończyć militarnie to, co bardzo skutecznie rozpoczęliśmy. Tak grozi Donald Trump. A z Bliskiego Wschodu nadchodzą właśnie kolejne niepokojące informacje. Kuwejt informuje o wrogim ataku rakietowym i dronowym. Właśnie teraz, nad ranem, działa obrona powietrzna kraju. A w Bahrajnie, gdzie znajduje się duża baza morska USA, uruchomione zostały alarmy przeciwlotnicze.
3: To są aktualności jedynki.
4: To będzie już czwarta wielka wyprawa maluchów. W południe z Wrocławia spotkali stulecia. W trasę do Normandii ruszy niemal setka aut przygotowanych już do wyprawy i kolejnej charytatywnej misji.
8: W maluchach sprawdzamy po kolei zawieszenie, układ hamulcowy, oświetlenie, stan płynów eksploatacyjnych.

0: braczki, no i ogólnie czy jest wszystko w porządku pojazdem.
1: A dodatkowo jeszcze oklejamy samochody. Najważniejszą naklejką jest wielka wyprawa maluchów na centralnie na masce. Na szybie jest numer boczny, a na drzwiach są partnerzy.
2: W ramach tej akcji prowadzona będzie zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio Kierowców, a relacje z wyprawy także w radiowej jedynce podczas Lata z Radiem. A na mundialu za chwilę kolejne mecze. Austria zagra z Algierią i Argentyna z Jordanią. Natomiast niecałe pół godziny temu zakończyły się dwa inne spotkania. Portugalia bezbramkowo zremisowała z Kolumbią, a Demokratyczna Republika Konga wygrała z Uzbekistanem 3-1. W tej grupie awans wywalczyły Kolumbia z pierwszego miejsca oraz Portugalia i Demokratyczna Republika Konga. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Czeka nas w wielu regionach bezchmurny dzień, no i ze słońcem, które tym razem rozgrzeje nam termometry nawet do 40-42 stopni na zachodzie. Poza tym od 34 do 39 stopni. Trochę chmur pojawi się na północnym zachodzie kraju, dlatego na zachodnim Pomorzu, na Nizinie Szczecińskiej możliwy dziś nie tylko przelotny deszcz, ale po południu także gwałtowne burze, niewykluczone, że z gradem.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Barytonem
5: i tenorem.
4: Zapraszamy Państwa
5: na dwa głosy.
4: W rytmie rocka albo hip-hopu.
5: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
5: Paweł Sztompkę
4: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
6: Pora na drugą część przedporanka w radiowej jedynce. Na dobry początek Karaś i Rokucki.

Przebój Paula McCartneya wspomnieniem lata roku 80. Dokładnie 28 czerwca 80 roku piosenka znalazła się na samym szczycie listy sprzedaży singli magazynu Billboard. Coming Up bardziej podobała się w Stanach Zjednoczonych niż w ojczyźnie Paula McCartneya. W Szkocji McCartney Coming Up napisał, nagrał i wyprodukował. Dziś urodziny Bogdana Olewicza. Ze wzruszeniem wspominamy tegoroczny koncert piosenek z tekstami Olewicza w Opolu.

Tak, jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

Czas na poranną kawę z radiową jedynką. Wspominamy przeboje wakacji. Dire Straits, Sting z Craigiem Davidem i Sting Solo oraz Annie Lennox.

0: ziemi. Niestety liczba ofiar rośnie, przyznaje szef Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez.
1: Estamos contabilizando.
0: Zginęło już 1430 naszych braci i sióstr. Przekazujemy kondolencje rodzinom i bliskim. Rannych jest 3238 osób, a ponad 3000 straciły dach nad głową. Do Wenezueli dotarło co najmniej 1600 ratowników z różnych krajów świata. Ponieważ udrożniono jeden z pasów startowych zniszczonego lotniska w Caracas, spodziewane są kolejne ekipy ze wsparciem.
2: To są aktualności jedynki.
0: To było 70 lat temu, czerwiec 1956 roku i fala protestów robotniczych. Jako pierwsi bunt rozpoczęli pracownicy w Poznaniu. Mieli dość komunistycznej władzy, poniżającego traktowania i zarobków, za które nie starczało na chleb. Walczyliśmy o godność i normalne życie, wspomina uczestnik tamtych wydarzeń Adam Tiun.
3: Pracownik był tak potraktowany, żądał polepszenia warunków, żądał dobrej pracy za to, a w ogóle z nim nie chciano rozmawiać. I w ten czas ten bunt powstał spontanicznie i wszyscy w odpowiedni sposób manifestowali swoje niezadowolenie.
0: W Poznaniu uroczystości już od 6 rano, ale Poznań na tej mapie nie jest jedyny. Robotnicy protestowali też w Radomiu. Miasto upamiętnia teraz tamte wydarzenia. O bohaterach czerwca 56 roku nie zapomnieliśmy także podczas koncertu na trasie Lata z Radiem, a to właśnie w Radomiu byliśmy wczoraj.
4: To było dobrze, że to było powiązane z, tutaj z tymi uroczystościami naszymi radomskimi. Dobrze to było zrobione.
5: Fajnie, że coś takiego się wydarzyło w Radomiu.
6: Po prostu fajna impreza i ten czerwiec tego roku jest szczególnym dniem i szczególnym miesiącem dla nas.
0: Kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem w Zakopanem pod Tatrami. Spotkamy się z Państwem już w najbliższą sobotę. A w aktualnościach jedynki jeszcze mundial. Trwają właśnie mecze Argentyny z Jordanią. Po pierwszej połowie Argentyna prowadzi 2-0. Do siatki Leo Messi jeszcze nie trafił. A w meczu Austrii z Algierią remis 1-1. Wcześniej Portugalia z Kolumbią na 0-0. Ale jeszcze więcej zer pojawiło się w związku z biletami na ten mecz. Był jak dotąd najdroższym w czasie grupowej fazy mundialu. Grę Cristiano Ronaldo chciało zobaczyć na żywo 5 milionów kibiców. Wejściówki z drugiej ręki kosztowały $3300, te najtańsze, bo były też na dole trybun przy środku boiska za 5500. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Jeszcze trochę ulgi od skrajnego upału, bo są miejsca z temperaturą poniżej 20 stopni. Tak jest wzdłuż wschodniej granicy Polski, miejscami na południu, zwłaszcza w rejonach podgórskich, a także lokalnie w centrum, w Świętokrzyskiem i na Mazurach. A na zachodzie już 27 stopni, a ma być 42. W pozostałych regionach spodziewamy się na ogół od 34 do 39 w pełnym słońcu. Jedynie na północnym zachodzie może później popadać i zagrzmi.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
2: Reklama. Autopromocja.
9: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem.

0: Magazyn Kultury Ludowej.
1: Przy mikrofonie Mariana Krill. Dzień dobry. Witam słuchaczy Jedynki. I dzisiaj pozdrawiamy Państwa wraz z koleżankami i kolegami z Radiowego Centrum Kultury Ludowej z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Dziś ostatni dzień 60. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który zgromadził najwybitniejszych śpiewaków, instrumentalistów, kapele ludowe, twórców rękodzieła oraz miłośników tradycji z całej Polski. Od 1966 roku festiwal pozostaje najważniejszym wydarzeniem poświęconym muzyce ludowej w Polsce. To miejsce, gdzie artyści prezentują tradycyjny repertuar in crudo w jego najczystszej, nieprzetworzonej formie, zachowując regionalne style śpiewu, gry i lokalne gwary. Na scenie w tym roku wystąpiło około 600 uczestników konkursu, a profesjonalne jury wyłoniło laureatów w kategoriach kapele ludowe, zespoły śpiewacze, śpiewacy, instrumentaliści oraz laureaci w kategorii mistrz i uczeń. I dziś już po południu poznamy laureatów tegorocznego festiwalu. W kiermaszu pod Kogutkiem spotkamy się dziś z Andrzejem Wojtanem, dziennikarzem, miłośnikiem kultury ludowej, który był na wszystkich 60 edycjach festiwalu. Posłuchamy także opowieści uczestników konkursu na festiwalu w Kazimierzu, instrumentalistki Małgorzaty Makowskiej z Suwalszczyzny, przedstawicielki młodego pokolenia muzykantów z tego regionu, męskiego zespołu Osoczniki z Bielska Podlaskiego, wykonującego pieśni z okolic Bielska, a także kapeli Działoszacy Adama Kocerby, reprezentującej pogranicze świętokrzysko-krakowskie. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych to nie tylko koncerty konkursowe i wieczorne występy, to także targi sztuki ludowej, które w tym roku odbywają się po raz 59, to także wystawy, warsztaty, klub festiwalowy i wiele innych atrakcji. Ale przede wszystkim to czas spotkań ludzi z całej Polski, kochających tradycje. Od 55 lat Polskie Radio realizuje nagrania na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Dziś to jedno z największych archiwów fonograficznych w kraju, tworzone bardzo precyzyjnie, profesjonalnie i poprzez nie można prześledzić, jak zmienia się festiwal i przekaz międzypokoleniowy. Ta działalność została wpisana do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. I dziś w audycji posłuchamy nagrań z tegorocznego festiwalu, a zaczynamy od podhalańskiego skrzypka Andrzeja Polaka z Zębu i jego ucznia Jana Bundy z Bukowiny Tatrzańskiej.

0: Od 60 lat na Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych przyjeżdża Andrzej Wojtan, dziennikarz, miłośnik kultury ludowej, który doskonale pamięta pierwsze festiwale i dzięki któremu też powstała festiwalowa gazeta Burczy Bas, wydawana do dziś.
1: Andrzej Wojtan. Ja mieszkam niedaleko Kazimierza, no 60 km od Kazimierza, w gminie Kraśnik, na Lubelszczyźnie oczywiście. I jesteśmy na 60. jubileuszowym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. I tak się składa, że dla mnie jest to już 60. pobyt na tym wydarzeniu. Czyli, co automatycznie oznacza, że byłem na wszystkich festiwalach kapel od początku do chwili obecnej.
0: A kto pana zaprowadził na ten festiwal jako małe dziecko?
1: Wtedy jako 10-letni chłopiec już czytałem nie tylko Świerszczyk i takie dziecinne czasopisma, ale prasę lubelską. I w lubelskiej prasie napisali, że jest, bo to nie nazywało się jeszcze wtedy oczywiście Festiwal Ogólnopolski Kapel, tylko to był taki festiwal kapel, lokalna impreza. Było to na święto lipcowe, 22 lipca, bo to wtedy było dzień wolny od pracy. Taki lokalny festyn zorganizowany tu w Kazimierzu. I ja rodziców przekonałem, że musimy na to wydarzenie pojechać, no jeszcze nie wiedząc o randze, o znaczeniu, co tu się wydarzy i co tu będzie. Przyjechałem na jeden dzień wtedy, czyli ostatniego dnia, bo to dwudniowa impreza była i mi się to tak spodobało, a występowały wtedy kapele ludowe głównie z rejonu biłgorajskiego, bo to było tylko z Lubelszczyzny i z Zamojszczyzny i ta muzyka padła mi tak mocno do serca, że powiedziałem, że w roku następnym też przyjedziemy. I oczywiście w roku następnym, w 1968 też przyjechałem z rodzicami. Trwało to już 3 dni, ale byłem przez 2 dni na tym festiwalu. I powstała wtedy, w 1968 roku, radiowa audycja, a radia słuchałem od najmłodszych lat, od jak to się mówi, przedszkolnych albo jeszcze wcześniej. 4 lutego 1968 roku po raz pierwszy Polskie Radio o godzinie 6:05 w niedzielę nadało kiermasz pod Kogutkiem. I w tym kiermaszu oczywiście prowadzący zapowiedzieli, że będą to melodie, przyśpiewki, wiersze, humory, przysłowia związane z dawną polską wsią. I oczywiście muzykę ludową nagrali wcześniej nie z Kazimierza, bo jeszcze wtedy nie mieli tych nagrań, tylko podczas jakiejś imprezy w Biłgorajskiem. I to oczywiście, tę audycję ja postanowiłem, że muszę zacząć słuchać, skoro jest o festiwalu, o Kazimierzu, o kulturze, o folklorze, o tym. I tak się stało, że zostałem stałym słuchaczem, później z czasem korespondentem, współpracownikiem tej audycji, wysyłając, bo pisałem wiersze o tematyce ludowej, zbierałem przysłowia ludowe o pogodzie ze swoich okolic, później prawie z całej Lubelszczyzny i wysyłałem do kiermaszu pod Kogutkiem. Wtedy redagował to redaktor Jerzy Wosik i oni to wykorzystywali, te moje listowne korespondencje. Następnie później się rozwinęło, że występowałem wielokrotnie w kiermaszkach pod Kogutkiem, opowiadając o różnych wydarzeniach kulturalnych, folklorystycznych. To, co zaobserwowałem, to, co byłem na regionalnych, na przeglądach. Już ekipa radiowa do Kazimierza od początku przyjeżdżała. Wtedy była to redakcja muzyki ludowej. Redaktor Marian Domański właśnie nagrywał, on z Lubelszczyzny pochodził. I to tak się zaczęło, no i to przypadło mi do serca, że po kilku festiwalach, już jak byłem w 7., 8. klasie szkoły podstawowej, wsiadałem w autobus, jechałem do Kazimierza na wszystkie dni festiwalowe i tak jest do tej pory. Czyli byłem na wszystkich festiwalach, od początku do końca, a nawet przyjeżdżam dzień wcześniej, żeby już ten klimat zauważyć, co tu, jak przyjeżdżają pierwsze zespoły, dekorują scenę, stawiają króla Kazimierza, aż wyjeżdżając w niedzielę, gdy już prawie opustoszeje kazimierski rynek i zespoły z nagrodami głównymi, basztami czy innymi nagrodami wyjeżdżają i wszyscy na koniec mówią, no do zobaczenia za rok i ten klimat taki prosty, serdeczny, wiejski, a ta atmosfera jest przepiękna i to tak przyciąga, bo ma to głębokie korzenie w naszej polskiej kulturze, w naszej kulturze narodowej. I a kiermasz pod Kogutkiem jest oczywiście bardzo popularną audycją radiową, słuchano do dzisiaj. Opowiadają mi, bo uczestniczę w wielu przeglądach, Kazimierz jest to tylko jeden.

0: Jedna impreza w roku, natomiast ja uczestniczę na różnych wydarzeniach powiatowych, regionalnych, jestem w komisjach różnych konkursów na przyśpiewki, na twórczość ludową. I że kiermasz pod Kogutkiem promuje, przekazuje i bardzo dobrze, że to trwa. I tak jak festiwal trwa już 60 lat, tak kiermasz pod Kogutkiem 68, czyli wkrótce będzie też miał tyle lat.
1: Panie Andrzeju, a jak wyglądał ten festiwal, te pierwsze lata, jak pan sobie to przypomina jako małe dziecko, jak to wyglądało tutaj na rynku w Kazimierzu?
0: Tak, doskonale to pamiętam prawie jak dziś. Dworzec autobusowy był tu, gdzie jest obecnie, tylko że autobusów, wiadomo, były PKS-y, teraz są busy, bo to komunikacja, czasy się zmieniły. Tylko nie było tej wielkiej sceny na dużym rynku, tylu mikrofonów, tej kolumny nagłośnienia, całej tej aparatury ciężkiej, takiej skomplikowanej. Tylko wyglądało to w ten sposób, że jednego dnia był przegląd w ruinach zamku, w historycznym zamku kazimierskim. Trzeba było tam pod górkę tym zespołom iść, ale oczywiście, jak mówili nawet 80-90-letni, mówią, dla muzyki ludowej my jesteśmy ciągle młodzi i pełni sił. I nawet na tym 60. festiwalu, gdzie mamy bardzo duży upał, pytam, czy nie są zmęczeni, mówią, nie, bo jesteśmy, jak to się mówi, bardzo znajomymi, bo znamy się od lat, jesteśmy na ty, to mówię, Andrzeju, my możemy tu ciągle przyjeżdżać i my wytrzymamy w tych temperaturach, bo to nas bawi, cieszy, wzmacnia wręcz. To jest wspaniały początek urlopów, wakacji dla tych, co pracują. Dla młodzieży oczywiście wakacji, przyjeżdżają uczniowie, czyli z mistrzami swoimi, bo mamy taki konkurs mistrzy uczeń i dzieciaki cieszą się, że tu mają początek wakacji i mówią, oby to trwało jak najdłużej. I później festiwal odbywał się na małym rynku. Było tu, gdzie obecnie jest ta piaskownica, była taka drewniany podest, troszeczkę taki z desek ustawione, jeden czy dwa mikrofony, ale tak dźwięczna muzyka z instrumentami ludowymi, że nie trzeba było praktycznie nagłośnienia, słychać było na rynku. I co ciekawe, zmieniło się pod tym względem, bo tak poza tym to festiwal się umacnia. Niepewni mówili, słuchaj, ale to nie byli miłośnicy folkloru. To nie będzie miało sensu. Idziemy w nowoczesność, XXI wiek. No to gdzie przyśpiewki 100, 150 czy 200-letnie będziemy to utrwalać? Ale oczywiście po tych eliminacjach, bo do Kazimierza przyjeżdżają najlepsi z najlepszych, czyli wybrani w poszczególnych rejonach kraju na eliminacjach rejonowych, powiatowych, wojewódzkich. I jest ogromne zainteresowanie i byłem na wielu przeglądach regionalnych w tym roku w kraju przed finałem Kazimierskiego Festiwalu. Poziom bardzo ogromny, także jestem pewny, że na długie lata jeszcze będzie repertuaru starczy, a ponieważ młodzież wchodzi do najpierw jako niepełnoletnie chłopcy, dziewczęta jako ze swoimi mistrzami, a później przechodzą do zespołów śpiewaczych, już dorosłych osób, jak są pełnoletni, bo taki jest regulamin i ta kultura jeszcze wiecznie będzie trwała. Natomiast to tempo, jest takie tempo duże i brak czasu i rzeczywiście to takie trochę męczy wszystkich chyba te takie czasy, że każdemu się śpieszy i tu nie jest tak jak kiedyś, że przyjechali. Były inne też czasy finansowania, bo to zespoły czy kapele działały przy zakładach pracy, gdzie z różnych funduszy finansowane mieli przyjazd, zakwaterowania na kilka dni. Natomiast teraz czasy ekonomii mamy i trzeba koszty dosyć spore ponosić. Jeśli ma się wsparcie ze strony Domu Kultury, to tak, a jeśli nie, no to na swój koszt przyjechać na kilka dni, no nie jest to bardzo możliwe i dlatego przyjeżdżają przeważnie, tak połowa oceniam, przyjeżdżam tylko w dniu, kiedy mają występ konkursowy, natomiast nie uczestniczą w kolejnych dniach i nie ma tego dźwięku, tego gwaru, tego muzykowania nad Wisłą, w kamieniczkach, zaułkach, w uliczkach, a wtedy to było. Wtedy Kazimierz tętnił muzyką, aż nawet mieszkańcy, którzy tu stale mieszkają, no mówili, no wie pan co, no, bo po 90 roku były takie różne problemy, że no mówią, no słuchajcie, tu jest zatłoczenie, my nie dajemy rady, wszędzie pełno gwaru. No ale to się uporządkowało, unormowało i w tej chwili nawet zachęcamy, żeby zostawali, żeby no, w koncertach nocnych uczestniczyć, w klubie festiwalowym zagrać, no i to się tak toczy.
1: Myślę, że w najbliższych

audycjach Kiermasz pod Kogutkiem powrócimy jeszcze do rozmowy z Andrzejem Wojtanem, który również jest stałym słuchaczem audycji Kiermasz pod Kogutkiem. A teraz posłuchamy Zbigniewa Butryna z Janowa Lubelskiego, multiinstrumentalisty i twórcy instrumentów.

0: tym roku na kazimierskiej scenie wystąpiła Małgorzata Makowska z Suwałk, przedstawicielka młodej generacji muzykantów z tego regionu, grająca na harmonii pedałowej.
1: Małgorzata Makowska.
0: Skąd przyjechałaś?
1: Z mojej ukochanej Suwalszczyzny.
0: I grasz też muzykę z tego terenu. Jaka ona jest?
1: Myślę, że ta muzyka właśnie pokazuje to piękno Suwalszczyzny. Tam są te jeziora, rzeki, lasy, czyste powietrze. Ja przynajmniej tak to widzę. Jak myślę, że jak ktoś tam pojedzie i zobaczy ten krajobraz, to potwierdzi, słysząc tę muzykę.
0: Jak dawno grasz, w ogóle jak weszłaś też w to środowisko muzyki tradycyjnej?
1: To był właściwie przypadek, bo poszłam na warsztaty wokalne, warsztaty śpiewu tradycyjnego, które odbywały się w klasztorze wigierskim. No i po prostu z ciekawości mówiła, idę, zobaczę, pośpiewam. I okazało się, że te warsztaty nagle zniknęły i ja poczułam taki brak. I mówię, no jak to, no te pieśni są piękne, zaciekawiły mnie, co tu robić? Czy ja mogę śpiewać, nie chodząc dalej na warsztaty? I stwierdziłam, że no przecież mogę. Mogę pójść do ludzi, mogę podwiedzać właśnie śpiewaczki, poszukać w ogóle tych pieśni. I tak to się zaczęło, że najpierw zaczęłam jeździć po wsiach i zbierać te pieśni, dowiadywać się w ogóle, jaka jest ta muzyka, jakie są te pieśni. No a że kocham instrumenty, to wskoczyłam oczywiście też na instrumenty, bo zawsze grałam właśnie jakieś to na flecie, to na gitarze, w różnych tam miejscach. I tak pomyślałam, że całościowo i to po prostu daje mi takie kompleksowe poznanie tej muzyki od środka. I śpiew, i instrumenty. To jest ważne, żeby to widzieć całościowo i wtedy ma to sens.
0: Poznałyśmy się 16 lat temu w Lublinie, aż trudno w to uwierzyć, na kulturoznawstwie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie też między innymi jeździłaś na badania na Lubelszczyźnie, na Polesiu Lubelskim. Czy to zainteresowanie twoim regionem w kontekście tradycji, muzyki tradycyjnej było jeszcze przed tym czasem, czy już gdzieś w trakcie, po studiach?
1: To było jeszcze przed czasem. I właściwie studia wybrałam już z pasji. Ja właściwie dokończałam swoje studia, bo zrobiłam licencjat w ogóle z innego kierunku, z turystyki. I potem właściwie Mirek Nalaskowski mnie namówił, Gosia, ty się zajmujesz tym folklorem, idź ty studiuj do Lublina. Ja sobie tak pomyślałam, no dobra, pracy z tego mieć nie będę na tym zarabiać pewnie, ale studia będą ciekawe. I tak sobie potem pomyślałam, że jak się studiuje coś, co się lubi, to te studia przepływają po prostu jak marzenie. I to było piękne doświadczenie, móc jeszcze uzupełnić

0: wiedzę taką merytoryczną. Dzięki temu ja później wróciłam do tych właśnie śpiewaczek, do tych muzykantów i ja już wiedziałam też, o co pytać, żeby czegoś nie zgubić. Także te studia potem bardzo mi się przydały do tego właśnie jeszcze bardziej świadomego eksplorowania tej muzyki w moim kochanym regionie.
1: Grasz w kapeli Canca Franca, ale jeszcze też sama. Śpiewasz i grasz. Od kogo się uczyłaś?
0: No przede wszystkim gry uczyłam się od pana Franciszka Racisa, ostatniego skrzypka z Jasionowa. No nie było innych muzykantów właściwie w takim regionie, ale też myślę, że ta gościnność pana Franka mnie to przyciągnęła i ta cała rodzina. Ja tam przyjeżdżałam, to zawsze była biesiadka, te sery, te kiełbasy, to wszystko tam było na stole, czekało. I te spotkania u Franka były bardzo silnym takim tematem dla mnie właśnie poznawania tej muzyki instrumentalnej. Potem uczyłam się też, no właśnie, bo granie na harmonii od skrzypka jest dosyć skomplikowane, bo co ja mogłam się nauczyć? Tylko melodii, ale ta technika gry, no czułam, że coś nie, jest niepełna, więc spotkałam się ze Stasiem Bałdygą z Mazuchówki. No to on jak mnie tam uczył grać, to aż palce mi powykręcał, układał tam na tej klawiaturze, ale to była dobra szkoła, pokazał mi jak łapać pierwsze akordy właśnie, żeby ubogacić tę muzykę. Miałam też jeszcze przyjemność bycia na warsztatach u pana Czesława Pańczaka. Nie żyje już ten harmonista, to był świetny, ciepły człowiek i tam poznawałam właśnie muzykę z innego regionu, bo wiadomo, że człowiek potrzebuje poszukać czegoś jeszcze więcej, zrozumieć też swoją muzykę poprzez inną muzykę. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? To też jest takie zaciekawienie. No i w ogóle spotykanie się z tymi ludźmi jest bardzo przyjemne.
1: A jeśli chodzi o samą Suwalszczyznę, Sejneńszczyznę, to na ile te różne też miejscowości, wioski poszczególnie różnią się w kontekście tej tradycji muzycznej?
0: Ta tradycja Suwalszczyzny ostała się jeszcze w pieśniach, tak? No ona jest żywa, bo zespoły ludowe ją kultywują i ta różnorodność faktycznie istnieje. No, chociażby w miejscowościach przygranicznych śpiewa się na głosy, jest te wtórowanie i to słychać takie właśnie, jak słyszę zespoły z tego pogranicza polsko-litewskiego, to ja mam wrażenie, że ja jednak jedną nóżką jestem na Litwie. Na Suwalszczyźnie Centralnej śpiewa się, no właśnie, już bez tego wtórowania. Te melodie są różne, bardzo ciekawe. Tematyka, myślę, że jest ta sama, podobna, ale są różne wątki tekstowe. Myślę, że tak jak Suwalszczyzna jest bardzo różnorodna, tak można i mówić dużo o tym folklorze, bo trzeba by się spotkać naprawdę na długą kawę, żeby to zrozumieć.
1: Może jeszcze kilka słów o Kazimierzu. Jak dawno tu jesteś? Na pewno od dawna, ale co znaczy też dla Ciebie występować na tej scenie, tutaj na 60. już festiwalu?
0: Kazimierz to jest dla mnie festiwal, na który się czeka cały rok. To jest piękne, że mogę tu spotkać znajomych, przyjaciół, że jest przesympatyczna atmosfera. No my po prostu jesteśmy tu jak w jednej wielkiej rodzinie. Grać nie lubię na scenie, bo to jest bardzo stresujące jednak, bycie w konkursie. Ale myślę, że no, muszę też to robić, żeby pokazywać, że no właśnie, na Suwalszczyźnie jest muzyka, są instrumentaliści, że to żyje, więc trochę wykonuję parytet, że tak powiem, wykonawców z różnych regionów. Ale jestem tu zawsze przeszczęśliwa, cieszę się, że mogę tu być i ten jubileuszowy dla mnie, ja już nie liczę tak naprawdę, ile razy tu byłam, już zapomniałam. Myślę, że kilkanaście razy tu byłam i za każdym razem wracam tu z wielką przyjemnością.
1: To była Małgorzata Makowska z Suwalszczyzny i teraz posłuchamy jej muzyki.

0: kategorii zespoły śpiewacze po raz pierwszy na scenie Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych wystąpił męski zespół śpiewaczy Osoczniki z Bielska Podlaskiego.
1: Doroteusz Fionik, zespół Osoczniki z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
2: Tomasz Sulima.
3: Fryderyk Wojda.
4: Jarzot Koł.
5: Maksym Fionik.
0: Bardzo miło widzieć Was w Kazimierzu. To chyba po raz pierwszy tutaj z tym repertuarem, z męskim śpiewem występujecie na tym festiwalu.
1: W ogóle tak, ani nasza Żemrwa, która już funkcjonuje 23 lata, Studio Folkloru Podlaskich Białorusinów, nie byliśmy w Kazimierzu w ogóle, tym bardziej Osoczniki, które zawiązały się 5 lat temu jako część składowa Studia Folkloru Żemrwa. Więc wyjść, no tutaj kolega Igor gdzieś tam w marcu mówi, a może wystąpić w wojewódzkim konkursie w Białymstoku Kapeli Śpiewaków Ludowych. Ja tak niekonkursowy człowiek, jakoś unikałem do tej pory wszelkich konkursów, ale myślę, a niech będzie na 5-lecie Osoczników, bo akurat to już 6 rok teraz idzie, niech będzie ten konkurs. No i udało się właśnie tutaj, zakwalifikowano nas do stolicy folkloru polskiego, bo Kazimierz to jest niekwestionowaną już od 60 lat z festiwalu Renoma i akurat w jubileuszowym roku jesteśmy tutaj, to tym bardziej dla nas to jest taki honor i też wyzwanie na to, żeby pracować nad sobą, nad naszym repertuarem. Tutaj też chcemy przez radio podziękować naszej konsultantce muzycznej Natalii Sazanowicz, która bardzo dużo też wnosi jako specjalista w nasz śpiew, a już no ja jestem odpowiedzialny za dobór repertuaru, bo archiwum Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach jest fonograficzne, jeśli chodzi o tradycje, bardzo bogate. Mamy skąd czerpać, też skąd czerpać repertuar męski. Już dzisiaj na naszych wsiach męskich grup takich autentycznych, jak kiedyś były w Maleszach, w Dubiażynie, w Gredelach, już praktycznie nie ma. My jesteśmy tą kontynuacją, tym mostem i szczególnie zawsze ja podkreślam rolę takiej wsi Malesze, położonej 20 kilometrów na zachód od Bielska Podlaskiego, już na takim, można powiedzieć, totalnym pograniczu rusko-polskim, podlasko-mazowieckim, ale jeszcze ten śpiew w Malesze, dzięki nagraniom profesora Wróblewskiego z 60. lat, śpiew męski, my mamy o nim wyobrażenie, jak śpiewano w takiej pogranicznej już wsi, kiedy kilka kilometrów na zachód od Malesz, już mężczyźni śpiewali tylko w jeden głos wszystko. I to był śpiew skromny, ten taki mazowiecki, a tutaj jednak ta pełnia śpiewu. I dzisiaj też zaprezentowaliśmy dwie pieśni z różnych okresów, i w różnej manierze wykonywanych. Pieśń pierwsza, Tam czarnej orleniata z Widowa Kolobielska Podlaskiego, to pieśń starsza, powiedzmy 17 albo i wcześniej wiek jej powstania. Tam śpiew w unisono przelewa się w wielogłos i takie balansowanie ciekawe. A druga pieśń to już pieśń u Wiśniowym Usadoczku ze wsi Gredele, która ma proweniencję powiedzmy nie wcześniej jak XVIII-wieczną. I ona jest dosyć szeroko znana też i śpiewana na całym obszarze wschodniosłowiańszczyzny. Tak, od Podlasia aż po Don. Powiedzmy.
0: Jak definiujecie też ten swój repertuar? Występujecie tutaj jako grupa mniejszości, nie mniejszości, grupy etnicznej? Jak to jest?
2: Każdy się może pozycjonować chyba jak chce, ale myślę, że najbliżej nam do mniejszości białoruskiej zamieszkującej okolice właśnie Bielska Podlaskiego, Hajnówki, ogólnie Otuliny Puszczy Białowieskiej. Ale mogę powiedzieć od siebie, że miałem pewne wątpliwości, czy to jest nasz format, dlatego że mistrzowie, o których się uczymy, też zapisów, oni nie występowali w Kazimierzu, ani w ogóle raczej nie występowali w tym sensie, że potrzebowali publiki. Ja mogę być o sobie, niedawno nawet sam w pewnym momencie doszło to do mnie, że zacząłem śpiewać samoistnie podczas koszenia trawy w mieście. Po prostu poczułem,

0: że tak, to pomaga w koszeniu i ten śpiew rzeczywiście działa. Daje coś, co trudno sobie wyobrazić, to jest takie wakuum, którym my możemy się połączyć z czymś dużo większym niż my sami, tak? I fajne też jest to, oprócz tego, że możemy tutaj w Kazimierzu zaprezentować chociaż malutką cząstkę tego, co zastaliśmy, ale też, że możemy posłuchać z innych regionów. To nie jest taka często możliwość, bo co innego odsłuchać nagranie, a co innego usłyszeć żywego człowieka i ten śpiew i pewną tradycję. Bardzo mi się podoba też ta formuła mistrz-uczeń. To jest naprawdę, bardzo poszerza horyzonty. Także się bardzo cieszę, że tu trafiliśmy.
1: I chciałam też zapytać konkretnie też o pieśni, które śpiewacie, bo tak jak już pan wspomniał, to jest tradycja takich męskich grup, tak, która była na poszczególnych wioskach. Dlaczego to zanikło i przy jakich okazjach te męskie grupy śpiewały? Czy to było w ciągu całego roku, czy mogło być tylko na poszczególne okazje?
2: Mężczyźni śpiewali, można powiedzieć, na co dzień. To był repertuar niezmienny, poza może pieśniami rekruckimi, które kiedyś często odprawiano w rekruty do wojska swoich synów, swoich kolegów, znajomych i były uroczystości specjalne, takie wyprawki, żeby gdzie ośpiewywano, nadawano taką dobrą energię dla tego młodego człowieka, który szedł no jednak w nieznane i w trudną drogę służenia w wojsku, a jeszcze gorzej, jeśli to był czas wojenny. Tak? Wtedy te wojenne pieśni też, takie wojskowe, wojenne, dawały moment takiego wytchnienia, zapomnienia po prostu o całej tej sytuacji, która jest wokół nas. Ludzie śpiewali i raczej pieśni, za pieśni takie nikt ten nie represjonował. To też ludzie mieli tego świadomość, że jak my zaśpiewamy taką pieśń tam u polu werba, czy u wiśniową, u sadoczku, to raczej nikt nie przyjdzie, jakiś cenzor czy ktoś. W tym ludzie czuli się wolni. W tych pieśniach, szczególnie mężczyźni, Dola Kobieca, zupełnie inne pieśni, ona ich repertuar formowała. Też dziewczęce pieśni, przecież ten obszar wiosennych pieśni, czy pieśni obrzędowe weselne. Mężczyźni nie śpiewali obrzędowych pieśni weselnych, oni mieli już czas na to za stołem w trakcie wesela, żeby śpiewać na wielo...
3: A kobiety z kolei tak. Nie śpiewały rekruckich.
1: Dokładnie, czyli to był taki podział na męski i żeński repertuar. Jestem ciekawa też tego właśnie wątku, który pan poruszył a propos udziału mniejszości w tym festiwalu, bo tak rzeczywiście to dopiero od początku lat mniej więcej 2000 zaczęły tutaj przyjeżdżać Łemkowie, Ukraińcy, Białorusini, Romowie też. Dlaczego tak się działo?
0: Trochę nam to zajęło. No, jak dobrze znam historię, to dopiero od 1956 roku możemy mówić oficjalnie o mniejszościach narodowych, bo do odwilży stalinowskiej no, nie było w Polsce oficjalnie mniejszości. Dobrze wiemy, że one były. Nie mogły reprezentować na takich festiwalach, no generalnie niewiele co mogły. Szkoda, że tyle trzeba było czekać, natomiast no, to jest chyba naturalne, wydaje mi się, tak, że to jest takie też trochę odejście od takiej masowej kultury. No co sobie kojarzymy z polską kulturą ludową? No co, Kurpie, Podhale? Tego jest dużo więcej. Ja na przykład wolę mówić o pograniczu na przykład chełmsko-rostoczańsko-wołyńskim niż polsko-ukraińskim, tak, bo ono jest bardziej prawdziwe, bardziej autentyczne i te wpływy też wzajemne, tak, więc jak najbardziej cieszę się, że jest taka możliwość i te mniejszości jak najbardziej to są polscy obywatele, mają prawo i cieszę się, że tutaj występują.
2: Dobrze, że już minął taki czas, jak to bywało w latach 70. wydawano i przez poważne naukowe polskie instytucje zbiory folklorystyczne, pieśni. I pieśni spod Bielska Podlaskiego, ewidentnie zarejestrowane w takich wsiach jak Malinniki, gdzie się nie śpiewało po polsku, były tłumaczone na literacki język polski z języka niepolskiego zupełnie. I to minął już ten czas i nowe pokolenie folklorystów polskich i entuzjastów już się zupełnie na inne tory. Teraz no, jest jakby nowe pokolenie. Fajnie, że jakby syn mój Maksim tutaj też uczestniczy w naszej grupie Osoczniki.
1: No właśnie, Maksym, jak to jest? Uczyć się też tych pieśni, poznawać, chociaż z tobą to jest od dzieciństwa na pewno.
4: Tak, no u mnie te pieśni były zawsze, latały koło ucha, jak nie to, że ja śpiewałem, ale one były koło mnie cały czas i faktycznie one są dla mnie dosyć naturalne, przyjmuję je w sposób naturalny, ale też cieszę się, że inni tacy moi, bo teraz mamy taką podlaską dużą faktycznie ekipę, która przyjechała na festiwal.

0: Emelka Pietruczuk, co prawda, no jest też, powiedzmy, w moim wieku, inni też, przyjechał na festiwal też Juliusz Kublik, też mój znajomy, więc te, nasze młode pokolenie, jakieś podlaskie też uczestniczy, bardzo się z tego powodu cieszę.
1: Należy się cieszyć też szczególnie z Fryderyka, z udziału Fryderyka w naszym ruchu muzycznym, który w ogóle nie ma korzeni z Podlasia, a wręcz z całej Europy.
2: To jak pan dołączył do...
3: W zasadzie to było tak, że kiedyś przyjechałem z innym zespołem na Podlasie, z Gdańska. Już wtedy wykonywałem muzykę tradycyjną. Poznaliśmy się bliżej. Ja zacząłem przyjeżdżać po prostu regularnie, tak sam dla siebie, żeby poznać ten repertuar, który mnie po prostu zafascynował. No i tak już zostałem. To prawda, nie mam żadnych korzeni z Podlasia, natomiast to jest po prostu fascynacja tą muzyką. A dzięki temu, że jestem bardzo często i bardzo regularnie, no to po prostu to już jakby weszło mi, można powiedzieć, w człowiek.

0: Wśród kapel ludowych na festiwalu w Kazimierzu wystąpiła kapela Działoszacy Adama Kocerby, reprezentująca pogranicze świętokrzysko-krakowskie.
1: Ja jestem kierownikiem tejże kapeli, ona się nazywa Kapela Działoszacy Adama Kocerby. Jest to kapela, która działa w Działoszycach. Jest to takie miasteczko na południu województwa świętokrzyskiego, na pograniczu z województwem małopolskim. Powiem tak, że następna miejscowość od Działoszyc to już przynależy do województwa małopolskiego. A jeszcze dodam, że my administracyjnie to podlegamy pod województwo świętokrzyskie, ale kulturowo, tak jak widzimy po strojach, to należymy do w ogóle Krakowa, czyli jesteśmy jako Krakowiacy wschodni. A jeszcze można to inaczej doprecyzować i powiedzieć, że jest to pogranicze krakowsko-świętokrzyskie.
0: No a jaka jest muzyka w takim razie na tym bardzo takim ciekawym pograniczu?
1: A no właśnie, jeżeli chodzi o tą muzykę, to ta muzyka ma cechy muzyki krakowskiej. Polki są synkopowane, ale może ona się troszeczkę różni od takiej stricte, takiej tej typowej krakowskiej, tam bliżej Krakowa. Ale te cechy, które są właśnie, ta muzyka ma, ta krakowska, to u nas tak samo również są, bo jeżeli chodzi o Działoszyce, a dokładnie mówiąc, jeżeli chodzi o moją miejscowość, skąd ja pochodzę, bo pochodzę z takiej niewielkiej wsi Sypów, to ja mieszkałem na pograniczu dwóch takich mikroregionów, mianowicie Ponidzie i Skalbmierskie. Jest taki mikroregion, nazywa się Skalbmierskie. Także my gramy tą muzykę taką trochę tu, trochę tu. Ona jest tak troszeczkę połączona. Może to tak powiem w ten sposób. No gramy, to jak już powiedziałem, Polki, gramy Krakusy. Są to te Polki i Krakusy, no to Krakusy też synkopowane. Gramy oberki. No na takich występach stricte dla publiczności, no to jeszcze gramy jakieś tam walczyki, no i temu podobne rytmy.
0: Jaki skład? No, czy to jest tradycyjny?
1: Przedstawię tutaj całą kapelę. Tak jak ja już powiedziałem na wstępie, Adam Kocerba, jestem kierownikiem kapeli, założycielem, bo kapela już w tym roku obchodzi rocznicę, bo to jest jeszcze nie taki okrągły jubileusz działalności, 38 lat. Także za dwa lata będziemy mieli okrągły jubileusz, to będzie już lat 40. Od początku tą kapelę prowadzę. Marek Juzaszek, skrzypek, Edward Gil, klarnecista, Leszek Tracz, trębacz, Andrzej Nowak, kontrabasista. Dopowiem, że z Buzka, bo Buzko jest takie bardzo znaną miejscowością, bo to kurort, prawda?
0: Czy to jest tradycyjny skład kapeli? Jak dawniej to wygląda, jak się zmieniło?
1: Jeżeli chodzi o te sprawy, to tutaj można by troszeczkę polemizować, bo to jest taki skład kapeli, no faktycznie no, tradycyjny, taki jak u nas występują kapele, ale jeżeli sięgnę do moich czasów, do czasów mojej młodości, to bywało to różnie, bo zamiast kontrabasu to bywał tak samo bęben dwumembramowy, skrzypce i akordeon. Bo co jeszcze, o jednej rzeczy też tutaj muszę dopowiedzieć. Mianowicie u nas, w naszym regionie, wszyscy grają na akordeonach, ale właśnie to jest region koło Skalbmierza, koło Miechowa, byli tam harmoniści. Ja tych harmonistów się naliczyłem 10, co niektórych znałem. Świetnie grali na harmoniach, ale oni już z racji wieku poodchodzili, poumierali. Ale tutaj już bardziej Ponidzie i tak dalej, no to wszyscy grali i grają do tej pory na akordeonach. Także ta muzyka, ten akordeon w składach tych naszych kapel jest. No ale z uwagi na to, żeby można było wystąpić poza województwem, żeby można było przyjechać do Kazimierza z kapelą, czy na solo, czy jechać na Sabułowe Bajania, nauczyłem się grać na harmonii. Po prostu tam jeden pan z Wojewódzkiego Domu Kultury mnie do tego zdopingował. No i jakoś mi to poszło i bardzo szybko się nauczyłem, bo za niespełna rok ja już grałem na Przeglądzie w Busku i tam jakąś lokatę zdobyłem.
0: A jak to jest, jeśli chodzi o poznawanie tej muzyki? Czy ona z każdym z was była jakoś od najmłodszych lat? Od kogo to poznawaliście?
1: Jeżeli chodzi o mnie, to u mnie tradycji muzycznych nie było. Ojciec, skrzypek. Tutaj w tym przypadku. Ojciec, klarnecista, saksofonista,

0: To wy, bo też za chwilę też opowiem o jednej rzeczy. Kolega Leszek Tębacz, ojciec, grał na trąbce w orkiestrze dętej, strażackiej orkiestrze dętej. U Andrzeja to chyba tak jak i u mnie, prawda? Ale jeszcze też powiem o jednej bardzo istotnej rzeczy. Mianowicie, jeżeli chodzi o saksofony, wiemy, że saksofony nie wchodzą w ogóle w skład kapel ludowych, prawda? Nie są traktowane jako element instrumentarium kapeli ludowej, prawda? No ale u nas te saksofony były. I jeszcze powiem co? Powiem tak, że klarneciści, z uwagi na to, że brzmienie saksofonu było donośniejsze, przestawiali się na saksofon. Przykład jest ojca kolegi Edwarda, tak Edku?
1: Tak jest.
0: I to możesz potwierdzić.
2: Tak, tak było.
1: No, ojciec był właśnie muzykiem ludowym, grał na klarnecie C. Ale w związku z tym, że zmieniały się czasy, tak jak wcześniej wspomniał kolega, było zapotrzebowanie na coś donieślejszego, współczesnego. Trzeba się było przekształcić, zmienić instrument. I wchodziły saksofony. Saksofon altowy był w użytkowaniu do kapel takich wiejskich, zabawowo-weselnych. No ale znowu historia wraca do tego, że wracamy do korzeni i żeby oddać rzeczywistość i prawdę grania kapel ludowych, no to trzeba wrócić do instrumentów. Stąd też ten instrument, który ja dzisiaj tu mam, był tu w Kazimierzu już przynajmniej 50 lat temu, bo grał na nim tutaj też mój ojciec. Historia zatoczyła koło, jestem tym klarentem po raz trzeci, bo go po prostu użytkujemy, odnawiamy, żeby był cały czas w tym. Także to taka dygresja i przy okazji opowiedzieć, skąd się biorą jakie instrumenty i dlaczego z klarnetu na saksofon i z saksofonu z powrotem na klarnet.
3: A grał też w kapeli?
1: Oczywiście, to grał też w kapeli. Była słynna w naszych czasach kapela Kazimierza Krawczyka, która notabene, tak jak mówię, około 50 lat temu tu już była i występowała. I stąd ta historia, o której opowiedziałem. Także był, grali, zdobywali też tutaj laury, jeśli tak to można nazwać. No i zatoczyliśmy koło i wracamy my jako ich, że tak powiem, bo tak się składa, że myśmy się wzorowali częściowo, grali, byli naszymi pierwszymi nauczycielami. No i my jesteśmy ich następcami, tak można powiedzieć, i jesteśmy tu. Z czego się bardzo cieszymy.
0: Dopowiem jeszcze taką rzecz, że posiadam kolekcję starych instrumentów ludowych. Zgromadziłem tego dosyć sporo, bo już 40 sztuk. Wiele, wiele skrzypiec zgromadziłem. Zresztą tutaj kolega Marek, skrzypek kapeli, to można powiedzieć, że lutnik amator. Ale zaraz, trzeba powiedzieć prawdę i oddać. I trzeba tutaj oddać prawdę i uznanie dać. Wyremontował mi wiele tych skrzypiec. Posiadam tak samo klarnety, jeszcze bardziej prymitywny klarnet. Ten klarnet, na którym gra kolega Edek, to zakupiłem go, on był zazolowany. Został poddany renowacji w Zakładzie Napraw Instrumentów Dętych w Krakowie. No i także teraz Edek na nim gra, a ojciec na nim najprawdopodobniej grał na nim. Prawda?
1: Na 100%.
0: To jest właśnie ten klarnet. Tak samo i posiadam też i te trąbki z całego typu harmonię trzechrzędową rozciąganą, 24-basową, heligonkę, no bębenki, jazz, takich instrumentów, no jest tego wszystkiego 40.
3: To może zapytam pana o skrzypcach, o tym właśnie, jak pan poznawał tę muzykę od ojca, czy był ten przekaz, jak to było?
4: Tak, rodzinna kapela Józaszków, grali po weselach w tamtym czasie mojej młodości. I mnie się to ogromnie podobało, od dziecka jak gdzieś w pobliżu to leciałem i nie mogłem się nasłuchać. Bardzo mi się to podobało. Chciałem grać na akordeonie, ale taty nie było stać, żeby mi kupić, więc na skrzypcach się zacząłem uczyć. No i spodobało mi się. No i tak. I później ojca zastępowałem w tej kapeli i tak grałem i gram do tej pory. Jestem najstarszy w kapeli i cieszę się, że chłopcy chcą młodzi ze mną grać.
3: To byli członkowie kapeli Działoszacy Adama Kocerby. I to już wszystko na dziś w Kiermaszu pod Kłogutkiem. Jeszcze na koniec posłuchamy tej kapeli, a ja serdecznie pozdrawiam Państwa z Kazimierza Dolnego i zachęcam jeszcze dziś przyjechać na ostatni dzień festiwalu Targi Sztuki Ludowej, także koncert galowy, wręczenie nagród i oczywiście przepiękny Kazimierz. Do usłyszenia, Mariana Krill.

0: Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
1: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. A problemy drogowe mogą występować o poranku na krajowej trasie numer 12 z Woleń-Puławy. Na 550 km w pobliżu Leokadiowa kierujący osobówką potrącił łosia. Dwie osoby zostały poszkodowane i został wprowadzony ruch jednym pasem naprzemiennie. Drogowcy poszerzą autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Na początku wakacji rozpocznie się rozbudowa pierwszego odcinka tej trasy od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa, o długości, która przekraczać ma 17 km. Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łódzkiem, Marcin Amrus, mówi, że w niektórych miejscach autostrada będzie miała nawet 4 pasy.
2: Zadanie obejmuje dobudowę trzeciego i czwartego pasa na tym odcinku. To jest 17 km, z czego 3 to jest czwarty pas. Reszta to są 3 pasy i trzeci dobudowany, a na odcinku właśnie tym warszawskim 3 km to jest czwarty pas dobudowany, bo tam jest większe natężenie, większy przekrój. Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu.
1: Prace związane z poszerzaniem kolejnych odcinków rozpoczną się po wakacjach. W czasie robót kierowcy nadal będą mieli do dyspozycji po 2 pasy w każdą stronę, ale będą one węższe. Ma być też limit prędkości.
2: Kierowcy powinni to odczuć w minimalnym stopniu, ponieważ zapewnimy przejazd w każdym kierunku po 2 pasy ruchu. W zależności od tego, jaki będzie etap robót, to będzie wyglądało różnie. To będzie 3 pasy na jednej jezdni, 1 pas na drugiej jezdni lub po wybudowaniu już jednej z jezdni będzie po prostu 2 plus 2. Czyli tak jakby było w tej chwili, tylko te pasy będą po prostu zwężone.
1: Wszystkie prace związane z poszerzaniem autostrady między Łodzią a Warszawą mają zakończyć się za 13 miesięcy.
3: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Kniewaszewska. Dziś też nie odpuści, może nawet zwiększy swoją moc. Niedziela będzie kolejnym dniem upału.
4: Z temperaturą od 33 do 37 stopni Celsjusza, na zachodzie do 41 stopni.
3: Znów zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie po amerykańskich atakach na Iran. Iran odpowiada ogniem, uderzając w bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Byliśmy w Radomiu, był koncert, były atrakcje.
5: Potańczyłem troszkę, wygrałem zegarek, bardzo fajnie.
3: Za nami kolejna odsłona trasy lata z Radiem i Telewizją Polską. Znów będzie upalnie. Synoptycy utrzymają alerty trzeciego stopnia przed gorącem niemal w całym kraju, wyjątkiem północ z ostrzeżeniami drugiego stopnia. W Słubicach wczoraj na termometrach było 39 stopni i było to najgorętsze miejsce. Dziś może być jeszcze cieplej, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii.
4: Niedziela będzie bardzo gorąca. Na przeważającym obszarze kraju z temperaturą od 33 do 37 stopni Celsjusza. Na zachodzie Polski możliwe będą wartości dochodzące do 41 stopni Celsjusza. Nawet nad morzem i na Podhalu w niedzielę zobaczymy 30-31 stopni Celsjusza. To będą najniższe wartości.
3: Ochłodzenie przyjdzie, ale w połowie nadchodzącego tygodnia. Już dziś jednak mogą na północnym zachodzie pojawić się burze. Zanim to się jednak stanie, temperatura nie odpuści, będzie gorąco. O tym, że w takiej sytuacji woda jest kluczowa dla naszego organizmu, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
6: Powinniśmy spożywać częściej mniejszej ilości tych płynów. Woda kranowa nie ma aż tylu mikroelementów, jak właśnie te napoje izotoniczne czy woda mineralna. Wypacamy dużo mikroelementów, wypacamy dużo wody z naszego organizmu, więc powinniśmy łączyć to spożywanie kranówki czy wody źródlanej z wodą mineralną i napojami izotonicznymi.
3: W upale oprócz wody konieczne jest nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, a także stosowanie kremów z wysokim filtrem UV.

0: dokumentu. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło prawie 1500 osób. Bilans nie jest ostateczny, bo cały czas trwa akcja służb. Trwają poszukiwania zaginionych. Według niektórych źródeł może być ich nawet 100 tysięcy. Z pomocą zgłaszają się kolejne kraje. W akcji biorą udział także psy. Jak mówił w Polskim Radiu 24 Krzysztof Jacek Hinz, dużo skuteczniejsze niż ludzie w poszukiwaniu pod gruzami zaginionych.
1: Te psy mają szczególną rolę do odegrania, gdyż mają od 10 tysięcy do 100 tysięcy silniejszy węch od człowieka. Są niesamowite w docieraniu bardzo szybkim.
0: Do Wenezueli dotarło co najmniej 1600 ratowników z różnych krajów świata, a ponieważ udrożniono jeden z pasów startowych lotniska w Caracas, spodziewane są kolejne ekipy ze wsparciem.
2: To są aktualności jedynki.
0: 70 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, w proteście przeciwko komunistycznej władzy na ulicę wyszli mieszkańcy Poznania. Był to pierwszy bunt społeczeństwa przeciwko ówczesnej władzy. Dziś rocznica poznańskiego czerwca. Uczestnik tamtych wydarzeń, Adam Tune, wspomina, że protesty były formą walki o godność i normalne życie.
3: Pracownik był tak potraktowany, żądał pomocy, żądał polepszenia warunków, żądał dobrej pracy za to, a w ogóle z nim nie chciano rozmawiać. I w ten czas ten bunt powstał spontanicznie. Wydawało się, że to tylko Cegielski ma jakieś pretensje, ale jak Cegielski wyszedł na ulicę, to prawie całe miasto się postawiło. Przecież 100 tysięcy ludzi na placu było.
0: Po 17 w Auli Uniwersyteckiej rozpoczną się główne uroczystości rocznicowe z udziałem prezydenta. W Bielsku-Białej drugim przystankiem był Radom. Trwa wakacyjna trasa Lata z Radiem. Dla mieszkańców przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym konkursy z nagrodami i kurs tańca.
4: Potańczyłam troszkę, wygrałam zegarek.
5: Czyli podoba ci się?
4: Tak, bardzo fajnie. Tak, troszkę popatrzyłam za kulis.
6: Zaczynamy od bardzo łatwych kroków. Idzie prawa noga do boku, lewa na X na paluszek. O właśnie.
7: Jest magia, jest wyobraźnia. Ja uwielbiam radio. Ja kocham radio, idę spać z radiem, budzę się z radiem.
0: W Radomiu był też koncert Lata z Radiem z udziałem gwiazd, m.in. Natalii Kukulskiej oraz Warius Manx i Kasi Stankiewicz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Dużo słońca i gorąco. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni. Jeszcze upalniej miejscami na zachodzie do 40, 42. Chłodniej nad samym morzem około 30 stopni.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza mamy dobrą lub bardzo dobrą. Wyjątkiem jest, są właściwie Czerniaw-Zdrój na Dolnym Śląsku, Kalisz i Tychy. Tutaj jakość powietrza jest umiarkowana. 10% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
2: Reklama. Autopromocja.
11: Barytonem
12: i tenorem.
11: Zapraszamy Państwa
12: na dwa głosy.
11: W rytmie rocka albo hip-hopu.
12: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
11: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
12: Paweł Sztompkę
11: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

A Jezus rzekł: z zamkniętym sercem, tak jak z otwartym, sakiewkę ubogacisz.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Jest 11 minut po godzinie 6.
1: Familijna jedynka.
0: 28 dzień czerwca, pierwsza niedziela wakacji i ostatnia czerwca, co oznacza, że dzień już krótszy od najdłuższego w roku o 3 minuty. Na imieniny dziś idziemy do Ireneusza i Leona. Słońce na pewno panom nie zabraknie, zatem zdrowia i pogody ducha. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry. A ponieważ lato w pełni, to o wakacyjnym spotkaniu misjonarzy powiemy. Zachęcimy też do składania wniosków o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Przypomnimy o święcie służby więziennej. A czerwiec i lipiec 2026 to oczywiście czas meczy, bo trwa mundial. Polska co prawda nie gra, ale jak ktoś nie jest fanem piłki nożnej, pewnie usłyszał nazwisko Nemecze. To piłkarz drużyny niemieckiej, który po strzeleniu gola oddał hołd Bogu. Takich gestów było więcej. Zatem czy to wiara, czy marketing? Kto jest Państwa ideałem sportowca, człowiekiem z wartościami? Robimy burzę mózgów. Nie musi być piłkarz, nie musi być współczesny. 71-151, facebook.com/familijna-jedynka. Mamy dzisiaj podarunki książkowe. A teraz już, jak zwykle, zapraszam do wysłuchania radiowego kalendarza, z którego najciekawsze wydarzenia wybrała Elżbieta Staniszewska. Czyta Piotr Warszawski.
2: Pokój tobie, Polsko!
3: Rozpoczynamy nasze obrady.
1: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
4: Dziś patronuje nam święty Ireneusz. Żył w II wieku po Chrystusie. Pochodził z Azji Mniejszej, ze Smyrny, ale swoją posługę pełnił w Europie, głównie jako biskup Lyonu. Był to czas powstawania w kościele licznych herezji, gdyż chrześcijaństwo dopiero szukało własnego języka i form wyrażania swojej wiary. Święty Ireneusz, znakomity

0: Komitet teolog konsekwentnie stał na straży autentycznej nauki Chrystusa. Jego dzieło, zatytułowane Wykład Nauki Apostolskiej, jest uznawane za najstarszy katechizm. 70 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, w poznańskich zakładach przemysłu metalurgicznego, dawnych zakładach Hipolita Cegielskiego, wybuchł strajk robotników, który przerodził się w spontaniczny bunt przeciwko komunistycznej władzy. Powstanie zostało krwawo stłumione przez oddziały milicji i wojska. Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz KCPZPR.
1: Robotnicy Poznania, wychodząc manifestacyjnie na ulicę w czarny czwartek czerwcowy, zawołali wielkim głosem: dosyć, najwidoczniej przebrała się towarzysze miara, a miary nie można nigdy bezkarnie przebierać.
0: 28 czerwca minie 26. rocznica śmierci księdza profesora Józefa Tischnera, filozofa, autora m.in. filozofii dramatu, etyki Solidarności i historii filozofii po góralsku.
2: Postanowiłem w pewnym momencie, że nie będę zmieniał świata, tylko będę go opisywał. Ci, co zmieniają świat, mają ciągle kłopoty, bo albo za dużo zmienili, albo za mało zmienili. A w sumie to potem tak wychodzi, że świat ich zmienia. No i oczywiście nic z tego nie ma.
0: 29 czerwca Kościół obchodzi uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Świętego Piotra, rybaka z Betsajdy, Jezus powołał do grona apostołów nad jeziorem Genezaret. Powierzył mu prymat nad swoim kościołem, mówiąc: tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Szaweł, późniejszy Paweł, był faryzeuszem prześladującym chrześcijan. Nawrócił się i stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa. Odbywał dalekie podróże misyjne, dlatego nazwano go apostołem narodów. 85 lat temu, 29 czerwca 1941 roku, zmarł w Nowym Jorku Ignacy Jan Paderewski. Polski pianista, kompozytor, a także polityk. Generał Marian Kukiel.
3: Nie tu miejsce, by wyjaśniać, dlaczego nie pomyślano o nim jako o prezydencie w 1922 roku. Dlaczego do Polski nie wracał, a późniejszemu w niej porządkowi rzeczy głośno przeciwstawiał postulat konsolidacji narodu w duchu polskim i chrześcijańskim, w duchu rządnej wolności i zgody domowej. Służył jej zwycięstwu do ostatniego tchu jako prezydent Rady Narodowej w Paryżu, jako głos Polski za oceanem.
0: 85 lat temu, 4 lipca 1941 roku, na wzgórzach Wileckich we Lwowie, hitlerowcy przy wsparciu ukraińskich nacjonalistów zamordowali 25 profesorów lwowskich uczelni. Piotr Łysakowski, historyk.
4: Oprócz przesłanki pod tytułem nienawiść do Polaków, nienawiść do polskości, nienawiść do Polski, pojawiają się tam jeszcze inne elementy. Elementy czysto materialne, jak grabież dóbr zgromadzonych przez profesorów mieszkających we Lwowie, jak działanie nacjonalistów ukraińskich. Tu się splatają te trzy wątki.
0: 4 lipca Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Akt z 1776 roku oznaczał uwolnienie kraju od brytyjskiej zależności. Wśród sygnatariuszy deklaracji jedynym katolikiem był zamożny plantator Charles Carroll. Jego kuzyn, ksiądz John Carroll, jezuita, wspólnie z Benjaminem Franklinem uczestniczył m.in. w zagranicznych misjach mających na celu uzyskanie poparcia dla amerykańskiej rewolucji. Ksiądz John Carroll założył później katolicki Uniwersytet Georgetown, a obejmując diecezję Baltimore, został pierwszym katolickim biskupem w USA.
5: Ostatnia niedziela czerwca, za nami już Noc Świętojańska ze swoim patronem, świętym Janem. A jutro 29 czerwca. Kalendarz przypomni postaci dwóch wielkich filarów Kościoła, świętych Piotra i Pawła. Przywołuje ich chrześcijańska tradycja, a może także nasze własne życie. Swoim doświadczeniem dzieli się Ewa Ziętek.
6: Po drodze.

0: Piotr i Paweł w jednym stali kościele, prawie nierozłączni, a jakże różni. Piotr rybak, prosty człowiek, porywczy, sercem pełnym zapału zapewniał: Jezu, ja Cię nigdy nie opuszczę, ja za Ciebie nawet na śmierć. I pewnie wierzył w to. Paweł faryzeusz, świetnie wykształcony, prześladowca chrześcijan. Trudno o dwie większe skrajności, a przeszli do historii, jakby stanowili jedną. Obaj umarli dla Jezusa. Piotr, ukrzyżowany głową w dół, bo jak powiedział, nie jestem godzien umrzeć jak Jezus. Paweł z ciętym mieczem, bo był obywatelem Rzymu. Mimo wielu słabości, pierwszy zaparcie się Jezusa, drugi prześladowanie Jezusa, cały czas koncentrowali się na Chrystusie. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. A ty? A ja? Co zostawiamy, żeby za Nim pójść? Żyjemy tak krótko. Święty Piotrze i Pawle, módlcie się za nami, bo bardzo tego potrzebujemy. Nawet nie wiemy, jak bardzo.
1: To była Ewa Ziętek, a my dzisiaj Państwa pytamy, co sprawia, że sportowiec staje się autorytetem. facebook.com/familijna1 bądź /1 oraz nasz numer SMS 71 151.

Na co dzień posługują w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej czy na Wyspach Oceanii. W minionym tygodniu spotkali się w Warszawie w Centrum Formacji Misyjnej, by odpocząć, pomodlić się i podzielić doświadczeniem misyjnej posługi. Wakacyjne spotkanie misjonarek i misjonarzy, bo oni też mają wakacje, to czas rozmów o wierze, wyzwaniach i codzienności głoszenia Ewangelii.

0: Ewangelii. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło Uczeń i misjonarz. W spotkaniu uczestniczyła nasza redakcyjna koleżanka Sylwia Sułkowska. Rozmawiała z misjonarkami i misjonarzami, a także z ojcem Kazimierzem Szymczychą, delegatem, sekretarzem Komisji do Spraw Misji Konferencji Episkopatu Polski i delegatem do spraw misjonarzy.
1: Jakie znaczenie ma wakacyjne spotkanie misjonarzy dla tych, którzy tu przyjeżdżają, którzy spędzają swój urlop w kraju?
2: To jest czas wspólnego świętowania. Spotkanie wakacyjne jest świętem misyjnym dla tych, którzy są na urlopie w Polsce i będąc tutaj, przeżywają wspólnotę swoją misjonarską. Dzielą się sobą, to jest najważniejsze. Czas tu jest nieważny, taki misyjny czas. Trwają ze sobą, ile potrafią, szczególnie nocne rozmowy są bardzo poszukiwane, bardzo oczekiwane, mile spędzane, także liczy się tutaj czas bycia razem. Oczywiście oprócz tego mamy jeszcze czas dla Chrystusa. Jest tabernakulum, jest kaplica, są konferencje też ascetyczne, ale główny cel to jest przeżycie wspólnoty, która ich tutaj łączy, wspólnoty misyjnej. Ale oni też zadumiają się nad tym, jaki jest sens ich misjonowania, bo mogą wpaść w aktywizm. Oni budują, dbają o całego człowieka, więc o ducha najpierw, kościół, kaplica. Później dbają też o zdrowie, więc ośrodek zdrowia, szpital, klinika. Później oczywiście jest szkoła, czyli jeszcze o intelekt. A tak naprawdę to tu się zadumają jeszcze raz, że wjeżdżają na misję powtórnie, któryś kolejny raz, po to, żeby się uświęcić. I to jest ten czas tych dni, które tu przeżywamy z radością, ale też z taką właśnie refleksją głęboką, żeby na nowo umotywować swój wyjazd tak bardzo duchowo, tak bardzo religijnie.
3: Mam na imię Monika Jaruga, jestem misjonarką ze wspólnoty Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego. Posługuję w Korei Południowej. Czuję się bardzo odnowiona w nadziei, bo czasami świat, w którym żyjemy, wiadomości, które oglądamy, to zło, które się dzieje, czy trudności, wyzwania. A tutaj mogłam widzieć i spotkać ludzi, którzy czynią wiele dobra. To są kropelki na pewno w morzu potrzeb, ale to dobro się dzieje przez nich. I to wypełniło mnie nadzieją.
4: Ksiądz Tomasz Łukaszuk, od 5 lat z powrotem na Madagaskarze. Było spotkanie z księdzem rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Polski. Chciałem zobaczyć, w jaki sposób on to przedstawi sytuację dzisiejszej Polsce. Bo jednak 5. rok poza Polską widzę, że bardzo wiele rzeczy się zmieniło, zwłaszcza pod względem takiej mentalności tutaj i takiego pędu, w który wpadliśmy, którego się nie spodziewałem tak naprawdę.
5: Siostra Marcela Deptua, misjonarka świętej rodziny, pracuje w Zambii ponad 40 lat. Dzielimy się i wzmacniamy jednocześnie, udzielamy sobie jakichś rad, pomocy. Ja w tej chwili rozmawiałam przed chwilą z jedną siostrą o północnej i południowej Korei. Właśnie dużo nowych rzeczy się dowiedziałam. I tak jak my pracujemy, a jak w naszej kulturze, a jak w ich jest, a jak jest właśnie z wyznaniem tym katolickim, ile jest katolików, jak oni się zachowują, jaka jest ich kultura, jak my podchodzimy do tego. I to jest coś, co naprawdę nas ubogaca. A szczególnie może w takich momentach, gdy my czasami jesteśmy już w tym kraju docelowym, tak jak ja na przykład w Zambii, czasami myślę, ojej, to rzeczywiście tylko moje problemy. Ale jak my tu się spotykamy, to taka ta odwaga, bo zobacz, mówi, a ja mieszkam tam jest ciężko, mam takie problemy, mam takie sprawy i to właśnie nam dodaje tego bodźca, dodaje nam tej siły, odwagi, że my po tych 2-3 spotkaniach z nową energią, jakby te baterie były od nowa naładowane tak do 100%, wyjeżdżamy i będziemy dalej dla sprawy Chrystusa pracować.
0: Według danych Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, na misjach posługuje obecnie 1617 polskich misjonarzy i misjonarek. W tym są to zakonnicy, siostry zakonne, kapłani diecezjalni oraz 38 osób świeckich. Przebywają oni w 99 krajach na wszystkich kontynentach. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło prawie 100 misjonarzy z różnych części świata.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jutro obchodzimy Święto Służby Więziennej. To okazja, by zwrócić uwagę na ludzi, których codzienna praca pozostaje często niewidoczna dla społeczeństwa, a którzy każdego dnia odpowiadają nie tylko za bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych, ale także uczestniczą w procesie resocjalizacji i powrotu skazanych do życia w społeczeństwie. Z księdzem Adamem Jabłońskim, naczelnym kapelanem więziennictwa, rozmawia Sylwia Słukowska.
2: Jak ksiądz patrzy na pracę funkcjonariuszy więziennictwa?
3: No powiedzmy, że znam to więziennictwo myślę od podszewki, bo już 20 lat pracuję w więzieniu. Teraz jako naczelny kapelan, no to trochę inna praca, ale przede wszystkim jest to praca, która bardzo obciąża psychicznie, bo jednak tam zderzamy się ze światem ludzi, którzy zostali zamknięci, ludzi, którym zabrano wiele takich spraw zewnętrznych, jak kontakt z rodziną, jak telefon, kiedy się chce, jak spacer, jak nie wiem, zrobienie sobie czegoś, co lubię do jedzenia. No nie, my wszystko to odebrano tym ludziom, więc my zderzamy się z tymi okolicznościami, które są w więzieniu, to nie bez wpływu jest na nas. Cała ta frustracja taka, która często dopada osadzonych, to nie jest bez wpływu dla nas, no bo my jesteśmy ludźmi. Po drugie, myślę, że dla wielu funkcjonariuszy problem zaczyna się po 16, tak w cudzysłowie. Wracam do domu, nie? Jest córeczka, jest synek mały, trzeba usiąść z nimi lekcje odrabiać, nie? Gdzie wcześniej byliśmy w zupełnie innym świecie. Stąd ta praca niesie

0: bardzo duże obciążenie. Myślę, że to jest mniej więcej porównywalne do pracy policjantów, no nie? Bo żołnierze trochę inaczej w czasie pokoju mają.
1: Powiedział ksiądz o tej trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się funkcjonariusze więziennictwa. Jaką rolę może odgrywać wiara w zachowaniu równowagi psychicznej i duchowej?
0: Wiara daje poczucie sensu. Ja często mówię to w kazaniach. Daje poczucie sensu, że to, że tam jesteś, to nie jest przypadek. To, że ty jesteś jako ten funkcjonariusz czy jako kapelan, to nie jest przypadek. Wiara mówi nam, że nie ma przypadków. To Bóg w tym wszystkim tak zarządził. Po drugie, cytując Alicję Lęczewską, taką mistyczkę, tam jest takie zdanie, nie ma ludzi trudnych ani sytuacji trudnych. Są tylko ludzie i sytuacje, z którymi nie zgadza się twoja wola. Więc wiara nasza jakby nam troszeczkę mówi, uspokój się, ja na tym panuję, no nie? To ty tam jesteś, ale to ja tam swoją politykę robię, Bóg mówi, no nie? Ja tylko potrzebuję twojej dobrej woli, swojej zgody. Stąd wiara jakby powoduje, że tak można trochę stanąć obok swoich uczuć i swojej wrażliwości, być jako ten, który niesie nadzieję.
1: Jak ksiądz ocenia swoją współpracę z funkcjonariuszami? Także patrząc tak szerzej, jako naczelny kapelan więziennictwa, jak układa się ta współpraca właśnie kapelanów z funkcjonariuszami, także w innych jednostkach penitencjarnych?
0: Pewnie my jako księża różni jesteśmy, czasami sprawiamy problemy służbie więziennej. Wydaje mi się, że służba mimo wszystko z nami się bardzo delikatnie obchodzi i bardzo nas tam szanuje. Ja na przykład tego doświadczam. I my jesteśmy troszkę otoczeni takim mimo wszystko w więziennictwie, to ja zawsze się śmieję, że mamy najlepszych parafian, bo w świecie się mówi, że tam Kościół różnie jest odbierany. No my w więzieniu jesteśmy raczej odbierani właśnie jako osoby bardzo chętnie tam widziane i pożądane. Przynajmniej ja to tak widzę. No i rozmawiając z kapelanami, to tak jest. Oczywiście są czasami jakieś niesnaski, są jakieś problemy, są czasami też także z naszej strony księży. Ktoś tam z nas po prostu nie bardzo rozumie miejsce, w którym jest i ograniczenia tego miejsca, no i dochodzi do jakichś tam konfliktów, które czasami trzeba rozwiązywać, a czasami może ktoś z funkcjonariuszy po prostu nie akceptować osobowościowo jakiegoś księdza czy kogoś z kościelnej obsługi, bo też tam wolontariusze się angażują, nie jesteśmy księżasami. Znaczy, gdybym miał powiedzieć od 0 do 100 relacje, no to ja bym pewnie powiedział, że to jest na 90 punktów, no nie? Czyli to jest bardzo dobrze przy tak trudnym miejscu, w którym pracujemy.
1: Czego życzyłby ksiądz funkcjonariuszom więziennictwa z okazji ich święta?
0: Funkcjonariuszom, jeśli chodzi o sprawy finansowe, to życzę, żeby kwestia dodatków mieszkaniowych została rozwiązana pozytywnie, tak jak to było od początku postanowione. A w kwestii takich życiowych życzę świadomości, że to, co robią, ma głęboki sens. Że dzięki swojej pracy mogą czuć satysfakcję, że wielu ludziom, których często społeczeństwo skreśliło, dajemy nadzieję. I obyśmy to świadomość zawsze w sobie mieli, bo to nadaje sens każdemu dniowi, jaki Bóg nam dał do przeżycia.

0: Państwa pytamy, co sprawia, że sportowiec staje się autorytetem, wyniki czy postawa i kto jest takim ideałem. I na naszym profilu facebookowym, profilu jedynkowym, pan Tomek napisał: Diego Maradona, chociaż jego życie było dalekie od ideału, to zawsze kierował gest ku niebu po strzeleniu gola, a jego ręka Boga przeszła do historii. A takim wzorem dla mnie jest papież Jan Paweł II. Sportowiec, turysta, miłośnik przyrody i aktywnego czasu. Dla mnie wzór do naśladowania. Dziękujemy za ten głos, czekamy na kolejne. 71-151, facebook.com/familijna1 i 1.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A teraz, choć mamy już wakacje, o stypendiach na wnioski można składać. Z końcem roku szkolnego ruszył nabór właśnie wniosków o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Rekrutacja dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych potrwa do 31 lipca. 1 września rozpocznie się ponownie, tym razem dla studentów. Szczegóły programu stypendialnego Przemysław Goławski.
2: Program stypendialny Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II to wielkie wsparcie dla uczniów i studentów. Co roku korzysta z niego wielu młodych ludzi, by uzyskać wyróżnienie za swoje osiągnięcia naukowe i artystyczne, ale również sportowe i w wielu innych obszarach, ale to także konkretne wsparcie finansowe. Dotychczas młodym warszawiakom przekazano ponad 52 miliony złotych. O programie stypendialnym chciałbym porozmawiać z panem Mikołajem Musiałem z działu stypendialno-edukacyjnego Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To olbrzymia skala. Ponad 52 miliony złotych dla tych, którzy są stypendystami programu stypendialnego Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Przez ile lat taka kwota została rozdysponowana?
3: Tak, ta kwota jest olbrzymia. My w tym roku jako Centrum Myśli Jana Pawła II świętujemy 20-lecie naszej instytucji i z tym powstaniem naszej instytucji ściśle wiąże się fakt, że jesteśmy operatorem, który obsługuje to stypendium.
2: Na co młodzi warszawiacy mogą wykorzystać te środki finansowe?
3: To z rozmów z naszymi stypendystami te środki są przez nich dysponowane na bardzo różne rzeczy. To są od prozaicznego zakupu sprzętu, ale mamy też studentów czy uczniów, którzy mają talenty artystyczne, więc to możliwość brania przez nich udział w różnych warsztatach artystycznych czy kupowania sprzętu. Także myślę, że tu każdy, zależnie od swojego talentu, może te środki dysponować tak, jak tego potrzebuje.
2: Tegoroczny program został uruchomiony 26 czerwca, w piątek, kiedy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych kończyli rok szkolny. Jakie osiągnięcia są istotne, ponieważ razem z naborem wszyscy chętni mogą zgłosić swoje osiągnięcia, by również mogli zostać stypendystami?
3: Tak, w piątek nasze telefony w centrum rozdzwoniły się intensywnie, zaraz po galach czy apelach szkolnych wieszczący koniec roku i mówiący o początku wakacji. Przede wszystkim takie warunki to jest średnia 4.0, minimum 4.0 dla uczniów i pobieranie nauki w Warszawie. No i bardzo ważnym aspektem jest miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 3000 zł. No i nasi aplikujący o stypendium powinni wykazać się osiągnięciami dodatkowymi w jednej z czterech kategorii. To znaczy mogą oczywiście w kilku, natomiast muszą przynajmniej w jednej z takich jak osiągnięcia sportowe, naukowe, społeczne czy artystyczne. Także wszystkich z całego serca zachęcam do złożenia wniosku. Mieliśmy w tym roku 423.

0: trzech stypendystów, więc to jest pokaźna grupa. Zaczęliśmy wnioskowanie w piątek, ale wnioski możemy składać do końca lipca, więc jeszcze jest czas, żeby zebrać potrzebne dokumenty i złożyć wniosek.
1: Bardzo dziękuję. O stypendiach Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II, których operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II, mówił pan Mikołaj Musiał z działu stypendialno-edukacyjnego tego miejsca. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Trwa mundial, sportowe emocje rozgrzewają fanów piłki nożnej. Oprócz tych sportowych wrażeń, turniej stał się także okazją do publicznego świadectwa wiary wielu zawodników, ale to też dobra okazja do tego, by porozmawiać o uczciwości w sporcie, bo w każdej rywalizacji ważna jest gra fair play, ale nie każdy tak gra, o czym Dawid Tomala, mistrz olimpijski w chodzie na 50 kilometrów.
4: W 2011 roku, kiedy startowałem na Mistrzostwach Europy, zająłem drugie miejsce i przegrałem z zawodnikiem o jedną sekundę, a później się okazało, że ten zawodnik nie był fair, nie grał według zasad fair play i okazało się, że był na dopingu, więc ja co prawda odzyskałem złoty medal po 4 latach, no ale to już nie smakowało tak samo, więc zawodnicy... Niestety, ale zawsze oszukiwali i zawsze będą oszukiwać.
3: O przekrętach przyjaźni, cechach, jakie determinują zwycięstwo, porozmawiamy po godzinie 7. Wzór wszelkich cnót, bohater państwa, bohater sportowców to 71151, facebook.com/familijna jedynka bądź facebook.com/jedynka.

0: programie pierwszym Polskiego Radia słuchają Państwo familijnej jedynki. Za 11 minut będzie godzina siódma, a dziś pytamy o wzór do naśladowania wśród sportowców, o ideał i dlaczego. Pan Paweł napisał do nas i SMS-a, i na profilu facebookowym. Jutro też Pawła i Piotra, jak dla mnie moja uroczystość. Także wszystkiego najlepszego awansem już, panie Pawle. Dziś mam zakończenie roku formacyjnego we wspólnocie, msza i ognisko, a co do idola, to Kacper Tomasiak, multimedalista Igrzysk Olimpijskich w Predazzo i Cortinie. Nie dość, że nie wstydził się przy skoku przeżegnać, to przyznaje się do wiary. A że miałem epizod i dwa razy służyłem z nim przy ołtarzu, to naprawdę jest to wzór do naśladowania, pokorny chłopak. I jeszcze pani Magdalena, moja idolka to Irena Szewińska, wielka mistrzyni sportu i zawsze bardzo skromna, życzliwa dla wszystkich kobieta. Jeszcze może pan Łukasz, dla mnie wzorem, napisał do nas SMS-a, dla mnie wzorem sportowca jest Jakub Błaszczykowski, były kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wielokrotnie powtarzał, że wiara i relacja z Bogiem są dla niego fundamentem życia. Zawsze wchodząc na boisko robił znak krzyża. Na boisku i poza nim okazywał szacunek rywalom.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: A ponieważ dzisiaj niedziela, pora kilka słów komentarza na temat dzisiejszej Ewangelii, mówi ksiądz Wojciech Mikulski.
1: Abyś dzień święty święcił.
2: Każdy dzień składa się z wyborów. Większość z nich jest niewielka i szybko o nich zapominamy. Co zjemy na śniadanie, dokąd pojedziemy, komu oddamy swój czas. Są jednak także takie decyzje, które pokazują, co jest dla nas naprawdę ważne. To one odsłaniają hierarchię wartości, według której żyjemy. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi właśnie do tego pytania, co zajmuje pierwsze miejsce w moim sercu. Bo przecież każdy z nas wie, że życie składa się właśnie z wyborów, nie tylko tych wielkich, podejmowanych raz na wiele lat, znacznie częściej z tych małych, codziennych. To one pokazują, co jest dla nas naprawdę ważne. Możemy mówić o swoich wartościach, przekonaniach i wierze, ale ostatecznie najwięcej mówi sposób, w jaki żyjemy na co dzień. Jezus dotyka bardzo ważnej prawdy. Nie da się wszystkiego postawić na pierwszym miejscu. Człowiek zawsze ma jakieś centrum swojego życia, coś wokół czego buduje swoje decyzje, marzenia i plany. Dla jednych będą to pieniądze, dla innych kariera, bezpieczeństwo, sukces, uznanie innych ludzi. Nie ma w tym nic złego, dopóki te rzeczy pozostają na swoim miejscu. Problem zaczyna się wtedy, gdy coś zajmuje miejsce, które należy do Boga, bo wtedy nawet dobre rzeczy mogą stać się ciężarem. Człowiek zaczyna żyć w nieustannym napięciu, żeby ich nie stracić. Im bardziej kurczowo czegoś się trzymamy, tym większy rodzi się lęk. Dlatego Jezus zaprasza do wolności. Nie mówi, żeby mniej kochać ludzi, wręcz przeciwnie. Pokazuje, że tylko wtedy potrafimy kochać naprawdę, gdy nie próbujemy uczynić z drugiego człowieka źródła całego naszego szczęścia. Nikt z nas nie jest w stanie

unieść takiego ciężaru. Ani rodzice, ani dzieci, ani współmałżonek, ani przyjaciele. Ale w Ewangelii pojawia się jeszcze jedno trudne zadanie – obraniu swojego krzyża. Dziś często używamy tego słowa w odniesieniu do różnych trudności i problemów. Ale Jezusowi chodzi o coś więcej. Krzyż nie jest po prostu nieszczęściem, które spada na człowieka. Krzyż to cena wierności, to gotowość, by pozostać przy tym, co dobre, nawet wtedy, gdy nie jest wygodne. Każdy zna takie sytuacje. Powiedzieć prawdę, choć łatwiej byłoby przemilczeć, wybaczyć, choć serce podpowiada coś innego. Dochować wierności danemu słowu, choć pojawiły się trudności. Właśnie wtedy wiara przestaje być teorią, a staje się konkretną drogą życia. Dlatego na końcu tej Ewangelii pojawia się piękny obraz zwykłej szklanki wody podanej drugiemu człowiekowi. Po wielkich słowach o uczniach, krzyżu i naśladowaniu Jezusa moglibyśmy spodziewać się czegoś niezwykłego. Tymczasem Jezus schodzi do poziomu codzienności. To ważne przypomnienie. Wiara realizuje się nie tylko w wielkich decyzjach, ale także w małych gestach, w życzliwym słowie, w poświęconym czasie, w cierpliwości wobec drugiego człowieka, w pomocy, której może nikt nie zauważy poza tym, kto jej potrzebował. Dzisiejsza Ewangelia przypomina więc, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od nadzwyczajnych czynów. Zaczyna się od odpowiedzi na pytanie, co jest naprawdę najważniejsze w moim życiu. Bo od odpowiedzi na to pytanie zależą wszystkie pozostałe wybory. A kiedy człowiek odnajdzie właściwy punkt odniesienia, wtedy nawet najzwyklejsza szklanka wody może stać się znakiem miłości, która zmienia świat bardziej, niż nam się wydaje.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
4: Patryk Bedliński, zapraszam. Droga krajowa nr 19 jest zablokowana niedaleko Tylawy. Nie ma przejazdu między miejscem piastowym a granicą polsko-słowacką. Samochód osobowy zderzył się

0: ciężarówką na 280 km i w wyniku tego wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. Kierowcy, którzy jadą między słowackim Świdnikiem a polskim miejscem piastowym, mogą wybrać objazd na przykład słowacką 77 i polską drogą wojewódzką 992 po naszej stronie przez miejscowości Orzenna, Kotań i Chyrowa. A za nami już problemy na 12 i płynnie przejedziemy między Zwoleniem a węzłem Puławy Zachód w pobliżu Leokadiowa. Tam wcześniej osobówka potrąciła łosia i jechaliśmy naprzemiennie tylko jednym pasem. A kierowcy dostali już do użytku ponad 40-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami. To kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki zakończeniu inwestycji, czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o prawie 1,5 godziny. W ramach inwestycji powstało 5 węzłów drogowych. To Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice. Kierowcy mają do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe. I ta trasa nosi oficjalną nazwę trasy kaszubskiej. Według planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2033 roku gotowy ma być ostatni element całej arterii, czyli odcinek tunelowy zachodniej obwodnicy Szczecina. A za godzinę ostrzeżenia od naszych słuchaczy czekamy też na kolejne 22 513 11 11.
1: Minęła 7, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Od morza po Tatry upał. Do wycieczek po górach trzeba się przygotować. W Tatrach wieje, co może być złudne.
2: No bo nie będziemy czuli, jak to słońce na nas oddziaływuje.
1: Mężczyzna, który groził prezydentowi, zatrzymany przez policję. Jest wniosek o areszt dla 36-latka. To był jeden z najdroższych meczy mundialu. Portugalia zremisowała z Kolumbią 0-0. Oba zespoły awansują. Żar leje się z nieba w całej Europie. Padają nowe rekordy ciepła. W Polsce wczoraj taki zanotowały Słubice. Temperatura skoczyła tam do 39 stopni. Dziś może być jeszcze cieplej, nawet miejscami 42 stopnie. Nieco chłodniej ma być nad morzem i w Tatrach, ale też gorąco. Tomasz Zając, edukator z Tatrzańskiego Parku Narodowego, przypomina, że ochłody należy szukać, nie zbaczając z górskiego szlaku w lesie i tylko tam.
2: Pamiętajmy, że też nie możemy kąpać się w tatrzańskich jeziorach, w potokach. Także tutaj z tej strony ochłody nie znajdziemy, natomiast na pewno im wyżej, tym ta temperatura będzie spadała, tym bardziej, że dosyć mocno wieje. To wiaterek, który na pewno spowoduje, że będzie przyjemniej podczas wędrówki i zdradliwiej, no bo nie będziemy czuli, jak to słońce na nas oddziaływuje.
1: W czasie upalnych dni niezbędne jest nawadnianie, najlepiej napojami izotonicznymi czy tymi z elektrolitami. A system energetyczny nie jest zagrożony, zapewnia Miłosz Motyka. Minister energii podkreśla, że mimo upałów sytuacja polskich sieci elektroenergetycznych jest stabilna i bezpieczna. Jak mówi Bartosz Szyderski z portalu wysokienapięcie.pl, obecnie w ciągu dnia większość prądu generujemy z fotowoltaiki.
3: To zapotrzebowanie klimatyzacji w biurowcach, w galeriach handlowych pokrywamy w dużej mierze ze słońca. Wieczorami do pracy wchodzą nam w większej mierze elektrownie węglowe, które pracują do rana i mamy ogromne rezerwy mocy, zwłaszcza w tych okresach, kiedy mamy bardzo wysokie zapotrzebowanie w środku dnia.
1: Eksperci spodziewają się, że jutro może paść letni rekord poboru mocy. Mimo trwających negocjacji pokojowych USA i Iran na Bliskim Wschodzie dochodzi do wymiany ciosów. Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło kolejne uderzenia na cele w Iranie w odwecie za nowy atak dronowy na tankowiec w cieśninie Ormuz. Prezydent Donald Trump grozi, że jeśli Teheran nie zaprzestanie ataków, to zostanie unicestwiony. Z Waszyngtonem Marek Wałkuski.
4: Centralne Dowództwo Sił USA CENTCOM podało, że amerykańskie samoloty zaatakowały infrastrukturę zwiadowczą, systemy łączności, stanowiska obrony przeciwlotniczej, magazyny dronów, a także urządzenia dostawiania min morskich. Powodem uderzenia był atak irańskiego drona na tankowiec Kiku płynący przez cieśninę Ormuz z ponad 2

0: poziomie trybun na wysokości środka boiska, dostępne za kwotę 5500 dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: Gorąco i słonecznie. W drugiej połowie dnia może zacząć się chmurzyć. Na północnym zachodzie kraju możliwe są burze. Na termometrach na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni. Jeszcze upalniej miejscami na zachodzie, nawet w okolicach 42 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, tutaj około 30. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
4: Dziękuję.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Reklama. Autopromocja.
6: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Mulungu atikonda. God loves us. Mulungu nwachifundo. God is merciful. Mulungu akukondani. God loves you. Mulungu nichikondi. God is love. Hallelujah. Hallelujah.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, 11 minut po godzinie 7.
1: Familijna jedynka.
0: 28 dzień czerwca, pierwsza niedziela wakacji. I rok mundialu trwający od 11 czerwca. Mistrzostwa Świata FIFA 2026 po raz pierwszy organizowane wspólnie przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk gromadzą miliardy widzów na całym świecie. Oprócz sportowych emocji turniej stał się także okazją do publicznego świadectwa wiary wielu zawodników. Kaplice na stadionach, wzrok do nieba po zdobyciu gola. Ale nie oszukujmy się, publiczne przyznanie się do wiary osoby na świeczniku to no właśnie odwaga czy element marketingu? W świecie, który promuje co innego, inny wymiar sportu, prywatne życie sportowców, idea fair play i skąd się wzięła oraz cechy, które determinują zwycięstwo, o tym wszystkim teraz porozmawiamy w familijnej jedynce. Państwa również pytamy, kto jest wzorem sportowca, wartościowego człowieka. Pan Andrzej napisał do nas SMS-a: moim wzorem jest Włodzimierz Lubański, piłkarz, który nigdy nie dostał czerwonej kartki, laureat nagrody Fair Play, przede wszystkim człowiek, któremu można zaufać w potrzebie. Dziękujemy za tego SMS-a. 71-151, facebook.com/familijna-jedynka bądź facebook.com/jedynka. Tam można do nas pisać. O wierze dzisiaj sportowców rozmawiamy. Nie jest ona obca również polskim sportowcom. Czy pomaga, czy raczej hamuje w rywalizacji? O tym teraz dwukrotny mistrz olimpijski w chodzie na 50 km, Dawid Tomala.
2: Zgadza się, pochodzę z pięknej, malowniczej wioski Bojszowy, niedaleko Tychów. W Tychach się urodziłem, ale tak, zdecydowanie południe Polski. I bardzo mi się tu podoba ze względu na to, że mam niedaleko w góry, a bardzo je lubię.
0: Panie Dawidzie, jak pan wychodził ten złoty medal?
2: Myślę, że każdy to może zrobić. Wystarczy bardzo szybko przejść 50 kilometrów, chociaż teraz już w sumie dystans maratoński, bo 42 kilometry, ale bardzo dużo treningów. 18 lat pracowałem na to, żeby ten medal wywalczyć, ale sam trening to nie wszystko, ponieważ oprócz treningu jeszcze musi złożyć się na to bardzo wiele czynników, takich jak pogoda, samopoczucie, dyspozycja danego dnia, wiara w siebie i tak dalej. Myślę, że każdy sportowiec, który osiągnął sukces, ale również taki, który go jeszcze na przykład nie osiągnął, zgodzi się ze mną w tym, co mówię.
0: Takie właśnie względy psychologiczne mają duże znaczenie, ale też tak jak czytałam na różnych portalach internetowych i też pan chyba o tym mówi, że wiara ma dla pana duże znaczenie. Też podobno rodzice wymodlili to złoto.
2: Wiara ma dla mnie bardzo duże znaczenie i wiem, że gdyby nie wiara Pana Boga, nie miałbym też wiary tak dużej w samego siebie, ale zgadza się, że pochodzę z takiej rodziny, która jest i zawsze była blisko Kościoła, blisko tej wiary, więc uważam, że no mam szczęście, że tak w wierze zostałem również wychowany, ponieważ zawsze dawało mi to bardzo dużo siły. Rodzice faktycznie modlili się, rodzice, w ogóle chyba cała rodzina, brat z rodzicami tutaj na miejscu, ale reszta rodziny i jak się okazuje, nie tylko rodzina, bo również znajomi, więc bardzo wiele osób trzymało za mnie kciuki, wierzyło w to, że mogę odnieść sukces, no i było ze mną duchem tam właśnie w Japonii.
0: Pana tata

0: jest szafarzem Komunii Świętej?
1: Zgadza się, dokładnie tak. Nie chcę skłamać ile lat, ponieważ nie pamiętam, ale już ładnych kilka lat jest szafarzem, zgadza się. Dużo ludzi z naszej parafii, ale też ogólnie właśnie tutaj z okolic zostało szafarzami. Był kiedyś nie było takiej możliwości, a kiedy się pojawiła, no to po prostu z niej skorzystał.
0: Ale tata też był, czy jest pana trenerem?
1: Tak, przez większość czasu właśnie z tatą trenowałem. To dzięki niemu, dzięki naszej wspólnej pracy. No i muszę dodać, że również wielu wyrzeczeniom udało nam się wypracować tak dobrą formę. Zawsze dobrze się dogadywaliśmy, jeżeli chodzi o kwestie treningowe, a nie z każdym trenerem miałem takie dobre relacje, więc po prostu dobrze to działało. Dogadywaliśmy się i no i dzięki temu możemy się teraz cieszyć z tak dużego sukcesu.
0: Ale jest takie powiedzenie, z rodziną najładniej wychodzi się na zdjęciu. To też nie trudno o konflikty, nie było takich?
1: Konfliktów było bardzo wiele, nawet bym ich nie zliczył, ale nigdy nie było one jakieś poważne, a wynikały głównie z jakiejś sytuacyjnej, jakiegoś momentu po prostu, kiedy na przykład trening nie poszedł, kiedy ja się źle czułem, była jakaś kontuzja, więc automatycznie, no wiadomo, że i ja, i tata, no chcieliśmy
0: Wiadomo,
1: i
0: trener nie
1: wspólnie
0: huknie
1: doszliśmy do
0: tak
1: tego.
0: na pana, jak rodzony ojciec.
1: Nie, no to tata na mnie nie krzyknął nigdy na treningu. On był dla mnie taką osobą, która musiała mnie hamować w tym wszystkim, bo ja byłem zawsze bardzo ambitny i on był moim hamulcem, ale właśnie tego potrzebowałem, więc dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. A wielu trenerów niestety potrafi w nieskończoność dokręcać śrubę zawodnikom i no, czasami śruba też ma jakąś swoją wytrzymałość i czasami ten gwint po prostu nie wytrzymuje, mówiąc tak kolokwialnie, po prostu nawiązując do troszkę do mechaniki.
0: Rozmawiamy o sporcie. Tutaj się liczy walka. No właśnie, czy ta wiara, wartości pomagają, czy wręcz przeciwnie? Troszkę jakby hamują i ta rywalizacja nie staje się aż tak ważna. Jak to wygląda w praktyce?
1: Nigdy nie czułem, żeby wiara mnie w jakiś sposób zatrzymała, wręcz w drugą stronę to zawsze działało, zawsze bardzo motywująco i budująco przede wszystkim. A jeżeli chodzi o rywalizację, to od kiedy pamiętam, od najmłodszych lat ja miałem tą rywalizację po prostu w sercu, ponieważ cała moja rodzina była zawsze bardzo prosportowa, więc chyba po prostu wyssałem to z mlekiem matki dosłownie. I nie przeszkadzała wiara, tak jak mówię, ona mi zawsze dodawała takich skrzydeł i czułem, że czy to na treningu, czy na zawodach nie jestem po prostu sam, tylko mogę gdzieś też dany start bądź trening komuś zawierzyć.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Teraz co prawda trwa mundial, 2 lata temu Igrzyska Olimpijskie były, za 2 lata kolejne. Wkrótce Liga Narodów ruszy. W każdej rywalizacji ważna jest gra fair play. A naszym gościem w familijnej jedynce jest dziś Dawid Tomala, mistrz olimpijski w chodzie na 50 kilometrów. Czy pan zetknął się z nieuczciwymi rywalami i przekrętami?
1: Oczywiście, sam ich doświadczyłem, ponieważ w 2011 roku, kiedy startowałem na Mistrzostwach Europy, zająłem drugie miejsce i przegrałem z zawodnikiem o 1 sekundę, a później się okazało, że ten zawodnik nie był fair, nie grał według zasad fair play i okazało się, że był na dopingu, więc ja co prawda odzyskałem złoty medal po 4 latach, no ale to już nie smakowało tak samo, więc zawodnicy niestety, ale zawsze oszukiwali i zawsze będą oszukiwać. Jestem zdania, że nie czułbym wtedy tak dużej satysfakcji, gdybym nie zrobił tego według zasad fair play, ponieważ wiedziałbym, że no, to nie jest jakby tylko i wyłącznie moja zasługa, tylko czynników jakichś z boku jeszcze. I dlatego no, szanuję zawodników, którzy przestrzegają zasad, ale tak jak powiedziałem, sport jest teraz bardzo mocno wyśrubowany. Naprawdę sport zawodowy jest nieosiągalny dla przeciętnego człowieka, więc no, każdy próbuje w jakiś sposób sobie pomóc, tym bardziej, że żyjemy w

0: świecie, który jednak daje nam takie sygnały, żeby wszystko mieć szybko, a niestety w sporcie, zresztą jak i w życiu, w biznesie, w każdym tak naprawdę jakimś elemencie życia, no jednak praca daje nam później efekty i czasami na nie musimy poczekać krócej, czasami dłużej, ale jednak uważam, że to, co zawsze przyświecało podczas Igrzysk Olimpijskich przede wszystkim, czyli właśnie zasady fair play, to żeby tego przestrzegać, żeby się jednoczyć i rywalizować jak zawodnik z zawodnikiem, ale czysto, to było coś, z czym też się wychowywałem, co wpajano mi od najmłodszych lat, więc dla mnie to jest bardzo ważna rzecz.
1: No właśnie o to chciałam zapytać, czy dużo w swoim otoczeniu, czy też spośród ludzi, tysiąca, których pan spotykał, czy dużo pan spotkał takich sportowców, którzy kierują się, no właśnie, którym Bóg nie jest obcy i którzy mają wartości?
0: O,
1: Bo
0: zdecydowanie,
1: jeśli
0: bardzo
1: chodzi
0: dużo.
1: o piłkę nożną, teraz mamy mundial, no to kibole, piłkarze, mieszane są uczucia, jeśli chodzi o ten świat.
0: Ja ogólnie bardzo lubię piłkę nożną i szanuję zawodników, właśnie szczególnie, którzy grają w Lidze Mistrzów, grają na Mistrzostwach Świata, ponieważ no, oni reprezentują najwyższy poziom, a mnie interesował, bez względu na to, jaka to by była dziedzina życia czy dziedzina sportu, no, ten najwyższy poziom w danej konkurencji czy dyscyplinie. I wiem, że wielu zawodników bardzo mocno wierzy, poznają takich zawodników w różnych dyscyplinach, no i okazuje się, że wielu ludzi też w jakiś sposób się tego wstydzi, częściej wstydzi, częściej nie wstydzi, nie wiem, dla mnie to
1: Nie mówi się
0: jest
1: o tym głośno.
0: bardzo dużo. Nie mówi się o tym głośno, bo wydaje mi się, że społeczeństwo bardzo łatwo nakłada na kogoś piętno z tego powodu, co dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe, ponieważ ja zawsze byłem otwarty na świat i wydaje mi się, że też właśnie ten sport i różnego rodzaju podróże pokazały mi, że bez względu na to, kto jaki jest, no to jest jednak człowiekiem i trzeba go czasami wysłuchać, to co ma do powiedzenia i uszanować. I to jest dla mnie najważniejsze. Nie muszę się z kimś zgadzać, ale jeżeli z kimś mogę porozmawiać, to jest dla mnie, wydaje mi się, ważne. I również w świecie sportu tak samo to działa.
1: A kto jest dla pana takim może mistrzem, wzorem sportowca?
0: Zdecydowanie. Robert Kubica, ponieważ go poznałem, bardzo go lubię i był w sporcie, o którym ja marzyłem od dziecka, czyli Formule 1 i dalej jest w sporcie związany z motoryzacją. No Roberta Lewandowskiego, którego poznałem, szanuję, ponieważ jest super człowiekiem i dodatkowo no, genialnym po prostu atletą, więc bardzo szanuję ludzi, którzy ciężko pracują. Nie wiem, Asia Jędrzejczyk, Kamil Stoch, takich zawodników bym mógł wymieniać bez końca tak naprawdę. Ludzie, którzy byli moimi idolami, a których poznałem i okazało się, że są wspaniałymi ludźmi. To jest dla mnie najważniejsze.
1: A teraz mamy mundial, a w piłce nożnej, tej światowej.
0: Dla mnie największymi idolami byli zawodnicy, którzy już nie grają teraz, a których ja pamiętam za czasów dziecka, później kiedy byłem nastolatkiem, to przede wszystkim to zawodnicy, którzy grali kiedyś, czyli na przykład Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo. No wielu jest takich piłkarzy, którzy mi bardzo imponują. Ronaldinho, a którzy wiem, że też tak naprawdę po czasie się dowiedziałem, że mają bardzo dużo wiary. Myślę, że przede wszystkim warto iść za głosem własnego serca. Ja wybrałem sport, bo go zawsze miałem w sercu. I to mi podpowiadało moje wnętrze, więc mam nadzieję, że czy tego będzie słuchała bardzo młoda osoba, to przede wszystkim, ale również ktoś, kto już jest dorosły, że czasami warto poświęcić jakiś czas na to, żeby dążyć do swoich marzeń. Wiem, że czasami jest to bardzo trudne, bo ja też wiele razy w swoim życiu rezygnowałem, ale oprócz wiary warto mieć wokół siebie ludzi, którzy mają podobne pasje. Bo zawsze nas to będzie motywowało, nawet w tych trudnych momentach, jeden drugiego wspiera, ponieważ mój sukces nie był sukcesem tylko i wyłącznie moim. Oczywiście ja na trasie byłem sam i sam ze sobą walczyłem, oczywiście z rywalami, ale w momencie, gdy przygotowywałem się, była praca wielu ludzi i wszystkim chciałem za to bardzo podziękować.
1: Bo ważna jest przyjaźń w życiu. Zasada po trupach do celu nie zdaje egzaminu. O tym będziemy jeszcze rozmawiać przed godziną 8:00. O przyjaźni zawodników z krajowym duszpasterzem sportowców. A już za chwilę o wartościach w grze i skąd wywodzi się fair play.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Rozmawiamy dziś o wartościach w sporcie. Naczelna zasada to fair play. A skąd się wywodzi? Czy dzisiaj w sporcie jest przestrzegana? Wyjaśnia profesor Artur Pasko, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej.
2: Tak jak w życiu, jedni grają fair, drudzy grają niekoniecznie fair i tutaj nie ma jakiegoś wyjątku. Wydaje mi się, że sport jest w dużej części odzwierciedleniem tego, co się dzieje w społeczeństwie, ale jedno jest pewne, chyba nie ma sportowca, ja już nie mówię, że nie ma człowieka, ale nie ma sportowca, który nie wie, co to jest fair play. Zresztą twórca nowożytnego ruchu olimpijskiego, a de facto twórca nowożytnego sportu, inicjator tego nowożytnego sportu, Baron Pierre de Coubertin, kiedy ten sport, kiedy Igrzyska Olimpijskie ożywiał, myślał właśnie przede wszystkim o uczciwości, myślał o pokoju i wcale nie chodziło o zwycięstwo, a to, że właśnie niezwycięstwo było najważniejsze w zawodach, ułatwiało uczciwe podejście do tematu, bo dzisiaj każdy myśli o sukcesie. Kiedy pamiętam, wiele lat temu oglądałem Igrzyska Olimpijskie, któreś tam z kolegą z zagranicy, jego ziomek zajął drugie miejsce, ja mu gratulowałem. Mówię, ale czego ty mi gratulujesz? Przecież on nie zwyciężył. Ale to niezwycięstwo teoretycznie powinno się liczyć. Tyle, że oczywiście my przejęliśmy pomysł Barona w tym sensie, że organizowane są igrzyska i inne zawody, ale zapomnieliśmy o ideałach Barona. Dzisiaj liczy się zwycięstwo. Zresztą sportowcy są wynagradzani za swój trud. Ja tego nie neguję, nie kwestionuję, nie mówię, że to jest dobre czy złe. Staram się w tym momencie być obojętny.
1: A to są kolosalne pieniądze.
2: To nie w przypadku każdej dyscypliny, tak? Bo jest piłka nożna, która jest, bez względu na to, jakie są wyniki, to są pieniądze często.
1: Ja trochę właśnie o piłce pomyślałam.
2: Trochę przesadziłem, ale generalnie przecież pan Paweł Fajdek w pewnym sensie okazał swoje oburzenie, kiedy podczas plebiscytu przeglądał

0: sportowego bodajże, tak, zakwestionował stan, jaki jest, że lekkoatleci, którzy zdobywają medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, nie zawsze są doceniani, a zawodnicy dyscyplin, które nie są tak medalodajne, nazwijmy to brzydko, są doceniani pod względem finansowym. Ale chciałbym się od tego zdystansować, od pieniędzy.
1: Czy dziedzina sportu ma wpływ na to, czy ktoś gra fair play? Czy są jedne są bardziej właśnie skorumpowane, czy bardziej narażone na taką nieuczciwość?
0: Nieuczciwość może być wszędzie. Przychodzi mi na myśl mecz szachowy, kiedy podczas tego meczu naprzeciwko siedzieli dwaj znakomici szachiści i jeden z nich, wiedząc, że drugi jest pedantem, celowo dłubał zapałką pod paznokciem brudnym, a potem tą zapałką dłubał w zębie. Rozproszył totalnie rywala i tyle. W Szermierce na przykład zdarzył się przypadek bodajże w 1976 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, kiedy radziecki pięcioboista Oniszczenko w walkach szermierczych wykorzystywał magiczną broń. Dlaczego magiczną? Dlatego, że bo generalnie jak dotknie tą bronią rywala, to się zapala lampka i jest sygnał, że rywal został trafiony. A on miał taki guziczek zamontowany w broni, że wciskał sobie, kiedy nawet nie dotykał rywala, ale powiedzmy ta broń była bliska. To było oszustwo, które zostało wykryte dzięki bystrości umysłu, ale także spostrzegawczości bodajże brytyjskiego zawodnika, który zaprotestował sprawdzoną broń. Okazało się, że Rosjanin oszukiwał. Zresztą został za to bardzo surowo ukarany także przez władze radzieckie. Odebrano mu wszelkie zaszczyty, ukarano. Ponoć na Syberię nawet go tam wywieziono, ale oczywiście nie do pracy katorżniczej, tylko powiedzmy został w pewnym sensie zesłany gdzieś tam na zaplecze. Także wydaje mi się, że to jest kwestia osobowości człowieka. Uczciwy, porządny człowiek nie będzie oszukiwał, a człowiek, który z uczciwością ma niewiele wspólnego w życiu, to i w sporcie dobrze się będzie czuł, jeżeli oszuka rywala.
1: A takie wielkie nazwiska, które moglibyśmy tutaj wymienić, które zasady fair play stosowały, czy ludzie stosowali w życiu?
0: Pierwsze nazwisko, jakie mi przychodzi na myśl, może dlatego, że miałem okazję rozmawiać. Elżbieta Duńska-Krzesińska, znakomita polska lekkoatletka, otarła się o medal Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach w 1952. Nie zdobyła tego medalu w skoku w dal, tylko dlatego, że długość skoku mierzono nie od śladów stóp czy ciała pozostawionego na piasku, ale od śladów warkocza. Długi warkocz stał się nagle sprawą narodową. Pół Polski domagało się, żeby Elżbieta Duńska-Krzesińska, młoda zawodniczka, ścięła warkocz, bo ten warkocz zostawił ślad i zmierzono ponownie ten skok na wniosek jednej z reprezentacji domagającej się, by skrócono duńskiej skok, mierząc właśnie ten ślad od warkocza. Na Igrzyskach Olimpijskich w 1960 roku w Rzymie jej rywalka miała problem z odmierzeniem rozbiegu. Rywalka reprezentująca Związek Radziecki, to też ma znaczenie. Elżbieta Duńska-Krzesińska pomogła jej odmierzyć odbicie i jej rywalka zdobyła złoty medal. Natomiast Elżbieta Duńska-Krzesińska zdobyła srebrny medal. Ona miała złoty, bo zdobyła na igrzyskach w 1956 w Melbourne, ale w 60 roku, gdyby nie pomogła rywalce odmierzyć to miejsce odbicia, to bardzo możliwe, że ona by ponownie zdobyła złoty medal. Wspominała pani Duńska-Krzesińska, że ta Rosjanka do końca, bardzo długo jeszcze, nie do końca życia, ale bardzo długo była jej wdzięczna za tę pomoc. Zresztą jest taka, chyba to prawdopodobne, nie wiem, czy to jest legenda do końca, czy jestem ostrożny bardzo, bo igrzyska w Berlinie to specyficzne igrzyska, wiadomo, bardzo upolitycznione, ale dwaj rywale, Jesse Owens i Lutz Long, pomimo presji Niemiec, pomimo presji kibiców, Hitlera, także zachował się bardzo ładnie wobec Jesse Owensa, tak? To też jest pewien przykład takich porządnych, wspaniałych zachowań. W kolarstwie Zygmunt Hanusik, przed laty bardzo znany kolarz, oddał swój rower Ryszardowi Szurkowskiemu. Ryszard Szurkowski także był laureatem nagrody Fair Play. Naprawdę jest bardzo dużo przykładów, często na poziomie także lokalnym. Oczywiście te na poziomie międzynarodowym są szczególnie ważne, bo ci najwięksi sportowcy są wzorem dla słabszych, dla mniejszych, dla młodszych. Jeżeli oni zachowują się fair, to ci młodsi przejmują takie wzorce i ci najwięksi mocarze sportu, postępując fair w stosunku do swoich rywali, przeciwników,

0: pewnym sensie promują także ideały barona Pierre'a de Coubertin. Ideały zapomniane, absolutnie zapomniane. Ba, mało tego, młode pokolenie nawet nie kojarzy barona Pierre'a de Coubertin. Jeżeli by kojarzyło przynajmniej fair play z czymś pozytywnym, to już jest dobrze.
1: A państwo kojarzą barona? Bo fair play na pewno.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Rozmawiamy o sporcie dziś i kiedyś. Co powiedzieć młodym sportowcom dziś? Jakieś cenne wskazówki? Profesor Artur Pasko.
2: Praca, pokora i uczciwość.
1: Jeszcze wątek osobisty. A panu jaka najbliższa jest dyscyplina sportowa?
2: Ja lubię piłkę nożną, lubię koszykówkę, lubię siatkówkę. Wydaje mi się, że piłka nożna, tak? Aczkolwiek staram się zachowywać pewną równowagę, dlatego że piłka nożna reklamy nie potrzebuje. Nawet pomimo tego, że brakuje nam sukcesów. Na szczęście mamy Lewandowskiego, tak? Zastępuje nam sukcesy całej drużyny. Czy może zastępował, tak? Bo też już ma swoje lata i wielu kibiców jest zapewne rozczarowanych. Ale pamiętam oczywiście o lekkiej atletyce. Staram się utrzymywać równowagę i nie przesadzać z ubóstwianiem piłki nożnej.
1: Piłka nożna jest bardzo emocjonująca. Ma duży wpływ na młodych ludzi, którzy się wzorują na piłkarzach.
2: Bez wątpienia. Dlatego młodzi ludzie, piłkarze, powinni też sobie zdawać, że dla wielu są idolami. To, jak postępują, jak żyją, jest obserwowane. Dzisiaj praktycznie nie mamy prywatności, a szczególnie ci ludzie z pierwszych stron gazet, chciałem powiedzieć, ale mediów społecznościowych, tak?
1: Już idą odstawkę.
2: Zdecydowanie. Powinni pamiętać, że

0: że to, co robią, jest obserwowane przez młodszych od nich. I ci młodzi ich naśladują. Jeżeli zachowanie tych wciąż jednak młodych, znanych sportowców będzie nieodpowiednie, to oni w pewnym sensie też stają się, nawet nie wiedząc o tym, odpowiedzialni za postawy tych młodych. Jeżeli piłkarz na boisku przeklina, co dzisiaj wyłapują media, kiedy wyraz dwusylabowy się pojawia na boisku, to widać w telewizji, jak zachowują się młodzi adepci piłki nożnej podczas meczu. To się niewiele różni niestety. Na Mistrzostwach Europy pojawia się wiele napisów przeciwko pewnym państwom, narodom. To jest niedopuszczalne w sporcie. Sport powinien łączyć, nie może dzielić. Takie było założenie twórcy, de facto twórcy nowożytnego sportu i ruchu olimpijskiego, barona Pierre'a de Coubertin. Ma łączyć, a nie dzielić. Jeżeli na trybunach kibice wywieszają ogromny napis uderzający w kraj, to nikomu nie służy. No, co w ten sposób osiągnęli? Promują zło.
1: Ale jeśli ten kraj powoduje zło?
0: To są inne sposoby walki ze złem. Zło to już jest chyba znane, że zła złem nie zwyciężymy. Może to zbyt idealistyczne dla niektórych, może nawet dla mnie, ale może to jest prawda. Prosiła mnie pani wcześniej, żebym podał przykłady honorowych zachowań. Przychodzi mi na myśl zachowanie znakomitego polskiego skoczka Wojciecha Fortuny, pierwszego złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich, zdobył ten medal w Sapporo i mistrzostw świata jednocześnie wtedy, kiedy oglądał upadek chyba w Bischofshofen amerykańskiego skoczka Farwella. Okazało się, że rzeczywiście Amerykanin połamał kręgosłup, był słabo ubezpieczony, nie miał pieniędzy na leczenie. Wojciech Fortuna sprzedał swój medal. Warunek kupna był taki, że kupujący przekazuje medal do Muzeum Sportu. Wojciech Fortuna sprzedał medal za 50 tysięcy dolarów, z czego 25 tysięcy przeznaczył na leczenie dla właśnie tego amerykańskiego skoczka, a drugie 25 dla polskiej łyżwiarki szybkiej Natalii Czerwonki, która też była po wypadku. Wojciech Fortuna zrealizował to na poziomie takim ludzkim, nie na arenach sportowych, już poza arenami, o co chodziło baronowi. Przyjaźń między ludźmi, zrozumienie, honorowe gesty. Nie wiem, czy Wojciech Fortuna wcześniej znał Farwella, chyba nie, ale potem kontaktował się z nim. Farwell też kontaktował się z Wojciechem Fortuną. To był wspaniały gest.
2: O tej przyjaźni sportowców już za chwilę z ich przyjacielem Edim. A kto to taki, wyjaśnię i przedstawię państwu po piosence.

0: Ideał sportowca, wzór do naśladowania. O to państwa dziś pytamy. Franciszek napisał do nas: Gary Lineker nigdy nie dostał żółtej kartki. Bardzo miły piłkarz. A my słyszeliśmy przed chwilą, jak ważna jest przyjaźń. To o tej przyjaźni, sukcesach i czy wiara pomaga, czy przeszkadza w rywalizacji, czyli życie sportowców od kulis. O tym wszystkim ksiądz Edward Pleń, duszpasterz polskich sportowców od 23 lat dla przyjaciół Edi.
1: Tak. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich. Ja może na to odpowiem troszeczkę jakby idąc wstecz. Kiedyś dzwonię do Kamila Stocha. On jedzie samochodem z rodzicami. No ja oczywiście nie pamiętam tej rozmowy. To było przed wielu laty. Ja o coś pytam, a Kamil odpowiada: dobrze, Edziu. Zadaję tam drugie pytanie. Tak jest, Edziu. I kończy się rozmowa. Potem i Kamil to wszystko opowiedział. A mama do niego: Kamil, czy ty rozmawiałeś z księdzem Edwardem? Tak. Jak ty mogłeś? Mówi tak. A mój mamo, to jest mój przyjaciel. I to tak się wszystko przyjęło, powiedzmy. Te relacje stały się takie bardzo bliskie. Ja wtedy wiedziałem, że muszę mieć czas nie tylko na spotkanie ze sportowcami, ale na słuchanie ich. Słuchanie do samego końca. Bo dzisiaj to jest niedosyt tego, że nie potrafimy słuchać. A dzisiaj sportowcy i każdy z nas potrzebuje mistrzów słuchania.
0: A ksiądz słucha o czym? O czym mówią sportowcy? Z jakimi problemami może zwracają się do księdza? Po poradę? Tak. Po pomoc?
1: Przede wszystkim może szukają kogoś, przed kim mogą się otworzyć. Wyrzucić z siebie to wszystko. Ja nawet mówię sportowcom: wiesz co, jeśli jesteś zdenerwowany, zdegustowany tam, nie, i chcesz tę złość wyładować, nie rób to nigdy. Na trenera, na kolegów, na prezesa. Dzwoń do mnie. Ja wszystko wytrzymam, ale to zostanie między nami, nie? Ale dla mnie to jest bardzo takie wzruszające, ponieważ oni na Igrzyskach Olimpijskich czy na jakichkolwiek spotkaniach otwierają się, pokazują zdjęcia swoich dzieci, żony, powiedzmy. To jest takie niezwykłe doświadczenie. Opowiadają o swoich sprawach rodzinnych, zawodowych, powiedzmy. Mogę powiedzieć jakby więcej, że nie mają żadnych tajemnic. Jakby dochodzą do samej głębi. Tam kiedyś ktoś by mógł powiedzieć: a to takie może krępujące, czy ten, nie. Ja zrozumiałem to i widzę, że te przyjaźnie są jeszcze bardziej głębsze, powiedzmy. Nie mają żadnych tajemnic, ale powiedzmy, to jest taka, ja to nazywam taka głębia wiary i tej wiary, takiej wiary, to ja się uczę od sportowców, ale w dzisiejszych czasach zaufać drugiemu człowiekowi, otworzyć się przed tym człowiekiem, to jest też nie lada wyżej. I powiem, że na to to trzeba naprawdę zapracować.
0: A ksiądz był na mundialach?
1: Nie, na mundialach nie byłem. Nie byłem, byłem tylko na Euro 2012, Polska-Ukraina. Ja organizowałem wtedy taki program duszpasterski na całe igrzyska, ale miałem przesyt piłki nożnej wtedy. Ja byłem na wszystkich obiektach, na wszystkich stadionach w Polsce. Przemieszczałem się z miejsca na miejsce. Przede wszystkim chodziło mi o to, że nie tylko ja będę na trybunie, powiedzmy, będę oglądał wielkie spotkania, piękne mecze, bo mnie chodzi przede wszystkim o taki wymiar duchowy. To, co jest wielkie i piękne, to się dzieje w ciszy. I byłem wtedy msze święte i były takie spotkania. Także moja obecność, czy każdego księdza, kapelana, duszpasterza, sportowców,

0: duszpasterzy klubów właśnie powinna na tym polegać, powiedzmy. Jesteśmy w drugiej, jakby z tyłu na takim zapleczu, takie koło ratunkowe.
1: Trwa mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Na stadionach są kaplice.
0: Tak, dla mnie to nie jest nowość, ponieważ ja przypomnę ten 2012 rok w Polsce. Oczywiście najpiękniejsza kaplica powstała na Stadionie Narodowym i ona jest tak pięknie wmontowana, że piłkarze z szatni swojej mogą spokojnie wyjść, oczywiście bez kontaktu z kibicami, do kaplicy. Mogli korzystać, powiedzmy, w każdym jednym czasie. I te kaplice powstały na wszystkich obiektach, nie? Ja się bardzo cieszę, powiedzmy, że w tym czasie, kiedy tak na wiarę, czy na Pana Boga, powiedzmy, czy na Kościół, patrzy się troszeczkę z dystansem, że tak delikatnie powiem. Jednak piękne to jest, że nie zapominamy o tym, co jest bardzo, bardzo istotne dla człowieka. Budowanie tego fundamentu, tego wnętrza.
1: Mundial 2026 pokazuje, że jednak dla wielu piłkarzy wiara jest ważnym elementem życia, bo podczas meczu Niemcy-Curaco, taki piłkarz niemiecki, Felix Nemecze, nie wiem jak to się wymawia,
0: Tak, tak, tak.
1: czy w ten sposób, teraz już wszyscy wiedzą, ponieważ on po zdobyciu swojej pierwszej bramki dla reprezentacji uklęknął i wykonał charakterystyczny gest odłożenia korony. No właśnie, i teraz o nim się w tym świecie mówi. Tego piłkarza nikt nie znał. Czy to nie jest na potrzeby właśnie marketingu, sławy?
0: Można i tak patrzeć, można mieć obawy, nie? Ale według mnie, jak patrzy się na sportowców, nie tylko piłkarzy, ale teraz patrzymy się na piłkarzy, bo oczywiście są w centrum. Mnie się wydaje, że tam nie ma kalkulacji, tam nie ma matematyki.
1: To są emocje.
0: Nawet bym nie powiedział o emocjach, bo to jest, myślę, że on bierze odpowiedzialność, każdy jeden piłkarz za to, co mówi, za te wszystkie gesty, bierze odpowiedzialność. Bo to wypływa z jego serca, z jego duszy, z głowy. On tym żyje po prostu, nie? I ma taką okazję, powiedzmy, te emocje podpowiadają takie właśnie zachowanie. A przy okazji to jest ogromna odwaga w tym świecie mówić bardzo, bardzo szczerze, otwarcie o Panu Bogu, o swojej wierze. Dlaczego to jest bardzo ważne? To jest bardzo ważne dla ludzi młodych. To jest przesłanie dla młodych, którzy wchodzą w ten świat. Jeśli byśmy tych młodych odarli, powiedzmy, z tej duchowości, z wiary, wtedy to może być bardzo niebezpieczne. A młodzi potrzebują, młodzież szczególnie, potrzebuje właśnie takich wzorców i takich sygnałów. Oby tych sygnałów było najwięcej. Ja natomiast bym tylko nie tyle przestrzegał, bo trudno mi tam przestrzegać, że piłkarz czy sportowiec bierze ogromną odpowiedzialność za słowa, które wypowiada. One nie mogą być w sprzeczności z jego życiem. Jego zachowanie na boisku nie może być w sprzeczności ze znakiem krzyża, który on czyni, wchodząc na boisko. Ja powiem, to jest ogromne zobowiązanie i zadanie dla tego sportowca. Nie wolno, wtedy mielibyśmy taki niedosyt. Mówię,
1: Taki
0: mnie jako
1: dysonans,
0: księdzu,
1: prawda?
0: byłoby trudno już odbierać, powiedzmy, pozytywnie to, co on powiedział, nie? Wiara bez uczynków martwa jest, ale konsekwencje są właśnie daleko idące. Moje życie świadczy o wierze.
1: Ksiądz Edward dla przyjaciół Eddie jest teraz na Salos Family Camp, czyli na spotkaniu z rodzinami sportowców obecnych i przyszłych. To czas na pokazanie talentów i dobrą zabawę. Spotkanie zakończy się jutro. Dużo atrakcji, zawodów sportowych. Wszystko nad Wisłą, więc może trochę ochłody dostarczy przybyłym. A jeśli ktoś z Państwa jest w okolicy bądź na urlopie, warto zrobić sobie tu przystanek, bo spotkanie jest otwarte. Czerwińsk nad Wisłą.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Artura Chmielewskiego, wieloletniego pracownika NASA, Laboratorium Napędu Odrzutowego, a jednocześnie syna ikonicznej postaci polskiego komiksu, Babcio Chmiela.
3: Ojciec zapalał nawet, żeby robić małe rzeczy, ale żeby robić, żeby mieć odwagę.
4: To było hasło ojca.
3: Otwarty umysł i robić te wielkie rzeczy albo odważne rzeczy.
1: Wywiad Rzeka.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
7: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
6: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
7: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
6: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
7: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
6: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
7: To działam.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Wciąż są problemy z przejechaniem drogą krajową nr 19 niedaleko Tylawy. Nie ma przejazdu między miejscem piastowym a granicą polsko-słowacką. To dlatego, że na 280 km samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. W wyniku tego wypadku dwie osoby mają obrażenia. Kierowcy, którzy jadą między słowackim Świdnikiem a polskim miejscem piastowym, mogą wybrać objazd i pojechać na przykład trasą 77 po stronie słowackiej, a po stronie polskiej drogą wojewódzką 990. Między innymi przez takie miejscowości jak Orzenna, Kotań i Chyrowa. A teraz wieści naszego stałego słuchacza.
9: Na rondzie w Mszczonowie na 50 jest coś rozlane, to jest zutylizowane, ale jest bardzo ślisko. Uważajmy, bo zjeżdżając w stronę Sochaczewa, ta droga jest troszkę śliska.
8: A zatem dołączamy się do prośby. Tu chodzi o Mszczonów, szerzej patrząc trasę numer 50, która prowadzi między Grójcem a Sochaczewem. Na szczęście na tej trasie, tak jak i na wielu innych, korków o poranku nie trzeba się spodziewać. O tej porze ruch jest jeszcze niewielki. Drogowcy mają poszerzyć A2 między Łodzią a Warszawą. Na początku wakacji rozpocznie się rozbudowa pierwszego odcinka tej trasy, od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa, o długości przekraczającej 17 km. W niektórych miejscach, zgodnie z planem, A2 ma mieć nawet 4 pasy. Prace, które wiążą się z poszerzaniem kolejnych odcinków, mają się rozpocząć po wakacjach. W czasie robót kierowcy nadal będą mieli do dyspozycji po 2 pasy, ale będą one węższe, więc trzeba będzie jeszcze bardziej uważać. Na wieści od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.
10: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Upał niebezpiecznie zwiększa ryzyko pożarów. W nocy ogień wybuchł w kamienicy w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. W upał najważniejsza jest woda. Dobrze, by dawała energię. Możemy zrobić ją sami.
11: 1 litr wody, sok z cytryny, czubata łyżka miodu i 1/4 łyżeczki soli.
10: Autostradowe bramki w górę, jeżeli zrobi się tłoki, czas oczekiwania.

0: Nie przekroczy 25 minut, kierowcy pojadą A1 bez szlabanów. Sześć mieszkań spłonęło w kamienicy w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. Pożar wybuchł w nocy, nikomu nic się nie stało. 25 osób zdążyło się ewakuować przed przybyciem strażaków.
1: 22 zastępy straży pożarnej walczyły z pożarem kamienicy w Chełmnie. Ogień pojawił się około północy na poddaszu domu przy ulicy 22 stycznia. Spaliło się 6 mieszkań. Nikomu nic się nie stało, bo lokatorzy, w sumie 25 osób, zdołali się ewakuować. Na miejsce przyjechał burmistrz miasta, oferując pomoc osobom pozbawionym dachu nad głową. Ale nikt z tej oferty nie skorzystał. Mieszkańcy znaleźli pomoc u swoich rodzin. W tej chwili na miejscu działa jeszcze jeden zastęp strażaków, który pilnuje pogorzeliska. Specjalista dokona wkrótce oględzin kamienicy, aby ocenić jej stan i określić, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Marcin Kupczyk, Polskie Radio, Pomorze i Kujaw.
0: Unikanie słońca, ochrona głowy, a także picie dużej ilości wody to najlepsza ochrona przed upałem. A ten nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Dziś miejscami na termometrach ponad 40 stopni. Rzeczniczka podlaskiego NFZ-u Izabela Przewłocka zachęca do zrobienia własnego odżywczego napoju izotonicznego.
2: W trakcie ekstremalnych upałów organizm wypłukuje się z sodu i potasu. Zamiast kupować kolorowe napoje izotoniczne pełne sztucznych barwników i słodzików, warto przygotować prosty, naturalny i pyszny napój w domu. 1 litr wody, niegazowanej lub lekko gazowanej, sok wyciśnięty z połówki dużej cytryny lub limonki, 1/4 łyżka miodu i 1/4 łyżeczki soli.
0: No i warto, bo taki napój uzupełnia elektrolity. Konieczne są radykalne zmiany w systemie ochrony zdrowia, mówią zgodnie politycy po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarz Dawid Kacprzyk miał w rok zarobić 1 600 000 złotych. Według szpitalnej dokumentacji pełnił wielodobowe dyżury, a w tym samym czasie miał prowadzić działalność polityczną. Zdaniem Jolanty Niezgodzkiej z Koalicji Obywatelskiej nadużycia to m.in. źle rozłożone środki NFZ na wynagrodzenia dla lekarzy.
3: Tu wszyscy powinni być zainteresowani rozmową o tym, zwłaszcza lekarze, żeby ta transparentność była większa. To nie chodzi o to być może, żeby każdy miał dostęp do tego, ile konkretna osoba zarabia, ale jednak, żeby NFZ i Ministerstwo Zdrowia miało nad tym jakąś kontrolę.
0: Jedną z propozycji zmian, jakie ma Lewica, jest wybór lekarzy, praca w prywatnym lub publicznym systemie ochrony zdrowia, a także ewidencja czasu pracy oraz wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, o czym w Radiowej Trójce mówiła Katarzyna Kotula.
4: Pierwsza ustawa, na jaką zdecydował się rząd, o jawności zarobków, nie rozumiem, dlaczego budzi takie emocje. Tu nie ma żadnej obawy, że ktoś użyje tych danych do tego, żeby kogoś szkalować, czy żeby podejmować jakieś decyzje polityczne, bo my, żeby zmieniać ten system, rzeczywiście musimy wiedzieć, ilu naprawdę w Polsce jest takich lekarzy, którzy doją ten system.
0: Prokuratura prowadzi wielowątkowe śledztwa dotyczące poważnych nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Jeśli kierowcy będą czekać dłużej niż 25 minut, bramki na płatnych odcinkach autostrady A1 pójdą w górę, zapowiada minister infrastruktury. Dariusz Klimczak poinformował,

0: szlabany, tak aby ruch mógł się rozładować. Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Natomiast ze względu na sytuację pogodową, na upały, zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
1: Bramki na A1 otwierane będą w razie tłoku do końca wakacji.
2: To są aktualności jedynki.
1: 28 czerwca 1956 roku na ulicę wyszli robotnicy z Cegielskiego. Mija 70 lat od buntu w Poznaniu. Robotnicy żądali godnej pracy, chleba i wolności. Niektórzy za odwagę i udział w proteście zapłacili życiem. Świat dowiedział się o buncie dzięki dziennikarzom, biorącym udział w odbywających się wtedy w Poznaniu międzynarodowych targach, mówi Robert Wielicki z Międzynarodowych Targów Poznańskich.
3: Demonstracja studentów, robotników i mieszkańców weszła na teren targów, przeszła pod Iglicą. To tam zostały zrobione historyczne zdjęcia zakrwawionej polskiej flagi, które poszły w świat, mówiąc o tym, co się dzieje w naszym kraju.
1: W manifestacji zginęło 58 protestujących. W Poznaniu trwają uroczystości związane z 70. rocznicą buntu. Po południu w uroczystościach weźmie udział m.in. prezydent, a także szef MON-u. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe. Sylwia Urban. W piłkarskich Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zakończyła się faza grupowa. W ostatnich meczach grupowych Chorwacja pokonała Ganę 2-1 i Anglia wygrała z Panamą 2-0. To w grupie L. Do 1/16 finału awansowały Anglia i Chorwacja oraz Gana z trzeciego miejsca. W grupie K Demokratyczna Republika Konga zwyciężyła Uzbekistan 3-1 i Kolumbia zremisowała z Portugalią 0-0. Tu dalej grają Kongo, Portugalia i Kolumbia. I w grupie J Algieria zremisowała z Austrią 3-3 i Argentyna pokonała Jordanię 3-1. Grupę wygrała Argentyna i jest trzecią drużyną w tej fazie mundialu po Meksyku i Francji, która zdobyła komplet punktów. Do 1/16 finału awansowały też Austria i Algieria. Dzisiaj o 21:00 czasu w Polsce odbędzie się pierwszy mecz fazy pucharowej. Republika Południowej Afryki zagra z Kanadą. Polscy siatkarze wygrali w Gliwicach z Niemcami 3-1 w meczu Ligi Narodów. Trener Nikola Grbić dokonał kilku zapowiadanych zmian w stosunku do meczów z Belgami i Turkami. W składzie pojawili się m.in. Wilfredo Leon, Kevin Sasak i Jakub Popiwczak, a Leon tak podsumował to spotkanie.
5: Bardzo dobrze, oprócz pierwszy set, który straciliśmy, ale no jedna się właśnie cieszy. Mamy 3 punkty, wracaliśmy do naszego gry. Myślę, że to jest najważniejsze. Jeszcze kolejne 3 seta mieliśmy dominację. Bardzo zadowolony z tym mistem. Jest pierwszy raz na mnie tutaj w Gliwicach na tę sezonę. No nie ukrywam się, łatwo to nie jest, bo po pierwszy raz podbiłem z tą piłką, pierwszy raz na tą halę. Atmosfera od razu niesamowite, ale no zadowolony się tak poczułem.
4: Dzisiaj Polacy zakończą gliwicki turniej meczem z Argentyńczykami. Początek spotkania o 20:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
1: Na termometrach nawet powyżej 40 stopni, tyle ma być na zachodzie kraju. Poza tym od około 34 do 39. Chłodniej na wybrzeżu około 30, no i wszędzie słońce. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1005 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martw

0: martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
1: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
0: Dziękuję.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
4: Barytonem
5: i tenorem.
4: Zapraszamy Państwa
5: na dwa głosy.
4: W rytmie rocka albo hip-hopu.
5: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
5: Paweł Sztompkę
4: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia jest 14 minut po godzinie 8.
1: Familijna jedynka.
0: Pierwsza niedziela wakacji, 28 dzień czerwca, 179 dzień roku. To już połowa roku za nami, proszę Państwa. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry, po raz trzeci. Witam wszystkich, którzy dopiero co włączyli radioodbiorniki. A dzisiaj rozmawiamy o sporcie, o grze fair play, o ideale państwa. Kto ze sportowców jest państwa ideałem i dlaczego? Dużo głosów pojawiło się i SMS-owych, i na naszych mediach społecznościowych. Pan Tadeusz napisał: dla mnie takim wzorem są paraolimpijczycy. Ludzie, którzy mimo niepełnosprawności uprawiają sport. I jeszcze pan Robert: moim wzorem postępowania na boisku i poza nim jest Kuba Błaszczykowski. W tym człowieku, w którym duch gra pierwsze skrzypce, wszystko będzie na właściwym miejscu. Dziękujemy za państwa SMS-y, a teraz już jak zwykle czas na ważne sprawy. Małgorzata Glabisz-Pniewska i jej gość.

0: Pierwsza niedziela wakacji, a wraz z nimi czas letnich wyjazdów, obozów i kolonii. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia jak co roku organizuje ogólnopolskie obozy wakacyjne dla swoich stypendystów. Gościem dzisiejszych ważnych spraw jest ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witam księdza.
1: Szczęść Boże, dzień dobry.
0: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia od ponad 20 lat, już 25, prawda?
1: A w zasadzie nawet 26 w tym roku.
0: Czyli od 26 prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W obecnym roku pomocą objętych jest około 2000 osób z 40 diecezji w Polsce. Kto może otrzymać takie stypendium?
1: Zacznijmy od tego, że to stypendium, a w zasadzie ściśle biorąc program stypendialny, to jest ważne rozszerzenie, jest budowaniem żywego pomnika świętego Jana Pawła II. Więc to jest nie tylko otrzymywanie stypendium, o czym za chwilę powiem, ale także uczestniczenie w programie integracyjnym, wspólnotowym i formacyjnym. A w wakacje, jak pani redaktor już wspomniała, to jest także odpoczynek. Bardzo ważny dla każdego z nas. To nie jest tylko opcja w naszym życiu, ale nawet polecenie samego Chrystusa, a więc jest to swoiste przykazanie, też trzeba umieć odpoczywać i chcemy to z naszymi stypendystami robić. Natomiast sam program obejmuje osoby, które się dobrze uczą w szkole podstawowej, w 7 klasie, dokładnie w 2 semestrze. Trzeba mieć średnią minimum 4,8, w liceum 4,5, na studiach 4. Stypendysta to jest zawsze człowiek z małej miejscowości, tak mniej więcej do 20 tysięcy ludzi. No, chcący się rozwijać, mający dobrą opinię w środowisku, to jest istotne, że właśnie nasi stypendyści stawiają sobie bardzo wysokie cele. A z kolei pochodzą z rodzin niezamożnych, czasem wręcz ubogich, z takich terenów, gdzie jeszcze potrzebne jest duże wsparcie, żeby te talenty, które tam się urodziły w tych rodzinach i w tych miejscowościach, żeby mogły rozwinąć w pełni swoje skrzydła. Jak wiemy, edukacja, no oczywiście ona w sporej części jest bezpłatna, ale kiedy sięgamy po naprawdę takie skomplikowane kierunki studiów, czasami bardzo zaawansowane, no jest potrzebna też pomoc materialna. Ja czasami słyszę od naszych stypendystów już po zakończeniu przygody z fundacją na poziomie stypendialnym, że właśnie czasami rodzice to mówią, że no gdyby nie stypendium, to nie są pewni, czy w ogóle ich dziecko, czy oni sami ukończyliby studia. Więc to nam pokazuje, że pomoc jest potrzebna.
0: W jednym z wywiadów zwrócił ksiądz uwagę, że większość młodych ludzi zapytanych o moment dołączenia do fundacji podaje pierwszy obóz, a nie datę otrzymania pierwszego stypendium. Ten obóz wakacyjny jest takim momentem najważniejszym, momentem zwrotnym w ich życiu?
1: Zdecydowanie tak. To jest, tak jak w chrześcijaństwie mamy sakramenty inicjacyjne, czyli chrzest i bierzmowanie, to takim chrztem

0: Tymi wierzmowaniem w wypadku stypendysty jest przyjazd na pierwszy obóz, kiedy on widzi 1000, 1500, 800, 600 osób jemu podobnych, którzy mają bardzo podobne wartości, którzy właśnie chcą się rozwijać, którzy w swoim życiu niejednokrotnie przeżyli no, duże problemy, a czasem różnego typu tragedie, jak chociażby utratę jednego z rodziców, jak różnego typu choroby, które mamy w naszych rodzinach, różnego typu rozterki, czasem te rodziny są niepełne, czasem rozbite, więc to jest taki moment bardzo istotny. I rzeczywiście, ktoś na przykład od września otrzymuje stypendium, a pojechał dopiero w lipcu następnego roku na obóz. Jego po kilku latach pytam, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział, że jestem stypendystą od daty otrzymania przelewu z pieniędzmi. Nie, zawsze to jest pierwszy obóz. To widać, że wtedy oni przekonują się, czym jest, a się kim jest fundacja, bo to można by nawet i tak rozpatrywać. To jest przede wszystkim zespół ludzi, to jest wspólnota, która ma swoje wartości, która ma swoją wewnętrzną dynamikę. I co ciekawe, byłem świadkiem tego nie wiem ile razy, że właśnie na tych obozach rozkwitają te ich wielkie pragnienia. Jak na przykład wychowawca, który jest studentem, ma tych swoich podopiecznych kilkanaście osób i opowiada o swoich studiach, o swoich pasjach, o tym jak właśnie rozwija się w dużym mieście na tej czy innej uczelni, to jego podopieczni, którzy mają kilka lat mniej, patrzą na to i te wielkie pragnienia w nich powstają albo się wzmacniają i oni nabierają tam takiego przekonania, aha, czyli jednak można. Nawet jeżeli ma się czasem trudniejszy start w życiu, jednak można sięgnąć po wielkie wartości, po wspaniałe wykształcenie i tak dalej. I to jest rzecz bezapelacyjnie istotna.
1: Przez te 26 lat, jak już wspomnieliśmy, istnienia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, miało miejsce wiele obozów. Te obozy były w różnych miastach i właśnie kolejne miejsca były, można tak powiedzieć, przemyślane. To nie były przypadkowo wybierane miejscowości. Z jednej strony młodzież mogła poznać duże miasto, jego klimat i historię, i kulturę również. Z drugiej ta lokalizacja była związana z jakimś wydarzeniem, które w danym roku było szczególnie wspominane. Który z obozów księdzu najbardziej utkwił w pamięci?
0: Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo dla mnie wszystkie były najważniejsze i ważne. Wszystkie były piękne, tak. Na początku robiliśmy w ten sposób, że szliśmy trochę śladem Jana Pawła II i ważnych wydarzeń. Na przykład, kiedy byliśmy w Warszawie, to była 60. rocznica Powstania Warszawskiego. Kiedy byliśmy w Gdańsku, to było 25-lecie Solidarności, ale także ważne rocznice papieskie. Na przykład we Wrocławiu tak się udało, że byliśmy w 10. rocznicę zarówno pielgrzymki Jana Pawła II, i jednocześnie 10. rocznica no, smutnego wydarzenia, bo powodzi w mieście. I staraliśmy się zawsze pokazywać i te wydarzenia patriotyczne, ale wszystkim te związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Dlatego gdziekolwiek jesteśmy, to nawiązujemy do tego nauczania, które papież tam zostawił. On odwiedził kilkadziesiąt miejscowości w Polsce. To były wielkie wydarzenia i zawsze mówił o sprawach bardzo ważnych. Chcę to podkreślić, ponieważ teraz też sięgamy do tego nauczania po 30-40 latach i co się okazuje, że to był autentyczny prorok, który przewidział różne procesy w naszej ojczyźnie, w naszym kościele i już wtedy pokazywał, jakie jest antidotum na pewne bolączki, które mamy. I nawet jak mówił o sprawach najtrudniejszych, a były takie, to był to też prorok, który pokazywał, że nawet z tak trudnych sytuacji da się wyjść.
1: Rozpoczęły się wakacje. Gdzie będzie można w tym roku spotkać stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia? Są oni zawsze ubrani w charakterystyczne żółte koszulki, także trudno ich nie zauważyć.
0: Tak, żółte koszulki uczestnicy, a niebieskie wychowawcy, kadra. Czerwone to z kolei nasza pomoc medyczna, a takie charakterystyczne czarne to jest biuro i organizatorzy. No musimy jakoś się odróżniać, żeby takie wydarzenie duże mogło mieć miejsce. Więc od 9 do 15 lipca 700 studentów będzie w Płocku, w diecezji płockiej. Będziemy w samym mieście, ale także oczywiście na różnych wyjazdach, z których chyba jeden szczególnie trzeba podkreślić. Będziemy w Rostkowie i w Przasnyszu, to miejsca związane ze świętym
1: Stanisławem Kostką.
0: Tak jest, 300-lecie jego beatyfikacji. W związku z tym chcemy bardzo mocno popatrzeć na tego młodego człowieka. Ja z jego życiorysu, to kwestia nie tylko jego odwagi, jego także determinacji, w chęci bycia jezuitą, to pamiętamy tą jego słynną podróż, zresztą diecezja płocka organizuje pielgrzymkę właśnie z Wiednia do Rzymu, ona będzie trwała 2,5 miesiąca, 4 lipca się zaczyna. To nie tylko ta jego wielka determinacja, ale też wielka wrażliwość. I dzisiaj uważam, że to jest niesamowite, że on był człowiekiem tak ogromnej czystości, także w myślach i słowach, że kiedy przychodzili do jego rodziców na liczne wydarzenia, takie również towarzyskie gości, to rodzice podkreślali, żeby nie było żadnych wulgaryzmów i na przykład żadnych brzydkich opowieści różnego typu i dowcipów, ponieważ ich syn jest tak wrażliwy, że nie jest w stanie tego

0: znieść, a nawet w skrajnym przypadku może zemdleć. Jeden tylko z elementów, oczywiście życiorys Stanisława jest o wiele szerszy, więc będziemy starali się popatrzeć na to.
1: Warto jeszcze przypomnieć w tym momencie, podkreślić, że święty Stanisław Kostka no z jednej strony był wrażliwy, ale jednocześnie miał bardzo silny charakter, bo przeciwstawił się rodzicom. Tak. Nie mieli z nim łatwo.
0: Nie mieli z nim łatwo, dlatego że jeżeli już poczuł to powołanie i niesamowitą miłość Boga, która była absolutnie w jego życiu na pierwszym miejscu, temu wszystko podporządkował i zaryzykował wszystko, więc no, wydaje mi się, że jest to święty jak najbardziej na dzisiaj i dla młodych ludzi, którzy no różne dramaty w życiu będą przeżywali, tak? I chcemy im też pokazać, że wiara to nie jest tylko bycie dobrym człowiekiem, no to zdecydowanie za mało, no wiara to jest także odwaga, to jest też determinacja, to jest umiejętność niesienia czasem naprawdę ciężkiego krzyża. Więc warto z takimi ludźmi mieć do czynienia, ponieważ oni nam dają zdecydowanie więcej, niż my sami się spodziewamy od nich otrzymać. Hasło chyba wiele mówi tego obozu. Wymagajcie od siebie. To są słowa Jana Pawła II.
1: Hasło jak na wakacje trudne, na czas wypoczynku.
0: Tak, ale właśnie co to jest wypoczynek? No właśnie. Na ogół nam się mówi, że to jest relaks. No ale sęk w tym, że ludzie, którzy często idą tą drogą, wcale nie odpoczywają. Bo w świecie Ewangelii odpoczynek to jest wejście w świat Boga. To jest porządkowanie swojego sumienia, swojego ducha. Na przykład ktoś przyjeżdża po jakichś dłuższych wakacjach i mówi, no jeszcze przydałoby się tydzień wziąć urlopu, żebym doszedł po tym odpoczynku. A ktoś przyjeżdża po rekolekcjach i jest właśnie w związku z tym, że tam spotkał się z Bogiem, ze sobą, poukładał swoje sprawy, odbył na przykład czasami bardzo poważną spowiedź. Mówiąc krótko, nawrócił się, przyjeżdża autentycznie szczęśliwy i wypoczęty. I u nas ten rys właśnie w fundacji w naszych obozach jest, że odpoczynek to jest właśnie wejście w świat Boga i wspólnoty. I co ciekawe, na początku, znowu chcę być realistą, wielu stypendystów boi się obozów. Naprawdę, oni się boją oderwać od komórki, oni się boją oderwać od swoich środowisk. Czasami
1: szczególnie... Nie korzystają z komórek w tym czasie?
0: Korzystają, tylko zaraz o tym powiem. Ktoś na przykład w siódmej klasie pierwszy raz wjeżdża aż tak daleko, w nieznane, z nieznanymi sobie ludźmi i naprawdę jest czasem panika w oczach. Natomiast po tym tygodniu, dwóch, jak oni się rozstają, to trzeba to widzieć. Ja nawet to sobie nagrywam, robię zdjęcia, jak oni żałują, że to się skończyło. Że to było tak cudownie, że właśnie były komórki, ale naprawdę jako margines życia, a nie środek tego życia, że 6-7 godzin spędzamy w mediach społecznościowych i tak dalej, że są piękne wartości, że są wspaniali ludzie, że życie w realu jest piękniejsze i ciekawsze niż tylko cały czas, powiem tak troszeczkę może zapalnie, niż uciekanie tylko w świat wirtualny, który niestety może nas no, zniewolić, doskonale o tym wiemy. W czasie forum ksiądz Tomasz Trzaska z zespołem będzie mówił o sprawach trudnych, dokładnie o depresjach, a szczególnie o kwestii samobójstw, jak rozpoznać u kogoś takie myśli, jak przeciwdziałać temu, jak w ogóle zwrócić się o pomoc, kiedy rzeczywiście jest nam ciężko i nie wiemy co dalej. No to musimy być realistami. Problem szeroko pojętej depresji według badań Oxfordu 2 lata temu opublikowanych dotyczy mniej więcej 20% młodych ludzi w Europie. Różnego typu depresji, od takich zupełnie krótkotrwałych, aż po takie rzeczywiście kliniczne. Więc chcemy też naszym stypendystom dać pewne wyposażenie i pokazać, widzimy to, rozumiemy, spróbujmy razem coś zrobić.
1: Czego można życzyć przed tymi obozami młodym ludziom?
0: Przede wszystkim otwartości. To znaczy, na obozie jest tak, że im więcej dam z siebie, tym więcej otrzymam. To jest właśnie paradoks Ewangelii. Wnoszę siebie, nie tylko swoje wspaniałe wartości, ale także swoje problemy. Czasem na obozie mogę komuś coś opowiedzieć, mogę ze łzami w oczach wyznać, że jest mi ciężko i okazuje się, że jeżeli dzielimy się tym, co w nas jest żywą rzeczywistością, to dajemy najwięcej, bo dajemy siebie. I co ciekawe, zawsze tak jest, że każdy mówi, jak podzieliłem ten swój problem, czasem dramatyczny, to one są połowę lżejsze. Natomiast jak radość podzieliłem z kimś, to jest ona dwukrotnie większa. A z kolei potem na mniej więcej 1,5 tygodnia jeszcze pojedziemy z grupą około 800 naszych uczniów do Siedlec na wspaniały obóz. Jesteście przyjaciółmi moimi. Tam będziemy w Pratulinie, będziemy zwiedzali Kodeń, będziemy mieli koncerty. Zresztą na jednym i drugim obozie będzie zespół Tylko Ty, będzie chór i orkiestra fundacji, będzie mnóstwo atrakcji. Zwiedzimy uczelnie, kościoły, będą pielgrzymki, dzień sportu, dyskoteka, koncerty. Dlatego właśnie mówię o tym, żeby wszyscy ci, którzy mieszkają w Płocku czy w Siedlcach, ale też przyjadą tam na przykład na jakiś weekend, na jakiś odpoczynek, jak zobaczą żółte koszulki, to żeby do nas podeszli, żeby przyszli na te wspólne wydarzenia, szczególnie koncerty, gdzie można stypendystów zobaczyć, no i żeby odwiedzili też kościoły, bo będziemy we wszystkich kościołach w tych miastach, żeby podziękować za zbiórkę przy okazji Dnia Papieskiego, bo przypomnijmy, te pieniądze na stypendia pochodzą właśnie z zbiórki na Dzień Papieski.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem pierwszy wakacyjnych ważnych spraw był ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w programie pierwszym Polskiego Radia słuchają Państwo familijnej jedynki. O miłości śpiewał Marcin Pospieszalski, zatem teraz o miłości do drugiego człowieka. W niedawnym internetowym felietonie ojciec Dariusz Michalski, dyrektor jezuickiej służby uchodźcom w Polsce, pytał: czy widzimy w dziecku, małym przybyszu, migrancie, problem do rozwiązania, czy osobę? Dziecko uchodźców nie przestaje być dzieckiem w chwili przekroczenia granicy. To właśnie wtedy najbardziej ujawnia się prawda o społeczeństwie przyjmującym, o państwie, a także o wrażliwości wspólnot religijnych. Skrót tej wypowiedzi prezentuje ksiądz Grzegorz Dobroczyński.
2: Główne miejsce dramatu bezbronnych dzieci to granica polsko-białoruska. Niezależne raporty mówią, że do września 2025 roku z 227 próśb o wsparcie małżeństwa

małoletnich, 191 dotyczyło dzieci bez opieki, głodnych, rannych lub wymagających hospitalizacji. Liczby kryją historię konkretnych dzieci błąkających się po lasach w pasie przygranicznym. Dramaty to także śmierć i rany w strefach konfliktów zbrojnych. W Libanie od 2 marca zginęło 200 dzieci, a 800 zostało rannych. Wojna nie tylko zabija, ale demoralizuje. Służby rosyjskie werbują ukraińskich nastolatków do sabotażu. Mroczna przemoc wykorzystuje samotność, potrzebę uznania lub biedę. Dziecko staje się tanim instrumentem za równowartość 80 zł, łatwym do porzucenia. Takie dzieci uwolnione wymagają wielomiesięcznej, wieloletniej terapii. Pokonanie granicy nie kończy dramatu. Następuje etap zmagania. Szkoła, język, rówieśnicy, oczekiwania dorosłych i konieczność odnalezienia się w innym świecie. Na przykład dzieci z Iranu, Afganistanu czy Syrii uczą się nowego alfabetu i pisania od lewej do prawej strony, a nie jak w ich językach odwrotnie. Uczniowie z Ukrainy często chcą ukrywać swą tożsamość, by upodobnić się lepiej do polskich rówieśników. To asymilacja, nie integracja. Takie dzieci miewają trudności z koncentracją, regulacją emocji, co nie ma nic wspólnego z lenistwem czy złymi intencjami. Jest też niechęć społeczna wobec migrantów i miewa konkretny wymiar fizycznej przemocy. Przemoc młodych to lustro wskazujące, gdzie prowadzi język dehumanizacji i tezy dorosłych, że na przykład Ukraińcy zabierają nam miejsca, żerują na pomocy społecznej albo, oględnie mówiąc, są tu niemile widziani. Tym ważniejsze są sygnały, że troska jest możliwa. Caritas Polska prowadzi 28 centrów pomocy migrantom i uchodźcom w całym kraju. Od 2022 roku objęły one wsparciem ponad 115 tysięcy osób. Oczywiście są i inni pomagający, mimo złego klimatu społecznego. Ewangeliczne pytanie o jedno z tych dzieci pozostaje boleśnie aktualne. Każde z nich ma imię, twarz, historię i nie tylko lęk, ale przede wszystkim talenty oraz marzenia. Każde może być zepchnięte na margines albo przyjęte z troską. I właśnie od tej różnicy, pozornie małej, a w istocie fundamentalnej, zaczyna się przyszłość nie tylko tych dzieci, ale także całej społeczności, w której dorastają, czyli nas samych, napisał ojciec Dariusz Michalski.

0: z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś powiemy m.in. o nadzwyczajnym konsystorzu zwołanym przez papieża Leona XIV, o powrocie do Polski najstarszego zapisu hymnu Gaudę Mater Polonia oraz o obchodach 90. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu. Przemysław Goławski, zapraszam. Eucharystia była tematem papieskiej katechezy podczas środowej audiencji generalnej. Papież nazwał ją sakramentem nadchodzącego królestwa, chlebem na drogę prowadzącym ku niebieskiej ojczyźnie. Ojciec Święty kontynuował cykl kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II. Tym razem poświęcił rozważanie misterium Eucharystii w konstytucji Sacrosanctum Concilium. Eucharystia włącza wierzących w Chrystusa i uczy przyjmować styl życia Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Tak mówił Leon XIV, dodając, że to dar, który wprowadza w dynamikę jedności i staje się mocnym antidotum na podziały. Jak zaznaczył papież, podczas każdej mszy świętej zgromadzenie liturgiczne składa ofiarę nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim. Leon XIV, pozdrawiając Polaków przybyłych na audiencję, zwrócił się do polskiej młodzieży. Zaprosił do odkrywania Boga w pięknie stworzenia oraz zapewnił o modlitwie o mądre wybory szkół i studiów.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
1: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki, spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Papież Leon XIV zwołał drugi nadzwyczajny konsystorz od czasu swojego wyboru w maju ubiegłego roku. Przede wszystkim jesteśmy zaproszeni do kontemplacji świata, w którym Kościół jest wezwany do głoszenia Ewangelii. Liczę na Waszą pomoc w rozeznawaniu tego, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła. Tak powiedział Leon XIV do kardynałów w mowie rozpoczynającej obrady konsystorza. Kardynałowie razem z papieżem przez 2 dni omawiali 4 tematy dotyczące ewangelizacji, misji w świecie, synodalności oraz nowych wyzwań dla Kościoła. Leon XIV podkreślił, że w czasach, gdy górę biorą interesy partykularne, społeczna nauka Kościoła przypomina, że dobro wspólne wymaga wspólnej odpowiedzialności. Pomóżcie mi wsłuchiwać się w to, co rodzi się w kościołach, dostrzegać znaki nadziei, które często wzrastają w ciszy, ale także nie pomijać trudności, nieporozumień i oporów, mogących spowalniać naszą wspólną drogę. Potrzebuję Waszej wolności, szczerości i lojalności. Szczera rada jest zawsze aktem komunii, powiedział Leon XIV. Pierwsza sesja prac konsystorza odbyła się pod hasłem W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię? Otworzyło ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia. Temat drugiej sesji konsystorza to kultura potęgi i cywilizacja miłości. Podczas tej sesji purpuraci dyskutowali m.in. o tym, jak język, postawa i praktyka mogą pomóc w budowaniu pojednania, współistnienia i pokoju. 2 kolejne sesje odbyły się w sobotę. Pierwszą poświęcono tematowi budowania dobra pod hasłem Place budowy naszych czasów. 4. sesja była poświęcona procesowi wdrażania postanowień synodu o synodalności. 2-dniowy konsystorz poprzedziło spotkanie generalne Synodu Biskupów na temat synodalności. Było to zebranie wszystkich odpowiedzialnych za międzynarodowe działania Kościoła katolickiego na poziomie kontynentalnym, z grupami reprezentującymi cały Kościół w Europie, w Azji, Oceanii, w obu Amerykach

0: i w Ameryce Łacińskiej, w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Celem były dyskusje nad wdrożeniem zaleceń dokumentu końcowego 16. Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, które odbyło się w Rzymie w 2024 roku. W spotkaniu uczestniczył także papież, a całość wydarzenia była przygotowaniem do prac krajowych na temat synodalności zaplanowanych na lata 2027-2028. Mówi Thierry Bonaventura, menedżer do spraw komunikacji w Sekretariacie Synodu Biskupów.
1: Teraz po raz pierwszy w historii całego Kościoła, Kościół lokalny próbuje wdrożyć zalecenia Synodu Biskupów, a aby to zrobić, potrzebny jest cały proces. W tych dniach odpowiedzialni za działania na poszczególnych kontynentach spotkali się, by przemyśleć, w jaki sposób lokalne kościoły mogą się zorganizować, aby cały lud Boży mógł jasno zrozumieć to, co dzieje się z przemianą Kościoła w sposób synodalny. Ma to doprowadzić do świętowania osiągnięć na zgromadzeniach lokalnych, a następnie narodowych, a ponadto na zgromadzeniach kontynentalnych. Proces zakończy się, w pewnym sensie, zgromadzeniem kościelnym w Rzymie w 2028 roku. Mówię w pewnym sensie, ponieważ synodalna droga podjęta przez Kościół nie ma punktu końcowego. To jest ciągłe nawracanie, przede wszystkim nawrócenie do Chrystusa, bycie Kościołem bardziej słuchającym, Kościołem zdolnym do wspólnego pielgrzymowania ze wszystkimi na całym świecie. Głód staje się często przyczyną konfliktów i migracji, a żywność daje pokój, powiedział papież Leon XIV w poniedziałek podczas spotkania w siedzibie Światowego Programu Żywnościowego w Rzymie. Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie i dodał, że żywność jest dla świata czymś, co wszyscy pragniemy ofiarować. Żywność rozumianą jako codzienny chleb dla każdego człowieka, ale także jako pokarm dający nadzieję na budowę lepszego świata. Świata pokoju, świata, w którym wszyscy naprawdę jesteśmy zjednoczeni, mówił Leon XIV, zwracając się do osób zajmujących się dostarczaniem żywności krajom dotkniętym klęską głodu. Wśród nich są również polskie fundacje i osoby aktywnie pomagające potrzebującym, między innymi Justyna Janiec-Palczewska z Fundacji Dla Świata.
2: Musimy pamiętać o tym, że my nie wybieramy miejsca ani okoliczności, w których przychodzimy na świat. My tutaj, żyjąc w takiej dostatniej Europie, często zapominamy o tych, którzy urodzili się w tej biedniejszej części naszego globu. Często nam się trudno wczuć nawet w sytuację tych ludzi, którzy muszą się martwić, czy zjedzą następny posiłek. I to nie jest kwestia ich wyboru, tylko okoliczności życia, w których przyszli na świat. I warto mieć tą świadomość, że tak naprawdę to mogło się przydarzyć każdemu z nas. My w Stowarzyszeniu Dla Świata dożywiamy tysiące dzieci, ale możemy to robić dzięki ludziom z całej Polski, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok krzywdy drugiego człowieka. I to właśnie o tej empatii przypomina nam papież.
0: W Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie zaprezentowano odzyskane z Niemiec dobra kultury. Wśród nich znalazł się średniowieczny rękopis zawierający najprawdopodobniej najstarszy zachowany zapis hymnu Gaudę Mater Polonia. To jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej kultury i tradycji. Mówi biskup Szymon Stółkowski, ordynariusz diecezji płockiej.
3: Bardzo się cieszę, że dokument zawierający zapis hymnu Gaudę Mater Polonia, który przez 6 wieków był przechowywany w bibliotece Seminarium Duchownego w Płocku, powrócił do Polski. Dowiedziałem się o tym, że ten dokument znajduje się w Staatsbibliothek zu Berlin, czyli w bibliotece berlińskiej, państwowej bibliotece. Jak to opisywano w jakimś kartonie, gdzie mogą znajdować się rzeczy pochodzące z Polski. To się zbiegało z 950. rocznicą naszej diecezji, rok temu obchodzoną. Tak sobie pomyślałem, byłoby bardzo sympatycznie, gdyby Niemcy przekazali nam jako zwrot właśnie ten dokument. Właśnie w tym roku jubileuszowym byłby to taki piękny gest. Próbowaliśmy nawet szukać jakichś kanałów wewnątrzkościelnych, żeby spróbować jakoś nawiązać kontakty i odzyskać to dzieło, ale okazało się, że to może się dokonać tylko drogą państwową. I tak się dokonało. Bardzo jestem wdzięczny Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za to, że do tego pracownicy doprowadzili. Ustawa, która mówi o zwrocie dóbr zagrabionych w czasie II wojny światowej, mówi, że te dobra przechodzą na skarb państwa. Marzyłoby mi się, żeby to dzieło było dalej własnością Kościoła w Płocku, ale jestem zwolennikiem tego, by to dzieło było pokazywane w Warszawie. No tam będzie to lepiej wyeksponowane w sali razem z Bogurodzicą. Poza tym

0: Nie stać nas za bardzo jako diecezji, żebyśmy to odrestaurowali, odgrzebili, odnowili, a państwo ma na to pieniądze.
1: Do Polski powróciły także inne bezcenne zabytki. To pierścień króla Zygmunta I Starego oraz 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Odzyskane obiekty zostały przekazane 17 czerwca podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie. 20 czerwca w liturgiczne wspomnienie apostoła Kazachstanu, błogosławionego Władysława Bukowińskiego w Ozornojem, w wiosce założonej przez polskich zesłańców, odsłonięto pomnik upamiętniający wielkoduszność, z jaką mieszkańcy Kazachstanu pomagali Polakom. Uroczystość wpisała się w 90. rocznicę deportacji Polaków z Kresów Wschodnich. Okolicznościowy list na uroczystości przekazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. W uroczystościach wzięła udział także marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicemarszałek Senatu Republiki Kazachstanu. Mówi metropolita Astany arcybiskup Tomasz Peta.
2: 19 czerwca w Astanie w katedrze katolickiej mieliśmy sympozjum poświęcone właśnie rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu w 1936 roku. Wykładowcami byli zarówno uczeni z Polski, jak i z Kazachstanu. Jeden z wykładów brzmiał: rola różańca w życiu deportowanych na podstawie archiwów państwowych, KGB. I okazuje się, że czymś takim niesłychanie wrogim dla władz radzieckich był różaniec. Że nawet były rozstrzeliwania z powodu tego, że ktoś zbierał ludzi na różaniec. Dramatyczna historia. Ta deportacja była do tej pory bardzo mało znana w Polsce. Wiedzieliśmy przede wszystkim o deportacjach z II wojny światowej i po wojnie także, w tym śląskich górników. Dobrze, że ta data 1936 rok i wielkie bohaterstwo i umiłowanie polskości i Kościoła katolickiego zostały teraz podkreślone i zauważone.
1: Z okazji zakończenia roku szkolnego życzenia złożył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Zmierza ku końcowi miesiąc czerwiec, a więc zbliżają się wakacje. Myślę, że jest to czas upragniony, zwłaszcza przez studentów, uczniów, ale także przez wszystkich wykładowców, nauczycieli, katechetów i nauczycieli religii. Życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, mówił arcybiskup Wojda. Życzył wszystkim, aby nadchodzące wakacje były okresem radości i wypoczynku spędzanego w pięknych miejscach. Wyraził także nadzieję, że wakacje będą sprzyjały pogłębianiu wiedzy zdobytej w szkolnych ławkach, dzięki nowym doświadczeniom oraz staną się źródłem wielu pięknych i budujących przeżyć. Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotował i przedstawił Przemysław Goławski.
3: Żona twoja jak winorośl płodna w zaciszu twego domostwa. Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu. Psalm 128.
4: Choć nie masz oczu bardziej błękitnych,

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 28 dzień czerwca, niedziela i tak oto familijna jedynka dobiega końca. Jutro 29, a więc Piotra i Pawła. Przypomnijmy zatem słowa Jana Pawła II wypowiedziane z okazji tej jutrzejszej uroczystości Świętych Apostołów w Rzymie w 1983 roku.
2: Pragnę w duchowej obecności Matki Jasnogórskiej powtórzyć te słowa. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Te słowa wypowiedział Szymon Piotr, wówczas, kiedy wielu opuszczało Chrystusa, nie mogąc pojąć zapowiedzi ustanowienia Eucharystii. Słowa te często powtarzał, przemawiając do nas, zmarły prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Słowa te powtarzam w dniu dzisiejszym z uwagi na święto apostołów, a także z uwagi na tysiącletnią więź naszej ojczyzny ze stolicą świętego Piotra, z jego duchowym dziedzictwem. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Słowa te zostały wypowiedziane w momencie krytycznym. W takim momencie nieraz człowiek lepiej widzi to, co ostateczne i niepodważalne. To, na czym jedynie można i trzeba budować doczesność. W tych słowach zawiera się ostateczna podstawa naszej tożsamości. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, dzięki słowom życia wiecznego. One ostatecznie stanowią o nas, o każdym z nas i o naszej wspólnocie. Pośród doświadczeń naszego czasu chcemy tym bardziej być wierni słowom żywota wiecznego. I dlatego też dziękujemy Ci, Pani Jasnogórska, za tysiącletnie dziedzictwo świętego Piotra na naszej ziemi.

Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony poranek. Sylwia Sułkowska, Maciej Załęcki i Agnieszka Kozłowska-Łysko. I cóż, chyba chłodno się z Państwem pożegnam, bo ochłody nam trzeba.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Łączymy się już z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą odprawi i homilię wygłosi ksiądz Wojciech Bartosz.

gromadzimy się na Eucharystii w 13. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym. Jako wspólnota parafialna oraz wszyscy łączący się z nami duchowo poprzez transmisję radiową, zwłaszcza osoby chore. Chrystus prowadzi nas ku postawie głębszej wiary, głębszej miłości Boga. Przyjmując Jego obecność w świętej liturgii, prośmy o otwarcie naszych serc na Jego Słowo. A na początku uznajmy, iż jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem przyjąć przemieniającą nas, nasze serca, obecność Chrystusa. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta, bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę

Siostry i bracia, kto kocha ojca, matkę, syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. Słyszymy dziś słowa Pana Jezusa. Budzą niepokój. Mogą nawet odstraszać. Czy Jezus zniechęca do miłości rodzinnej? Czy podważa troskę o życie? Czyżby był przeciwny rodzinie i nie cenił ludzkiego życia? Nic bardziej mylnego. Jego słowa jednak prowokują. Dlaczego mówi tak ostro? Usłyszany fragment należy do tak zwanej mowy misyjnej Jezusa. Wcześniej powołał 12, wyznaczył im zadania i określił sposób postępowania. Teraz zapowiada czas próby, który zweryfikuje ich decyzję pójścia za Nim. Innymi słowy pyta, czy chcecie mi dalej zostać wierni? To samo pytanie kieruje dziś do mnie i do Ciebie. Święty Mateusz, przywołując te słowa, ma przed oczyma konkretną wspólnotę chrześcijan, do której kierował swoją Ewangelię. Pisał około 50 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, w czasie gdy mała wspólnota wierzących cierpiała prześladowania. Chrześcijanie byli odrzucani przez najbliższych. W wielu rodzinach rodziła się pokusa odejścia i powrotu do dawnego życia, do synagogi albo do pogaństwa. Inni stawali się oziębli i szukali kompromisów. Podziały przechodziły nie tylko przez gminę, ale także przez rodziny. Ich serca były rozdwojone. Siostry i bracia, sytuacja tamtych chrześcijan powtarza się w naszych czasach, w naszych wspólnotach, rodzinach, a przede wszystkim w naszych sercach. Wielu z was, zwłaszcza osób starszych i chorych, uczestniczących we mszy świętej dzięki transmisji radiowej, pyta dziś, co robić, gdy najbliżsi odchodzą od Kościoła i od wiary? Co robić, gdy temat wiary staje się źródłem podziału w rodzinie? Milczeć? Bronić? Te pytania często słyszymy podczas rekolekcji apostolstwa chorych. Zauważmy też, że my jesteśmy kuszeni, jak tamci chrześcijanie, by iść za Jezusem tylko pozornie, by wchodzić na drogę duchowych i moralnych kompromisów, by nie opowiadać się jednoznacznie po Jego stronie. Włącza się w nas mechanizm usprawiedliwiania, skoro inni postępują niewłaściwie, to ja również mam do tego prawo. Co na to Jezus? Pragnie umocnić w nas pierwotny dobry wybór, tak jak kiedyś w tamtych chrześcijanach. Wybraliśmy go w chwili chrztu dzięki wierze naszych rodziców. Później sami świadomie stanęliśmy po jego stronie. Święty Paweł, przypominając w drugim czytaniu prawdę o zanurzeniu przez chrzest w Chrystusa, zachęca nas do stałej jedności z Nim. Spójrzmy więc jeszcze raz głębiej na radykalizm wymagań Chrystusa i wsłuchajmy się powoli w Jego słowa. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. Ewangelista używa tu greckiego słowa phileo, tłumaczonego jako kochać, które dosłownie oznacza mieć w czymś upodobanie, przywiązać.

przywiązywać się do kogoś. Mateusz stosuje go również wtedy, gdy pisze, że obłudnicy mają upodobanie w modlitwie na pokaz, a faryzeusze w pierwszych miejscach na ucztach. I te upodobania poddaje krytyce. Postawmy sobie pytania. Do kogo lub do czego mam większe upodobanie niż do Chrystusa? Do kogo lub do czego moje serce przywiązane jest bardziej? Jezus, tłumacząc wagę pierwszego przykazania miłości Boga, odwołuje się do najmocniejszych więzów ludzkich. Tylko ten, kto Jego kocha bardziej, potrafi właściwie uporządkować wartości i relacje. Taki człowiek jest zdolny kochać trudnego współmałżonka, poświęcić czas dzieciom kosztem rezygnacji z kariery i intratnych stanowisk, opiekować się rodzicem chorym na Alzheimera, a jako kapłan podjąć misję kapelana w szpitalu. Jest zdolny wziąć swój krzyż. W kontekście miłości Boga powraca przysłówek bardziej. Święty Ignacy z Loyoli uczył, że w rozeznawaniu duchowym należy wybierać to, co bardziej, nieraz trudniej, prowadzi do Boga. Natomiast ten, kto szuka życia na tej ziemi, zwłaszcza przez pieniądze i sławę, straci je na wieki. Takie życie proponował Jezusowi diabeł na górze kuszenia. Wygodne, bez cierpienia, pełne popularności, władzy, bogactwa. Jezus odrzucił tę wizję i wybrał drogę zaufania Ojcu, posłuszeństwa Jego woli i wyrzeczenia się bożków. To droga krzyża. Z wyborem Jezusa wiąże się misja małżeńska, kapłańska, zakonna, zawodowa, lekarza, nauczyciela, prawnika i innych. Jeśli traktujemy ją jako powołanie, będzie nas kosztować, ale ostatecznie przyniesie wewnętrzną radość i pokój. Nada sens naszemu życiu i przyniesie nagrodę, o której Jezus mówi w Ewangelii. Nagrodę odnoszącą się nie tylko do wieczności, lecz też i do doczesności. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych? Jakże to aktualne dzisiaj w tym upale. Dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Przykładem człowieka, który radykalnie podjął wezwanie Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, jest święty Maksymilian Maria Kolbe, którego 85. rocznicę męczeństwa śmierci w Auschwitz będziemy obchodzić w sierpniu. W celi śmierci przeżył 14 dni, podtrzymując na duchu współwięźniów, choć zwykle umierano tam po 3-7 dniach. Przyjrzyjmy się krótko jego drodze. Młody Rajmund, późniejszy ojciec Maksymilian, jako nastolatek zastanawiał się, czy Bóg nie wzywa go do innej formy służby niż kapłaństwo. Rozważał, czy nie powinien walczyć za ojczyznę, która była pod zaborami. W czasie tych rozterek miał widzenie Maryi z dwiema koronami. Biała oznaczała czystość i kapłaństwo, czerwona męczeństwo jako najwyższą formę służby Bogu i ludziom. Rajmund został rzeczywiście rycerzem, ale nie z bronią w ręku, rycerzem niepokalanej. Jego bronią stał się różaniec, cudowny medalik,

i akt całkowitego oddania się Bogu na wzór Maryi. Pierwszy akt posłuszeństwa Bogu w wieku 12-13 lat zaowocował kolejnymi, aż po ostatni. Gdyby na początku wybrał inaczej? Służba ojczyźnie była wtedy bardzo potrzebna. Jego ojciec walczył w legionach. Ale nie to było większą miłością. Przyjmując imię Maksymilian, od łacińskiego Maximus, największy, pragnął osiągnąć świętość w największym, najwyższym stopniu. Zjednoczył swoją wolę z wolą Boga, a jego drogą stała się niepokalana. Słowa Jezusa mocno korespondują z jego życiem. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Ze względu na Boga, którego nosił w sercu, oddał życie za współwięźnia. Jego męczeństwo nie tylko ocaliło Franciszka Gajowniczka, ale także wielu innych, którzy odstąpili od samobójstwa. Przejmująca wystawa Mariana Kołodzieja w Harmężach, w miejscowości, w której znajdowała się filia Auschwitz, więźnia i świadka tamtego apelu, ukazuje heroiczną wiarę także artysty w obecność Boga w takim miejscu jak obóz koncentracyjny. Potrzebował na to 50 lat. Dopiero w czasie ciężkiej choroby zaczął tworzyć te poruszające obrazy. Jego wizja paradoksalnie jest pełna nadziei i wiary w to, że całe stworzenie, nawet to najbardziej zdegradowane, zachowuje swoją godność z racji bycia Bożym stworzeniem i Jego obrazem. Drodzy chorzy, dzięki duchowości apostolstwa chorych odkrywamy, że choć w naszym życiu brakuje zdrowia, nie oznacza to wcale umniejszenia naszej godności ani wartości. Troszczymy się o zdrowie, lecz gdy go brakuje, wiemy, że dzięki Jezusowi posiadamy w życiu najcenniejszy skarb. On stale uczy nas kochać, bo On nie przestaje nas kochać. W imię miłości do Boga i bliźniego możemy ofiarować Jemu nasze cierpienia, zwłaszcza za tych, których zbawienie jest nam szczególnie drogie. Możemy to uczynić w każdym czasie naszego życia, także podczas kolejnej 61. ogólnopolskiej pielgrzymki apostolstwa chorych na Jasną Górę, która odbędzie się jak co roku 6 lipca we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Zapraszając Was na Jasną Górę, proszę jednocześnie o roztropność w podejmowaniu decyzji o przyjeździe ze względu na panujące w Polsce upały. Msza święta o godzinie 11 będzie transmitowana przez trzeci program Telewizji Polskiej. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale

0: sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, którym mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z otwartym i ufnym sercem przedstawmy Bogu Wszechmogącemu nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby nie brakowało w nim gorliwych i odważnych głosicieli Ewangelii. Prośmy dobrego Boga, aby wzbudził w sercach młodych ludzi pragnienie pójścia za Nim drogą kapłaństwa i życia zakonnego. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci i młodzież rozpoczynających wakacje, aby ten czas był dla nich bezpieczny, radosny i przeżyty w bliskości Boga. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za osoby chore, cierpiące i ubogie, aby na ich życiowej drodze nie zabrakło troskliwych opiekunów. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się we wszystkich intencjach nadsyłanych do Sekretariatu Apostolstwa Chorych, aby wszyscy, którzy z wiarą proszą Boga o pomoc, otrzymali od Niego potrzebne łaski. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących na roli, aby dobry Bóg błogosławił ich trud, chronił ich od klęsk żywiołowych i obdarzał obfitymi plonami dla dobra całej wspólnoty. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za bliskich nam zmarłych, aby zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa mieli udział w chwale nieba. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy, wsłuchując się w Słowo Boże, stale uczyli się stawiać Boga na pierwszym miejscu. Ciebie prosimy.
0: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Adriana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: przynosi mi owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Ogłoszenia duszpasterskie. W tym tygodniu w liturgii obchodzimy w poniedziałek uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, w piątek święto świętego Tomasza apostoła. Z racji uroczystości Piotra i Pawła ofiary zbierane w tym dniu na tacę będą przekazane na rzecz Stolicy Apostolskiej jako tradycyjna danina świętego Piotra. W poniedziałek 6 lipca we wspomnienie Matki Bożej uzdrowienia chorych na Jasnej Górze odbędzie się 61. ogólnopolska pielgrzymka osób chorych. Początek pielgrzymki o 9:15 w Bazylice Jasnogórskiej. O 11:00 zostanie odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Czaj, ordynariusza opolskiego. Transmisja w TVP3. W programie pielgrzymki przewidziano między innymi drogę krzyżową oraz nabożeństwo lurdzkie. Duszpasterzy pracowników służby zdrowia oraz opiekunów prosimy o pomoc osobom chorym w dotarciu na Jasną Górę ze względu na utrzymujące się upały. Zachęcamy osoby starsze do roztropnego rozeznania możliwości udziału w pielgrzymce. W dniach od 4 do 9 września odbędzie się 6. pielgrzymka chorych do Lourdes, organizowana przez archidiecezję katowicką. Osoby, które odkrywają w sobie powołanie do ofiarowania swojego cierpienia za Kościół w jedności z Chrystusem, zapraszamy do wspólnoty apostolstwa chorych. Więcej informacji o wspólnocie, jej duchowości oraz pielgrzymce do Lourdes można znaleźć

0: na stronie internetowej www.apostolstwo.chorych.pl lub uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Apostolstwa Chorych pod numerem 32 251 21 52. W sekretariacie można również zamówić prenumeratę miesięcznika Apostolstwo Chorych. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca wraz z odpowiednimi nabożeństwami. Wszystkim rozpoczynającym wakacyjny wypoczynek życzymy dobrej pogody, bezpiecznych podróży i miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Podczas urlopów pamiętajmy o niedzielnej mszy świętej oraz o godnym stroju podczas nawiedzania miejsc świętych. W czasie dzisiejszej mszy świętej śpiew prowadził ksiądz Wojciech Kałamarz, przy organach pan Michał Dąbrowski. Naszej Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych, ksiądz Wojciech Bartoszek. Z wiarą przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
1: Pan z wami.

0: szali ogień.
1: Za wcześnie jest mówić o przyczynach. Swoje czynności w tej chwili prowadzi policja.
0: 5 milionów euro pomocy dla Wenezueli przeznaczy Unia Europejska. Po tragicznym trzęsieniu ziemi zginęło co najmniej 1500 osób. Wciąż trwają poszukiwania zaginionych. Wczoraj byliśmy w Radomiu. Był kolejny koncert na wakacyjnej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską.
2: Dobrze to było zrobione.
3: Chciał się jeszcze bawić. Człowiek chciał jeszcze, no nie?
0: Mi jeszcze będzie za tydzień koncert w Zakopanem. Policja ustala przyczyny pożaru w kamienicy w Chełmnie. W nocy zapalił się dach. 25 osób zdołało się ewakuować. Jeszcze zanim przyjechali strażacy, mówi rzecznik komendy strażaków w Chełmnie, Kasper Korczak.
1: Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy, że pożarem objęta jest znaczna część dachu kamienicy. Przed naszym przyjazdem z budynku ewakuowało się 25 osób. Nikt nie został poszkodowany. Działania trwały prawie 5 godzin. Działały łącznie 22 zastępy straży pożarnej. Czy będzie można wrócić do tego budynku? Nie wiadomo. Miasto proponowało lokale zastępcze mieszkańcom, jednak każdy zorganizował sobie lokal we własnym zakresie.
0: Pożar został już ugaszony, ale na miejscu są jeszcze strażacy. Sprawdzają, czy gdzieś nie tli się jeszcze ogień. Potężne mrozy zimą, a potem fale potężnego ciepła latem. Takie ekstrema to wynik zmian klimatycznych. Naukowcy nie mają wątpliwości. Takie sytuacje będą się powtarzać w przyszłości, mówi ekspert z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Bogdan Chojnicki.
4: To niestety nie jest ostatnia fala upałów. One będą się powtarzać. A zgodnie z tym, co mówią prognozy klimatyczne, częstość właśnie występowania takich zjawisk będzie się w przyszłości nasilać.
0: Dziś w Polsce kulminacja fali upałów. Na termometrach na zachodzie kraju miejscami nawet 42 stopnie. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla dotkniętej skutkami trzęsienia ziemi Wenezueli, poinformowała szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas podała, że oprócz wsparcia finansowego Unia uruchomiła mechanizm ochrony ludności. W związku z nim unijne kraje wysłały zespoły poszukiwawczo-ratownicze, strażaków oraz personel medyczny. Już wczoraj do Wenezueli dotarło 17 samolotów z ponad 1500 ratowników z całego świata. Na miejscu jest także polska misja medyczna, mówi Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji.
5: Trwa praca zespołów ratunkowych. Te zespoły ratunkowe będą tam na miejscu do momentu, w którym będzie jeszcze szansa wydostać kogoś żywego z gruzów, a potem zacznie się równie ważny i trudny etap pomocy, bo to będzie pomoc dla tych, którzy stracili całe swoje dotychczasowe życie, którzy będą żyli w miejscach, gdzie zniszczona została infrastruktura. Tam na pewno będzie duża rola dla organizacji takich jak Polska Misja Medyczna.
0: W wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli zginęło ponad 1500 osób. Niektóre źródła mówią też o 50 tysiącach zaginionych. Bliski Wschód znów w konflikcie. Irański MSZ oświadczył, że amerykańskie ataki to pogwałcenie tymczasowego porozumienia, które miało zakończyć czteromiesięczną wojnę. Amerykańskie lotnictwo przeprowadziło kolejne uderzenia na cele w Iranie. Powodem uderzenia był atak irańskiego drona na tankowiec Kiku płynący przez cieśninę Ormus z ponad 2 milionami baryłek ropy. Prezydent Donald Trump grozi, że jeśli Teheran nie zaprzestanie ataków, to zostanie unicestwiony.
6: To są aktualności jedynki.
0: To Kołobrzeg ma najlepszą plażę. Orzekli głosujący w plebiscycie w kategorii plaża tętniąca życiem polskiej organizacji turystycznej i magazynu Travelist. Jak mówi Piotr Rybczyński z Kołobrzegu, z Kołobrzeskiego Instytutu Kultury, na plaży w Kołobrzegu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: To ponad 12 kilometrów plaży w samym mieście. Ta plaża rzeczywiście tętni życiem, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie też odpocząć. Na pewno tętni bardzo mocno życiem centrum, plaża przy Molo, gdzie są zawody sportowe, gdzie są boiska do koszykówki.
0: Na drugim miejscu w rankingu plaż w kategorii plaża tętniąca życiem znalazło się Świnoujście. Trzecie miejsce zajął Sopot. Za tydzień Zakopane, wczoraj Radom i drugi koncert na wakacyjnej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Publiczność czuła niedosyt.
2: Za krótko mogło ludzi wprowadzić jakiś klimat pozytywny.
3: Chciał się jeszcze bawić, bo taka jest prawda. Teraz jest taka godzina, że człowiek chciał jeszcze, no nie? Jest lekki niedosyt. Fajnie, że coś takiego się wydarzyło w Radomiu.
8: Nie pamiętam, kiedy zalew na Borkach wyglądał tak jak teraz. Jest tu masa ludzi. Wiele osób pewnie przyjechało z okolicznych miejscowości.

0: w radiowej jedynce.
1: Sylwia Urbana, dzień dobry. Dotarliśmy do półmetku piłkarskiego mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Minionej nocy czasu w Polsce rozegrano ostatnie mecze w grupach J, K i L. W grupie J Algieria zremisowała z Austrią 3-3 i Argentyna pokonała Jordanię 3-1. Grupę wygrała Argentyna i jest trzecią drużyną w tej fazie po Meksyku i Francji, która zdobyła komplet punktów. Do 1-16 awansowały też Austria i Algieria. W grupie K Demokratyczna Republika Konga zwyciężyła Uzbekistan 3-1 i Kolumbia zremisowała z Portugalią 0-0. Tu dalej grają Kongo, Portugalia i Kolumbia, a w grupie L Chorwacja pokonała Ganę 2-1 i Anglia wygrała z Panamą 2-0. Do 1-16 finału awansowały Anglia i Chorwacja oraz Gana z trzeciego miejsca. A teraz pora na fazę pucharową. Kto z kim w niej zagra i kto prowadzi w klasyfikacji strzelców, opowie Tomasz Kowalczyk.
2: Leo Messi, strzelając z rzutu wolnego na 3-1 w meczu z Jordanią, umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców. Ma 6 goli na koncie, a w sumie na 6 turniejach o Mistrzostwo Świata już 19 razy pokonywał bramkarzy rywali. Jeżeli chodzi o 1-16 finału, to na pierwszy ogień pójdzie spotkanie Kanada-Republika Południowej Afryki. Ten mecz już dziś o 21:00. W poniedziałek mecz Brazylia-Japonia o 19:00. O 22:30 Niemcy spotkają się z Paragwajem. We wtorek Holandia-Maroko to spotkanie o 3:00. A także Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia to o 19:00 i o 23:00 mecz Francja-Szwecja. W czwartek Meksyk zmierzy się z Ekwadorem o 3:00 w nocy, Anglia o 18:00 zagra z Demokratyczną Republiką Konga, natomiast Belgia spotka się z Senegalem, start o 22:00. W czwartek mecz Stany Zjednoczone-Bośnia i Hercegowina to o 2:00 w nocy, a o 21:00 Hiszpania spotka się z Austrią, z kolei Portugalia z Chorwacją to już piątkowy mecz o 1:00 w nocy, o 5:00 Szwajcaria zmierzy się z Algierią, natomiast o 20:00 Australia z Egiptem. Wreszcie w sobotę o północy Argentyna spotka się z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 Kolumbia zmierzy się z Ganą. Do najciekawszego spotkania urasta z pewnością mecz Holandii z Marokiem, ale także Portugalii z Chorwacją.
1: Dodam, że z mundialu odpadły Czechy, Katar, Haiti, Turcja, Curaçao, Tunezja, Nowa Zelandia, Arabia Saudyjska, Irak, Jordania, Uzbekistan i Panama. Te wszystkie drużyny zajęły w swoich grupach czwarte miejsca, natomiast zespoły z trzecich miejsc, które pożegnały się z turniejem, to Iran, Korea Południowa, Szkocja i Urugwaj.

0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda.
2: Upał, gorąco, miejscami na zachodzie ponad 40 stopni. Poza tym na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39, tylko nad morzem około 30. Ciśnienie w Warszawie to 1005 hektopaskali.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza. Miejscami jest bardzo dobra, tak to dobra, tylko w Gorzowie Wielkopolskim, Czerniawie-Zdroju, na Dolnym Śląsku i Kaliszu stan powietrza jest umiarkowany. Prawie 42% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniu

0: Abigond. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ole Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
12: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ale chłodno. I oczywiście nie narzekamy na to, co za oknem, bo mamy tyle dobrej muzyki, że przyjemnie będzie słuchać, skupić się na tym, na co nigdy nie mamy czasu, na swoich myślach, na tym, żeby bez pośpiechu przygotować sobie coś dobrego. Zaczniemy od podwójnego espresso, takiego muzycznego, a potem będzie chilloutowo, ambientowo, trochę rockowo, tak żeby snuć się pogodnie po mieszkaniu albo po prostu siedzieć w ulubionym fotelu i cieszyć się muzyką. I jeszcze jedna informacja. Nasz dzisiejszy gość będzie po 11:00. Dlatego już teraz można wszystkie pytania do niego przekazywać na naszym koncie jedynkowym na Facebooku, po to, żeby od razu...

Zu, jak tylko przyjdzie, to żeby odpowiedział. Jedzie z daleka, więc można to zrozumieć. No to zaczynamy. Obiecane podwójne espresso. Stan Getz, João Gilberto, Astrud Gilberto, a wcześniej Carlos Santana i Maná.

znakomici panowie Stanget, João Gilberto, którzy siedzieli sobie obok tej knajpeczki na takich plastikowych fotelikach gdzieś na plaży w Ipanemie, gapili się na słońce, chociaż słońca unikali, a przede wszystkim gapili się na niebo. Dla nich niebem to była ta dziewuszka, która przychodziła i kupowała dla swojej mamy papierosy i zapałki, a potem biegła do niej. Oni zostawili tam ten utwór, zostawili dźwięki, zostawili ten nastrój, klimat i taką tęsknotę za tym, żeby to przeżyć jeszcze raz. Za każdym razem, jak się słucha tej muzyki, to widać trochę zakurzoną witrynę, za którą wisi koszulka, taki t-shirt, a na niej nuty dziewczyny z Ipanemy. A poza tym jest całe szczęście, które to miejsce przynosi. Słońce, szum fal Atlantyku, piasek, zniewalający spokój i możliwość nucenia sobie jednej z najpiękniejszych melodii świata. Przed nami kolejne utwory, które pokazują, jakie piękne może być takie upalne przedpołudnie, jeśli jesteśmy u siebie w domu, jeśli robimy wszystko bez pośpiechu, jeśli dzień, który nadejdzie, zapowiada się tak, jak sobie to wymarzyliśmy, to zapewni z kolei Bill Withers. On ma takie nagranie, które powoduje, że chce się wstać, pomaszerować bardzo powoli, tanecznym krokiem do lodówki, żeby wziąć sobie coś zimnego do picia, albo po prostu spojrzeć przez okno i cieszyć się tym, co jeszcze przed nami. Lovely Day, a wcześniej wspomnienia z plaży. To już zapewnia nam Chris Rea. Czas pogody.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I czas pogody. Czy może być jeszcze piękniej? Może, bo to jest jedynka właśnie. Tak słucham Billa Withersa, właściwie już się skończył, ale te ostatnie przeciąganie nuty około 18-20 sekund chyba. Tak mu się to udało. No to zapowiedź tego, że wszystko jest możliwe w taki dzień jak dziś, w takie cudowne przedpołudnie.

I spotkanie z grupą R i spotkanie z Norą Jones. Ale po kolei, najpierw grupa R. To francuski duet jeszcze pod koniec lat 90. doszedł do wniosku, że można śpiewać tak i grać tak, że unosimy się trochę nad ziemią, centymetr nad powierzchnią. Nie wiem, jak ktoś ma dywan, to nad dywanem, a jeśli nie, to nad parkietem na przykład. A wokal, który za moment usłyszymy, to wspaniała Beth Hirsch. Przytulenie to mało powiedziane. To jest zapowiedź czegoś, co sprawi, jeśli nie będziemy się śpieszyli w to niedzielne przedpołudnie, że poczujemy się szczęśliwsi. Jak państwo pamiętają, być może z podróży do Paryża albo w ogóle do Francji, oni mają takie pojęcie takiego spacerowicza po mieście, spacerowicza po Paryżu, flaner, taki ktoś, kto przeżywa chodzenie dla samego chodzenia w takim miejscu, które uważa za cudowne. Niektórzy twierdzą, że to jedna z najpiękniejszych stolic świata. Inni mówią, że inne miasto, ale to chodzenie pozwala cieszyć się i rozkoszować byciem ze sobą. I właśnie ten utwór taki jest. Air, All I Need, a wcześniej Nora Jones. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, jaki głos ma spokój, to pewnie posłuchalibyśmy Nory Jones i klawiszów pianina, na którym gra, jak krople letniego deszczu, o którym marzymy i który prędzej czy później się pojawi. No to zaczynamy. Będzie R, All I Need, czyli wszystko, czego potrzebuję, to trochę czasu, a wcześniej Nora Jones, Come Away With Me.

I czas pogody, a przed momentem trochę podsłuchiwaliśmy chyba kosmos, te takie elektroniczne dźwięki syntetyczne, no właśnie, takie z przestrzeni gdzieś wysoko nad nami, ale nostalgiczny wokal Beth Hirsch spowodował, że tylko to było najważniejsze. Będzie trochę więcej takiego ciepłego, wspaniałego śpiewania, bo za moment kolejne dwa utwory, a ja tylko dodam, że spotkanie z naszym gościem, Maciejem Orłosiem,

będzie po 11 i jedzie do nas i będzie można mu zadawać pytania. Nawet już teraz jedna z naszych słuchaczek SMS-owo 71-151 zapytała o gwiazdy muzyczne, z którymi rozmawiał. Było wiele, od Tiny Turner poczynając na... zaraz zobaczę jeszcze, kto tam był. Tina Turner. To jest zespół Aerosmith, to nie. Na pewno znajdziemy i przekażemy, także Maciej odpowie. A teraz już to, co przed nami jeszcze. Nieprawdopodobny utwór. Bardzo go lubimy i nie wiemy, że powstał w 1945 roku. La Mer, Charles Trenet był jego autorem, pierwszym wykonawcą. On napisał tekst i częściowo też muzykę. Od tego czasu wszyscy go śpiewali. Od Dalidy poczynając, na Cliffie Richardzie i Mireille Mathieu kończąc. Teraz będzie wersja Cynthia M. I zobaczymy, jak może być piękne, rozkołysane i z jakim wdziękiem to zaproszenie nad morze przyjmiemy. Wcześniej Miłość w Portofino w wykonaniu Dalidy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i

0: Mam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
2: Dziękuję.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
9: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od pytania pana Łukasza.
10: Akurat z synem startujemy z miejscowości Warszawianka do miejscowości Krosno. Mam pytanie, jak droga do Krosna?
9: Jeżeli chodzi o miejscowość Warszawianka w powiecie piaseczyńskim, to droga powinna potrwać do Krosna 5 godzin, jeżeli policzymy małe postoje, na przykład na tankowanie i niedługi odpoczynek. I w tym przypadku najprościej byłoby wybrać przejazd S7 za Kielce, a potem drogami krajowymi przez Pacanów i Pilzno, albo przez Staszów i Połaniec. Na S7 co prawda były problemy między Radomiem a Kielcami na trasie od węzła Zalezianka do MOP-u Występa Zachód, ale już zakończyły się prace przy usuwaniu z jezdni substancji i powinniśmy jechać zupełnie płynnie. Druga możliwość to trasa do Warszawy, przejazd S2, potem ekspresową 17 i trasą S19. Tam także przeszkód nie widać. Jeżeli chodzi o przeszkody, to te niestety mamy na S7 między Nidzicą a Olsztynkiem w kierunku Gdańska. Po dachowaniu pojazdu osobowego utworzył się korek i w okolicach Waplewa warto zjechać z drogi ekspresowej, aby nie utknąć w zatorze. W wyniku wypadku na S7 między Nidzicą a Olsztynkiem jedna osoba została poszkodowana. Częściowo zablokowana jest droga numer 19 niedaleko Tylawy, czyli między miejscem piastowym a granicą polsko-słowacką. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką na 280 km. Poszkodowane zostały dwie osoby. Wcześniej była całkowita blokada, teraz naprzemiennie można już przejechać. Na trasie 78 podobna sytuacja, też tylko jednym pasem na zmianę jedziemy między Zawierciem a Kroczycami w pobliżu Kromołowa. To kilometr 125, tam auto osobowe uderzyło w słup energetyczny.

Minęła 11:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. 70 lat temu robotnicy poznańskich zakładów wyszli na ulicę w proteście przeciwko komunistycznej władzy. Demonstracja została brutalnie zdławiona. W Poznaniu dziś oficjalne uroczystości, za chwilę relacja. Rozmowy o stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce są na kolejnym etapie, poinformował szef MON-u. W Pentagonie trwa przegląd sił, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. To mają być dni z dużą...

0: ilością wody bez alkoholu, a także w czapce i lekką dietą.
1: Można dietę wzbogacić w owoce i warzywa, zwłaszcza te, które zawierają duże ilości wody.
0: O 6 rano w Poznaniu rozpoczęły się uroczystości związane z 70. rocznicą buntu robotniczego z czerwca 1956 roku. Hołd uczestnikom tamtych wydarzeń pod historyczną bramą Zakładów Cegielskiego oddali mieszkańcy Poznania i parlamentarzyści. Teraz uroczystości przeniosły się do dzielnicy Jeżyce. Jest tam nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Maciej, dlaczego to w tym miejscu odbywają się uroczystości i co jeszcze zaplanowano dziś w Poznaniu?
2: Jestem w tej chwili na skwerze trzech tramwajarek, które podczas poznańskiego czerwca 56 roku niosły biało-czerwony sztandar na czele demonstracji i zostały uwiecznione na jednej z popularnych fotografii z Czarnego Czwartku. Kobiety te były w następnych latach szykanowane przez komunistyczne władze. Tu na Jeżycach zresztą padły pierwsze strzały podczas tego robotniczego zrywu. A tak wydarzenia sprzed 70 lat wspominali dziś uczestnicy tego buntu.
3: To się zaczęło od tego, że zaczęli nam obcinać stawki i to nie był polityczny protest.
4: Ja brałem w tym udział i dla mnie to była euforia, że wreszcie wstaliśmy z kolan, że komuniści zaczynają się nas bać.
2: Mówił Marcel Piotrowski i Antoni Godziewski, uczestnicy tego buntu, którzy szli ze sztandarami, które żądały godnej pracy i płacy. Przez cały dzień w Poznaniu delegacje składają kwiaty w miejscach, gdzie w czasie przemarszu zatrzymywali się protestujący i gdzie dochodziło do ważnych wydarzeń. Główne uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i prezydentów Łotwy, Węgier i Albanii, a także lokalnych władz zaplanowano na popołudnie.
0: Maciej Szefer jest w Poznaniu i relacjonuje dla nas te uroczystości. Dziękujemy za te relacje. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, przekazał wicepremier szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. W połowie czerwca Ministerstwo Obrony uzyskało od szefa Pentagonu, Pita Hegseta, pozytywną odpowiedź na list zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz, że Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Moskwa może chcieć przetestować jedność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, podaje The Guardian. Gazeta opiera się na źródłach wywiadowczych dwóch państw wschodniej flanki NATO. Ryzyko rosyjskich prowokacji jest realne i związane z rosnącą presją wywieraną na Rosję przez ukraińskie ataki. W ostatni poniedziałek o możliwych rosyjskich prowokacjach donosił też łotewski wywiad Przemysław Lis.
5: Według cytowanych przez brytyjski dziennik źródeł, Kreml może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO, czyli Łotwy, Litwy i Estonii. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest w stanie obecnie otworzyć drugiego frontu, jednak może zdecydować się na działania hybrydowe. Mogą to być na przykład ataki z użyciem rakiet, dronów oraz inne prowokacje mające na celu zniechęcenie państw sojuszu do dalszego wspierania Ukrainy. Przekazał The Guardian. Brytyjski dziennik w swoim artykule przypomniał również wypowiedź premiera Donalda Tuska. Tu cytat. Podzielamy bez wyjątku opinię, że sytuacja jest bardzo niestabilna i w nadchodzących tygodniach oraz miesiącach można spodziewać się różnego rodzaju eskalacji, powiedział w ostatni czwartek szef polskiego rządu, który na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku wziął udział w spotkaniu przywódców państw wschodniej flanki NATO. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Tymczasem Ukraina zaatakowała dronami rosyjski Sławiańsk nad Kubaniem w kraju krasnodarskim. Płonie rafineria ropy naftowej. To jeden z największych tego typu zakładów w Rosji.
6: To są aktualności jedynki.
0: Legnica okazała się być rano najcieplejszym miastem w Polsce. O godzinie 10 termometry wskazywały tam 35 stopni. W ciągu dnia termometry miejscami na zachodzie kraju pokazać mogą nawet 42. Lekarze apelują, by przy takiej temperaturze szczególnie zadbać o nawodnienie organizmu, unikanie alkoholu i odpowiednie odżywianie, mówi doktor Aleksandra Szymańska ze szpitala w Gliwicach.
1: Należy jednak dostarczać sobie kalorie. Można sobie radzić w ten sposób, żeby na przykład jeść

0: cyklu w 1/16 finału Niemcy zagrają z Paragwajem, Francja ze Szwecją, Republika Południowej Afryki z Kanadą, Holandia z Maroko, Portugalia zmierzy się z Chorwacją, Hiszpania z Austrią, Stany Zjednoczone z Bośnią i Hercegowiną, Belgia z Senegalem, Brazylia z Japonią, Wybrzeże Kości Słoniowej z Norwegią, Meksyk z Ekwadorem, Anglia z Demokratyczną Republiką Konga, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Austria z Egiptem, Szwajcaria z Algierią i Kolumbia z Ganą. Pierwszy mecz tej fazy, po której przegrany, odpada już dzisiaj wieczorem czasu w Polsce o 21:00. RPA zagra z Kanadą. Tymczasem polscy siatkarze zmierzą się dziś z Argentyńczykami na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni mają za sobą już 3 wygrane z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1. Rozgrywający Marcin Komenda żałował przegranej pierwszej partii.
1: Pierwszy set, no kolejny raz niestety kompletnie nieudany w naszym wykonaniu. Nie byliśmy w stanie zatrzymać przeciwnika, nawet jeżeli oni byli odrzuceni od siatki. Całe szczęście, że znowu nie było tiebreaka, że udało nam się przechylić szale zwycięstwa w 4 setach i mamy te 3 punkty do tabeli, które są niezwykle ważne.
0: Mecz z Argentyną dziś o godzinie 20:00. Była reprezentantka Polski i olimpijka z Vancouver Agnieszka Cyl została nową prezes Polskiego Związku Biatlonu. Do tej pory Cyl pełniła funkcję dyrektor sportowej w tym związku. Drugim kandydatem był wicemistrz olimpijski Tomasz Sikora. W tajnym głosowaniu Cyl otrzymała 30 głosów, a jej rywal 27. Tymczasem Dominika Włodarczyk została kolarską mistrzynią Polski w wyścigu ze startu wspólnego. Trasa wyścigu liczyła 120 km i przebiegała na rundach wokół Lubawy. Włodarczyk wyprzedziła Martę Lach i Agnieszkę Skalniak-Sójkę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: W całym kraju gorąco i słonecznie. Na termometrach teraz od 24 stopni w Świnoujściu, 29 w Zakopanem i Suwałkach, do 35 w Legnicy. Wiatr na ogół słaby, a ciśnienie w Warszawie to 1005 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. HepaSlimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka.

0: przy okazji.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem Artura Chmielewskiego, wieloletniego pracownika NASA, laboratorium napędu odrzutowego, a jednocześnie syna ikonicznej postaci polskiego komiksu, Babcio Chmiela.
5: Ojciec zapalał nawet, żeby robić małe rzeczy, ale żeby robić, żeby mieć odwagę.
6: To było hasło ojca.
5: Otwarty umysł i robić te wielkie rzeczy albo odważne rzeczy.
3: Wywiad Rzeka.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części naszego dzisiejszego niedzielnego przedpołudniowego spotkania i zaczynamy od listu pani Basi z Piekar Śląskich. Spotkanie na szczycie z okazji jubileuszu Teleekspresu. Pan Maciej Orłoś nierozerwalnie kojarzy mi się z tym programem. Cieszę się, że do niego wrócił. Pozdrawiam. I tu ten podpis Basia z Piekar Śląskich. Kolejne miłe słowa, kolejne pytania, odpowiedzi i to, co Państwo dziś przeżywają. Bardzo proszę, jesteśmy na Facebooku, no bo to jest jedynka. I muzyka, której nie zawahamy się użyć, bo sprzyja temu, żeby to lato było jeszcze piękniejsze. Brian Hyland przypomni, co to znaczy, kiedy przeżywamy wakacyjne pocałunki, a wcześniej, co to znaczy śpiewać o miłości Manhattan Transfer.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i pewnie niektóre oczka zwilgotniały, lata 60., a pocałunki ponadczasowe. Brian Hyland przed momentem. I my również przekażemy Państwu teraz znakomite informacje, bo tak, to ostatni dzień festiwalu, ale program nie zwalnia ani na chwilę. Koncerty, teatr, taniec, kino, wydarzenia w przestrzeni miasta jeszcze przez większość dnia będą tworzyły wyjątkową atmosferę Malty. A najpiękniej opisze ją Martyna Podolska.
2: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Myślę, że najpiękniej o Malcie opowie jej dyrektorka artystyczna Agata Kołacz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy Państwo słyszą głos Agaty? Myślę, że mogą go Państwo rozpoznać, bo w ostatnim czasie gościłaś u nas wielokrotnie, by zapowiadać to, co się działo i to, co jeszcze się będzie działo na Malcie. I muszę Ci powiedzieć, że wszystkie Twoje zapowiedzi okazały się trafione, bo rzeczywiście przez cały tydzień można było tutaj się zachwycić i zatracić. Ja chociażby zatraciłam się chyba na tym jednym z najważniejszych wydarzeń, czyli 24-godzinnym spektaklu Magdy Cieleckiej. Tak, dobrze Państwo słyszą, Magda nie schodziła praktycznie ze sceny. Miała kilka przerw, to jest oczywiste, ale praktycznie nie schodziła ze sceny. A towarzyszyli jej partnerzy, 100 partnerów wybranych w drodze castingu. Wszyscy o tym mówią, Agata.
3: Ja się bardzo cieszę, bo to jest wydarzenie wybitne, a Magda dokonała czegoś ponadludzkiego. Oczywiście wiedzieliśmy, że jest to wykonywalne, ponieważ projekt The Second Woman od 10 lat funkcjonuje dookoła świata. Zaczął swoją historię w Australii i Nat Randall, jedna ze współreżyserek, była

0: pierwszą aktorką, która kilka razy przez to przeszła, więc nie pakowali nikogo w coś, co byłoby nieprzetestowane i nie zatwierdzone jako coś, co może być budujące. Jestem absolutnie wzruszona tym, co powiedziała Magda Po, że ta doba, wsparcie, doświadczenie bycia z publicznością, która jest tam z nią, dla niej towarzysząca, wspierająca, dało jej... No nie tylko dowód, bo myślę, że Magda Cielecka wie, że jest wystarczająca, cytując tutaj spektakl, ale przede wszystkim taki cudowny laur tego, kim można być, jeżeli ma się za sobą drugiego człowieka albo tysiące, bo przez spektakl The Second Woman prawie 3000 osób przeszło podczas tej 24-godzinnej doby i jest to doświadczenie, którego myślę nie zapomni ani ten, kto był tam przez 12 minut, czyli przez mniej więcej jedną scenę, ani ta, która była przez 3 godziny, ani nikt z tych, którzy tak jak ja starali się być przez 24, ani ci, którzy wracali w ciągu doby kilkukrotnie, żeby zobaczyć, a jak ona się ma.
1: Jak ona się ma i jak mają się jej współtowarzysze, bo myślę, że to jest opowieść głównie tak naprawdę o mężczyznach, bo to opowieść o rozstaniu. Magda Cielecka odgrywa z partnerami tę samą scenę, tę samą, ale nie taką samą, bo każde spotkanie, każda relacja jest inna i tu właśnie o tym była opowieść. Czy to się już kończy wszystko, Agata?
0: Dziś mamy ostatni dzień festiwalu, więc jeszcze gorąco zapraszam, żeby zobaczyć, co mamy do zaproponowania, bo z uwagi na to, że w Poznaniu jest dzisiaj 70. rocznica Poznańskiego Czerwca, to powiedzmy, nie staramy się zdominować miasta, bo stąd jesteśmy, tu jesteśmy i bardzo szanujemy wydarzenia i tą wspólną rocznicę, ale na Starym Rynku 3 razy dziennie od 12.15 pokażemy jeszcze operę na chwilę. Performance z Lubliany, który absolutnie zaczarował wszystkich przechodniów w taką swoją happeningową formą, na którą ciężko się wybrać, a łatwo trafić. I arie operowe, które znamy, zabrzmią z ust kelnerek przejeżdżających, rowerzystów i osób zgromadzonych na Starym Rynku jeszcze dzisiaj trzykrotnie, 12.15, 15.15 i 19. Mamy w programie przede wszystkim wieczór koncertowy, na którym wystąpią i bracia Kacperczyk, i przede wszystkim Tudors Cinema Club w ramach ich 15-lecia, trasy ich 15-lecia na scenie. No a mnie niezwykle cieszy This Resting Patience, które fenomenalnie konweniuje z Second Woman. Nie będę udawać, że jest inaczej, bo tak to wymyśliłam, żeby po tych 24 godzinach zachwytu aktorstwem, relacją, intymnością, bliskością i ruchem w byciu razem spotkać się w tej jednej przestrzeni wspólnie, bo The Resting Patience Ewy Dziarnowskiej ma taką konstrukcję, że dwie tancerki przez 3 godziny, co jest jak 24 godziny dla aktorki, być w ciągłym ruchu, tańcu, choreografii, dookoła której jesteśmy zaproszeni, by współuczestniczyć, będąc bardzo blisko, doświadczając tych napięć, doświadczając tej bliskości, przede wszystkim podziwiając precyzję ruchu i współbycia, więc This Resting Patience, drugi pokaz w Polsce po tym, jak zjechał całą już Europę i nie zatrzymuje się w swoich dalszych ambicjach dzisiaj w Starym Browarze.
1: Agata Kołacz prosto z festiwalu Malta. Na zakończenie tego festiwalu łezka wokół się kręci, ale już teraz zapraszamy Państwa na to, co będzie się działo za rok. Myślę, że trzeba przyjechać. Ja na pewno nie przyjeżdżam na kilka dni, tylko na całość, bo jestem zafascynowana wszystkimi wydarzeniami i filmowymi, bo przecież i wczoraj spotkanie z Wojtkiem Smarzowskim tutaj, i teatralnymi, i muzycznymi. Zatem naprawdę, naprawdę trzeba jechać na Maltę. Agato, dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję i chciałam powiedzieć, że jedną z najpiękniejszych rzeczy, którą usłyszałam właśnie tutaj gdzieś finiszując tę edycję, to wiadomość od mojej siostry, która powiedziała, że za rok, mieszkając w Poznaniu, na Maltę bierze urlop. Więc myślę, że mam nadzieję, że coraz bardziej będziemy planować sobie ten czas razem, ale staramy się budować ten program tak, żeby i ci, którzy wybierają się na Maltę, i ci, którzy są tutaj, mogli z niego na maksa skorzystać. Ale jest to najpiękniejsze, że widzimy to bogactwo jako kompozycję, z której warto skorzystać w całości.
1: Agata Kołacz, Martyna Podolska, pozdrawiamy Państwa z gorącego, upalnego i atrakcyjnego artystycznie Poznania. Malta jeszcze trwa, dzisiaj przez cały dzień można jeszcze wziąć w niej udział.
2: Zafascynowana Maltą Martyna Podolska, my zafascynowani muzyką, która przed nami. Marek Grechuta wprowadzi nas w to, co opowie Maciej Orłoś.

0: Marek Grechuta wprowadził Macieja Orłosia, ponieważ Orłoś kocha dobrą muzykę, kocha znakomitych wykonawców. Jeśli chodzi o polskich, mnóstwo zespołów może wymienić, ale wymienił na przykład Marka Grechutę. Krótko, ale pięknie. Skromne, ale krótkie, prawda? Tak.
1: No tak. Marka Grechutę miałem okazję zresztą poznać dawno, dawno temu, kiedy realizowaliśmy taki program Oko w Oko. Byliśmy w Krakowie, już nie pamiętam, to chyba było o Andrzeju Mleczce, jego wypowiedź. Już wtedy, to były lata 90. pamiętam, że był już no trochę schorowany, ale zrobiliśmy tę rozmowę i dzięki temu poznałem mistrza.
0: To jest cały Orłoś. Poznał mistrza, zapamiętał, teraz możemy to zagrać. A my przypomnimy też muzykę twórców, których poznał dla nas, żeby rozmawiać z nimi, żeby przekazać to, co myślą, to, co robią, jakimi są artystami. Od 35 lat jesteś w Teleekspresie. Wcześniej była twoja przygoda aktorsko-teatralno-filmowo, może literacka, a może nie. Bo to nazwisko kojarzymy z twoim tatą, który jest świetnym pisarzem. I myślę, że wielu z nas, jak usłyszy Orłoś, to najpierw myśli o Kazimierzu, a dopiero potem o Macieju. Tak w ogóle to te twoje kolegacje rodzinne są niezwykłe, bo to rodzina Czerniewiczów, rodzina Mackiewiczów, rodzina Ksawerego Pietraszkiewicza, prapradziadek, konspirator i zesłaniec.
1: Zgadza się.
0: Dlaczego nie opisałeś tej historii?
1: Mój tata to zrobił. W związku z tym ja już nie wkraczam w ten teren. Mój tata wydał dwie książki biograficzne. Jedna dotyczy historii rodzinnych do II wojny światowej, a druga dotyczy historii rodzinnych po zakończeniu wojny. I to jest w ogóle niesłychana pamiątka dla całej rodziny, bo się, wiesz, możemy poczytać o tych różnych historiach niesłychanych, rodzinnych. I to mógł zrobić tylko mój tata, bo on się tym po pierwsze bardzo interesował, po drugie miał dokumentację, na której się opierał, na przykład wspomnienia mojej babci, czyli jego mamy, też wspomnienia jego ojca, czyli mojego dziadka Henryka Orłosia, powstańca warszawskiego. I no i to jest niesłychane, ta książka jest zatytułowana Historia Mackiewiczów z Litwy i Orłosiów z Ukrainy. Boże, teraz mi wypadł pierwszy człon tytułu tej książki. To straszne. To straszne. Przepraszam, może sobie zaraz przypomnę.
0: Wzruszenie, jak zawsze.
1: Tak,
0: coś takiego się zdarza.
1: Emocje.
0: Ja zapytałem o to dlatego, bo pomyślałem sobie, że współczesny człowiek, Maciej Henryk Orłoś, który osiągnął mnóstwo w polskim, no właśnie, show biznesie to nie, trochę za małe słowo, w tym wszystkim naszym kochanym życiu artystycznym, mógłby dodać swoją ocenę współczesnego dżentelmena, który patrzy na to, co się zdarzyło, na to, co jest teraz, jak to się zmieniło, co jeszcze przed nami. Więc czuj się zobowiązany.
1: Słuchaj, Zbyszku, no ja wydałem swoją książkę, tam Maciej Orłoś poza scenariuszem, ukazała się we wrześniu ubiegłego roku, to tam jest moja perspektywa, no taka trochę biograficzna. Ale nie wkraczałem głębiej w te tereny, które już mój ojciec opisał. Tak a propos, już sobie przypomniałem tytuł tej książki. Historia dwóch rodzin Mackiewiczów z Litwy i Orłosiów z Ukrainy. Także wiesz, no już, więcej niż mój tata nie zrobię.
0: No to czekam.
1: Przynajmniej na razie.
0: Czekamy na dalszy ciąg tej historii, a warto, ponieważ jak określiła jedna z naszych słuchaczek teraz na Facebooku, lubię i cenię Macieja Orłosia, jest wielowymiarową postacią. Bardzo mi się podoba program Daje Słowo, ciekawe rozmowy z wyjątkowymi gośćmi i to jest wpis, który odzwierciedla myśli wcześniej tutaj zarejestrowane, wcześniejsze wpisy. Bardzo sympatyczne, bardzo pozytywne. Nie ma żadnego hejtu.

0: To jest tylko radość, że mamy kogoś takiego, że możemy z nim rozmawiać, możemy go o coś zapytać.
1: Bardzo mi miło, dziękuję.
0: I to pytanie wiąże się z twoimi początkami. Jako pachole młode, ale z dobrego liceum, z dobrej szkoły, wiedziałeś już, że będziesz kimś w showbiznesowym świecie, czy raczej miałeś marzenia typu zostać strażakiem, maszynistą?
1: Raczej to pierwsze. Tych marzeń showbiznesowych, tak swoją drogą wtedy, jak może pamiętasz, to określenie w ogóle nie funkcjonowało, show biznes. Tak samo jak nie mówiło się o castingach, mówiło się o zdjęciach próbnych. W każdym razie nie. Nawet wtedy, kiedy zacząłem podkładać głos w dubbingu, w filmach dla młodzieży, nawet wtedy, kiedy wystąpiłem w filmie Kazimierz Wielki w reżyserii Ewy i Czesława Petelskich, gdzie zagrałem młodego Kazimierza Wielkiego, nie myślałem o tym, że to może być moja przyszłość. To znaczy jeszcze wtedy nie myślałem o w tę stronę, o tak bym powiedział. Nie pamiętam, co ja wtedy myślałem. W sensie, jakie miałem plany, kim chciałem zostać. Pewnie to były jakieś takie prozaiczne historie, znaczy prozaiczne, no piękne oczywiście, o których wspomniałeś, że może chciałem być strażakiem. Ale nie pamiętam. Natomiast w którymś momencie pojawiła się miłość wielka do teatru przede wszystkim i dlatego zdawałem do szkoły teatralnej potem.
0: Bardzo dobra szkoła. Mm-hmm. Dużo się nauczyłeś. Potem sam uczyłeś się w wielkim świecie, bo to i Stany Zjednoczone, i Wielka Brytania.
1: Znaczy byłem na stypendiach, tak.
0: Tak, czy dodatkowa nauka, dodatkowa wiedza. Także kiedy przyszedł ten dzień, 15 czerwca 1991 roku i wjechałeś starą, rozklekotaną windą tam na drugie albo trzecie piętro.
1: Chyba trzecie, tak. Trzecie, na drugiej tak. Była panorama.
0: To okazało się, że zaczyna się zupełnie nowy świat i ten nowy świat opiszemy za moment po utworze zespołu Aerosmith, bo to było twoje teleekspresowe dzieło, twój wywiad, twoje przeżycie?
1: No tak, w 1994 roku oni przyjechali do Polski, tu były koncerty i chyba Hirek Wrona załatwił tę wizytę w naszym studiu, w związku z tym z Hanią Smoktunowicz, obecnie Liz, przeprowadziliśmy rozmowę na żywo z Stevenem Tylerem i Joe Perrym. To trwało mniej więcej pół teleekspresu w ogóle. Gdzieś był tłumacz, wiesz, w kabinie, który to tłumaczył na żywo. No to było niezwykłe przeżycie. Nigdy tego nie zapomnę.
0: My też.

0: wchodzisz do redakcji, w której jest jedna, może dwie rozklekotane maszyny do pisania, dwa telefony takie plastikowe w przepięknych, pastelowych barwach, produkowane w Radomiu. Kilka piszących, kilka niepiszących długopisów, mnóstwo papierów, część na podłodze i ludzie, którzy zamyśleni tworzą coś dobrego, naprawdę fajnego. I jak ty się odnajdujesz? Aktor, człowiek, który może być reżyserem, człowiek, który ma doświadczenie i zachodnie, i polskie, i raptem musi coś z tym zrobić. I musi stanąć twarzą w twarz z 20 milionami telewidzów.
1: O, to było bardzo dla mnie deprymujące. Ja to strasznie przeżywałem, że właśnie będę mówił do, i to na żywo, do takiej liczby widzów. To było niesamowite. No, tak poza tym, to wiesz, ja tak dobrze już nie pamiętam. To następuje taki mechanizm być może wyparcia. To znaczy, pamiętam, że jak przeszliśmy w Teleekspresie, no jak wszyscy, na działalność cyfrową, można powiedzieć ogólnie, kiedy zaczęliśmy program przygotowywać w systemie, to w którymś momencie myśleliśmy o tym, pamiętam te rozmowy w redakcji, jak my w ogóle robiliśmy program analogowo, jak to było możliwe, wiesz, jak to się działo, szybko się zapomina o takich rzeczach.
0: No, a wtedy zrywało się kartkę z dalekopisu, tak. To była taka kolubryna, dalekopis, taka właśnie. Szafa i tam była klawiatura i tam były takie jak w drukarce, takie urządzenia, które wypluwały taśmę. Na tej taśmie było napisane, co się zdarzyło, to podawała albo agencja Agence France-Presse, albo Reuters, albo Polska Agencja Prasowa. Zrywało się to, czasem się tłumaczyło, czasem jak było po polsku, od razu się czytało i już.
1: Tak, pamiętam tę ogromną maszynę, jak tam wystawałem. Sprawdzałem, co tam wychodzi z tej maszyny, jak się coś nadawało, no to ciach, dokładnie tak,
0: tak
1: jak
0: było
1: mówisz.
0: Na całym świecie, nie to, że byliśmy opóźnieni, ale wtedy no tak więc było, właśnie. Analogowo.
1: Więc właśnie, no ale ja miałem swoich, wracając do tego pytania, swoich przewodników, osoby, które mnie wprowadzały w ten świat, w świat dziennikarstwa, w świat programu telewizyjnego, w świat Teleekspresu, również od strony nie tylko prezenterskiej, ale od strony językowej, jak przygotowywać teksty, to była Magda Mikołajczak-Olszewska, to był Sławomir Kozłowski, Kozioł słynny, który był, można powiedzieć, takim moim mentorem. To był Piotr Radziszewski, który mnie ściągnął w ogóle do Teleekspresu, w pewnym sensie ściągnął, no, przypomniał sobie o mnie
0: aktora zawsze znajdzie.
1: Znaczy Piotr Radziszewski, my studiowaliśmy jednocześnie, ale on wiedzę o teatrze studiował, my znaliśmy się ze studiów i on wiedział, że ja próbowałem swoich sił do takiego programu Obserwator, który też był realizowany na Placu Powstańców. Pewnie mało kto już pamięta o tym programie, ale on był. Ja tam miałem próbę, więc pomyślał sobie pewnie, a Maciek tutaj coś chciał, dobra, dawaj, sprawdzimy go, czy pasuje do Teleekspresu. No i wiesz, tak samodzielnie, gdybym był pozostawiony bez jakiejkolwiek opieki, bez wsparcia, bez takiego mentoringu, to mogłoby mi to zająć bardzo długo, dużo czasu.
0: Tak, aktor z innym doświadczeniem, z innym patrzeniem na język, z innym sposobem artykułowania zdań, krótszych, dłuższych, to było interesujące.
1: Słuchaj, tak, ja w ogóle po latach się zastanawiałem, jak to możliwe, że tam mi nikt nie powiedział, słuchaj Maćku, wiesz co, może wróć do teatru, bo my tu potrzebujemy autentyczności, a ty cały czas grasz, bo mi się wydaje, że ja na początku grałem prezentera Teleekspresu bardziej niż nim byłem, że tak trochę, w cudzysłowie, recytowałem właśnie być może.
0: Że
1: tam było dużo interpretacji, za dużo interpretacji, nie było tego flow. No zajęło mi to trochę czasu, żeby się
0: wyrosłeś z tego i to jest ten plus

0: ogromny, który możemy dzisiaj zupełnie spokojnie zaprezentować Państwu. Podobnie jak kolejną piosenkę wykonawczyni, z którą rozmawiałeś. Powiedz dwa słowa o Celine Dion.
1: Program Oko w Oko, połowa lat 90. Celine Dion wtedy dopiero startowała. Ja akurat nie do końca jeszcze wiedziałem, kto to jest i pamiętam, że uczyłem się, jak się wymawia jej nazwisko. Dijon, czy jak?
0: Znowu do musztardy sięgasz.
1: No przepraszam. Lepiej chyba niż do majonezu w gruncie rzeczy. No ale w każdym razie w Niemczech się odbywał ten wywiad. Kameralne warunki, jednoosobowa ekipa i rozmowa z Celine Dion, która była przesympatyczna. Pamiętam, że jej przywiozłem chyba grzybki marynowane z Polski i jeszcze jakiś prezencik i było świetnie. A potem dopiero ona zrobiła tę karierę światową taką.
0: Byłem na progu jej kariery.
1: Tak Maciej można powiedzieć, tak. Mam z nią zdjęcie.
0: Maciej Orłoś w audycji Czas Pogody.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: To Czas Pogody, Jedynka, Polskie Radio. Jesteśmy w teleekspresowym tempie i pani Anna napisała tak. Moja mama zawsze koniecznie musiała obejrzeć teleekspres. To była jej obowiązkowa pozycja. I Maciej jest twarzą. Niewątpliwie. Dziewczyny piszą do ciebie w sposób piękny bardzo. Ty przeżywasz to, jak jesteś popularny, lubiany, ceniony. I ciekaw jestem, jak to jest, kiedy aktor już się przestawia na ten rytm codziennej harówy, bo to bardzo często jest ciężka praca, codziennej harówy, po to, żeby o 17, kiedyś 17:15, w sposób precyzyjny, dokładny, jasny, perfekcyjny powiedzieć, co jest najważniejsze, na co zwrócić uwagę i co jego zdaniem powinniśmy zapamiętać. Uczyłeś się tego warsztatu i jakie masz rytuały, które do tego cię doprowadziły?
1: Czy ja wiem, czy to są rytuały? Po prostu się przygotowuję. Mam na to wcale nie tak dużo czasu. W tej chwili to jest 35 minut programu, który jest na żywo, bo to jest teleekspres 15-minutowy i zaraz po nim teleekspres ekstra, który jest 20-minutowy. W tych 35 minutach mieści się mniej więcej 50 tematów. To jest bardzo dużo. I około 30 kilku mniej więcej zapowiedzi ze studia. Prezenterskich, zwanych białymi. Dlaczego białymi, to już jest inna historia na inne spotkanie. W każdym razie te 35 tekstów trzeba przygotować. W większości to są teksty, które przygotowują autorzy materiałów, ale część ja przygotowuję od zera, a wszystkie sprawdzam, czasami edytuję, skracam, wydłużam, a tam, gdzie widzę przestrzeń do tego, dodaję od siebie coś autorskiego. Jakąś mini puentę, jakieś czasami podwiązanie do poprzedniej informacji, do
0: przedmiotu. Zaakcentowanie, jakieś przesunięcie, tak, że to jest ważniejsze.
1: Żeby to tak płynęło, zgadza się, tak? I no i zawsze czuwam nad tym, żeby to było mówione jak najbardziej tak zwanym ludzkim językiem, naturalnie.
0: No, wiesz, żeby o czym nie mówię. Grać, tylko mówić. Bo nie chodzi o to, żeby mówić do rzeczy, chodzi o to, żeby mówić do ludzi.
1: O, jak
0: prawda?
1: To pięknie, to jest Stanisław Jerzy Lec, wspaniały aforyzm.
0: Tak. Dlatego kochamy. A właśnie, a propos takich mądrych słów, czy ty robisz sobie zestaw puent na przykład?
1: Nie mam takich. Dbam tylko o to, żeby puenty się jakoś tam nie powtarzały. No i tak, teraz jak to się mówi, improwizacja jest najlepsza, kiedy jest świetnie przygotowana. Znaczy czasami puenty ja sobie przygotowuję sam, na przykład po jakimś materiale, może nie puenty, tylko takie puenty zejściowe, ale bywa też tak, że coś mi przyjdzie do głowy w ostatniej chwili i wtedy to wykorzystuję, ale pod jednym warunkiem. Robię tylko wtedy, kiedy jestem w 100% pewien, że to jest dobre. Bo jak mam wątpliwość, to wolę nic nie powiedzieć, nic przestrzelić.
0: Zapamiętujemy takie doświadczenie, bo to jest piękne. Mamy minutę na zapowiedź kolejnej gwiazdy, z którą się spotkałeś. Tina Turner. Bardzo proszę, Maciej Orłoś, w czasie pogody.
1: Program Oko w Oko, połowa lat 90. Znowu dzięki Hirkowi Wronie, który załatwił to spotkanie w Moskwie. Więc lecę do Moskwy i tam jest ten wywiad w atmosferze napiętej, bo trzy ekipy oprócz mojej, kilkanaście osób w tym niewielkim pokoju, gdzie to się odbywało, w jednym z hoteli moskiewskich i mam 10 minut na rozmowę z Tiną Turner. Już ta, wiesz, atmosfera buduje napięcie i w końcu pojawia się Tina Turner, uśmiechnięta, sympatyczna, rozmawiamy. Ja oczywiście w emocjach ogromnych, bo o to rozmawiam tak jak z tobą, nawet bliżej niż ty siedzi przy mnie. Tina Turner, przecież jedna z największych gwiazd, prawda? No i było wszystko super. Oczywiście teraz nie pamiętam, o czym z nią rozmawiałem. Musiałem to sobie odtworzyć albo skorzystać z książki, która powstała na ten temat. Natomiast pamiętam to, że troszeczkę nas tam oszukało otoczenie jej, czyli nie wiem, agent Menago, który pokazał, że już koniec. Nie po 10 minutach, tylko tam po 7, więc trochę to krócej trwało. Ale i tak 7 minut rozmowy z samą Tiną Turner, Zbyszku.
0: Po prostu.
1: Nie można narzekać.
0: Chce się żyć. Czas pogody, Jedynka, Polskie Radio. W studiu Maciej Orłoś, który w ten sposób zapowiedział Tina Turner. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Chłodno się żegnamy, ale państwo wiedzą, że to w przenośni przecież, tak?
1: A poza tym dzisiaj to może nawet lepiej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej. Rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę.
4: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega.
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
7: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Bardzo poważne utrudnienia w województwie świętokrzyskim na trasie ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Kielce-Jeworznia a Kielce-Południe na 21 kilometrze. Motocykl uderzył w bariery. Pomimo długiej akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i ruch kierowany jest tam na objazdy, zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Warszawy. Na ekspresowej 7C utrudnienia utrzymują się także w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku pomiędzy węzłami Waplewo a Grunwald. Na kilometrze 9 doszło do dachowania auta osobowego i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zwężona, ruch odbywa się pasem lewym. Autostrada A6 w województwie zachodniopomorskim jest dosyć poważnie zakorkowana w pobliżu granicy państwa w Kołbaskowie, zwłaszcza w kierunku Berlina. Tutaj przypomnę, że na fragmencie około kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Te problemy mają oczywiście związek z pracami remontowymi. I jeszcze Zakopianka, która jest zatłoczona i zakorkowana na fragmencie podhalańskim w pobliżu Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
9: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i hejnał zwierzy mariackiej.

0: program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, dzień dobry. Zapraszam na aktualności jedynki. Zaczniemy od wybuchu w budynku w Kopydłowie Nowym niedaleko Konina. Jedna osoba jest uwięziona pod gruzami.
1: Ciężki dostęp jest, ponieważ ta pierwsza część budynku całkowitemu zawaleniu uległa.
0: W warszawskim Ursusie obchody 50. rocznicy robotniczych protestów z czerwca 1976 roku. Startuje wielka wyprawa maluchów, jedzie z Wrocławia do Normandii. Ma cel to zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Akcja strażaków w Kopydłowie Nowym koło Konina w województwie wielkopolskim. W budynku gospodarczym rano doszło do wybuchu. Wezwani na miejsce strażacy zastali poparzonego mężczyznę, powiedział w TVP Info Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
1: Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów Straży Pożarnej mężczyzna z bardzo dużą ilością poparzeń znajdował się na zewnątrz budynku i wskazał on, że w środku znajduje się kobieta.
0: Lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało rannego do szpitala. Strażacy mają kontakt z kobietą uwięzioną pod gruzami, ale jej wydobycie nie będzie łatwe.
1: Ciężki dostęp jest, ponieważ ta pierwsza część budynku całkowitemu zawaleniu uległa. Natomiast tutaj strażacy cały czas próbują dostać się do kobiety. Ustawiamy podpory, żeby też nie zagrażało to życiu ratowników. Na miejsce również zadysponowana jest też ta grupa poszukiwawczo-ratownicza.

0: Słuchowisko w jedynce.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3374 odcinka powieści radiowej W jezioranach.
2: Hej! Jak leci? Hawa na dobry początek dnia?
3: O, popioszę.
2: To już robię.
3: A coś ty taka?
2: Jaka?
3: No przecież widzę.
2: Tam. Wydaje się, pani wójt.
3: Ale coś przykiego się wydarzyło?
2: Nic takiego.

0: Jego.
1: Ale jak się będzie to w sobie dusić, to potem cały dzień jest stracony.
0: Może to i prawda.
1: No to już.
0: Krysia przywiozła do nas Czarka.
1: I co?
0: Nie domyśla się pani wójt?
1: Aż tak źle?
0: O, no tak.
1: Ach, krótko mówiąc, nie zrobił najlepszego wrażenia.
0: Przystojny to on jest.
1: No, Krysia też śliczna.
0: Para z nich ładna, no nie powiem. Tylko co z tego?
1: Ale co on właściwie zrobił?
0: Krystian mówi, że on jest w porządku, ale dla mnie to
1: No co takiego?
0: jedno wielkie nieporozumienie.
1: Jedną wizytą tak podpadł?
0: Z takim chłopakiem nie buduje się przyszłości. Dla niego dziś Krysia, jutro z dzisia i tak dalej.
1: A po czym to poznałaś?
0: Takie sprawy wyczuwam na kilometr.
1: Chce się tylko bawić.
0: Poszaleć, skorzystać z uroków młodości.
1: Jednym słowem, rozrywkowy.
0: Zdecydowanie.
1: A Kiesia? Bardzo zakochana?
0: Niestety.
1: No ale może ona go zmieni.
0: Obawiam się, że może być odwrotnie. Wpatrzona w niego jak w święty obraz.
1: No tak. Wiosna, wiosna.
0: On niby też zaangażowany. Krysiaczku to, Krysiaczku tamto.
1: No, przynajmniej ładnie ją nazywa.
0: Poszliśmy na spacer, a on naraz mówi tak. Na tej łące pod lasem fajnie Maryśka by rosła.
1: To tobie?
0: Nie.
1: A, rozumiem. Marihuana?
0: Dokładnie o to mu chodziło. A Krysiaczek, jak to Krysiaczek wybuchła głupim śmiechem. We mnie się gotuje.
1: Ale to może ty się za bardzo tym przejmujesz.
0: Ale trudno się nie przejmować, kiedy w ogóle nie mam już z nią kontaktu. Zrobiła się pyskata i niemiła.
1: To przykre.
0: Nie wiem, nie wiem, co robić. Ręce mi opadają.
1: Moja Ewa jest jeszcze malutka. Pociesz się, wszystko jeszcze przede mną.
0: Nie życzę nikomu takich przejść.
1: Musisz to jakoś przetrzymać. Może czajusz się ulotni.
0: Oby jak najprędzej. Jeszcze mi narkomana brakuje do szczęścia.
1: Obserwuj wszystko uważnie.
0: Martwię się, że ona też w coś wpadnie. I co wtedy? Czaruś się zmyje, bo taki to wystarczy, że się rozejrzy.
1: Ach, tacy są najgorsi.
0: O, jest kawa.
1: O, dziękuję.
0: Proszę. O.
1: O, pięknie pachnie.
0: No, ba, sama kupowałam.
1: Proszę.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Czy sekretariat jest czynny?
0: Tak, jak najbardziej.
2: No to dlaczego nikogo w nim nie ma?
1: Bo pani sekretarka jest u mnie, a o co chodzi?
2: Moje nazwisko Kalinowska.
0: To ja już pójdę do moich papierów.
1: A to bardzo mi miło. Proszę usiąść.
2: Jak rozumiem, pani wójt.
1: Tak, to ja.
2: Przyjechałam do tej gminy w pewnym ściśle określonym celu.
1: Rozumiem.
2: Czy to wydaje się pani dziwne?
1: Nie, no nie wiem. Właściwie pani nie znam.
2: Jestem matką Patryka Kalinowskiego.
1: A, doktora Patryka.
2: I znowu się pani dziwi?
1: Nie, nie, tylko jestem trochę zaskoczona.
2: Ale czym?
1: No tym, że jest Jano, a mama doktora Kalinowskiego, którego tu bardzo cenimy, jest u mnie w gabinecie. To jest miłe
2: To
1: zaskoczenie.
2: dla mnie całkowicie zrozumiałe, że mój syn zyskał renomę w tej gminie.
1: Wszyscy go bardzo chwalą i ma pani ślicznego wnuczka.
2: O, mój syn, szanowna pani, już na drugim roku medycyny wyjechał na stypendium za granicę, gdzie tamtejsi lekarze też bardzo go chwalili.
1: No to rzeczywiście z wielkiego świata. Do Klimontowic drogę to miał daleką.
2: No właśnie, w tym cała rzecz.
1: Przepraszam, ale czy właśnie w tej sprawie pani do mnie przyszła?
2: Proszę pani, jako matka nigdy się z tym nie pogodziłam i nie pogodzę.
1: Ale co mają z tym wspólnego władze samorządowe?
2: Mój Patryś, proszę pani, sam powinien uczyć innych lekarzy na renomowanej uczelni, proszę pani, w Oksfordzie na przykład, a nie marnować sobie życie w tej.
1: Pipidówce.
2: Nie chciałam tak powiedzieć, ale trudno, stało się, co się stało.
1: Ale czy to coś złego? Na miłość nie ma lekarstwa. Proszę, szanownej pani.
2: Skoro

0: Mój syn i Agata chcą być razem i do tego mają dziecko. Postanowiłam im pomóc.
1: To bardzo szlachetnie.
0: Szukam działki na sprzedaż z małym, ale uroczym domkiem.
1: I sądzi pani, że wójt gminy udzieli pani takiej informacji?
0: No przecież pani najlepiej wie, kto co ma, gdzie coś można kupić i od kogo, prawda?
1: Nie bardzo.
0: No to kto ma wiedzieć?
1: Ten, który chce sprzedać. Na dzień dzisiejszy nasza gmina nie dysponuje działkami ani domami do sprzedaży.
0: Wielka szkoda.
1: Proszę popytać we wsi, może ktoś coś wie.
0: Już niby pytałam o dom pani Sieczychowej, ale ona niczego nie sprzeda bez zgody syna, a ten podobno siedzi w Stanach.
1: Proszę próbować dalej, może się uda. Jako wójt nie mam prawa reklamować czyichś działek.
0: No tak, rozumiem. A ta Agatka, to znaczy partnerka mojego Patrysia.
1: Świetna dziewczyna, proszę pani.
0: Nie wygląda mi na osobę poważną. Wciąż bredzi o jakichś horoskopach. Wróżką chyba powinna zostać, czy jak?
1: Jej ojciec ma dużą działkę. Proszę go spytać.
0: O, nie, nie, nie, taka głupia to ja nie jestem.
1: Przepraszam, nie rozumiem.
0: Z nią chcę mieć jasne i proste relacje, a więc przede wszystkim niczego jej nie chcę zawdzięczać, bo inaczej to...
1: Przecież już mnóstwo jej pani zawdzięcza.
0: Ja? A co takiego?
1: Na przykład to, że z Agatą pani syn jest szczęśliwy, a ona jest matką pani wnuka? To mało?
0: Szanowna pani, proszę do tego nie mieszać mojego Patrysia. On tu ma już wystarczająco marne życie.
1: I pani chce mu pomóc się stąd wydobyć.
0: Przede wszystkim jestem jego matką.
1: Oczywiście. Czy w czymś jeszcze mogę pani pomóc?
0: Nie sądzę. Pójdę już. Zmarnowałam tylko pół dnia.
1: Skoro chce pani tu zamieszkać, musi pani wiedzieć, że na wsi czas płynie inaczej.
0: Nonsens.
1: I że nie wszyscy nadają się do tego naszego wsiowego życia.
0: Coś pani sugeruje?
1: Tylko tyle, żeby pani jeszcze raz przemyślała swoją decyzję.
0: O mnie proszę się nie martwić.
1: Dziękuję. Było mi bardzo miło.
0: Do widzenia. Niesłychane. Nikt nie chce mi nic doradzić.
2: Ale czego?
0: No gdzie tu jest ładnie?
2: O co konkretnie chodzi?
3: Powiem tyle, że tu, szanowna pani, ładnie jest wszędzie.
2: Piękna okolica, przecież każdy to wie.
3: A czego, szanowna pani, szuka na ten przykład?
0: Może wreszcie pan mi coś doradzi.
2: Ten pan ma dzisiaj przycinać żywopłot.
3: No i po co ten pośpiech, kierowniczko? No zrobi się.
0: Chcę tu w okolicy zakupić działeczkę z niedużym, ale malowniczym domkiem.
2: O, jak słodko.
3: No cóż, czemu nie? Co szanowną panią do nas sprowadza?
0: Jestem, proszę pana, matką. Przede wszystkim matką.
3: Aha, czyją matką?
0: Doktora Kalinowskiego.
2: Patryka?
3: No, przecież on też musi mieć matkę. No, co się kierowniczka dziwi?
0: Mój syn jest znakomitym lekarzem, który utknął w tej gminie ku rozpaczy świata medycznego, proszę państwa.
3: No, w sumie nieźle się tu urządził, a przede wszystkim wszyscy go tu lubią. No, doktorek jest okej.
0: Okay. Doktorek? Tak pan o nim powiedział?
2: A co w tym złego?
0: A kim pan właściwie jest?
3: Antoni Magdziarz, gminny specjalista od terenów zielonych. Do usług.
2: Panie Antoni, żywopłot czeka.
3: No przecież nie ucieknie.
0: Miło mi, Kalinowska.
3: Nie, również... Mnie natomiast również.
0: Tak, a może w końcu pan mi pomoże.
3: Naturalnie, dlaczego nie?
0: Wie pan coś o wolnych działkach?
2: Żywopłot.
3: Wiem o tej gminie najwięcej ze wszystkich. A wie pani, szanowna pani, dlaczego?
0: No skąd mam wiedzieć?
3: Bo ja z ludźmi pracuję, znam tu wszystkich i wiem, co u kogo w ogródku rośnie.
2: Żywopłot.
3: Widzisz, szanowna pani, jak tu jest? Gonią człowieka do roboty, a żywopłot nie zając. Mam rację?

0: Antoni tu przyszedł tylko na chwilę, po mineralną regeneracyjną.
1: Szanowna pani Kalinowska, ja pani wszystko wyjaśnię, ale przed urzędem. No, słyszy pani, obowiązki niestety.
2: Dziękuję. Wreszcie jakiś ludzki głos w tej urzędowej znieczulicy.
0: No wie pani, też coś.
1: No chodźmy, chodźmy, chodźmy.
2: Ludzie tu chętnie sprzedają domy?
1: A, to zależy.
2: A od czego?
1: Od pieniędzy, szanowna pani. O. Proszę, proszę. Szanowna pani pozwoli, że założę rękawice i wezmę w dłoń sekator. Acz, acz.
2: Pan tu jest na etacie?
1: A czemu pani pyta?
2: O tak sobie, z ciekawości. Mój Patryś, gdyby chciał, to miałby etat w każdej renomowanej klinice.
1: I tu widzi pani, przytniemy. I tu.
2: Panie Antoni.
1: Tak, słucham.
2: Zapytam wprost, bo nie lubię owijać w bawełnę. Zna pan kogoś, kto ma do sprzedania działkę z domkiem? Wie pan jaką?
1: Już. Pewnie, że wiem.
2: I co?
1: Ziemi to w naszej gminie jest, szanowna pani, pod dostatkiem. I aha, pod lasem, i nad rzeczką. No gorzej z budynkami, ale może coś się znajdzie.
2: Tylko czy ktoś zechce sprzedać?
1: No, jak za dobrą cenę, to pewnie, że tak.
2: O, to wspaniale. Będę mogła tu przyjeżdżać do Patrysia i mojego ślicznego wnusia.
1: A właśnie, jak on się chowa?
2: O, świetnie. I coraz bardziej do syna podobny.
1: O, jaki wół, taka skóra, jak to się mówi.
2: Ale niech pan coś powie o tych działkach. Gdzie mamy szukać?
1: Jest jedno miejsce jakby dla szanownej pani stworzone.
2: Naprawdę?
1: Mogłaby pani z wnukiem bawić się pod wysokimi, pięknymi drzewami.
2: A gałąź by na nas nie spadła?
1: Gałąź? Wszystko tam pięknie utrzymane. Przycięte, nie ma żadnej lipy.
2: Ale ja lubię zapach kwitnących lip. Jest taki słodki.
1: Nie zrozumiała mnie, szanowna pani. Lipy tam rosną, owszem. I można siedzieć pod nimi, jak nie przymierzając, Jan Kochanowski.
2: O, właśnie, właśnie. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie.
1: Odpoczywać tam można dowoli.
2: A gdzie to jest?
1: U Sobiecha, na Rudnika.
2: Niestety nic mi to nie
1: mówi. No niedaleko, zaraz pokażę, jak dojechać.
2: Będę wdzięczna.
1: I nawet chałupa tam stoi. No, stara co prawda, ale można się nią zająć.
2: Ktoś w niej mieszka?
1: No, nie, tam stoi pusta, bo to po dziadku Sobiecha. Architektura drewniana, można by ją... Wie pani, tego... No, rozumie pani.
2: Doprowadzić do porządku.
1: O, no właśnie. Mm. Zrobić z tego taką letnią rezydencję w dawnym stylu.
2: Ach, dom z bali, kryty gontem lub strzechą, a z tyłu zaciszny sad, w którym brzęczą trzmiele. Widzę to, panie Antoni.
1: Ale dom musi być na wysoki połysk. Bo w sąsiedztwie tej działki mieszka, szanowna pani, towarzystwo nie byle jakie.
2: Tak, a kto?
1: No, prezes Jaskuła z małżonką.
2: Niestety nie znam. No,
1: bogacze! Prezes niedługo chce nam tu stawiać elegancki hotel ze spa dla biznesmenów z całej Polski.
2: O, to rzeczywiście musi być zamożny.
1: On by mnie pieniędzmi zasypał, a jakbym się spod tego szmalu odkopał, to jeszcze raz by mnie przysypał. Taki go.
2: Co pan mówi?
1: No, a do tego oby ci państwo światowcy.
2: No, byłoby z kim porozmawiać.
1: Dlatego właśnie to miejsce wybrałem specjalnie dla szanownej pani.
2: Och, dziękuję. Zaraz tam podjadę.
1: Jest tylko jeden niewielki problem.
2: Tak? A jaki?
1: Sobiech.
2: Właściciel? A co z nim nie tak?
1: No, cham i prostak, proszę szanownej pani.
2: Och, nie przepadacie za sobą.
1: Jego

0: Nikt nie lubi, no może tylko jeden, Marian Orda, potrafi się z nim dogadać.
1: Orda? No przecież ja tu nikogo nie znam, no co za Orda?
0: Marian Orda, przepraszam, to takie same chamidło jak sobie. Może trochę bardziej wypolerowane. A...
1: Co proszę?
0: No, wójtem tu był, aleśmy go odwołali w referendum. Moja w tym zasługa, szanowna pani?
1: Sama już nie wiem, czy mam w to wszystko wierzyć, co pan mi tu opowiada.
0: Ależ przecież to jest wszystko tak proste, jak ten żywopłot. O, widzi pani? O, jeszcze ciach.
1: No, raczej nic nie jest proste.
0: Działka jest do wzięcia, domek też, tylko Sobiech nie do życia.
1: No, ale nie byłoby czegoś bez Sobiecha?
0: Bez Sobiecha? No pewnie, że tak. Jest tylko jeden problem.
1: Ale tu są raczej same problemy.
0: A, gdzie indziej nie jest tak ładnie jak tam. Rozumie, szanowna pani?
1: No, tak jakby.
0: No, działki są brzydsze, lipy nie pachną. No, ale jak to w życiu zawsze jest. Coś za co. No,
1: muszę się jeszcze nad tym wszystkim głęboko zastanowić, bo teraz to ja mam mętlik w głowie. O.
2: Dzień dobry, panie Antoni.
0: Dzień dobry.
2: Jest pani wójt?
0: No pewnie, dla pana komendanta zawsze.
1: Pójdę już. Proszę mi pokazać drogę na rudniki.
0: To będzie tak, prosto, a potem będzie taka figurka pana Jezusa frasobliwego. Tak. Od niej w lewo, a na rudnikach niech pani wypatruje gospodarstwa z jedną zrujnowaną chałupę.
1: Dziękuję.
0: A jakby pani szanowna kupiła i był jakiś teren zielony do zrobienia, to ja się polecam.
1: Będę pamiętała. Do zobaczenia.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia. A
0: to co za interes ma pan komendant do naszej wójcówki?
2: Nic Antoni nie wie?
0: No nie.
2: Strażacki nam się rozkraczył. I to na amen.
0: No, stary jest, to miał prawo.
2: 30 lat, to każdy się zepsuje. A naszego to już nawet zreperować nie ma jak.
0: Aż tak?
2: A straż bez wozu, sam Antoni wie.
0: Co mam nie wiedzieć? Pewnie, że wiem. No, i żywopłot troszeczkę lepszy. Jak w jakim Wersalu, nie?
2: O, ładny, nie da się powiedzieć.
0: W gardziołku mi zaschło. Odprowadzę komendanta do wójtówki i łyk na wody, dobra? Jakiś wypadek mieliście?
2: My nie, ale jechaliśmy do takiego, co się zakleszczył w osobówce po zderzeniu.
0: No, to ładnie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie komendancie. Do pani wójt?
2: Tak.
3: O, to już. Pani wójt, Piskorski do pani.
4: Proszę.
2: Dzień dobry, pani wójt. Nieszczęście się stało. Straż pożarna nie ma już wozu.
4: Ale jak to?
2: Niby jest, ale go nie ma. Zepsuty.
4: No to trzeba zjepejować. Nie ma jady.
2: Tylko, że już nie ma co reperować, pani wójt. Jechaliśmy do wypadku pod Nałęczowem i stanął.
4: Nie ruszył?
2: Za nic na świecie. Musieliśmy ciągnikiem ściągać go do remizy. Ludzie się gapili. Głupio to wyglądało.
4: O, raczej.
2: W końcu straż pożarna powinna reagować błyskawicznie. A tu takie nieszczęście.
4: I jak teraz pojedziecie do pożaru?
2: W razie alarmu zapakujemy się do busa z pompą i sikawką. Śmiech na sali, pani wójt. Dobrze przynajmniej, że ta najgorsza susza się skończyła.
4: Wtedy wyjeżdżaliście często, pamiętam.
2: Najdalej wtedy, kiedy paliła się Puszcza Solska.
4: Straszny pożar. Aż człowieka w dołku ściska.
2: Robiliśmy, co w naszej mocy.
4: Epejacja wozu potrwa długo?
2: Pani wójt, widzę, że się nie zrozumieliśmy. Tam już nie da się nic zrobić.
4: A ile ten wóz ma lat?
2: Ponad 30.
4: Ale był konserwowany?
2: Był nawet dobrze utrzymany, ale teraz silnik się zatarł. Kaplica.
4: No to trzeba poszukać jakiegoś na wymianę.
2: To się kompletnie nie opłaca. Blacha się sypie. Niedługo agregat wypadnie przez dziurę w podłodze.
4: No i co teraz?
2: Przyszedłem prosić panią wójt o pomoc gminy w zakupie nowego samochodu dla straży pożarnej.
4: To jest bardzo poważna sprawa.
2: Bez samochodu nasza gmina nie ma wystarczającej ochrony przeciwpożarowej.
4: No tylko, że ja, panie Majku, ja nie mam na to środków.
2: Żadnych?
4: Nie przewidzieliśmy takiej katastrofy. Nie da się jakoś inaczej?
2: Reperować złomu nie ma co. Szkoda publicznych pieniędzy. Lepiej za to kupić nowe gaśnice.

0: Tak, tylko zastanawiam się, jak z tego wybrnąć.
1: Bez pieniędzy będzie trudno.
0: A może znajdziemy sponsora? Jak pan myśli?
1: Byłoby świetnie.
0: Podzwonię w kilka miejsc.
1: Bez pomocy gminy leżymy na łopatkach.
0: Ja wiem, że pan sobie poradzi, ale samochód rzeczywiście straż pożarna musi mieć nowy, porządny.
1: Żeby tylko w okolicy nie zaczęło się palić.
0: No nie. Niech pan odpuka. Zajmę się tym jeszcze dzisiaj.
1: Dziękuję, pani wójt.
0: Szkoda, że nie możemy od razu kupić nowego albo dobrego, używanego auta.
1: Wielka szkoda. Odmeldowuję się.
0: No. Do widzenia.
2: A to nie jest teraz za
3: Nie, Marysia wyszła do środka pomocy społecznej. Ktoś musi naszą panią wójt wspomóc, prawda? Może kawki?
4: A nie, dziękuję. Piłem już dziś. Boję się o ciśnienie.
3: O, to może wody.
4: Chętnie. Z bąbelkami?
3: A, no jasne. Proszę.
4: Ach, dziękuję. Spiekota dzisiaj. Ach, a my mamy taki kłopot z tym wozem strażackim.
3: No, widziałem, jak ten wasz czerwony pojazd traktor ciągnął przez wieś. I co teraz? Gmina kupi nowy?
4: Brak środków. Leżymy.
3: Ej, pani wójt nic nie poradzi?
4: Może znajdzie sponsora, ale czy na pewno? Czort jeden wie.
2: A dlaczego się komendant z tym nie zwróci do mnie?
4: Do Antoniego? A niby czemu?
3: Prawda jest taka, że dla Antoniego Magdziarza nie ma rzeczy niemożliwych.
4: Antoni sobie robi żarty, a ja chłopaków do pożaru będę busem woził.
3: Spokojna czaszka. Pogłówkuję, popytam kogo trzeba i będzie miał komendant swój wóz.
4: Antoni w ogóle wie, ile taki wóz strażacki
3: No,
4: kosztuje?
3: domyślam się, że niemało.
4: Krocie, nawet używany.
3: Używanych nam tu nie potrzeba. Musi być nówka sztuka.
4: No, przydałaby się. I z większą drabiną.
3: No i to jest konkret. Ja lubię konkretne rozmowy.
4: Sam nie wiem, po co ja tu z Antonim gadam. Ale w naszej sytuacji każde rozwiązanie się liczy.
3: Nowiutki wóz strażacki z większą drabiną niż w starym. I co poza tym?
4: Poza tym standard.
3: I to lubię. Panie komendancie, jeśli ja dla dobra gminy przegnałem z urzędu ordę, myśli komendant, że wozu nie załatwię?
4: Trzymam kciuki. Nie mam zresztą innego wyjścia.
3: Na mnie można liczyć. Znam tu w gminie osoby, które chętnie za taki wóz zapłacą.
4: Naprawdę?
3: Trzeba mieć tylko odpowiednie podejście do człowieka.
4: A, od tego dużo zależy, to prawda.
3: Te podejście i konsekwencja.
4: Pięknie powiedziane.
3: Niech się pan komendant nie martwi.
4: Łatwo powiedzieć.
3: Dla mnie, jak się zaprę, nie ma rzeczy niemożliwych. Antoni Magdziarz to komendantowi mówi.
5: Był to 3374 odcinek powieści radiowej W jezioranach autorstwa Wojciecha Chmielewskiego. Wystąpili Katarzyna Dąbrowska, Monika Lecińska, Katarzyna Skolimowska i Dariusz Kowalski. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Walenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle, za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Kończy się czerwiec, uczniowie zaczęli wakacje. Państwo być może też już wypoczywają. Słowem, mamy lato. I dzisiaj w Słowotece też lato, też wakacje i różne formy ich nazywania i spędzania. Jest ze mną Mateusz Adamczyk, polonista, autor audycji Przysłowie w naszej siostrzanej radiowej trójce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan ma wakacje przed sobą czy już po?
2: Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że jestem już po, ale jeszcze przed.
1: Wakacje. To słowo bardzo się miło kojarzy, przyzna pan. A skąd je mamy w języku?
2: Z łaciny. Zresztą znamy tę łacińską formę, ponieważ mamy w prawie vacatio legis. A właśnie od tego określenia vacatio, czyli zwolnienie od obowiązków, wzięły się nasze polskie wakacje w liczbie mnogiej, bo to jest bardzo ważne. Więc my wyjeżdżamy na te wakacje, choć w zasadzie możliwe byłoby to vacatio albo ta wakacja, gdyby losy języka potoczyły się trochę inaczej.
1: Dzieci i młodzież mają wakacje, dorośli mają urlop. Chociaż przyznam szczerze, że ja wolę mówić, że byłam na wakacjach, bo urlop brzmi jakoś tak sztywno i urzędowo. Ale samo słowo to jest zapożyczenie z niemieckiego, prawda?
2: Tak. I te słowa niemieckie rzeczywiście dla nas często brzmią tak dosyć urzędowo. Ten język dla nas ma takie brzmienie. Wspomniała pani redaktor o tym, że dzieci i młodzież mają wakacje, a nawet wakajki. Tak sobie pomyślałem, że przecież lubią właśnie tak o tym mówić, co zresztą pokazuje, że wcale im się nie dziwię, bardzo lubią ten czas.
1: Przypomniało mi się, że pewien mój znajomy młody człowiek mówił wakaki.
2: Wakaki nawet.
1: Jak makaki.
2: Tak, tak. Do egzotycznych krajów pewnie.
1: Może tak.

0: często wylatywał, czy wyjeżdżał. Sam urlop rzeczywiście z niemieckiego, ale ze średnio wysoko niemieckiego, czyli z dawnego niemieckiego, w którym występował taki czasownik Erlauben, który to oznaczał zezwolenie po prostu. Najpierw zezwolenie, a potem zezwolenie na oddalenie się. No jeżeli ktoś ma takie zezwolenie na oddalenie się od osoby wyższej rangą, to no, rezygnuje na jakiś czas ze swojej służby, ze swojej pracy i może udać się na urlop, czy też jak wolimy na wakacje.
1: Ale przecież urlop może być nie tylko wypoczynkiem, może być też zdrowotny urlop, macierzyński urlop, bezpłatny urlop. No a skoro macierzyński, to także ojcowski albo tacierzyński?
0: A no właśnie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ w zasadzie mamy obie te formy i one znaczą trochę coś innego. Dlatego, że urlop ojcowski jest skodyfikowany przez prawo, ale urlop tacierzyński nie. To jest określenie potoczne. A wzięło się stąd, że kiedy matka dostaje urlop macierzyński, to 2 tygodnie tego swojego urlopu może odstąpić ojcu i mężczyźni zorientowali się, że w zasadzie w rozumieniu prawa są na macierzyńskim. To dość dziwaczne. W związku z tym bardzo szybko urobiliśmy określenie tacierzyński. I mnie to cieszy, ponieważ to określenie tacierzyński przydaje trochę miękkości samemu ojcostwu, a przecież mamy różne stereotypy na temat tego, jak to jest być ojcem, więc to na pewno jest korzystne społecznie. Są osoby, które narzekają trochę na to określenie, ponieważ o ile macierzyński zostało utworzone od słowa macierz, o tyle tacierzyński nie ma podstawy słowotwórczej.
1: Nie ma tacierzy.
0: Nie ma tacierzy. No można tutaj troszkę się jakoś denerwować na to, że to jest niegramatycznie, ale w zasadzie mamy przecież takich słów w języku dużo więcej, które są utworzone niezgodnie z systemem słowotwórczym, ale nam służą do komunikowania się, do tego, żeby opowiedzieć świat. Od tego przede wszystkim jest język. Więc ja akurat jestem wielkim zwolennikiem określenia tacierzyński. Bardzo mi się to słowo podoba.
1: A może kiedyś wejdzie do słownika?
0: Na pewno wejdzie do słownika, bo jeżeli jest używane i to naprawdę powszechnie, nie tylko zresztą w języku potocznym mówionym, ale także w publicystyce, w radiu, w telewizji, w gazetach, w dyskusjach na forach internetowych, no to oznacza, że jest nam potrzebne to słowo. A w związku z tym na pewno kiedyś trafi do słownika. Myślę, że szybciej niż później, ponieważ teraz słowniki są głównie internetowe, a tam łatwiej wpisać taki wyraz.
1: Wracając do urlopu, to jeden z moich znajomych używa takiego sformułowania urlop techniczny. Urlop techniczny, czyli taki potrzebny mu do załatwienia różnych spraw, na przykład zaległych jakichś urzędowych kwestii albo remontu.
0: To chyba nie najlepszy urlop.
1: Nie, i w ogóle strasznie to brzmi, prawda? Techniczny.
0: Tak, na pewno dalej od wakacji, ale mamy takich połączeń, oczywiście to często są okazjonalizmy. Moja znajoma, kiedy mówi, że przechodzi na dietę, to mówi, że przechodzi na urlop żywnościowy.
1: A ładne.
0: To ciekawe, bo można to rozumieć na 2 sposoby, ponieważ może to być taki urlop, w czasie którego jemy, albo urlop od jedzenia, czy od nadmiernego jedzenia. Nie wiem dokładnie, co mam na myśli, wiem tylko, że chodzi o dietę. Więc oczywiście możemy takich okazjonalizmów używać, natomiast one nie funkcjonują w języku ogólnym i na pewno nie znajdziemy ich w słownikach.
1: Wakacje można spędzać na różne sposoby. Można jechać na przykład na wczasy, albo na wywczasy, albo na wywczas, jeżeli oczywiście się ma czas.
0: I właśnie od tego wyrażenia wczas wzięły się i wczasy, i wywczas, ponieważ takie słowo jeszcze do całkiem niedawna funkcjonowało zupełnie neutralnie. I rejestruje to słowo między innymi słownik Doroszewskiego. Mamy tam definicję, że występuje wprawdzie tylko w liczbie mnogiej i jest to odpoczynek wakacyjny, dłuższa przerwa w pracy lub nauce, ale mamy też znaczenie już wtedy przestarzałe, czyli to jest początek XX wieku. Krótki odpoczynek, wytchnienie po trudzie, pracy, spoczynek. Czyli nie tylko to, co nazywamy dziś urlopem czy wakacjami, ale w ogóle odpoczynek od jakiegokolwiek innego wysiłku. Mamy te wczasy w liczbie mnogiej wyłącznie i dawniej to wyrażenie wczas występowało w znaczeniu w odpowiedniej porze, w dogodnym okresie. No i trudno się z tym nie zgodzić, że taki okres, który spędzamy na wypoczynku, jest naprawdę dogodnym okresem, już w tym innym tego słowa znaczeniu.
1: Podobnie jak urlop może mieć różne formy, tak samo jest z wczasami, bo mogą być na przykład wczasy pod gruszą, wczasy pracownicze.
0: Mnie zawsze interesowało wyrażenie wczasy pod gruszą. To jest bardzo obrazowe.
1: Poetyckie kiedyś, nawet takie trochę.
0: Bardzo, tak. Pomyślałem, czemu nie pod lipą. Byłoby bardziej popularne.

0: polsku. Nie ma to głębszego wyjaśnienia. To znaczy, rzeczywiście chodzi tutaj wyłącznie o sposób spędzenia czasu dotyczący odpoczynku, ale też pory roku. No bo kiedy myślimy o gruszy, wiadomo, jak każda inna roślina rozkwita wtedy, zaczynają pojawiać się owoce, które powoli dojrzewają i my właśnie pod tą gruszą, być może obserwując dojrzewające owoce, właśnie odpoczywamy.
1: Na zielonej trawce.
0: Na zielonej trawce.
1: Na wczasach, no niekoniecznie na tych pod gruszą, ale na takich klasycznych wczasach są turnusy.
0: Tak, są turnusy, które to przywędrowały do polszczyzny z języka niemieckiego, do języka niemieckiego z języka francuskiego, a język francuski zapożyczył to słowo z łaciny. A chodziło o ruch obrotowy, o pewną cykliczność. Zresztą mówimy, że przyszła czyjaś kolej, czy czyjaś tura właśnie, bo i z tego słowa słowo tura pochodzi. A więc mamy ten turnus, czyli kolej na kolejną grupę, która właśnie będzie spędzała czas, czy to w takim ośrodku, czy to na polu kempingowym.
1: Wróćmy do najmłodszych. Oni oczywiście też mogą jeździć na wczasy z rodzicami, ale mogą też jeździć sami na kolonie i obozy. I niby to jest podobna forma wypoczynku, ale kolonie kojarzą się jednak z latem, a obozy mogą być i letnie, i zimowe.
0: Tak. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tu widzimy, jak wyrazy się specjalizują, to znaczy ich znaczeniu zawiera się jakaś dodatkowa informacja, a potem przechodzi to na łączliwość wyrazową, czyli w zasadzie no, jest to konwencja. Akurat ten wyraz, czyli wyraz kolonie, kojarzymy z wakacjami, czyli z okresem lata, ale już obozy mogą być i takie, i takie. I my w zasadzie bardziej czujemy, jak to robimy, niż jesteśmy tego uczeni. Uczymy się tego oczywiście poprzez słuchanie innych osób. Tak się utarło i tak po prostu jest. Bardzo to jest ciekawe, ponieważ wyraz ta kolonia najpierw pochodzi oczywiście od łaciny, no bo większość tych wyrazów stąd właśnie się wzięła i dosłownie oznacza osada rolnicza. Dopiero później zagospodarowano liczbę mnogą tego rzeczownika właśnie jako kolonię i mamy wyłącznie te kolonie w rozumieniu pobytu młodzieży, dzieciaków w czasie wakacyjnym, gdzieś wspólnie, oczywiście poza miejscem zamieszkania.
1: No jeśli mówimy o obozach, to one też mogą być różne. Harcerskie, mogą być sportowe, żeglarskie, survivalowe i artystyczne nawet, całe mnóstwo.
0: A właśnie, i chyba pani redaktor zwróciła uwagę na bardzo ważny składnik znaczenia tego słowa. Bo przecież kolonie nie mają takiej specyfikacji. Mhm. Nie specjalizują się, tutaj oczywiście metaforycznie, te kolonie w konkretnych aktywnościach, a tak. Obóz już tak. Mhm. Obóz już właśnie dotyczy czy to żeglarstwa, czy to jakichś prac artystycznych, przecież może być obóz malarski i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj mamy do czynienia z jakąś konkretną aktywnością, a kolonie to raczej taki biwakowanie, odpoczynek, trochę takie lelum po lelum, można by było powiedzieć, jeśli chodzi o aktywność.
1: A dokąd się jeździ po zdrowie? Oczywiście do sanatorium, chociaż niektórzy podobno jeżdżą tam także po miłość.
0: Ach, no tak, rzeczywiście. Samo zakończenie tego wyrazu już wskazuje, że pochodzi z łaciny. Z łacińskiego na początku sanatorius, czyli uzdrawiający, a to słowo sanatorius wzięło się z innego łacińskiego słowa, z czasownika sanare, czyli uzdrawiać, leczyć. Z kolei ten czasownik wziął się od rzeczownika sanus, czyli zdrowy, uleczony. I taką to drogę najpierw w łacinie, a potem w polszczyźnie pokonał ten wyraz, żebyśmy go właśnie tak dzisiaj mogli rozumieć.
1: To może, panie Mateuszu, teraz na koniec taka forma wypoczynku dość nowa. Słowo niepolskie, zapożyczenie z języka angielskiego. Nie mam pomysłu, jakby je można zastąpić polonizmem, ale opisuje bardzo przyjemną i, co trzeba podkreślić, bardzo wygodną formę wypoczynku, a myślę o glampingu.
0: Tak, chociaż nie wiem, czy się pani redaktor ze mną zgodzi. Samo brzmienie tego wyrazu no, nie przywodzi na myśl jakiegoś luksusu. Raczej glamping kojarzy mi się z czymś ciapowatym, raczej nieprzyjemnym. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo przyjemny sposób spędzania wolnego czasu, ponieważ polega na biwakowaniu w nowoczesnych i komfortowo urządzonych kempingach albo w specjalnie do tego celu zaprojektowanych luksusowych namiotach. Taką definicję podaje słownik neologizmów z Obserwatorium Językowego UW. A słowo to powstało oczywiście na gruncie języka angielskiego. My je przejęliśmy zarówno w formie, jak i treści, a powstało od dwóch angielskich słów: glamorous, czyli ekskluzywny, oraz camping, które też jest znane w polszczyźnie, chociaż wymowa jest nieco inna, ponieważ wymawiamy to przez

0: takie bardzo wyraźne polskie E.
1: Czy to na glampingu, czy to na kempingu, czy pod namiotem, w hotelu, na wczasach, nieważne gdzie, życzymy Państwu po prostu udanych wakacji.
0: Oczywiście przyjemnych, nie za gorących, ale wciąż ciepłych.
1: Słowoteka na urlop ani na wakacje się nie udaje. Czekam na Państwa za tydzień o tej samej porze, a za dziś bardzo dziękujemy razem z Mateuszem Adamczykiem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Agnieszka Kunikowska, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem Artura Chmielewskiego, wieloletniego pracownika NASA, laboratorium napędu odrzutowego, a jednocześnie syna ikonicznej postaci polskiego komiksu Papcio Chmiela.
5: Ojciec zapalał nawet, żeby robić małe rzeczy, ale żeby robić, żeby mieć odwagę. To było hasło ojca. Otwarty umysł i robić te wielkie rzeczy albo odważne rzeczy.
3: Wywiad Rzeta.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Ponad 3 godziny temu na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim doszło do tragicznego wypadku motocyklisty na kilometrze 21. To pomiędzy węzłami Kielce Jaworznia a Kielce Południe. Trasa nie jest już zablokowana i w kierunku Krakowa i w kierunku Warszawy ruch jest już możliwy, ale pewne spowolnienia, pewne utrudnienia właśnie na kilometrze 21 jeszcze się nie zakończyły. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Kamińsk a Piotrków Trybunalski Południe auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 374 jezdnia w kierunku Gdańska nadal jest zwężona i nadal utrzymują się tam spore spowolnienia. Na A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Jarosław Wschód a Przemyśl doszło do awarii autokaru. Na 639 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku granicy państwa. A teraz województwo podlaskie i wieści od państwa. Słuchamy.
15: Trasa Hajnówka Białowieża nieprzejezdna, wypadek. Objazd przez Puszczę Białowieską, kierować się w kierunku Krynoczki. Pozdrawiam, Adam.
14: Uwaga na drodze krajowej numer 15 w Kujawsko-Pomorskim w Brodnicy. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe na kilometrze 297 i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Wschową a Lesznem na kilometrze 161.

0: niedaleko miejscowości Lasocice doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych.
1: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Strażacy wydobyli spod gruzów kobietę uwięzioną w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. Trafiła do szpitala. Katastrofa samolotu niedaleko Nancy we Francji. Zginęło 11 osób, które były na pokładzie. Zajrzymy też do Poznania, gdzie przez cały dzień trwają uroczystości w 70. rocznicę czerwca 56. Sukces strażaków podczas akcji w miejscowości Kopydłowo Nowe pod Koninem. Ratownicy wydobyli spod gruzów kobietę. Została uwięziona po tym, jak rano doszło do eksplozji w budynku gospodarczym przystosowanym do zamieszkania. Kobieta trafiła do szpitala. Jak powiedział Polskiemu Radiu Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Koninie, dotarcie do poszkodowanej zajęło ekipom ratunkowym 3 godziny.
2: Cały czas z nią był kontakt, była przytomna. Ewakuowaliśmy ją z gruzowiska i została przekazana ratownikom medycznym z licznymi poparzeniami. Przetransportowana następnie do szpitala.
1: Wcześniej lotnicze pogotowie ratunkowe zabrało poparzonego mężczyznę. To prawdopodobnie syn ocalonej kobiety. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wybuchu. Prawdopodobnie miało miejsce rozszczelnienie butli z gazem. Katastrofa samolotu ze skoczkami spadochronowymi na wschodzie Francji. Maszyna rozbiła się tuż po starcie z lotniska w Nancy. Zginęło 11 osób. To 5 instruktorów, 5 kursantów oraz doświadczony pilot, podał serwis RMF24. Informacje o katastrofie potwierdziły lokalne władze. Niedziela to kolejny upalny dzień w Polsce. Wczorajsza temperatura maksymalna 38 stopni, dziś już osiągnięta. Tyle pokazują termometry w Toruniu i Legnicy. Oprócz powiatów nadmorskich i Podhala wszędzie jest powyżej 30 kresek. Wieczorem na północy i zachodzie będzie burzowo.
3: W całej Polsce panują dziś tropikalne upały.
4: Niedziela na przeważającym obszarze kraju z temperaturą od 33 do 37 stopni Celsjusza.
3: Mówi Dorota Pacocha, synoptyczka IMGW.
4: Na zachodzie Polski możliwe będą wartości dochodzące do 41 stopni. Nawet nad morzem i na Podhalu zobaczymy 30-31 stopni Celsjusza. To będą najniższe wartości.
3: Tak ekstremalne temperatury stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia oraz życia.
5: Każde zaburzenie świadomości, do tego drgawki, dreszcze, utrata przytomności, to już jest ten ostatni etap przed zatrzymaniem funkcji życiowych.
3: Mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski. Niemal w całym kraju obowiązuje dziś trzeci, najwyższy stopień alertu przed upałami. Tylko na północy kraju obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia.
1: No, o czym mówił Przemysław Lis, a my dodajemy, że w czasie upałów należy pić dużo wody i unikać przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Od jutra stopniowa zmiana pogody, choć pierwsze nawałnice pojawią się nad zachodnią Polską już dziś wieczorem.
6: To są aktualności jedynki.
1: Poznań wspomina bunt robotników sprzed 70 lat. 28 czerwca 1956 roku wyszli oni na ulicę, żądając godnej pracy i płacy. Hołd uczestnikom tamtych wydarzeń oddano przed historyczną bramą zakładów Cegielskiego. Uroczystości w Poznaniu od rana śledzi Maciej Szefer. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Powiedz, gdzie jesteś teraz i co oglądałeś?
7: Jestem pod bramą zakładów H.C. Gielski, w których dziś są produkowane elementy wyposażenia dla polskiego wojska. To także z tych zakładów jako jedni z pierwszych wyszli 70 lat temu na ulicę Poznania protestujący robotnicy. To w tych zakładach przez miesiące poprzedzające protest kumulował się gniew i niepokój pracowników. Podczas dzisiejszych wydarzeń głos zabierali jeszcze kombatanci, a także politycy. O czerwcu 56 mówiła też wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
8: Głęboko wierzę, że nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, nie bylibyśmy członkiem NATO, gdyby poznaniacy w 56 roku nie wykazali się tak ogromną odwagą i nie zważając na gigantyczną cenę, którą zapłacili, powiedzieli nie ówczesnemu systemowi.
7: To kolejny etap obchodów, które zostały nieco okrojone poprzez upał, który także do Poznania się wdarł i jest tutaj dość dokuczliwy. O 17 w Auli Uniwersyteckiej rozpoczną się główne uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i prezydentów Łotwy, Węgier, Albanii, a także lokalnych władz.
1: Z Poznania ma...

0: Maciej Szefer, dziękuję bardzo. Przed godziną mówiliśmy o wielkiej wyprawie maluchów do Normandii, teraz o innej ekspedycji. Kilkadziesiąt osób bierze udział w 14. wołyńskim rajdzie motocyklowym. Rajd wyruszył wczoraj z Birczy na Podkarpaciu. Motocykliści przejadą około 3,5 tysiąca kilometrów. Odwiedzą miejsca, w których byli mordowani Polacy, mówi komandor rajdu Henryk Kozak.
1: Jeżeli jesteśmy na miejscu jakiegoś grobu bądź upamiętnienia, gdzie jest pochowanych kilkadziesiąt lub kilkaset osób, to jeżeli są jakieś chwasty, to oczywiście doraźnie to porządkujemy. Natomiast sam cmentarz, takie akcje porządkowania już cmentarza konkretnego, to odbywają się na wiosnę.
0: Rajd potrwa dwa tygodnie. Uczestnicy najpierw przemierzą Rumunię szlakiem polskich legionów, a później wjadą na Ukrainę. Odwiedzą Podole, Pokucie i Wołyń. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Upalnie w prawie całym kraju, tylko nad samym morzem temperatura jest znośna. Na północnym zachodzie, na zachodzie i w Tatrach będzie przybywać chmur, możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, a lokalnie z gradem. Od 25 stopni w Kołobrzegu i Świnoujściu, 29 w Zakopanem, 34 w Lublinie i Krakowie, do 38 w Toruniu i Legnicy. Ciśnienie spada, w Warszawie wynosi 1003 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku.

0: Dziś i cała porcja bikcesowego absurdu.
1: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
0: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
1: Poleca JJ.
0: Krzysiek Skiba.
1: Poleca Polskie Radio.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
2: Dziękuję.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
4: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
5: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: To Kokomo i Beach Boys. I jeśli ktoś zapytałby mnie o taki wzorzec, jeśli chodzi o piosenkę wakacyjną, piosenkę letnią, to zdecydowanie wskazałbym właśnie Beach Boysów i Kokomo. A jeżeli jeszcze przypomnielibyśmy sobie tą cudowną Elizabeth Shue i młodego Toma Cruise'a i film Cocktail, no to mamy już pełnię wakacji. A dzisiaj, proszę Państwa, na dwa głosy w radiowej jedynce i na dwa miasta. Witamy Państwa serdecznie.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompche. Warszawa, Poznań, bez wizy, ale za to ze wspaniałymi piosenkami. Ty miałeś taki symbol piosenki letniej, wakacyjnej. Ja też mam. To jest Mango Jerry in the Summertime.

0: No i odjechali Mango Jerry in the Summertime.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: 18 minut po godzinie 14 na dwa głosy. Marcin Kusy i Paweł Sztompka. Jesteśmy ja w Warszawie, Marcin jest w Poznaniu, a łączą nas piosenki, łączą nas wspomnienia wakacyjne, bo taki jest temat dzisiejszej audycji na dwa głosy.
2: Nie wiem jak u ciebie, Pawle, ale gorąco. U mnie jest tak, że no tak, tutaj też 38 stopni w tej chwili w naszym studiu plenerowym, ale jestem skutecznie owiany przez wiatrak, więc jest mi trochę lepiej, ale rzeczywiście jest bardzo gorąco. Niemniej festiwalowe życie kwitnie. Słowo i podsumowanie i o wczorajszych koncertach, bo te ostatnie 4 dni rzeczywiście bardzo intensywne muzycznie, także dzisiaj jeszcze Tudor Cinema Club, ale także King

No One, także Kacperczyk, bracia, jako jedyny polski akcent, to dzisiaj mniej więcej koło 19 rozpoczną się te wydarzenia muzyczne, ale wczoraj absolutnie na finał zachwycający koncert zespołu Beirut. Zak Condon po raz kolejny prawie po 20 latach zawitał na Maltę i przedstawił tę swoją orkiestrę. Dużo dęciaków, sporo ukulele i podróże właściwie w każdy zakątek świata. Byliśmy i w Australii, i byliśmy na Bałkanach, byliśmy we Francji. On wspaniale może nie opowiada, bo ten kontakt jego z publicznością jest, powiedzmy, taki bardzo ograniczony, zaledwie do kilku zdawkowych zdań i tyle, i dziękuję. Natomiast to, co ma opowiedzieć, opowiada piosenkami. I rzeczywiście było kilka takich momentów, kiedy cała sala ludzi było naprawdę bardzo dużo, szalała, więc myślę, że ten sobotni wieczór uznajemy za jeden z takich najważniejszych tutaj na Malcie. I wracam już tytułem podsumowania także do czwartkowego koncertu, kiedy zachwycił absolutnie Benjamin Clementine. Do dziś tutaj w kuluarach, w biurze festiwalowym mówimy o tym koncercie i myślę, że on przejdzie do historii jako ten jeden z najbardziej emocjonalnych akcentów. No i mówi się oczywiście o wspaniałej Magdalenie Cieleckiej, która przez 24 godziny tutaj w spektaklu Second Woman no właśnie była taką centralną postacią tego spektaklu i podziwiana tutaj i witana owacjami, bo rzeczywiście wytrzymała ten aktorski maraton. To tyle, jeśli chodzi o Maltę z Poznania, chociaż tych wydarzeń było tutaj mnóstwo i jeszcze na takie podsumowanie oczywiście w jedynce przyjdzie pora. Ale Paweł, wracam do piosenek, do mojego wspomnienia letniego, tym razem Lublin i łąki około lubelskie, być może nawet Polka Dziadek gdzieś z jakiegoś radia i Dmuchawce Latawce Wiatr. Jak się okazuje, na łące lubelskiej teledysk nagrywany. Po latach dowiedziałem się, że występowała jako jedna z dziewczynek w tym teledysku moja koleżanka Karolina. I co? I też taki pomost między Poznaniem, bo te piosenki nagrywane były tutaj w Giełdzie, w studiu Giełda w Poznaniu, więc zróbmy taki most Poznań-Lublin-Warszawa.

0: Lubelska dziewczyna i lubelska łąka, ale nagrania dokonane tutaj, w Poznaniu. W Poznaniu, w którym Jedynka również od kilku dni jest. Program pierwszy Polskiego Radia na Malta Festiwalu. A to jest audycja na dwa głosy i oczywiście Paweł Sztompkę w studiu w Lublinie. Przepraszam, w Warszawie. No właśnie, ten Lublin mi się zamieszał tu. Nie mogłem sobie tego podarować. Poszedłem na Aleję Marcinkowskiego 3. To jest adres, dawny adres studia Giełda i ta historia tego studia jest niezwykła i postanowiłem jeszcze gdzieś tam przywołać te wspomnienia, dlatego że cała plejada gwiazd poznańskich tam nagrywała. To oczywiste, bo i Lombard, i Turbo, Acid Drinkers później, pierwsze dwie płyty na pewno, ale też przyjeżdżały gwiazdy z Polski, bo i Kult nagrywał tam płytę Spokojnie, ale też Jam, Detox, Najemnik, Zemsta Nietoperzy, zespół Izrael. No masa wykonawców, którzy tutaj do tego studia Giełda, legendarnego studia Giełda do Poznania przyjeżdżali. Przyjeżdżał też Felicjan Andrzejczak, to tu zarejestrowano słynną Jolkę, która pamięta. No i te pierwsze hity Urszuli również nagrywane były właśnie w studiu Giełda. Także takie wspomnienie również wakacyjne. Pawle, co proponujesz? Wracamy do Warszawy.
1: A propos Marka Dudkiewicza, ja też mam piosenkę, którą napisał. Też to jest w jakiś sposób ślad z dawnych lat. Pomyśl sobie, że ta Urszula, zwróciłem uwagę na to, jaki jest długi to intro i outro, zauważyłeś?
0: Tak, tak, instrumentalne, tak.
1: Intro. Dzisiaj nikt tak by nie tracił czasu. Dzisiaj się po 2 sekundach już musi pojawiać tekst, a po 5 sekundach ma nam się albo podobać, albo nie podobać. A tu w tej piosence jest właściwie takie długie, długie rozpoczęcie i finał. Ja też mam sentymenty i też sentymenty sprzed lat, jeszcze wcześniejsze, dlatego że Dmuchawce, Latawce to są lata 80. A ja mam taką piosenkę, która była bardzo modna na początku lat 70. I jeśli ta Urszula śpiewała w takim, no, taki niby angielski walczyk, to ja mam takie rytmy nieomal marszowe. Bo Jacek Lech miał w repertuarze dużo piosenek marszowych. On zresztą współpracował z muzykami wojskowymi i może dlatego to udzieliło mu się również w jego takiej piosence zatytułowanej Warszawa jest smutna bez ciebie. Prosimy.

0: To był Jacek Lech i Warszawa jest smutna bez ciebie. Powiedziałem, że taki niby marsz. Zdecydowanie, jeśli chodzi o ten klarnet czy saksofon sopranowy, to zabrzmiało nieomal, jakby to była saksofon i marsz dixielandowy.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No, weszliśmy w ostre sentymenty. 70., 80. Czy przechodzisz do współczesności? Czy trzymamy
2: zdecydowanie.
0: Się?
2: Zdecydowanie. XXI wiek i uważam, że jeśli chodzi o muzykę rockową, to Josh Homme i jego Queens of the Stone Age, a wcześniej zespół Kajas, to jest absolutna klasa światowa. Przyjeżdżali wielokrotnie do Polski. Za każdym razem jest to wydarzenie i uważam, że to jeden z najzdolniejszych ludzi w tym rockowym show biznesie, więc ja sięgam po Queens of the Stone Age. Jak zwykle przynoszę do audycji trochę muzyki rockowej i Make It With You. Wcześniej ta piosenka miała swoje takie prawykonanie na tak zwanych słynnych pustynnych sesjach, w których uczestniczyła między innymi też PJ Harvey, ale później Homme umieścił ją na jednej z płyt Queensów, a ja pamiętam, że miałem takie tureckie wakacje, patrzyłem sobie na to egejskie wybrzeże i słuchałem tylko Queens of the Stone Age. I to jest takie moje wspomnienie, a do tego historia jest romantyczna, bo pisana, mówię o liryce, dla przyszłej żony lidera Queens of the Stone Age, więc takie wakacyjne wspomnienie z gitarą w tle.
0: Prosimy.

0: Make It With You to Queens of the Stone Age w programie pierwszym Polskiego Radia w audycji na dwa głosy. Uwielbiam tę jego gitarę, to brzmienie i ten specyficzny sposób gry, który go charakteryzuje, czyli lidera Josha Homa. No to jest takie wakacyjne moje tureckie wspomnienie, chociaż Queens of the Stone Age z Turcją wiele nie ma wspólnego, ale jeżeli słuchacie tego zespołu namiętnie właśnie tam, to później w takim programie jak Na Dwa Głosy, kiedy jest ten nasz ping-pong i przerzucamy się wakacyjnymi naszymi charakterystycznymi przebojami, to może to zaistnieć, ale zdaje się, że my znowu będziemy podróżowali po Polsce, Pawle. Mm-hmm,
1: tak, i to w dodatku z informacją, że najlepiej być w podróży. To nie jest taka super wakacyjna piosenka, ale ona mi się kojarzy i z wakacjami, i z podróżami. I lubię zespół Pectus z Kasią Popowską. Oni to zaśpiewali 6 lat temu i w dalszym ciągu wydaje mi się, że to jest dosyć atrakcyjny utwór w tej polskiej przestrzeni muzycznej.

0: Tak, takie wakacyjne granie. Pektus i Kasia Popowska i jeszcze to nie dośpiewali, to dogwizdali. Pierwszy program Polskiego Radia za 20 minut, godzina 15. Dlaczego Malta, Marcin, dlaczego to się nazywa Malta? Bo to jest jezioro maltańskie, tak?
1: Ten festiwal wziął nazwę od tego sztucznego jeziora, które powstało w 1952 roku na prawym brzegu Warty. A w tym kontekście wolności przełomu 1989 roku, ja wiem, że dzisiaj czerwiec 56 i ta rocznica, i też Poznań, ale to właśnie na przełomie, przy tych przemianach, transformacji, wtedy narodził się festiwal Malta. Po Mistrzostwach Świata w kajakarstwie, które odbyły się w 90 roku, władze miasta zastanawiały się, jak te tereny powstałe wokół odbudowy toru zagospodarować. No i wtedy menadżer orkiestry 8 dnia zaproponowałby pokazać nad jeziorem spektakle, które powstały z myślą o otwartych przestrzeniach. No i ta pierwsza odsłona festiwalu odbyła się rzeczywiście na początku czerwca w 1991 roku. Na początku rzeczywiście był to festiwal teatralny, ale później to zrobił się festiwal interdyscyplinarny, multidyscyplinarny nawet powiedziałbym, bo tutaj i taniec, i sztuki wizualne, i muzyka, i kino, literatura. I też takie wydarzenia, które gdzieś utkwiły nam na długo, występy choćby, mówię to w kontekście wczorajszego koncertu zespołu Bejrut, ale to tutaj Boban Markowicz i Goran Bregowicz nad jeziorem Malta zachwycili wiele, wiele lat temu i od tego zaczęła się w ogóle ta przygoda chyba i moda na muzykę bałkańską i na przyjazdy Bregowicza i później kooperacje z polskimi artystami, więc historia tego festiwalu rzeczywiście jest długa i burzliwa.
0: Dobrze, to co proponujesz?
1: To ja teraz drugi biegun, jeśli chodzi o zainteresowanie muzyczne, ale rok 90. po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie, konkretnie miejscowość Okuninka. No i jakieś takie tanga przytulanga na parkiecie. I bardzo utkwił mi jeden z utworów zespołu Bad Boys Blue i tak mi się to kojarzy.

0: to nie był jakiś ich wielki przebój, no ale mi ta piosenka utkwiła w głowie i to jest dowód na to, jak ważne w życiu są wspomnienia i te szufladki w naszej głowie, które między innymi zapamiętują takie nieoczywiste być może utwory, ale Bad Boys Blue oczywiście rządzili rok 1990. Płyta nosiła tytuł Fate i pamiętam, że wtedy w tej okunince podczas tych wakacji rzeczywiście była, przynajmniej w moim środowisku, sporym przebojem. Dzisiaj wspomnienia wakacyjne i piosenki wakacyjne, tak na początek tego letniego czasu i tych wakacji.
1: Te wakacje w ogóle rzeczywiście są na razie wyjątkowe, dlatego że jeszcze się nie zaczęły, a już są upały piekielne i wysyp koncertów. Muszę powiedzieć, że nie pamiętam takiego roku, w którym tyle wspaniałych koncertów odbywałoby się w ostatnim czasie w całej Polsce, nie tylko w jakichś wielkich ośrodkach, ale również w małych. Myśmy z koncertem Lata z Radiem byli wczoraj w Radomiu i mieliśmy bardzo dobre recenzje i ogromna, duża publiczność. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę również na to, że się bardzo poszerza, nazwijmy to, spektrum muzyczne tych koncertów, bo z jednej strony przyzwyczailiśmy się do takich koncertów właśnie letnich, wakacyjnych, wielkie gwiazdy, muzyka bardzo dobrze znana, ale z drugiej strony jest masę koncertów, w których jest muzyka, no nazwijmy, nieletnia, nieoczywista. To wszystko, co dzieje się w Warszawie na Centralnym Placu Muzyki, gdzie jest i Symfonia Juventus z muzyką filmową, i Piloci, i Once, i Lang Lang. I to wszystko jest po prostu muzyka na najwyższym poziomie, ale w środku lata na wolnym powietrzu.
0: Nareszcie, Paweł, to ja powiem tak, nareszcie. Tak. Nareszcie takiej muzyki nie chowamy w filharmoniach, w operach, w pięknych salach koncertowych, tylko taka muzyka wychodzi do ludzi i to mi się szalenie podoba.
1: Słuchaj, ja powiem ci jeszcze jedno zdanie. Ja byłem 2 dni temu we Wrocławiu, na Dniach Wrocławia, gdzie w głównej roli występuje Jan Kanty-Paluśkiewicz, a właściwie jego Nieszpory ludźmierskie, utwór trudny właściwie, długi, wymagający ogromnej obsady, ale pewnego przygotowania. Kościół garnizonowy pełny, kilka tysięcy osób siedzących, stojących, słuchających z ogromnym takim namaszczeniem i pietyzmem tego wielkiego utworu i wspaniałego. Wczoraj byłem w Bielsku-Białej, gdzie Zbigniew Preisner prezentował swoją muzykę zatytułowaną po prostu My Life, moje życie. 3 godziny muzyki, też właściwie trudnej, nieoczywistej, wymagającej od nas ogromnego skupienia i pewnego jednak przygotowania. I okazuje się, że w wielkiej sali niekoncertowej, dlatego że to jest praktycznie rzecz biorąc sala dla sportu, dla każdego, kilka tysięcy osób słuchających tej muzyki w namaszczeniu i rozumiejących ją. Więc rzeczywiście dzieją się rzeczy magiczne i wspaniałe. Ale
0: słuchaj, Paweł, to przypomina mi się pewna anegdota, skoro tak chwalimy już społeczeństwo, które pięknie słucha tej muzyki, jest otwarta na rozmaite style, również te trudniejsze, kiedy w latach słusznie minionych ktoś powiedział, że w społeczeństwie

0: społeczeństwie rzeczywiście ta wiedza muzyczna bardzo się rozwija. Większość społeczeństwa wie już, z której strony fortepianu usiąść i do tego przy zamkniętej klapie.
1: Słuchaj, tak, to że... jesteś okrutny, dlatego że tam były wielkie, gigantyczne składy, fortepiany najwspanialsze, jakie mogą być. No nic letniego, wręcz przeciwnie, no wielka sala. Ale to cóż, ponieważ jesteś w Poznaniu, to mam taki ukłon poznański, bo to będzie Urszula Sipińska sprzed lat. Był taki romans wielu wykonawców z muzyką country. Czyniła to Maryla Rodowicz i z dużymi sukcesami również Urszula Sipińska, która miała w swoim repertuarze takie kantrowe piosenki, też o podróży. Piosenka Drogi, znowu jestem dziś w podróży.

0: Znowu jestem dziś w podróży i Urszula Sipińska, można powiedzieć, country, country to mój kraj. I to jest Poznań, Warszawa i
1: Marcin... I wspólna sprawa.
0: No właśnie, muzyczna. Marcin Kusy i Paweł Sztompka. Słuchaj, już mi nic nie odpowiesz, dlatego że musimy powoli, powoli finiszować muzycznie tę godzinę, ale spotykamy się w kolejnej i dalej wspomnienia wakacyjne. Zgadzasz
1: tak,
0: się?
1: Tak, wiesz co, przypomniałeś mi, tak, zdecydowanie. Przypomniałeś mi po
0: jak
1: pierwsze,
0: się
1: że Urszula Sipińska...
0: Ta miejscowość, gdzie tańczyłeś przy tym...
1: Okuninka, Okuninka. Zapamiętaj to, dobrze, świetne miejsce.
0: Wybitne.
1: Słuchaj, Urszula Sipińska też nagrywała w studiu w poznańskiej giełdzie, które wspominaliśmy. I do tego country i do mrągowa. Wrócimy po 15. Zapraszamy Państwa do programu Pierwszego Polskiego Radia. Wracamy do Państwa po aktualnościach.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
1: Do rozmowy zaprosiłem Artura Chmielewskiego, wieloletniego pracownika NASA, Laboratorium Napędu Odrzutowego, a jednocześnie syna ikonicznej postaci polskiego komiksu, Babcio Chmiela.
2: Ojciec zapalał nawet, żeby robić małe rzeczy, ale żeby robić, żeby mieć odwagę.
3: To było hasło ojca.
2: Otwarty umysł i robić te wielkie rzeczy albo odważne rzeczy.
0: Wywiad Rzeta.
1: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Podcast Polskiego Radia.
12: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
12: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
13: Dziękuję.
15: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne.
17: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
16: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
18: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Goleniów Południe a Kliniska Wielkie auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 76 zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina i obserwujemy tam bardzo poważny wielokilometrowy korek, który zaczyna się już na obwodnicy Goleniowa. A o kolejnych utrudnieniach informują Państwo. Słuchamy.
19: Dodatkowo jeszcze S3 Zamyśli Bożem w stronę Szczecina. Też wypadek i się już duży korek tworzy.
18: A teraz województwo warmińsko-mazurskie. Trasa ekspresowa S7.

0: między Olsztynkiem a Nidzicą, niedaleko węzłej miejscowości Waplewo. Auto osobowe uderzyło w bariery na kilometrze 11. Jezdnia w kierunku Warszawy była przez pewien czas zablokowana. W tej chwili jest zwężona i także tam utrzymuje się dość spory korek. Trasa ekspresowa S17 w województwie lubelskim pomiędzy Lublinem a Warszawą jest zablokowana w kierunku stolicy, dokładnie na odcinku pomiędzy węzłami Żyżyn a Skrutki. To w związku z karambolem 4 samochodów osobowych i w tym wypadku 2 osoby zostały ranne. Ruch kierowany jest na objazd na starą drogę numer 17. Po kilku godzinach zakończyły się problemy na ekspresowej 7 na obwodnicy Kielc, gdzie doszło do tragicznego wypadku motocyklisty na 21 kilometrze. Pomiędzy węzłami Kielce-Jaworznia a Kielce-Południe ruch odbywa się bez przeszkód i to w obu kierunkach. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
1: Jest 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Awaria sieci trakcyjnej między Legionowem a Modlinem na Mazowszu. Stanęły 2 pociągi, ewakuowano z nich około 400 osób.
2: Awaria prawdopodobnie wynika z tych wysokich temperatur, które obecnie mamy.
1: A jak się bronić przed upałem? Nasz reporter pytał o to turystów w Stegnie.
3: Cień, nura do morza.
4: Nie wychodzimy na plażę w tych godzinach gorących.
1: Eskalacja działań zbrojnych między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Niespokojnie także w Libanie. Zaczynamy od ewakuacji pasażerów z 2 pociągów niedaleko Warszawy. Na odcinku Modlin Legionowo doszło do awarii sieci trakcyjnej. Stanęły pociągi, jeden relacji Kraków Główny, Olsztyn Główny, drugi z Modlina do Warszawy. Ewakuowano z nich łącznie około 400 osób. Ruch pociągów z powodu braku napięcia jest wstrzymany, powiedział w TVP Info Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Awaria prawdopodobnie wynika z tych wysokich temperatur, które obecnie mamy. Po godzinie 11 zdiagnozowaliśmy brak napięcia w jednym torze, około godziny 12 w drugim torze, więc całkowicie mamy tutaj wstrzymany ruch pociągów.
1: Ewakuowani pasażerowie są bezpieczni, zapewnił nas Paweł Plagowski ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
5: W przypadku pierwszego pociągu już wszyscy pasażerowie zostali przemieszczeni, przetransportowani. Zostały zabezpieczone autobusy przez PKP i takowe autobusy pasażerów przemieściły. To był przypadek, kiedy to ewakuowano 80 osób. W przypadku drugiego pociągu, w którym ewakuowano 300 osób, około 90% pasażerów też już jest przemieszczonych w miejsce bezpieczne.
1: Na miejsce skierowano lokomotywy spalinowe, które pomogą odprowadzić zatrzymane składy. Na służby techniczne pracują nad usunięciem awarii. Dziś temperatura bije rekordy. Na zachodzie może przekroczyć 40 stopni. Nad morzem jest chłodniej, choć również gorąco. Na plaży trzeba uważać, by nie dostać udaru cieplnego, bo opalając się łatwo się zapomnieć. O metody na ochłodzenie pytał w Stegnie Aleksander Ziemiańczyk.
6: Lubimy ciepło.
7: Nie za gorąco dzisiaj?
6: Nie. Jestem w Stegnie, tak, na plaży w Stegnie.
7: Klasyjka.
6: Klasyjka. Fajną pogodę.
7: A jakieś metody specjalne na ochłodzenie?
3: Cień. Nura do morza.
4: Nie wychodzimy na plażę w tych godzinach gorących, że tak powiemy. Dużo pijemy wody, elektrolitów, no i chłodzimy się lodami, czym możemy.
8: Sprawdzone i proste metody na ochłodę mają stegnieńscy ratownicy, mówi Mikołaj Korykora.
9: Przede wszystkim nawadniać się i zakrywać głowy i cały czas kontrolować to, jak to się czuje.
1: To Aleksander Ziemiańczyk prosto ze Stegny. Wydawałoby się, że czad zagraża nam tylko w sezonie grzewczym, ale to błędne założenie. 4 osoby podtruły się tlenkiem węgla w bloku na jednym z osiedli w Bydgoszczy. Zostały przewiezione do szpitala. Strażacy zmierzyli w pomieszczeniach stężenie czadu. Wynosiło około 300 ppm, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Na osiedlu, na którym doszło do zatrucia w blokach, funkcjonują piecyki gazowe do ogrzewania wody.
10: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Bliski Wschód i eskalacja działań wojennych Stanów Zjednoczonych i Iranu. Mimo podpisania porozumienia pokojowego między Bejrutem a Tel Awiwem, niespokojnie jest również w Libanie.
11: Drugiego dnia amerykańskich ataków na cele w Iranie bomby spadły m.in.

0: na portowe miasto Sirik oraz na wyspę Keszm. Iran uderzał w amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie, ale rakiety zostały przechwycone przez tamtejsze systemy obrony. To od ataku irańskiego drona na statek handlowy zaczęła się trwająca od piątku eskalacja. Abbas Araghchi wezwał również Stany Zjednoczone do powstrzymania Izraela przed atakami na południe Libanu, podkreślając, że jest to złamanie pierwszego punktu irańsko-amerykańskiego memorandum. Tymczasem Izrael przeprowadził nowe ataki na południowy Liban, zabijając co najmniej jedną osobę. Stało się to dzień po zawarciu porozumienia ramowego między rządami Izraela a Libanu, które ma na celu zakończenie walk. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
1: Teraz Arabia Saudyjska i wypadek śmigłowca należącego do koncernu naftowego Saudi Aramco. Zginęło 14 osób. Do tragedii doszło rano w mieście Ras Tanura we wschodniej części kraju. Jak powiadomiły rządowe media, przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Na koniec wracamy do kraju. Nad Warszawą i okolicami mogą przelatywać śmigłowce wojskowe. O niskich przelotach informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie czytamy, że na terenie stolicy i wokół niej odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez wojska specjalne. Są to cykliczne ćwiczenia, podczas których wykorzystywane są właśnie śmigłowce. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: Upalnie i duszno w całym kraju, tylko nad morzem chłodniej. Na północnym zachodzie, zachodzie i w Tatrach możliwe załamanie pogody. Burze, deszcz i grad. 25 stopni teraz w Kołobrzegu, Nie-Świnoujściu, 33 w Suwałkach, Gdańsku i Szczecinie, 37 w Warszawie i Wrocławiu, 38 w Słubicach i Toruniu. Ciśnienie spada, na barometrach w stolicy 1003 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
1: W większości regionów powietrze jest umiarkowanej lub dostatecznej jakości. Lepiej oddycha się w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w niektórych miejscowościach na południu kraju. Jest ostrzeżenie dla mieszkańców Mazowsza o możliwych niebezpiecznych przekroczeniach poziomu ozonu w powietrzu. Do 19 wysokie stężenie ozonu może wystąpić we wszystkich powiatach województwa, a w powiecie legionowskim normy już zostały przekroczone. 58% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement.

0: postaci polskiego komiksu Papcio Chmiela.
1: Ojciec zapalał nawet, żeby robić małe rzeczy, ale żeby robić, żeby mieć odwagę.
2: To było hasło ojca.
1: Otwarty umysł i robić te wielkie rzeczy albo odważne rzeczy.
3: Wywiad Żyta.
0: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
4: Dzień dobry Państwu. Niedziela, godzina 16. To jest program Nowy, wspaniały świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i porozmawiamy sobie dzisiaj o hazardzie. To są czasami takie bardzo filmowe sceny, takie dramatyczne w niektórych filmach, w serialach to oglądacie, że ktoś obstawia, jest gotów sprzedać wszystko, postawić wszystko. Dom, samochód, żonę, psa, kota. Ale za tym wszystkim są tragedie, autentyczne tragedie żywych ludzi, a do tego jeszcze żyjemy w takim świecie, który nam preteksty do bycia hazardzistą podrzuca na każdym kroku. Ja o tym dzisiaj porozmawiam z moimi gośćmi. Aleksandra Pytel, psycholog, trzeźwa hazardzistka, autorka książki Żyć bez znieczulenia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Szymon Bartnicki, instruktor terapii uzależnień, specjalizujący się w problematyce hazardu oraz autor projektu Postaw na siebie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
4: Szanowni Państwo, od ilu lat przede wszystkim jesteście trzeźwiejącymi hazardzistami? Zacznijmy od Aleksandry.
5: Jeżeli o mnie chodzi, to 2 dni temu obchodziłam 4. rocznicę trzeźwego życia. Akurat w pracy, w ośrodku leczenia uzależnień, w którym pracuję, Tratwa, pozdrawiam serdecznie, z pacjentami, którzy mnie mocno uściskali, więc to był taki symboliczny dzień, bo 4 lata temu o tej porze przegrywałam swoje ostatnie pieniądze. Pieniądze, które miały iść na psychologa i na psychiatrę, ale były przegrane. Dokładnie to pamiętam, było to 500 zł, a teraz świętuję w swojej pracy, którą też lubię, doceniam, która mnie spełnia, więc jest dla mnie coś niesamowitego.
4: No widać, że jesteś szczęśliwa. Pięknie się uśmiechasz. Szymon, ile lat?
6: Zaskoczyło mnie to pytanie, bo przestałem liczyć, ale miałem dzięki wypowiedzi koleżanki czas, żeby sobie przypomnieć i mija 10.
4: Fantastycznie. Dobrze. Jak to się zaczęło? Zacznijmy od ciebie, Ola.
5: A propos tego, co mówiłaś, tych wszechobecnych reklam hazardowych, że youtuberzy, że kanały sportowe, że na social mediach to się promuje, u mnie było podobnie. Jako, że jestem wielkim fanem piłki nożnej, w czasach gimnazjalnych i nawet podstawówki, pokój pełen plakatów, granie z kumplami na podwórku, śledzenie każdego meczu FC Barcelony, reprezentacji Polski. Normalnie wiedziałam więcej na ten temat niż niejeden mężczyzna. To była moja zajawka, moja pasja i też FIFA, różne nowinki transferowe. Byłam w tym ekspertem. I jeden z youtuberów, którego śledziłam, zareklamował właśnie zakład, że skoro się znamy, fajnie jest zagrać. Oczywiście 18 lat, ale mnie to zainteresowało. I z tego też powodu zagrałam pierwszy raz.
4: Jakie to było uczucie?
5: Zagrania pierwszy raz. Adrenalina, pamiętasz? Ekscytacja, radość.
4: Ile miałaś wtedy lat?
5: 19. To było po maturze. A co ciekawe, robiłam to w czasie wykładu z psychologii zdalnej, więc w tle leciała socjologia albo pedagogika, a ja puszczałam swoje pierwsze zakłady. Absurd, prawda?
4: Ja bym powiedziała samo życie, bo Szymon, jak ty się czujesz? No, mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czyli tak naprawdę złote żniwa dla różnego typu hazardów. Hazardu, jak to się zaczęło u ciebie?
6: Miałem 16 lat. Interesowałem się piłką. Mieszkałem w internacie. Kolega pochwalił się wygraną. A ponieważ myślę, że nie tylko ja, ogólnie Polacy znamy się świetnie na piłce, to postanowiłem swoją wiedzę wykorzystać i na tym zarobić. Następnego dnia poszedłem do stacjonarnego punktu, zagrałem i zaskoczyło.
4: Zarobiłeś?
6: Chyba za pierwszym razem nie. Natomiast wystarczyło, aby poczuć tą ekscytację i zainteresować się tym bardziej.
4: Co hazard zrobił z waszym życiem? Zacznijmy może od ciebie, Szymon, tym razem. Masz doświadczenie, uczysz ludzi. Byłam na twojej stronie postawnasiebie.org. Zobaczcie, tam jest naprawdę dużo, dużo wiedzy, kursów i takiego naprawdę przebijającego z każdego centymetra tej strony doświadczenia. Co hazard ci zrobił?
6: Powiedzieć, że zniszczył mi życie, to
4: jest banalne.
6: To nic nie powiedzieć. przywrócił je na pewno do góry nogami.
4: To znaczy?
6: Sprawił, że straciłem całkowicie na tym życiem kontrolę i w pewnym momencie miałem

0: mam ochotę to życie zakończyć.
1: Co to znaczy stracić kontrolę? Jak traci się kontrolę, kiedy jesteś hazardzistą?
0: Ciąg grania zaczął powodować długi, które bardzo łatwo były usprawiedliwiane. Przegrany był usprawiedliwiany, no bo przecież moje uzależnienie dotyczyło zakładów bukmacherskich, dotyczyło sportu, głównie piłki nożnej. A że w piłce nożnej zdarzają się niespodzianki, to łatwo było przegraną usprawiedliwić. Bliskość wygranych, bo czasami o przegranej decydował jeden mecz, czy zdarzenie z końcówki meczu, powodowało, że chciało się grać dalej. No i bardzo mocno się w to angażowałem. Duża wygrana, bo to było coś...
1: Zdarzało się, że wygrywałeś, tak?
0: Myślę, że każdej osoby, która miała do czynienia z uzależnieniem, te wygrane się przydarzyły. W moim przypadku bardzo mocno uderzyły mi do głowy. Sprawiły, że uwierzyłem w to,
1: że
0: to
1: nie tylko... Co się wtedy czuje? Że jesteś królem świata?
0: O, zdecydowanie. Ja uwierzyłem, nie wiem, czy po pierwszej wygranej, czy po kilku, ale na pewno bardzo szybko, że to może być mój sposób na życie, no bo znam się na piłce, zarabiam na
1: tym.
0: No
1: i proszę, wygrałem tutaj, tak?
0: Ależ oczywiście, no miałem 16 lat, był to okres, kiedy miałem przygotowywać się do matury, no ale motywacja studiami czy dobrą pracą była bardzo przeciętna, no bo po co ja miałem iść do pracy, skoro ja w jeden wieczór, wybierając kilka meczów, mogłem zarobić tyle, co ta nauczycielka, która mnie do tej nauki motywowała. I to było takie ekscytujące.
1: Co ci jeszcze zabrał? Jak wygląda twoje życie, twoi przyjaciele, rodzina?
0: No, gdy wygrywałem, było fantastycznie. Hazard, pieniądze z wygranych pomagały mi w budowaniu wizerunku...
1: Człowieka sukcesu?
0: Człowieka sukcesu, kogoś, kto ma dużo kolegów, kto cieszy się powodzeniem dziewczyn, kogoś, kto bardzo mocno to wykorzystywał.
1: No, pieniądz przyciąga.
0: Ależ oczywiście, no czułem się jak trochę taki bohater kina familijnego, tak? Którego wszyscy w szkole lubią.
1: Niesamowite porównanie, no ale rzeczywiście rozumiem, tak.
0: Którego wszyscy lubią, którym wszyscy chcą przebywać. Trochę taki, nie wiem, był taki film Richie Millionaire.
1: Ja dokładnie, właśnie pomyślałam o nim.
0: Ja
1: teraz
0: bardzo mocno wierzyłem, że to może być mój sposób na życie. I z domu wiedziałem, tak, że nauka jest ważna, że matura jest potrzebna, żeby iść na studia, żeby mieć dobrą pracę. Z domu to
1: ale
0: wszystko
1: wiedziałeś
0: wyniosłem.
1: Lepiej.
0: Jakby zgadzałem się z ich z wychowaniem rodziców, ale ja miałem lepsze rozwiązanie, no tak? No bo kilka meczów, moja wiedza,
1: no tak,
0: drobna stawka
1: i
0: proszę o to jest, tak?
1: Sukces. Ola, co ci zabrał hazard?
2: Uzależnienie to jest rezygnacja z wszystkiego dla jednego, dla uzależnienia. Trzeźwienie jest przeciwieństwem tego, bo rezygnujesz tylko z jednego, czasem z dwóch, powiedzmy jeszcze alkoholu, dla wszystkiego, dla odzyskania siebie i swojego życia. My robimy z pacjentami taką piramidę strat, żeby uświadomić sobie właśnie te konsekwencje naszych uzależnień. Myślę, że ich świadomość leczy. I też pokazuje, że jesteśmy za nie odpowiedzialni.
1: A jakie były konsekwencje w twoim przypadku?
2: Pieniądze. Przecież przede wszystkim stratą z uprawiania hazardu są pieniądze, ale jest to dla mnie najmniejsza strata. I to nie chodzi, czy ktoś przegrał 10 tysięcy, 100 tysięcy czy milion. Jak powiem, że przegrałam milion, to będziecie klikali, prawda? Tą audycję przegrała milion.
1: A przegrałaś?
2: Nie, nie przegrałam miliona.
1: A ile przegrałaś najwięcej?
2: Pracy końcowej na terapii trzeba było policzyć rzetelnie, konkret, jakie kwoty, w jakich miesiącach pomnożyć, sumować i dla mnie to była liczba sześciocyfrowa.
1: Jezus Maria. Co się czuje, Szymon, Ola, jeżeli się widzi na liście strat sześciocyfrową kwotę?
2: Przygnębienie, złość, smutek, żal, niedowierzanie, ból.
0: Ja myślę, że istotny jest moment, jaki się na to patrzy. Gdy ja grałem w tym największym kulminacyjnym momencie, krótko przed tym, jak trafiłem do środka leczenia uzależnień, to mam takie wspomnienie, że nie czułem już nic. To były tylko cyferki, które tak naprawdę raz się pojawiały, raz znikały. Kiedy trzeba było, jednym kliknięciem brałem pożyczkę i doładowałem. Była nagroda, pieniądze szły w drugą stronę. Pieniądze są ekscytujące, są czymś, co przyciąga, czymś, co w przypadku wygranej sprawia, że następuje to zaskoczenie, ta ekscytacja i wiara, że człowiek może wygrywać więcej i częściej, ale w moim przypadku bardzo szybko one przestały mieć jakiekolwiek znaczenie.
1: Bo ja... właśnie jak tak was słucham, to myślę, że tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o ten hype.
2: To jest największy mit a propos hazardu.
1: Tu chodzi o, o te emocje, które przy tym są.
2: I też to, co te pieniądze dają w współczesnym świecie, bo to jest przede wszystkim tak.

0: takie poczucie bezpieczeństwa. Mam co zjeść, mam gdzie mieszkać, mam za co opłacić rachunki. Taka pozycja społeczna, jestem kimś, bo często kojarzymy, że to, ile mam, jest związane z tym, jaki jestem.
1: No ale jak jesteś hazardzistą, hazardzistką, to możesz to wszystko stracisz i tracisz to. I to tutaj słyszymy hasło. Kolejne pożyczki, długi, komornicy. To jak,
0: gdzie my żyjemy w tej iluzji, prawda?
1: Że jak wszystko wygląda ta? Opowiedzcie mi o tej iluzji. Bo myślę, że ludzie sobie nie zdawają sprawy z tego i właśnie nie wiedzą, jak to wygląda. Na czym polega ta iluzja? Że przecież masz tu długi, tu komorników, tu bierzesz kolejną chwilówkę, tu gdzieś pożyczasz. Ale myślisz cały czas, że jest wszystko okej?
2: Nie.
1: Jak budujesz sobie poczucie bezpieczeństwa?
2: Odrzucasz myślenie, że coś jest nie okej. Prosty przykład. Jechałem tutaj do studia z waszym kierowcą. Pytał o to, o czym będziemy rozmawiać. Mówię o tym, że tematem będzie hazard. Mówi, a, czyli kasyna. Ja mówię, no właśnie nie.
1: No widzicie, no wielki szum. Jest, no to jest dokładnie to myślenie.
2: To jest, myślę, bardzo ważna sprawa. W moim przypadku były to zakłady bukmacherskie. Zakłady bukmacherskie, które przyłączone są do sportu. Przyczyniają się do normalizacji i sprawia, że nikt obstawiania jako hazard nie traktuje. Może nie nikt, ale mało kto w ten sposób na niego traktuje. I ta normalizacja, która ma miejsce poprzez reklamę, obecność bukmacherki w sporcie, sprawia, że istnieje na to przyzwolenie. Gdy przychodzą do mnie ludzie zgłaszając się po pomoc, mówią o tym, że mieli na to przyzwolenie rodziców. Nie dlatego, że wywodzą się z patologicznych rodzin, tylko matka mówi do mnie, no proszę pana.
1: Nie, tylko mecze obstawia.
2: No, syn zna się na piłce, oglądał ją, zarabiał na tym. No przedsiębiorczy był. To co było w tym złego? Hazard? Hazard to jest w kasynach. Ja w kasynie byłem raz przy okazji gali piłki nożnej jako jej współorganizator.
1: Słuchają państwo programu Nowy Wspaniały Świat i rozmawiamy dzisiaj o tym, czym jest hazard.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: O problemie hazardu w Polsce rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. Moi goście to Aleksandra Pytel i Szymon Bartnicki. Jak wy się czujecie, kiedy wy widzicie taki zalew zewsząd po prostu propozycji graj, graj, graj? Sugerowanie, że to jest legalne, fajne, miłe, sexy. Wy z waszym doświadczeniem.
1: Powiedziała pani o podobieństwie dotyczącym hazardu i alkoholu, tego, że alkohol też jest przy sporcie podobnie jak hazard. Ja widzę znaczącą dla mnie różnicę. I jako osoby, która zmagała się z uzależnieniem i osoby, która dziś tym osobom pomaga, zajmuje się profilaktyką czy edukacją, że

0: Osoba dorosła, taka przeciętna, no, przypadkowa, prawdopodobnie wie o tym, że alkohol dozwolony z lat 18 i raczej nie zaprasza do stołu i nie proponuje go swoim dzieciom.
1: No przynajmniej teoretycznie powinna się tak
0: zachować.
1: Tak.
0: Według powszechnych jakichś gdzieś tam powiedzmy norm. Z hazardem niestety bardzo często jest inaczej.
1: Jaki jest
0: z zakładami bukmacherskimi. Z tego powodu, że one owszem są dozwolone od 18, ale przez to jak blisko są sportu, nie są łączone z hazardem i na przykład będąc w akademii jednego czy drugiego klubu, gdzie prowadzę wykłady, słyszę o tym, że chłopaki grają, bo pozwalają na to rodzice.
1: A ile te chłopaki mają lat?
0: No, są nastolatkami, podobnie jak ja.
2: Właśnie statystyki pokazują, że osoby w wieku 15-16 lat, czyli tacy młodzi dorośli, co czwarty miał kontakt z hazardem w ciągu ostatniego roku, a już 17-18 co trzeci.
0: A osoby...
1: Ręce mi opadły teraz.
0: A osoby w wieku do 24 lat, co wynika z tych samych badań, one są realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, pokazuje, że ta tendencja cały czas wzrasta. I problemem nie jest tylko to, że oni grają, ale w jaki sposób grają i to, na co są narażeni. Młody człowiek ma ograniczenie gry nie ze względu tylko na prawo, ale ze względu na to, że nie jest jego psychika przystosowana do emocji, które towarzyszą grze.
1: A jakie to są emocje?
2: Ekscytacja, później jakiś spadek, jakaś złość, ból, depresja. To jest taka sinusoida. Aha. Ostatnio zaproszono mnie do szkoły tutaj w Warszawie, gdzie jest już w liceum problem właśnie bardzo wyraźny, że chłopaki obstawiają i nikt nic nie wie na ten temat.
1: Chłopaki w jakim wieku?
2: Właśnie takim, 16, młodzi dorośli. 17, okay. Tak. I dla nich to jest czysta rozrywka. Jeżeli ja im powiedziałam, że można przegrać tyle pieniędzy, że to się często kończy śmiercią, to oni zrobili na mnie wielkie oczy. Co ty do nas mówisz?
1: No właśnie, jak oni zareagowali? Jak rozmawia się z takimi dzieciakami, takie jak na przykład ty? Wiesz, że oni grają, wiesz, że są o krok od wejścia w to, co w tym ty byłaś. Jak rozmawiać z takim człowiekiem młodym, który oczywiście jest w takim wieku, że wszystko wie najlepiej na świecie? Tak jak właśnie Szymon, któremu w domu rodzice mówili, że szkoła jest ważna, ale... Wiadomo, no.
2: Przede wszystkim z własnego doświadczenia. Trzeba być autentycznym i to też nie jest metoda takiego kija, że ja was postraszę, jakie to jest groźne. Mm-hmm. Możecie grać, ale zobaczcie, czym się to może skończyć. Ja wam nie zabraniam, ja wam pokazuję konsekwencje. Właśnie tej edukacji w naszym kraju brakuje.
1: Ale jak oni reagują na to? Oczywiście robią wielkie oczy, ale potem pewnie z nimi siedzisz i rozmawiasz. Opowiedz mi o tym, bo to jest bardzo
2: niektórzy
1: ważne.
2: Niektórzy nawet podchodzą i dopytują. Część z nich gdzieś tam chciało poczytać moją książkę, która uważam jest ciężką lekturą. Było mnóstwo pytań.
1: Jakich pytań?
2: A propos tego, jak to się u mnie działo, co jest właściwie ta terapia, co trzeba zrobić, żeby nie grać. Z nich było widać taki podziw dla mnie, że daję radę. Jakby zauważyli, że to jest rzeczywiście ciężkie.
1: A miałaś wrażenie, że trochę testują, czy ich to już dotyczy, rozmawiając z tobą? Że sami mogą mieć troszkę
2: chyba
1: problem?
2: Chyba tak. Szczególnie, że oni mają dostęp do pieniędzy bardzo szeroki. To są osoby w prestiżowym liceum.
1: Rozumiem,
2: tak?
1: Że karta kredytowa rodziców chodzi, tak?
2: Tak, czy stówę wydają, czy pięć. To jest dość chwiejne, prawda?
1: Szymon, ty też się spotykasz z ludźmi. Robisz szkolenia. Mhm. Bo zadam ci podobne pytanie. Jak ty rozmawiasz ze swoimi klientami, z ludźmi, których szkolisz, którym opowiadasz o tym, czym jest hazard?
0: Przede wszystkim staram się unikać straszenia. Oni przyjeżdżają, w momencie kiedy przyjeżdżam i wiedzą o czym będzie gadka, spodziewają się właśnie straszenia, bo takie mają doświadczenia ze wcześniejszych tego typu spotkań. Ja staram się być autentyczny, bo uważam, że to jest najważniejsze zgodnie z tym, co ty powiedziałaś. Natomiast ja zaczynam od tego, że ja mówię o tym, że ja nie przyjeżdżam tutaj wam czegokolwiek zabraniać. Ja uważam, że jeżeli wy chcecie grać, bardzo proszę. To jest wasz wybór. Moim celem i na tych spotkaniach, i w tym, co robię na co dzień, jest to, aby ludzie byli świadomi, że zakłady bukmacherskie, które dzisiaj w dobie popularności piłki nożnej, tego, że trwają mistrzostwa świata, cieszą się gigantycznym zainteresowaniem. I moją rolą, moim celem jest to, aby ludzie myśląc o hazard, nie myśleli tylko i wyłącznie o kasynach.
1: Kasyno, tak.
0: Bo te kasyna są jakieś mityczne już.
1: Ludzie, teraz z którymi, hazard jest ludzie, w internecie.
0: Ludzie, z którymi pracuję, brawo, tak. To są osoby, które głównie zajmują się zakładami bukmacherskimi, którzy uprawiają hazard przez telefon, którzy robią to siedząc ze swoimi rodzinami przy stołach, siedząc na uczelni, siedząc w pracy, czasami nawet prowadząc samochód, bo też ostatnio

0: Chcesz mi powiedzieć, że ktoś jechał samochodem i obstawiał?
1: Tak. Przecież bardzo dużo osób korzysta z telefonu podczas jazdy samochodem, a obstawianie kilku meczów nie jest
0: niczym wyjątkowym. Ale jak oni reagują? Bo podejrzewam, że no teraz będziesz miał dużo roboty, bo są mistrzostwa świata w piłce nożnej i to ten hazard rozkręca się po prostu na maksa. Mhm. Ale jak ci mężczyźni, jak ci ludzie reagują, kiedy im mówisz, że słuchajcie, to co wy uważacie za niewinną rozrywkę i takie, a tam sobie pyknę coś tutaj przy obiedzie. To może się skończyć bardzo źle.
1: Przede wszystkim mam wrażenie, że to, że słyszą, że ja nie chcę zakazywać, już tworzy pewien mur. Oczywiście, burzy pewien mur, dlatego że nagle, oczywiście, ja ich nie zachęcam.
0: Aha.
1: Ale moją rolą jest to, żeby oni mieli świadomość tego, że te obstawianie, ta dzisiaj zabawa, jest tym samym hazardem z filmu, i może mieć to takie same, bądź nawet gorsze konsekwencje. Myślę, że to jest coś, co działa na wyobraźni. I to jest coś, co jest moim celem, żeby tę świadomość budować. Bardzo często, gdy uczestniczę w tego typu dyskusjach, ludzie widząc tego, że bukmacherka jest obecna przy sporcie, mówią, zabrońmy, skasujmy, wywalmy.
0: No najłatwiej jest zabronić, tylko że owoc zakazany najlepiej smakuje. No, tak mi się wydaje.
1: W przypadku bukmacherki uważam, że to jest, o ile w przypadku ograniczenia sprzedaży alkoholu widzę tego korzyść. Zresztą to pokazują badania, tak. że to się sprawdza. Uważam, że w przypadku jakiegokolwiek próby wyeliminowania bukmacherki ze sportu byłyby absurdalne. Dlaczego? Dlatego, że że ludzie tego nie zrozumieją. W przypadku alkoholu, o czym mówiłem. Wiemy, że to jest coś dozwolone do 18, ale dlaczego ma nie być bukmacherki? Dzięki obstawiamy mecze i świetnie się przy tym bawimy, więc to jest,
0: a dociera,
1: myślę,
0: a jak
1: krok.
0: Rozmawiasz z nimi, to dociera do nich? Czujesz, że oni łapią, o co ci chodzi? Coś w nich zostaje?
1: Tak, ale...
0: Czy się bronią przed tym?
1: Mam poczucie, że dociera, czego dowodem jest to, że przychodzą, rozmawiają. Ja mam bardzo często doświadczenia takie, że oni później piszą, bo jak jest towarzystwo... Ja bardzo dużo czasu spędzałam w akademiach piłkarskich, dlatego to są takie cwaniaczki trochę. Grupa rówieśników, chłopcy, więc tam każdy jest FIFA Rafa. Ale jak kolega nie patrzy, to potrafią po spotkaniu przyjść i pogadać. Bardzo częstą praktyką jest to że piszą. Natomiast zdarza się...
0: Pytają o radę?
1: Pytają o jakieś
0: wskazówki.
1: Badają kazówki,
0: trochę
1: bo...
0: tak jak Ole, na zasadzie, czy to może już chodzić o mnie? Czy ja mam ten problem?
1: Piszą na przykład w imieniu taty, bo widzą, że tata, podobieństwo, że ta ma problem w przypadku rodzeństwa. Po jednym z pierwszych wykładów pisałem z 14-latkiem, który chciał pomóc swojemu starszemu bratu, co było dla mnie wówczas bardzo gdzieś poruszające. Natomiast mam też takie doświadczenie, że jest zaprzeczenie.
0: Jak to wygląda?
1: No, siedzą właśnie w ten sposób. Kiwają głową, no tak, smutna historia, poruszająca.
0: Ale to nie o mnie.
1: Ale nie o mnie, no gościu, ty w ogóle jak ty obstawiałeś, no.
0: Nie umiesz obstawiać.
1: No ty się nie znasz. Ja przewidziałem to, że nie wiem, że Hiszpania z kimś tam zremisuje.
0: I patrzysz na takich ludzi, myślicie sobie o takich ludziach, którzy nie, to nie o mnie. To tak jak no każde uzależnienie. No nie, to nie ja to kontroluję, prawda? To jest to słynne słowo. Ja nad tym panuję. Tak. Czy jest w ogóle możliwość dotrzeć do takiego człowieka? Czy on naprawdę musi upaść na dno, żeby zrozumieć, że nie
1: bardzo nie lubię tego powiedzenia. Bardzo dużo osób tak uważa. Tak myślę nawet, jakbyśmy wspominali praktyki, przynajmniej moje związane z tym, jak korzystałem z pomocy. Wielu terapeutów tak uważa, ja tak nie uważam. Każdy moment jest dobry na skorzystanie z pomocy i nigdy nie jest za późno. Oczywiście postawa, gotowość do pracy, to wszystko ma znaczenie.
0: No ale właśnie, jeżeli mówię, jak do nich dotrzeć, no bo on jest przekonany, że on na tym kontroluje.
1: Ale ja nie zamierzam go z tego wyprowadzać, ja z nim nie walczę. Jeżeli złapię kogoś takiego, a gdzieś mam otwartość na to, żeby tak wyłapywać, To z wykładu i z tego, jak wygląda ten wspomnienie, to bardzo widać, no. Poza fragmentami swojej historii, robię też mikroedukację. Są tam mechanizmy uzależnienia, są fazy uzależnienia. Pierwsza faza uzależnienia to faza zwycięstw. I gdy opowiadam ją o swojej historii, wskazuję to jako fazę uzależnienia, oto proszę jestem. Szanowny kolego, który w ten sposób siedzisz, ja też w ten sposób siedziałem.
0: W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy o hazardzie w Polsce. Moi goście to Szymon Bartnicki i Alek

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: O tym, czy hazard ma płeć i kogo dotyka najczęściej, rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. A moi goście to Aleksandra Pytel i Szymon Bartnicki. Ola, patrzę na ciebie i muszę zadać to pytanie. Czy myślisz, że hazard ma płeć? Czy jest totalnie demokratyczny?
2: Prowadziłam wyniki moich badań, bo prowadziłam je na podstawie 300 hazardzistów z całej Polski.
1: No i?
2: Nomen omen. To jest kompletnie choroba demokratyczna. Były tam i kobiety, i mężczyźni, i osoby w wieku 15, 20, 30, 40, 62 lat. Mhm. I osoby, które żyją na zasiłku, i osoby, które zarabiają przeciętnie, i osoby, które są już majętne, bardzo majętne, i biznesmeni, i kobieta, która wychowuje dziecko, i bezrobotny, i architekt, nauczyciel, żołnierz. Tam było dosłownie wszystko.
1: To jest potwornie demokratyczne, jak zresztą każde uzależnienie. Mhm. Kiedy się dochodzi do takiego momentu, kiedy jest się osobą uzależnioną od hazardu, że musimy coś ze sobą zrobić? Ola, jak to było z tobą? Kiedy się obudziłaś?
2: Nie znam żadnego.
1: Albo zaczęłaś się budzić, czy miałaś takie, wiesz...
2: Który mówi do ośrodka leczenia uzależnień, leczcie mnie, jestem chory. Mhm. Zazwyczaj jakiś motywator zewnętrzny sprawia, że my na tą terapię idziemy. Albo szef chce nas zwolnić z pracy, albo żona wyrzucić z domu, albo puka w indykator, hello, wisisz mi tyle, a tyle
1: albo
2: pieniędzy.
1: Albo lądujemy na ulicy, bo takie
2: tak,
1: historie
2: takie
1: też
2: są,
1: tak?
2: Jak najbardziej. U mnie to były siostry, kiedy moje uzależnienie wypłynęło, zaprosiły mnie na spotkanie.
1: Twoje siostry?
2: Tak, które było jednym, chciałam powiedzieć, z gorszych momentów mojego życia, ale może...
1: Jak to wyglądało? Na tyle, na ile możesz powiedzieć.
2: Spotykają się dwie moje siostry, wszystkie moje długi zaczęły wypływać, więc już wiedziały, że coś jest mocno ze mną nie tak, mówiąc kolokwialnie, i pierwsze co to kartka, długopis i piszesz wszystkie długi. A ja tak piszę.
1: A jak ty się wtedy czułaś? Jak ty zareagowałaś na to?
2: Wiem, że płakałam.
1: Mówiłaś, nad tym panuje? Czy już nie?
2: Nie, nie. Wiedziałam już wtedy, że jestem bezsilna. Jeżeli pożyczasz trzeci raz od tej samej osoby, z tego samego powodu, na przykład pożyczałam na czesne na studia u piątej osoby, już widać, że coś jest nie tak, mhm. prawda? No i piszę tą kartkę i tam powiedzmy bank taki, tyle tysięcy, bank taki, tyle, chwilówka taka, tyle, tyle, tyle. Później piszę siostra jedna, tyle, druga, tyle. Jak zaczęłam wypisywać męża mojej siostry, tyle. Syna mojej siostry, tyle.
1: Cała rodzina.
2: A ona o tym nie wiedziała.
1: Aha.
2: Ból w jej oczach był niesamowity. Pamiętam to do dziś. Więc jedna siostra milczała, a druga po prostu bardzo płakała. I tą scenę mam do dziś i chyba będzie ze mną chodziła do końca życia. Ale gdyby nie to, pewnie by mnie tutaj nie było, bo bym była 3 metry pod ziemią.
1: Czyli po prostu one

0: postanowiły zainterweniować, chociaż przy okazji dowiedziały się kilku bardzo smutnych faktów na temat własnych rodzin.
1: Dokładnie.
0: Bo to trochę jest tak, że cała rodzina choruje wtedy.
1: Tak, to nie jest tylko choroba jednostki, ale całej rodziny i społeczeństwa.
0: Mamy jak chorowała twoja rodzina? Bo to, że tobie się, to ty wychodzisz, jesteś 4 lata już czysta, nie grasz, ale jak reaguje na to twoja rodzina? Bo myślę, że my trochę zapominamy o tym, że są jacyś bliscy. Właśnie tutaj fantastycznie, że mówisz o tych siostrach.
1: Bo się izolujemy, przepraszam. Uzależnienie to jest takie zaburzenie tworzenia więzi. Jeżeli nie mamy takich więzi satysfakcjonujących, to my wchodzimy w uzależnienie, bo to z używką czy z zachowaniem tworzymy sobie taką więź, taki przyjaciel, tak, dziewczyna heroina, u mnie ja piszę kochanek mój hazard z drogi, nigdy mnie nie zawodził.
0: No zawsze jest, nie?
1: Tak, żona flaszka i tak dalej, i tak dalej. Ich reakcja była taka, jeżeli mam mówić szczerze, a pewnie o to chodzi, że coś mi strzeliło do głowy i narobiłam głupot. Że jestem młoda i coś odwaliłam po prostu.
0: I że musisz to zmienić.
1: Tak. Coś mi się tam w główce poprzestawiało, tak? Nie do końca wiadomo co, no i narobiłam dużo głupot.
0: Ale czułaś wsparcie z ich strony na takiej zasadzie, słuchaj dziewczyno, no ogarnij się. Robimy coś z tym. Czy sama podjęłaś decyzję?
1: To było, że mam iść na terapię. Taki warunek, no i poszłam. Ale w trzeźwieniu nie jest tylko ważna ta nasza praca. Ważna jest też praca rodziny, żeby ona rozumiała, z czym się w ogóle to je. Myślę, że moje siostry do dzisiaj dnia nie do końca wiedzą, z czym się to je. I mam jakiś lekki żal, że nie było jakiejś terapii rodzinnej, inicjatywy z ich strony, ale wiem, że nie miały pojęcia na ten temat.
0: No ale wiesz, one cię wzięły na tą rozmowę i myślę, że to był ten pierwszy moment. A jak to było u ciebie, Szymon? Kiedy się zorientowałeś, że jest bardzo źle? I że ktoś ci właśnie, tak jak Oli, wskazał, że... Czy sam doszłeś do takiego wniosku?
2: Zorientowałem się, że jest źle. Prawdopodobnie krótko po tym, jak przestałem grać, a takich momentów przez okres, kiedy grałem, było bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. W tych najgorszych momentach, które spotykałem, miałem poczucie, że już nigdy do tego nie wrócę. Nawet podejmowałem jakieś próby korzystania z pomocy, ale bardzo szybko kończyłem z sukcesem tą próbę, dziękując za wykonaną pracę. Ja sobie już będę radził dalej sam.
0: No bo ja nad tym panuję, prawda? Pamiętaj.
2: Kurz opadał, emocje opadały i wracałem. I powodowałem kolejne problemy. Przełomowy moment był wtedy, kiedy miałem już długi wszędzie, gdzie tylko mogłem, bo zacząłem się już zwracać do piłkarzy. Wykorzystując to, że pracowałem jako dziennikarz
0: czyli
2: sportowy.
0: Czyli wyszedłeś dalej, bo Ola głównie rodzina tutaj widzę i znajomi, a ty poszedłeś już szerzej pożyczać pieniądze.
2: Tak, no przychodziło mi to bardzo łatwo.
0: No bo tak, byłeś dziennikarzem, no to...
2: Część z nich znałem prywatnie.
0: Pożyczali łatwo, nie pytali po co ci to?
2: Traktowałem ich jako kolegów i... A że byli atrakcyjnymi kolegami dla hazardisty ze względu na to, ile zarabiali, no tak. To korzystałem z tego. No. Czy chętnie? No, niektórzy mnie, niektórzy bardziej. Tylko, że oni pożyczali, znając całą historię, tylko i bohater był inny.
0: Rozumiem.
2: Bo oni pożyczali pieniądze na ratunek mojemu bratu, któremu to rzekomo sobie nie poradził dorosłym życiem. No a potem... Dopiero już po wszystkim dowiedzieli się, że to nie o brata chodziło.
0: Tylko o ciebie.
2: O mnie, tak. I
0: to był ten moment, kiedy się odstąpił?
2: Nie. Momentem takim, który rozpoczął już ten finalny proces, było to, że straciłem pracę w PZPN-ie, bo pracowałem tam w mediach klubowych i zostałem zwolniony, bo zrobił się dym. Bo...
0: A dym poszedł o co? Też związany był z hazardem?
2: No... Na zgrupowaniu reprezentacji Polski pojawił się temat tego, że Bartnicki chce pożyczać od nas, czytaj zawodników, pieniądze. Ja byłem wtedy pracownikiem PZPN-u i ze względu na to, że był to czas, kiedy zbliżały się kolejne wybory na prezesa związku, prezes Bonia starał się o drugą kadencję, słusznie pewnie uznali, że może być tego syf.
0: No tak.
2: I zostałem zwolniony.
0: Doszło do ciebie, że dotarło do ciebie, że jest bardzo źle, tak?
2: To była suma i tego, że straciłem tą pracę i tego, że już nie miałem skąd pożyczać pieniędzy.
0: No tak, pewnego źródełko wyschło.
2: Pewnego dnia zadzwonił telefon, który od miesięcy był wyciszony. Stan dźwięk telefonu spowodował, że trzęsły mi się ręce. Moja partnerka siedziała wówczas obok mnie, ja powiedziałem, że to pomyłka, no ale no, ręka mi tak latała, że trudno, żeby w to uwierzyła i za chwilę się przyznałem.

0: ona wtedy się popłakała, oboje zaczęliśmy płakać, zrobiło się tam tak bardzo, oj, nieprzyjemnie.
1: Emocjonalnie.
0: Tak. Krótko potem zwróciła się do mojego znajomego, dziennikarza też sportowego, który przeszedł drogę uzależnienia, był w ośrodku. Do dzisiaj z sukcesami pracuje w swoim zawodzie. I on powiedział krótko jej, że jeżeli Szymon chce żyć, musi się leczyć, że ma nie wierzyć w żadne moje słowo. No i
1: jesteś tutaj z nami.
0: Efektem było to, że krótko potem trafiłem do ośrodka leczenia uzależnień. Później byłem ponad 2 lata w terapii indywidualnej. No i to się wszystko złożyło na to, nie?
1: Będziemy powoli kończyć. Patrzę na was i myślę sobie, że jesteście bardzo dzielni. Jesteście bardzo fajni. I super, że wam wychodzi. Ale to określenie strzeźwiejący hazardzista to jest taka trochę analogia do alkoholu. Ja mam przyjaciela, który jest strzeźwiejącym alkoholikiem od 10 lat. I on mi zawsze mówi, słuchaj, ja będę alkoholikiem do końca życia. Hazardzistą jest się do końca życia?
2: Tak, dokładnie. Do grobowej deski, można powiedzieć. Zawsze będzie ten potwór, może niewidzialny, który się może uruchomić, jeżeli zaniedbamy zalecenia, terapię, takie dbanie o siebie, o własny komfort.
1: Bo też ten mój przyjaciel mi mówi, że on żyje cały czas w niepewności. Że on po prostu nie wie, kiedy będzie taki dzień i że on może przyjść, a może kiedyś nie przyjdzie, że na przykład wchodzi do sklepu i widzi ten dział z alkoholem.
2: Jest na to recepta, jest zasada 24 godziny, która mówi, że dzisiaj nie gram. Może jutro zagram, za tydzień, za rok, ja tego nie wiem. Dzisiaj jest darem, dzisiaj jest moje, dzisiaj nie gram.
0: A ja widzę to nieco inaczej.
1: Jak?
0: Gdy byłem w terapii własnej, także funkcjonowałem w tym przekonaniu, w tym nurcie, że uzależniony będę do końca życia i przeszedłem całą terapię z tym przekonaniem. Natomiast praca, jaką wykonałem nad sobą, moje rozumienie uzależnienia sprawiły, że nie uważam, by byłbym dzisiaj osobą, która powinna zajmować się buchmacherką, ale przedstawiam się jako osoba, która w przyszłości zmagała się z uzależnieniem, a nie która dziś jest uzależniona. Co to zmienia? W niektórych środowiskach powoduje oburzenie i zdziwienie.
1: Czemu się dziwią?
0: No bo przecież chorzy jesteśmy do końca życia, tak? Zgodnie
2: z definicją choroby, czy
0: z nurtem. Ja uważam, że dzisiaj nie chcę grać nie dlatego, że jestem chory.
1: Tylko dlatego,
0: że jest to mój świadomy wybór. Ja pracując z ludźmi nie chcę stygmatyzacji, nie chcę straszenia, choć szanuję te podejście, zdaję sobie sprawę, że przez lata one pomagały, na niektórych to działa, więc tego nie krytykuję. Natomiast ja nie chcę tej stygmatyzacji, nie chcę z tego straszenia. Ja nie gram nie dlatego, że nie mogę, tylko dlatego, że nie chcę. Pracując z drugą osobą, dążę do tego, aby tak zmieniało swoje życie, żeby mieć z niego satysfakcję. Nie obiecuję cudów.
1: I żeby podejmowały słuszne, dojrzałe decyzje, bo to, o czym mówicie, to jest też kwestia wolnej woli, którą mojej decyzji.
0: Ja nie obiecuję, że stworzymy świat jest bajki. Ja pracuję nad tym, żeby wyposażyć człowieka w narzędzia, które sprawią, że on będzie miał to, co jest satysfakcjonujące. Satysfakcjonujące to znaczy takie, że on bez względu na to, co będzie się działo, nie będzie chciał się hazardu dykać i będzie miał narzędzia do radzenia sobie z tego, z tymi wszelkimi trudnościami w zdrowy sposób. Tak było u mnie, tak dziś na to patrzę i w ten sposób pracuję.
1: Ola, Ania hazardzistka.
2: Ania.
1: Na ile ta książka Żyć bez znieczulenia może pomóc, może być ostrzeżeniem? Bo tutaj piszesz na okładce, że tę książkę powinien przeczytać każdy. Uczniowie, którzy pod szkolną ławą coś na swoim telefonie obstawiają. Ich rodzice i nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy, alkoholicy, seksoholicy, narkomani, hazardziści, młodzi, nie młodzi, wszyscy.
2: Ta książka ma 3 perspektywy. Po pierwsze, pakiet wiedzy o uzależnieniu i o hazardzie stricte. Też historycznie, później jakie mechanizmy, później o chorobie, jakie są mechanizmy, objawy tej choroby, jak sobie z nią radzić. Moja historia jest w tle, to jest punkt drugi. No i trzeci, moje badania właśnie nad hazardzistami z całej Polski, jakie cechy nas wyróżniają, na przykład niska samoocena, niskie poczucie bezpieczeństwa i stabilności, poczucie osamotnienia wśród ludzi i tak dalej.
1: Czyli to jest taki rodzaj podręcznika do tego, żeby tego nie robić i ostrzeżenie, co się stanie, jeżeli to zrobisz.
2: Tak, i to nie jest tylko dla osób uzależnionych od hazardu, też dla ich rodzin.

0: dla pedagogów.
1: Myślę, że dla pedagogów.
0: Osób, które się tym interesują, a też dla każdego uzależnionego, bo mechanizmy i objawy choroby przecież są te same.
1: Bardzo wam dziękuję, że znaleźliście dzisiaj czas, żeby do mnie tutaj przyjechać i porozmawiać o takim temacie, który gdzieś, nie wiem... Wiecie państwo, jak się włączy internet, jak się popatrzy, ile zakładów bukmacherskich i różnych kasyn sponsoruje legalnie funkcjonujące media w Polsce, jak wiemy też drużyny sportowe, to mam takie wrażenie, że ten próg wejścia w hazard jest bardzo niski i bardzo łatwo jest w Polsce zostać hazardzistą, a że wszyscy przyznajemy się do tego coraz częściej, mamy różne mniejsze lub większe problemy emocjonalne, przyjdzie taki diabełek i zaprosi cię, a weź sobie tutaj obstaw, fajnie będzie, zarobisz, będzie cudownie. A potem właśnie kończą ludzie tak jak Aleksandra czy Szymon. Bardzo wam dziękuję. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa. Moimi gośćmi w programie Nowy Wspaniały Świat byli Aleksandra Pytel i Szymon Bartnicki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
2: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy

0: mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
2: Dziękuję.
4: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Trasa ekspresowa S3 w Zachodniopomorskiem pomiędzy węzłami Myślibórz a Pyrzyce jest zablokowana w kierunku Szczecina. Na kilometrze 35 zderzyły się 3 samochody osobowe i 1 osoba zginęła w tym zdarzeniu, a 3 osoby zostały ranne. No, ruch kierowany jest na objazd na węźle Myślibórz na trasę wojewódzką numer 119. Mamy także informację, że trwa akcja ewakuowania pojazdów z zamkniętego odcinka trasy ekspresowej. Do tego wypadku doszło około godziny 14. Także około godziny 14 doszło do wypadku 4 samochodów osobowych na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Żyżyn a Skrutki. 2 osoby zostały w tym wypadku ranne i tutaj mamy blokadę w kierunku Warszawy. Ruch kierowany jest na objazd na starą 17 na węźle Żyżyn i wtedy powrót na trasę ekspresową jest możliwy na węźle Skrutki. Uwaga na autostradzie A4 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Na kilometrze 565 bus uderzył w bariery i przewrócił się na jezdnię. Droga jest częściowo zablokowana w kierunku Krakowa. Pojazdy przepuszczane są pasem awaryjnym przez MOP Bratkowice. Trasy wojewódzkie numer 215 i 216 na Pomorzu są nadal zakorkowane i zatłoczone w pobliżu Juraty, Chałup, Redy, Pucka, Władysławowa, a także Jastrzębiej Góry i Karwi. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
8: Minęła 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Już nie tylko upał zagraża Polsce. Na zachodzie kraju przechodzą gwałtowne burze.
9: Jeżeli to tylko możliwe, zostańmy w domu.
8: W Poznaniu obchody 70. rocznicy czerwca 56. Za pół godziny uroczystość z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Polska 2050 rozmawia z Pałacem Prezydenckim o projekcie w sprawie kryptowalut.

ślad za upałami do Polski nadeszło kolejne zagrożenie. W północno-zachodniej części kraju przechodzą gwałtowne burze. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.

0: poinformował o alertach dla 7 województw.
1: Mówimy tutaj lokalnie o 40 litrach na metr kwadratowy. To w kontekście intensywnych opadów deszczu. W kontekście wiatru nawet 100 km na godzinę. To są wartości, które już realnie mogą zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Starajmy się odizolować od tego zagrożenia. Jeżeli to tylko możliwe, zostańmy w domu.
0: Od jutra burze mogą występować już na terenie całego kraju. Na razie mapa pogodowa Polski głównie czerwona. To oznaczenie trzeciego najwyższego alertu przed upałem. Tylko na północy obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Najwyższa temperatura 39 stopni notowana jest w Słubicach i Toruniu. Doktor Aleksandra Szymańska ze szpitala w Gliwicach ostrzega, że taki upał może prowadzić do przegrzania organizmu, a nawet do udaru cieplnego.
2: Pierwsze objawy, jakie mogą wystąpić, to bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, dreszcze, przyspieszona akcja serca, gorączka, a może się też zdarzyć utrata przytomności.
0: Lekarze apelują, by w tak gorące dni pamiętać o nawodnieniu organizmu, unikaniu alkoholu i odpowiednim odżywianiu. Za pół godziny w Poznaniu początek głównej uroczystości w 70. rocznicę buntu robotników z czerwca 1956 roku. Ta uroczystość odbędzie się w Auli Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza z udziałem prezydentów Polski, Albanii, Łotwy i Węgier oraz szefa polskiego MON-u. Obchody rocznicowe trwają w mieście od rana. Przed historyczną bramą zakładów Cegielskiego wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że rewolta sprzed 70 lat odcisnęła piętno na późniejszej historii Polski.
3: Głęboko wierzę, że nie bylibyśmy w Unii Europejskiej, nie bylibyśmy członkiem NATO, gdyby poznaniacy w 56 roku nie wykazali się tak ogromną odwagą i nie zważając na gigantyczną cenę, którą zapłacili, powiedzieli nie ówczesnemu systemowi.
0: 28 czerwca 1956 roku robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. Protesty zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy UB. W starciach zginęło prawie 60 osób. Polska 2050 rozmawia z Pałacem Prezydenckim o porozumieniu dotyczącym projektu w sprawie kryptowalut. Potwierdziła to Polskiemu Radiu liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej dodała, że spotkanie w tej sprawie odbyło się w siedzibie jej resortu.
4: I na tym spotkaniu wstępnie ustaliliśmy rozwiązania, które byłyby akceptowalne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim dla ludzi operowaniem kryptowalutami, żeby się takie nadużycia, jak się zdarzyły, już więcej nie zdarzyły. I z drugiej strony, żeby to był wreszcie podpisywalny projekt, czyli taki, który wprowadzi rozwiązanie, a nie wprowadzi kolejne zderzenie polityczne, na którego końcu znowu ludzie są niezabezpieczeni.
0: Wcześniej Polska 2050 trzykrotnie poparła rządowy projekt o kryptowalutach. W środę 1 lipca zaczną obowiązywać nowe regulacje unijnego rozporządzenia MiCA, które mają objąć rynek kryptowalut większym nadzorem.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Chełmno w Kujawsko-Pomorskiem. Spalona w nocnym pożarze kamienica ze względu na duże zniszczenia nie nadaje się do zamieszkania. Poinformował o tym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Mariusz Szymański.
6: Wyłączyliśmy budynek z użytkowania. Najpierw budynek musi się wysuszyć, wtedy będziemy oceniać, jaki jest stan. Będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Dzisiaj, teraz nikt mieszkać tutaj nie może, nikt przebywać tutaj nie może.
0: Dach nad głową straciło łącznie 25 osób. Dwie rodziny znalazły schronienie w jednej ze szkół, cztery u swoich rodzin. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Ustalą to biegli. W aktualnościach jeszcze Ukraina. Co najmniej dwie osoby zginęły, a około 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże. Napisał o tym w komunikatorze Telegram szef władz wojskowych obwodu zaporowskiego Iwan Fedorow. Jak dodał, jedna z dwóch ofiar to 53-letnia kobieta. Dane drugiej są ustalane. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Upalnie w całej Polsce. Na ogół zachmurzenie małe lub jest bezchmurnie, ale na północnym zachodzie i zachodzie chmur jest już sporo i są to chmury nie tylko deszczowe, ale także burzowe. Nawałnice przechodzą lub mogą przejść łącznie nad 7 województwami. Na termometrach najniższe temperatury poniżej 30 stopni nad samym morzem. Najchłodniej jest w Kołobrzegu, 24 stopnie. Nad resztą kraju ciągle upał, 36 stopni w Olsztynie, 38 w

0: Warszawie, 39 we Wrocławiu, już powyżej 39 w Słubicach i w Toruniu. Ciśnienie w stolicy 1003 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej! Rabat od Media Expert!
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
9: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
10: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
9: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
10: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
9: Poleca JJ.
10: Krzysiek Skiba.
9: Poleca Polskie Radio.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
13: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
14: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
15: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
19: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć świat

Królowa popu, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Artystka, która przejęła całkowitą kontrolę nad własnym wizerunkiem, nad muzyką i karierą, torując tym samym drogę kolejnym pokoleniom gwiazd. Przez dekady nieustannie zmieniała swój wizerunek i styl muzyczny, wyznaczając trendy w muzyce tanecznej, w popie, a nawet w muzyce elektronicznej. Madonna, bo to o niej mowa, sprzedała jak dotąd ponad 400 milionów płyt. Za chwilę pewnie się to zmieni, bo już 3 lipca ukaże się jej nowy album. Madonna wraca na parkiet, a towarzyszy jej w tym m.in. Sabrina Carpenter. Jeśli chodzi o single, które zapowiadają to wydawnictwo, to ten, który chcę Państwu dziś zaprezentować, jest w tej chwili moim ulubionym. Love Sensation.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przyznają Państwo, że pierwsza niedziela wakacji zaskoczyła upałami, których w Polsce no, chyba nigdy nie było. Dlatego w tym wydaniu audycji postanowiłam przygotować dla Państwa kilka piosenek, o których można powiedzieć, że dojrzewały w pełnym słońcu. Muzyka latynoska to obecnie jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się filarów globalnego rynku muzycznego. Przekształciła się z muzyki regionalnej w potęgę masowej kultury, podbija listy przebojów na całym świecie i bardzo sprawnie łączy wiele elementów, wiele brzmień. Pop, hip-hop, R&B oraz muzykę elektroniczną. Najbardziej znane ambasadorki tego nurtu to m.in. pochodząca z Kolumbii Shakira i Amerykanka o portorykańskich korzeniach, czyli Jennifer Lopez. Teraz posłuchamy piosenek tych właśnie artystek.

Mówiąc o muzyce latynoskiej, mówiąc o Shakirze, mówiąc o Jennifer Lopez, nie można też nie wspomnieć o Glorii Estefan, królowej Latin popu oraz salsy. Co ciekawe, Gloria, zanim została światowej sławy wokalistką, miała szansę na pracę w wywiadzie. W młodości artystka pracowała na lotnisku w Miami, gdzie jej płynna znajomość języków wzbudziła zainteresowanie rządowych rekruterów, którzy próbowali namówić ją na pracę w CIA. Gloria Estefan wybrała muzykę. W gronie moich ulubionych artystek jest także Donna Summer, która co prawda niewiele ma wspólnego z muzyką latynoską, za to jest ikoną sceny disco, no i ikoną legendarnych nowojorskich klubów.

Jeśli chodzi o to, co dziś dzieje się w branży muzycznej, to oczywiście z jednej strony mamy artystki o ugruntowanej pozycji, takie jak Rihanna, Beyoncé, Kylie Minogue, Gwen Stefani, Taylor Swift. Z drugiej natomiast mamy utalentowane debiutantki. Szczególnie dużo mówi się o trzech Brytyjkach i wyjątkowo nie w kontekście skandali, tylko talentu, którym zostały obdarzone. Najstarsza w tym gronie, także pod względem osiągnięć muzycznych, jest 28-letnia Ray, która zanim została światową gwiazdą muzyki, pisała przeboje dla takich artystek jak wspomniane już Beyoncé czy Rihanna. Olivia Dean ma 27 lat i w tym roku otrzymała statuetkę Grammy dla najlepszej nowej artystki. Najmłodsza z nich, Sienna Spiro, we wrześniu skończy 21 lat, a w przyszłym tygodniu ukaże się jej debiutancki album, między innymi z utworem, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Sienna Spiro, a później także Olivia Dean i Ray w programie pierwszym Polskiego Radia.

Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zostawiłam artystkę, o której śmiało można powiedzieć, że jest synonimem klasy i elegancji w muzyce. Nie zapominając oczywiście o wyjątkowym głosie, głębokim, aksamitnym, który leje się jak złoto. Nie udziela się w mediach społecznościowych, jej zdjęć próżno szukać w plotkarskich portalach, a ostatni studyjny album wydała 16 lat temu. Mimo to wciąż jest ikoną sceny muzycznej. To także jedna z moich ulubionych artystek, więc zostawiam Państwa w to gorące niedzielne popołudnie z Sade i pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ula Kaczyńska, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
2: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzyskać,

0: Zupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
9: Dziękuję.
11: Reklama. Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Ostre słońce i zbyt dobre warunki atmosferyczne to największe utrudnienia dziś na drogach. Na ostre słońce najlepszym panaceum są dobre przeciwsłoneczne okulary. Natomiast na te dobre warunki tylko nasza kierowców wstrzemięźliwość przed pochopnymi decyzjami za kierownicą, przed agresywną jazdą i przed niepoprawnymi manewrami. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Myślibórz, węzeł Pyrzyce w pobliżu miejscowości Kozielice na 35. kilometrze jezdni w kierunku Szczecina. Zderzenie czterech autosobowych. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć, trzy osoby są ranne. Zablokowana została jezdnia w kierunku Szczecina, objazd drogą wojewódzką 119, no i trwa akcja ewakuowania pojazdów zamkniętego odcinka drogi ekspresowej S3. Koniec kłopotów w innym miejscu S3, na odcinku węzeł Goleniów Południe, węzeł Kliniska Wielkie w pobliżu Łozienic na 76. kilometrze. Koniec kłopotów na A4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód, węzeł Sędziszów w pobliżu Bratkowic na jezdni w kierunku Krakowa na 565 km. Koniec kłopotów także na S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica w pobliżu Waplewa na 11 km, gdzie auto osobowe wjechało w barierę. Nowe utrudnienia na S7 w rejonie Mławy, również auto w barierach w rejonie 76 km.

Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Ciepło, cieplej, piekielnie gorąco. Po 100 latach został pobity polski rekord temperatury. Polska część Bałtyku będzie bezpieczniejsza. Jutro podpisanie kontraktu na budowę 3 okrętów podwodnych. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować. Takie stanowisko przedstawił ukraiński przywódca i zapowiedział kolejne działania.

0: Tak gorąco jak dziś nie było jeszcze w Polsce nigdy, a przynajmniej w historii pomiarów. Na stacji w Toruniu odnotowano 40,3 stopni Celsjusza, a w Słubicach 40,5 stopnia. Te dane potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
1: Jeszcze dane będą podlegały sprawdzeniu i parametryzacji. Natomiast na tą chwilę 43 stopnie w Toruniu i 45 stopni w Słubicach.
0: Poprzedni rekord odnotowano w 1921 roku w Pruszkowie na Opolszczyźnie. Termometry wskazały 40,2 stopni Celsjusza. W związku z upałami drastycznie wzrasta też zagrożenie pożarowe w lasach. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przypomina je Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji w Katowicach.
2: Przypominamy, aby w tym okresie nie rozpalać ognisk i nie korzystać z otwartego ognia w lasach i na terenach zielonych, nie pozostawiać odpadów ani innych materiałów łatwopalnych i zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje i pożary pod numery alarmowe.
0: A na horyzoncie jest już załamanie pogody. W północno-wschodniej części kraju gwałtowne burze, a od jutra mogą one występować już na terenie całego kraju. Wojsko Polskie podnosi swoje zdolności obronne, tym razem na morzu. Już jutro zostaną podpisane umowy na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla polskiej marynarki wojennej w ramach programu Orka. Nowe jednostki będą wyposażone w system napędu niezależnego od powietrza, który pozwala na pozostawanie w zanurzeniu przez wiele dni bez konieczności wynurzania. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to niezwykła uroczystość przy wyjątkowej okazji. Dziś Dzień Marynarki Wojennej.
3: Spotkamy się w Gdańsku i w Gdyni na polskim okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych, gapfillera dla polskiej marynarki wojennej, tak żeby już w tym roku polscy marynarze, którzy utrzymali zdolności operowania na okrętach podwodnych, mogli się przygotowywać, kształcić, się szkolić.
0: Pierwszy okręt podwodny ma trafić do Polski w 2030 roku. Z drugiej strony Szwecja zakupi budowany w Polsce okręt ratowniczy Ratownik. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów mamy szanować, mówi Wołodymyr Zełenski przy okazji dzisiejszego Dnia Ukraińskiej Konstytucji. Zapowiedział, że jego kraj będzie miał swój panteon bohaterów. Dziś złożyłem w parlamencie projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami bohaterów, które w różnych stuleciach inspirowały Ukrainę do bycia zawsze zjednoczoną i na zawsze wpisaną w naszą historię. Nikt nam nie będzie mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów mamy szanować. Prezydent Ukrainy nawiązał w ten sposób do napięć między Kijowem a Warszawą, które zaczęły się od jego decyzji ogłoszonej pod koniec maja. Nadał wtedy imię, tu cytat, bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek sił specjalnych. Ta decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Stała się też powodem odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich kolejne utrudnienia na sieci kolejowej. Ruch pociągów został wstrzymany na linii numer 25. Łódź-Kaliska-Dębica w rejonie stacji Łódź-Olechów. Składy nie jeżdżą także na Warmii. Na trasie 216 Gągławki-Olsztyn. W obu przypadkach przyczyną problemów są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej spowodowane upałem. Z kolei na 4 innych odcinkach pociągi kursują tylko po jednym torze. A chodzi o linię numer 9 między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowem, linię 3 Warszawa-Włochy-Ożarów-Mazowiecki oraz Swarzędz-Kostrzyn-Wielkopolski i linię 274 Sędziszów-Boguszów-Gorce-Zachód. Możliwe są tam duże opóźnienia. W aktualnościach spoglądamy jeszcze na warszawski Ursus, który pamięta o swoich bohaterach. W 50. rocznicę czerwca 76 spotkali się mieszkańcy, uczestnicy tamtych protestów i związkowcy. Dla wielu z nich to była okazja do wspomnień.
5: Od lat przyjeżdżamy tutaj, reprezentacja Grudziądza. Trzeba pamiętać, trzeba tą historię, powiem, nowożytną Polski pamiętać i pamiętać, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy.
6: Protest robotniczy jest we mnie wrośnięty, mogę tak powiedzieć. Warto pamiętać o tym, że robotnicy walczyli o swoje prawa, o godność pracy, o etykę pracy i zawsze walczyli wspólnie, ramię w ramię z mieszkańcami.
0: W protestach 76 roku wzięło udział ponad 80 tysięcy osób. Bezpośrednią przyczyną ich wybuchu była zapowiedź drastycznej podwyżki cen żywności. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Jak z hollywoodzkiego scenariusza, tak Austriacy mówią o meczu z Algierią, który dał im awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ostatnie gole padły

0: W doliczonym czasie gry a remis 3-3 dał awans także ekipie z Północnej Afryki.
1: Zgodnie z zasadami budowania napięcia zaczęło się nudno, aż z niczego przyszła bramka Marka Arnautowicza. Legenda austriackiej piłki pierwszy raz na tych mistrzostwach zagrała od początku i to Arnautowicz był pierwszym hollywoodzkim tej nocy bohaterem. Doświadczony snajper w przerwie usiadł na ławce, a na tablicy widniał wtedy rezultat 1-1. Wyrównał jeszcze w pierwszej połowie Rafik Belgali, który po slalomie między austriacką obroną strzelił mocno w okienko. Zza pola karnego mocno uderzył Marcel Zawicer, ale szybko z 6 metrów odpowiedział Riyad Mahrez. Następne pół godziny wyglądało na szanowanie wyniku, który obu zespołom dawał awans do 1/16 finału. Okazało się, że Algierczycy usypiali Austriaków i w doliczonym czasie gry przeszywające obronę podanie wyprowadziło znów Mahreza sam na sam z Aleksandrem Schlagerem. Bramkarz nie miał szans, a Austriacy spuścili głowy, bo teoretycznie od trafienia do końca czasu ekstra zostało 1,5 minuty, a pierwszy raz w tym meczu był rezultat, który eliminował Europejczyków z mundialu. Wielu zarywających noc kibiców w Austrii nie zauważyło nawet, że na boisku pojawił się Sasza Kalajdzic i to on na amerykańskim boisku dopełnił scenariusz z amerykańskiego kina. W ostatniej akcji meczu domknął głową podanie Michaela Gregoricza do ekstazy, doprowadzając tysiące czerwono-biało-czerwonych kibiców w Kansas City i austriackich domach. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: W 1/16 finału Algieria zagra ze Szwajcarią, a Austria z Hiszpanią. Pierwszy mecz już dziś o 21:00 w Inglewood w Kalifornii. Republika Południowej Afryki zmierzy się z Kanadą. Łukasz Gutkowski zajął 3. miejsce w finałowych zawodach Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym w Budapeszcie. Najlepszy był Niemiec Marvin Dogu, a wśród kobiet triumfowała Szwajcarka Anna Jurt. Małgorzata Karbownik uplasowała się na 11. pozycji. I jeszcze Formuła 1 i Grand Prix Austrii, czyli 8. runda Mistrzostw Świata, która zakończyła się zwycięstwem Brytyjczyka George'a Russella. Kierowca Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla oraz kolegę z zespołu Włocha Andrea Kimiego Antonellego. Więcej w audycji przy muzyce o sporcie. Zapraszam za godzinę.
2: Pogoda. Na północnym zachodzie przybywa chmur i tam też możliwe są gwałtowne burze z gradem. W całym kraju jest ekstremalnie gorąco. Na termometrach teraz od 25 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 30-33 w Tatrach i Bieszczadach, 35-37 na przeważającym obszarze, aż po 39 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1002 hektopaskale.
3: Klimat.
2: W znacznej części kraju powietrze jest umiarkowane lub dostateczne, umiarkowanej lub dostatecznej jakości. Dobry stan powietrza w niektórych miejscowościach w województwie pomorskim i świętokrzyskim, a także miejscami na południu. Prawie połowa prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do godziny 21:00 warto prąd oszczędzać, bo sieć miejscami może być przeciążona.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
7: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
7: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks.

0: Ameryki i Karaiby znały nazwisko kapitana Hornigolda, korsarza służącego zjednoczonej w roku 1707 Anglii i Szkocji. Po śmierci królowej Anny Stuart i przejęciu tronu przez króla Jerzego z dynastii hanowerskiej stał się piratem i rezydował na wyspie New Providence. Nie było śmiałka, który odważyłby się ją zaatakować, a piraci znajdowali na niej schronienie. Do wyspy przybył Steed Bonnet, dowodzący jednomasztowcem Revenge. Kapitan i jego załoga byli wycieńczeni po walce z hiszpańskim okrętem wojennym. I wtedy padł pomysł. Tymczasowo okręt przejmie Edward Teach. Bonnet zgodził się na to. Bardzo szybko młody pirat stał się postrachem mórz. W roku 1717 zaatakował francuski okręt Concorde i zdobył go. Kazał przebudować i wyposażyć w 40 armat. W ten sposób stał się właścicielem jednej z najniebezpieczniejszych jednostek pirackich.
1: Który to kapitan? Taki z czarną brodą. Kawał chłopa, wysoki i barczysty. Zwykle nosi szeroki pas, biegnący przez tors na skos, a w nim ma kilka wpiętych pistoletów. Brody nie goli, tylko plecie warkoczyki i spina wstążkami. Trudno go z kimkolwiek pomylić. Jak zobaczysz czarnobrodego, to będziesz wiedział, że to on. Bardzo dobry żeglarz i dowódca. Na jesieni złupił kilkanaście okrętów w zatoce Delaware. Przy nim chłopaki zbierają naprawdę duże łupy. Mówią, że sam kapitan siedzi już na wielkiej fortunie. Opowiadał mi jeden z jego ludzi, jak nosili kufry ze skarbem czarnobrodego do wozów w jakimś porcie. Odjechały nie wiadomo dokąd. Ciekawe, gdzie on to wszystko trzyma.
2: Ja? Jakbym miał tyle, to bym kupił kawał dobrej ziemi, niewolników, konie, bydło. Wybudowałbym piękną posiadłość. Ożeniłbym się, dzieci bym miał i prowadził spokojnie jakąś dochodową plantację. Żyłbym jak w raju i nigdy więcej nie nadstawiałbym gardła. Marzenia.
1: Tak. Trzeba wiedzieć, kiedy porzucić piracki fach i przejść na ląd. Ale niewielu takich jest, którzy potrafią zrezygnować z kolejnych łupów. A ludzie gadają, że czarnobrody gra w karty z diabłem i ma z nim umowę.
2: Co? Uchowaj nas, panie. Jaką umowę?
1: Kapitan dostarcza mu duszę wymordowanych ludzi, a diabeł dba o jego złoto. Dlatego akcje czarnobrodego są takie krwawe. On nie oszczędza nikogo, nawet własnej załogi.
0: Wiosną roku 1718 na wyspach Turnef doszło do spotkania Bonneta i czarnobrodego. Załoga Bonneta uznała go za niekompetentnego i zbuntowała się. Poprosiła czarnobrodego o przejęcie dowództwa. Ten zgodził się i na kapitana Revenge'a wyznaczył swojego oficera. Podobnie było z jednomasztowcem Adventure. W ten sposób pirat zaczął gromadzić własną flotę. W maju przez tydzień blokował 8 jednostkami port Charleston. Piraci splądrowali miasto i zmusili jego władzę do wypłacenia okupu za jeńców. Stacjonujące w porcie jednostki złupili. Czarnobrody poprowadził swoje okręty w okolice przesmyku Topsail, gdzie kilka osiadło na mieliźnie. Prawdopodobnie zrobił to celowo, żeby pozbyć się części swoich ludzi. Chodziło mu o zmniejszenie liczby udziałów w łupach z tej wyprawy. Mógł jednak twierdzić, że to zwykły przypadek. Popłynął do Bath na spotkanie z gubernatorem Karoliny Północnej, Charlesem Edenem, z którym korespondował, prosząc go o ułaskawienie.
3: Panie gubernatorze, chcę zrezygnować z piractwa. Zebrałem pokaźną fortunę, którą chętnie u was zainwestuję w okolicach Bath, w piękną plantację. Chciałbym się osiedlić. Myślę o Żenku. No, wypatrzyłem już sobie

0: ziemię i żonę. I bardzo chętnie wesprę pana finansowo. Ma pan na to moje oficerskie słowo.
1: Wybranką Czarnobrodego była Mary Ormond, córka zamożnego plantatora z Bath.
2: Ojciec każe mi za pana wyjść za mąż.
0: Ależ panienko, mam nadzieję, że będziesz mu, panienko, posłuszna. Dobrze ci ze mną będzie, niczego ci nie zabraknie. Weźmiemy ślub, wyprawimy wielkie wesele. Całe miasto będzie się bawiło i zapamięta ten dzień.
2: Chyba raczej będzie się ze mnie śmiało, że wychodzę za pirata i dzikusa. Nie. Po co panu ten ślub? Wszyscy mówią, że pan już ma kilkanaście żon.
0: Może mam, a może nie mam. Ludzie gadają, co im ślina na język przyniesie. Lepiej zapamiętaj sobie, panienko, że jestem kapitanem. Nie jakimś tam piratem, tylko korsarzem w służbie Wielkiej Brytanii. Wiele lat walczyłem dla królowej Anny Stuart. A teraz pod berłem króla Jerzego gubernator mnie ułaskawił i mam to na piśmie. Rozumiesz, dziewczyno? Nie jedna chciałaby być na twoim miejscu.
2: Ale ja nie chcę! Pan ma krew na rękach.
0: A gdybyś miała iść za oficera brytyjskiego, też byś mu tak powiedziała. Krew na rękach.
2: Ledwo się na pana spojrzy i lęk człowieka ogarnia.
0: To? No tak, no, nie pomyślałem o wyglądzie. Włosy się umyje i przytnie. Brodę też. Albo nawet można zgolić. Surdut się elegancki kupi i od razu będę kimś innym.
2: I ten kapelusz trójgraniasty. Mówią, że on potrafi płonąć na pańskiej głowie.
0: A tak! Nieraz napędzałem wrogą strachu. Jest ze starej, dobrze wyprawionej skóry. Wkładam za rąd do pakuły. Nasączam je mocnym rumem, podpalam i wybiegam na pokład, wzbudzając grozę. Taka no, sztuczka. Ale ty nie będziesz się mnie bała, moja droga Mary. Mary Peach. To całkiem ładnie brzmi, prawda? Droga Mary, oto twój zaręczynowy pierścionek. Proszę.
2: Piękny. W życiu nie widziałam takiego wielkiego diamentu.
0: Jeszcze nie jeden raz dostaniesz ode mnie coś, co mają tylko księżniczki i królowe. Wielki skarb zgromadziłem. Dobrze go ukryłem. Tylko ja wiem, gdzie on jest. Ja wiem i diabeł. Moja droga Mary, przyjmij ten pierścień i mów mi po imieniu. Jestem Edward. Będziesz moją żoną, Mary?
2: Będę, Edwardzie.
1: Małżeństwo nie trwało długo i trudno powiedzieć, czy było szczęśliwe, ale doczekało się córeczki. Jednak Teach nie czuł się dobrze na lądzie, bo wzywało go morze.
3: Pozwolisz, że się przysiądę? Dawno się nie widzieliśmy, Edwardzie. Nikogo mi nie przysyłasz. Osiadłeś na lądzie jak na bieliźnie. No, co z tobą, chłopie? Nie tak się umawialiśmy.
0: Idź precz!
3: Jak ty się do mnie brzydko odzywasz. Nie wolno tak. No co ty? Nikt ci nie mówił, że to niegrzecznie. Ja pilnuję twojego skarbu zgodnie z umową. Ale dawno do niego nic nie dorzucałem, bo nic od ciebie nie dostałem. Nikogo nie napadasz i nie zabijasz. No co z tobą? Tak nie można. Umowa obowiązuje obie strony. Chcesz zmienić jej warunki albo ją zerwać? Żeby to zrobić, musiałbyś ze mną zagrać

0: karty i wygrać. I wygrać. A dobrze wiesz, że ja mam ogromne szczęście.
1: Zostaw mnie, nic nie trzeba zmieniać. Niedługo wypłynę znowu. Będę przeczesywał przesmyk Okragug. Zawarłem umowę z gubernatorem Karoliny Północnej Charlesem Edenem. Pewnie wiesz, że on ma na pięku z gubernatorem Virginii Aleksandrem Spotswoodem. Ten z kolei ma kilku wiernych oficerów marynarki z gotowymi do ataku okrętami królewskimi. Trzeba by wyciąć trochę tych marynarzy i rozbić parę okrętów.
0: No, mądra decyzja, no. Zobacz sam, co mówią karty. No, to pokaż, co tam masz. Parę waletów. Nie, trójkę. No ładnie. A ja? Jeden król. Drugi, trzeci, czwarty. Kareta królewska z dziesiątką. Wygrałem. Mówiłem, że ja to mam szczęście. Karty nie kłamią.
1: Oszukujesz i tyle.
0: Ja? Obrażasz mnie. Ja nie oszukuję. Nigdy. Nie muszę. Wszystkie gry hazardowe kochają mnie. Rozumiesz? I wdzięczą się do mnie same. Same, a ty znowu jesteś niegrzeczny. Chcesz, żebym cię ukarał? No to pora na ciebie. Może czeka. Żegnam cię, czarnobrody, ale niebawem znów się spotkamy. Czuję to, czuję. A ty?
2: Panie Teach, niech pan się obudzi, bo pan z krzesła spadł.
1: Co? Czego jeszcze? Zostaw mnie!
2: Kapitanie! Upadł pan na podłogę razem z krzesłem. Już dość rumu na dziś, co? Powiem chłopakom, żeby pana odwieźli do domu.
3: Poszkodowani przez czarnobrodego przewoźnicy i kupcy zwrócili się z prośbą o pomoc do gubernatora Spotswooda. Ten wyznaczył za głowę pirata 100 funtów nagrody. Następnie wezwał jednego z najlepszych dowódców, porucznika Roberta Maynarda, i rozkazał mu go zlikwidować. Młody, ambitny Anglik poprowadził 2 uzbrojone okręty do przesmyku Okrakouk.
4: Jest! Wreszcie go wypatrzyłem. To on i jego zemsta królowej Anny. Jaki to potężny okręt. Szkielet z włócznią i serce na banderze. Mamy przed sobą Edwarda Teacha. Wszyscy na pokład! Baczność! Słuchajcie mnie uważnie, żołnierze. Przed nami walka, którą musimy wygrać. Ale trzeba uciec się do podstępu. Nie będziemy atakowali Czarnobrodego. Uśpimy jego czujność i sprowokujemy go. Wszyscy uzbrojeni schowają się pod pokładem i poczekają na abordaż. Na pokładzie zostanie może 100 marynarzy. Działa nabić, ale zasłonić, żeby się nie rzucały w oczy. Udamy, że unikamy spotkania. Gdy nas wezmą na cel, zaczniemy nieudolnie uciekać, niby w popłochu. Będą nas ścigali, żeby przejąć jednostki, więc nie będą strzelali. Dopiero kiedy podpłyną i zaczną abordaż, załoga wychodzi na pokład i odpalamy działa. Jasne?
5: Tak jest!
6: Jasne!
5: Jasne!
6: Jest, sir!
5: Jasne!
6: Tak jest, panie
5: kapitanie!
6: Tak jest! Jasne!
1: Chłopaki! Przed nami 2 okręty królewskie! Mają niewielką obsadę. W sumie jest ich 20 kilku, tyle samo co nas. Słaby przeciwnik! A 2 okręty do wzięcia! Bierzemy ich!
6: Bierzemy! Viva!
5: Viva!
6: Viva! Czarnobrody! Naprzód!
3: Podstęp Maynarda przyniósł mu zwycięstwo. Czarnobrody zginął w walce.
4: Pokażcie go. Całe ciało podziurawione kulami.

0: Walczył zaciekle. Odetnijcie mu łeb i wsadźcie do worka. Tylko uważajcie, żeby nie przyciąć brody, a ciało wyrzućcie za burty razem z innymi trupami. Wracamy do domu. Dobra robota, chłopcy.
1: Panie poruczniku, a zgodnie z marynarskim obyczajem, fragmentu Pisma Świętego im pan na pożegnanie nie odczyta?
0: Zwariowaliście czy co? To bandyci przecież.
1: No, grzesznicy, ale ludzie. Zostawimy ich na potępienie? Mało tu marlaków pod wodą grasuje? Nocą wlezie taki na pokład i udusi człowieka albo liny poprzegryza?
0: Milczeć! Rozkaz wykonać! Co wy mi tu za brednie opowiadacie? Rozejść się!
2: Porucznik Maynard odebrał 100 funtów szterlingów nagrody od gubernatora spod Słuda. Głowę słynnego pirata wywieszono na widok publiczny, a wiadomość o jego śmierci obiegła Amerykę i państwa, które ją kolonizowały. W Wielkiej Brytanii rozpisywano się na temat legendarnego pirata i zadawano pytanie o to, gdzie jest ukryty jego skarb. Wielu śmiałków rozpoczęło poszukiwania, jednak do dziś go nie znaleziono. Szukano na lądzie i w wodzie. Prawdopodobna wydawała się też koncepcja, że Czarnobrody wykorzystał jakąś grotę dostępną przez wodę, jak to pokazują filmowi Piraci z Karaibów. A czy ktoś zagrał w karty z diabłem i zapytał go o miejsce, w którym Czarnobrody ukrył swoje łupy, nie wiadomo.
3: No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, ładnie. Full dziewiątki na waletach. Ładnie, bardzo ładnie. A co ja mam? Zobaczmy. Jedna dama, dwie, trzy, cztery. I co? Wygrałem. Wygrałem.
4: Wygrałem. Wygrałem.

W Archiwum Śledztw Niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiam z panem Markiem Szurackim, dziennikarzem, tłumaczem, żeglarzem i marynistą. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Legendarny Czarnobrody to tylko jeden z nielicznych piratów, którzy przeszli do historii. Kiedy właściwie piractwo przeżywało okres największego rozkwitu?
2: To XVII i XVIII wiek i najwspanialszy malowniczy bardzo region, czyli Karaiby. Chyba z najbardziej malowniczą wyspą Tortuga. Stolicą ówczesnego piractwa w tamtym regionie.
1: Właściwie dlaczego ludzie zostawali piratami?
2: Trzeba brać pod uwagę chyba głównie powody ekonomiczne. Ten czas, o którym wspomniałem, to przecież ogromne rozwarstwienie społeczne, tak naprawdę nędza większości ludzi w naszym kręgu cywilizacyjnym i kulturowym, bardzo trudne warunki życia, brak perspektyw przede wszystkim

0: upodlenie, znużenie życiem i poszukiwanie jakiegoś czy jakiejś namiastki szczęścia. Wiedzieli, jaki los spotyka piratów, wiedzieli, czym to się kończy, no ale za swoiste motto życiowe uznawali, będę żył przyjemnie, chociaż krótko.
1: Czyli piraci to nie zawsze byli przestępcy, którzy uciekali na morze przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Tak, właśnie. To też bardzo ciekawe. Być może rządziła też pewna magia, czy rządza przygód malowniczego życia, poczucia wolności. Może o tym jeszcze nie powiedziałem, prawda? Ci ludzie czuli się naprawdę wolni, byli panami swojego życia, chociaż zakładali, wspomniałem już o tym, że będzie krótkie. Ale niewątpliwie jakiś duch awanturniczy nimi rządził.
1: Piratów zawsze, wspomniał pan właśnie o tym, spotykał raczej tragiczny los. Za bycie piratem zostawało się automatycznie skazywanym na śmierć?
0: Nie zawsze na śmierć, ale kary były bardzo, bardzo dotkliwe, surowe. Na śmierć, zwłaszcza wtedy, kiedy to jest taka połowa właściwie XVIII wieku, XIX, nawet kiedy dominujące państwa nie tylko w regionie, ale i na świecie, mam na myśli Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Holandię, również Portugalię i Hiszpanię, postanowiły ukrócić to piractwo, sięgając po środki takie drastyczne, ale kluczowe, czyli po prostu rozwiązania siłowe. Stawały się statki i okręty wojenne, flot wspomnianych przed chwilą państw, po prostu łowcami piratów, co w efekcie przyniosło pewną korzyść, ale tak naprawdę to na chwilę. Piractwo się przecież odnowiło i po 1945 roku mamy do czynienia ciągle z aktami piractwa. Także to jest bardzo ciekawy związek czy połączenie tamtych czasów, tamtego piractwa, tamtego nastawienia na grabieże, na łupiestwo, na czyny niegodziwe, podłe i dzisiejsze czasy, bo ten duch piractwa w zasadzie jest taki sam.
1: Jeszcze do historii bym wrócił. Czy wiemy, jak wyglądało życie na takim statku pirackim? Czy różniło się czymś od życia na zwykłym statku?
0: No tak, myślę w tej chwili głośno, że po pierwsze stałe zagrożenie życia, po drugie to upojenie wolnością i słynny kodeks piracki. To jest bardzo ciekawe, ten XVII-XVIII wiek, no właściwie nie można było mówić o ustrojach demokratycznych, o etosie demokracji, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym. Kodeks piracki stanowił, to nie jest tylko moje zdanie, ale taki początek prawdziwej demokracji. Ci ludzie rządzili się własnymi prawami, ale to było prawo bardzo zbliżone właśnie do rządu ludów. Każdy miał równe prawo głosu, dzielono łupy wedle zasług, a tak naprawdę każdy miał swoją działkę. Były formy ubezpieczenia, dostawało się osobne wynagrodzenie i część łupów za na przykład utraconą kończynę w walce, czy utracone oko, że były decyzje wspólne co do i wyboru kapitana, a nawet odwołania kapitana. Były też wspólne decyzje związane z karami. Słynne kary, już pomijam sam wyrok śmierci, no to pozostawienie na przykład pirata, który złamał zasady kodeksu na bezludnej wyspie z odrobiną żywności, wody i naładowaną, nabitą strzelbą. Także mimo tej brutalności, zuchwałości, czynów niegodziwych, tego okrucieństwa, tą społeczność piracką cechowały jednak też i dobre strony właśnie, myślę o tym w cudzysłowie, o tych zasadach demokratycznych, jak społeczność rządziła się jakimi prawami i między innymi jak dlatego była skuteczna.
1: Czy piraci byli wyłącznie przestępcami, czy czasem pełnili też rolę, nie wiem, polityczną albo wojskową?
0: Po zakończeniu kariery pirackiej, tak, bardzo często takie przypadki bywały. Piraci, którzy zyskali łaskę władcy czy króla, stawali się na przykład gubernatorami, jak słynny Morgan w Port Royal. I to nie jest jedyny przypadek. Królowie, władcy, ówczesna administracja wykorzystywały doświadczenia pirackie, zwłaszcza jak chodzi o organizację życia, utrzymywanie dyscypliny. I to były bardzo skuteczne posunięcia, więc piraci nie zawsze kończyli na stryczku.
1: A czym różnili się piraci od korsarzy?
0: Pirat działał na własny rachunek. Natomiast korsarz był utożsamiany z kaperem, czyli nazwijmy to piratem, który miał listy uwierzytelniające od władcy, od króla, który dawał korsarzowi prawo do atakowania, do łupienia statków, ale za zgodą króla po pierwsze,

0: po drugie z warunkiem, że część łupów, część zysków przekaże do skarbca królewskiego. Więc korsarz był takim piratem, ale w ramach ówczesnego prawa. Pirat był samodzielny.
1: Archiwum śledztw niedokończonych.
2: Ma pan swoich ulubionych piratów spośród tych, którzy przeszli do historii, którzy żyją w naszej wyobraźni?
0: Mam dwóch. Jeden to słynny Edward Teach, często nazywany sinobrodym. To jest błąd, raczej czarnobrodym. Niezwykły od strony skuteczności działania i malowniczości postaci. I to jest postać historyczna. A druga, no może to za mocno powiedziane, że się na tym wychowałem, ale moja jedna z ulubionych książek z wczesnej młodości to Kapitan Blood Rafaela Sabatiniego, jego najsłynniejsza książka. I takie uosobienie szlachetnego pirata, człowieka, który przez błąd ówczesnej administracji państwowej, to czasy króla Stuarta, Anglia XVII wiek, chirurg z wykształcenia, posądzony niesłusznie i skazany na kolonie karne, skąd uciekł i stał się piratem, ale takim właśnie szlachetnym. Zakończenie jest bardzo fajne, dobre, bo okazuje się, że to był fajny gość. I stąd ja pamiętam ulubione powiedzenie związane też z czasem piractwa, że cała sztuka w życiu dzisiaj to być piratem i Don Quixotem własnej duszy. To powiedzenie Karola Borcharda, czyli tak, bujać w obłokach, ale stąpać twardo na ziemi. Być romantycznym pragmatykiem, może takie też inne określenie fajne. No bo piraci oprócz swoich wad i niegodziwości, no mieli pewne wzorce, które warto wykorzystywać i dzisiaj. Przede wszystkim odwagę na przykład, pewna śmiałość, szybkość działania, szybkość decyzji. No, a jeśli do tego dołączyć odrobinę romantyzmu, czyli szlachetności działania, w jakim celu to robimy, no to tylko pogratulować.
2: No, ta literatura piracka była kiedyś bardzo popularna, prawda? Mieliśmy mnóstwo filmów, Wyspę Skarbów tutaj dość wspomnieć na przykład.
0: Tak, oczywiście, Stevensona to słynna powieść, ale też przypomnę, proszę bardzo, Kapitan Huck z Piotrusia Pana, czyż nie? Karmazynowy pirat. Film z Bartem Lancasterem w roli głównej. Albo, pamiętam, i to była bardzo udana pierwsza ekranizacja wspomnianej już powieści Sabatiniego, Kapitan Blood. Film pod tym samym tytułem, a w roli głównej Errol Flynn. Jest do czego sięgać.
2: Powiedziałem, że ta literatura i filmy pirackie odchodzą trochę do lamusa, ale przypomniałem sobie zaraz przecież o Piratach z Karaibów, serii filmów, które właściwie wskrzesiły tę legendę piracką.
0: No właśnie. Ja miałem przyjemność, bo może już nie jestem tak czynnym żeglarzem jak kiedyś, ale dobrych kilka lat temu jeszcze pływałem po Karaibach i między innymi odwiedzałem wyspę St. Vincent z pozostałością dekoracji i scenografii do właśnie filmu Piraci z Karaibów, tam to było kręcone i nawet leżałem w słynnej trumnie pirata Johnny Deppa. Oczywiście leżałem dla żartu, ale te trumny tam dalej stoją. No i tak, to prawda, to film, który przywołuje etos tamtych czasów. Oczywiście wiele rzeczy z przymrużeniem oka, bo to legenda, ale nastrój i ten etos, historię, ceremonie, obyczaje pirackie, no to kapitalne przypomnienie tamtych czasów.
2: Skąd właściwie my wiemy to, co wiemy o piratach? Czy są jakieś źródła historyczne, z których możemy czerpać? Czy źródła są bogate?
0: Jest, bardzo dużo. I polska literatura jest też bardzo, bardzo ciekawa. Ja nawet tutaj mam przy sobie książkę Brenda Lewis, Kodeks Piratów. To nie tylko chodzi o kodeks, ale też i o całą historię piractwa. Druga książka to Piraci Johna Mediusa. Bardzo ciekawy wątek, to polscy piraci. No to na Karaibach. Bardzo ciekawe. To epoka napoleońska. No jak wiemy, Napoleon wysłał nasze oddziały Polaków na Haiti, żeby stłumić bunt tamtejszych mieszkańców, co jest chichotem historii, no bo za naszą wolność i waszą, a myśmy tam pojechali, żeby tłumić zryw wolnościowy mieszkańców Haiti. Tylko, że sporo naszych tam zostało i z różnych powodów, ale też stali się piratami. Jakie ich losy dokładnie, czy stosowali się do kodeksu, czy też wykorzystywali i stosowali brutalność i brak litości i tak dalej, tego nie wiem, ale nazwiska są, to bardzo ciekawe. Byliśmy też i na Karaibach i okazuje się, że byliśmy piratami. Zresztą takich przykładów jest znacznie więcej, takich aktów działania w stylu pirackim, niesłychanie

0: skuteczny. Myślę w tej chwili na przykład o atakach floty czajek atamana Sachajdacznego, porochy Dniepru, XVII wiek, czasy Władysława IV, kiedy kozacy na swoich czajkach, to niebywałe przypadki, przy okazji warto wspomnieć, wytrwałość, skuteczność działania. 60 godzin wiosłowania od wspomnianych porochów Dniepru na wybrzeża tureckie, atak na Konstantynopol na przykład i inne miejscowości nabrzeżne. Znowu złupić, splądrować i uciec. Metoda Jastrzębia. Mało tego, w czasie ucieczki kozacy Sachajdacznego na tych czajkach byli w stanie wygrywać regularne bitwy morskie z flotą turecką wysłaną za nimi w pościg. Czy to działania pirackie? No niewątpliwie tak, czyli piraci Morza Czarnego. I warto jeszcze wspomnieć, poszukać w źródłach, sporo informacji na ten temat można znaleźć, piraci na Bałtyku, z którymi mieli kontakty nasi Kaszubi, na przykład chodzi o słynnych braci witalijskich, czasy Eryka Pomorskiego. Jest pomnik dowódcy braci witalijskich, słynny Sterbeker, chyba stoi w Hamburgu lub w Lubece. I całe Morze Śródziemne, to jest osobna bajka, bo to nie tylko Karaiby, ale również i Morza Dalekowschodnie, chińskie, Malaje. Też warto wspomnieć, że to nie są czasy tylko ten XVII-XVIII wiek, ale przecież całe średniowiecze właściwie, no, czyli muzułmanie atakujący szlaki żeglowne i handlowe na całym Morzu Śródziemnym.
1: A czy były kobiety piratki?
0: Były, owszem. Dwie lub trzy są opisywane dobrze w literaturze, natomiast w kodeksie pirackim było absolutnie zabronione zabieranie kobiet w przebraniu zwykle na pokład i taki wyczyn był karany śmiercią. Kobiety piratki były znane jeszcze z jeszcze większego okrucieństwa niż mężczyźni.
1: Bardzo panu dziękuję.
0: W archiwum... Ja również. Wszystkiego dobrego.
1: W archiwum śledztw niedokończonych rozmawiałem z panem Markiem Szurawskim.
2: Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski
1: i Rafał Sławoń.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
2: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HepaSlimin.
8: Proszę, HepaSlimin zawiera wyciąg

0: liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
4: Dziękuję.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Droga Krajowa nr 42, odcinek Końskie Skarżysko-Kamienna w pobliżu Bliżyna na 241 kilometrze doszło do zderzenia 4 aut osobowych. Niestety 4 osoby w tym wypadku zostały ranne, a droga nr 42 na swym 241 kilometrze jest trasą zablokowaną. Koniec kłopotów na S17. Na odcinku węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć na 99 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia 4 aut osobowych, 2 osoby zostały ranne i droga była przez kilka godzin zablokowana, więc to utrudnienie przestało istnieć, natomiast prawie że w tym samym miejscu pojawiło się nowe utrudnienie. S17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć, jezdnia w kierunku Warszawy, 98 kilometr. Pojawiła się poprzeczna nierówność nawierzchni zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego. Droga została zablokowana. Zalecany objazd w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn drogą wojewódzką 824 oraz drogą wojewódzką 839, czyli starą 17, do węzła Skrótki. To utrudnienie powstało około 6:30. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia, jak szacują służby drogowe, to 48 godzin. S2, odcinek Wałmiedzeszyński i Wilanów, most południowy, jezdnia w kierunku Poznania, 479 km, zderzenie 2 aut, nikt nie ucierpiał, zablokowane 2 pasy jezdni w kierunku Poznania.
9: Minęła 19, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Piekielny upał daje się we znaki, są ogromne utrudnienia na kolei, pojawiają się coraz większe problemy na drogach. Polska pamięta o swoich bohaterach. W Poznaniu oddano hołd uczestnikom poznańskiego Czerwca 56. Na 1 litrze paliwa przejechali ponad 1600 km. Studenci z Krosna pobili rekord kraju w oszczędnej jeździe. Zaczynamy od transportowego Armagedonu spowodowanego piekielnym upałem. Od początku dnia odnotowano już ponad 300 awarii sieci kolejowej. Temperatura doprowadziła do zerwania sieci trakcyjnej i odkształcenia szyn. Spółka PKP Intercity musiała odwołać kilka połączeń. Jak mówi rzecznik tej spółki, Michał Wrzosek, najgorsza sytuacja jest na linii ze stolicy do Gdańska.
10: Przejezdność przez wiele linii jest utrudniona, to szczególnie na linii Warszawa-Gdańsk, na linii Wrocław-Kraków.

0: Katowice w tej chwili oraz na linii Kołobrzeg-Poznań oraz Łódź-Warszawa. To na tych liniach ruch w tej chwili odbywa się często po jednym torze. Były takie godziny również, kiedy fragmenty linii były w ogóle wyłączone z przepustowości.
1: Rekordowe temperatury powodują opóźnienia w kursowaniu pociągów. O czasie dojeżdża do celu niewiele, ponad połowa połączeń. Trudna sytuacja też na drogach. Zamknięto ekspresówkę Lublin-Warszawa na wysokości miejscowości Żerć w powiecie puławskim. Doszło do wypadku. Zdarzyły się 4 samochody osobowe, 2 osoby zostały ranne. Z miejsca zdarzenia usunięto już rozbite pojazdy, ale okazało się, że na jezdni utworzył się garb. Służby zorganizowały objazdy na węźle Żyżyn drogami wojewódzkimi do węzła Skrutki. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa uszkodzonej nawierzchni. A ponad stuletni rekord temperatury w Polsce to już historia. Fala gorąca, która obejmuje większość Europy, w tym nasz kraj, przyniosła nową, najwyższą temperaturę. Teraz te dane muszą jeszcze zostać potwierdzone, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
2: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza, Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
1: A niebezpieczna pogoda w najbliższych godzinach to nie tylko upał. Na północnym zachodzie już grzmi, a gwałtowne burze mogą jutro pojawić się w całym kraju. Chylę czoła przed wami, bohaterowie poznańskiego czerwca 56. Tak mówił w Poznaniu prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 70. rocznicy tamtych wydarzeń. Podkreślał, że pomimo podłoża ekonomicznego, to były protesty w obronie godności i wolności Polski.
3: Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł, drodzy państwo, jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności.
1: 70 lat temu robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, a ponad 650 zostało rannych.
4: To są aktualności jedynki.
1: Poznań lub Wrocław mają największe szanse na przyjęcie dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły na kolejny etap. O szczegółach opowie Michał Makowski.
5: W ciągu pół roku Amerykanie zakończą analizy dotyczące rozmieszczenia wojsk w Europie. Pod koniec maja prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że polski rząd pracuje nad wskazaniem i przygotowaniem lokalizacji dla amerykańskiej bazy oraz kwestiami finansowymi.
6: Duża część kosztów tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie.
5: Minister Obrony Narodowej dodaje, że Poznań i Wrocław są wysoko oceniane przez Amerykanów.
6: W Poznaniu jest wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Śląsku, w Świętoszowie oddaliśmy kolejną inwestycję polsko-amerykańską, bazę przeładunkową transportu kolejowego.
5: Utrzymanie jednego amerykańskiego żołnierza w Polsce kosztuje nasz budżet 15 000 dolarów rocznie. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Podczas 41. Shell Eco Maratonu w Kamieniu Śląskim pojazd skonstruowany przez Żaków z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych przejechał 1693 km na 1 litrze paliwa. Najlepszy wynik uzyskał pojazd drużyny z Uniwersytetu w Tuluzie, który przejechał 1848 km na litrze ekwiwalentu benzyny. Dodajmy, że w tegorocznej edycji wzięły udział 133 drużyny z 28 państw. Na nasz kraj reprezentowało 8 zespołów, a najmłodszym Polakiem uczestniczącym w zawodach był 14-latek z Legnicy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Na północnym zachodzie i na zachodzie kraju coraz więcej chmur i w niektórych miejscach pojawiają się już burze. W całym kraju ekstremalnie gorąco. Na termometrach od 25 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 30-33 na krańcach południowych, 35-37 na przeważającym obszarze. Najcieplej na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem nadal 39 stopni. Ciśnienie cały czas spada i wynosi w Warszawie 1002 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Reklama. Autopromocja.
12: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
13: Do rozmowy zaprosiłem Artura Chmielewskiego, wieloletniego pracownika NASA, Laboratorium Napędu Odrzutowego, a jednocześnie syna ikonicznej postaci polskiego komiksu Papcio Chmiela.
14: Ojciec zapalał nawet, żeby robić małe rzeczy, ale żeby robić, żeby mieć odwagę.
15: To było hasło ojca.
14: Otwarty umysł i robić te wielkie rzeczy albo odważne rzeczy.
12: Wywiad Rzeta.
13: Remigiusz Grzela, zapraszam dziś po godzinie 21.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: Już 10 minut po 19.
10: Przy muzyce o sporcie.
16: 2 godziny ze sportem i muzyką na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Pierwszą z nich poświęcimy oczywiście piłce nożnej i północnoamerykańskiemu mundialowi. Będzie też jednak o tenisie, judo, wioślarstwie i lekkiej atletyce. Tomasz Cieślak, Krzysztof Kuzak i Filip Jastrzębski. Zaczynamy.
17: Zapraszamy na

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki i audycji przy muzyce o sporcie. Dziś poznamy pierwszą drużynę, która awansuje do jednej ósmej finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Za niecałe 2 godziny rozpocznie się pucharowa faza turnieju w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. O 21:00 w Los Angeles spotkanie RPA kontra Kanada. Sukces pięcioboisty Łukasza Gutkowskiego. Polak zajął 3. miejsce w finałowych zawodach Pucharu Świata w Budapeszcie. Brytyjczyk George Russell wygrał wyścig o Grand Prix Austrii. To 8. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Liderem klasyfikacji generalnej jest Włoch Andrea Kimi Antonelli, który dziś był 3. Francuz Sébastien Ogier triumfował w rajdzie Akropolu. To także 8. runda, ale samochodowych Mistrzostw Świata, czyli WRC, na prowadzeniu Brytyjczyk Elfyn Evans. Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska na 5. miejscu w rywalizacji dwójek podwójnych na zawodach Pucharu Świata w wioślarstwie w Lucernie. To najlepszy wynik biało-czerwonych na zawodach w Szwajcarii. A w Qingdao w Chinach w turnieju Grand Prix startowali judocy. Najlepszy z naszych, Grzegorz Teresiński, zajął 7. miejsce w wadze powyżej 100 kg.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Za nami faza grupowa. Niesamowicie rozbudowana, 72 mecze, czyli więcej niż na jakichkolwiek mundialach w całej historii Mistrzostw Świata. Łączymy się z Tomaszem Kowalczykiem, który próbował po nocach to wszystko śledzić, oglądać, analizować. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Nie rozmywa się twoim zdaniem to wszystko? Nie za dużo takich egzotycznych drużyn, meczów, być może o nic, oszczędzania sił przez najlepszych. Nie czujesz się trochę zmęczony taką fazą grupową?
2: No tak, zdecydowanie. I jeszcze tym, że niektóre drużyny jednak na poziom Mistrzostw Świata no nie zasłużyły. Nie powinno tutaj być takich ekip jak Irak, jak Jordania. Z całym szacunkiem dla Curaçao, dla Haiti, te ekipy kompletnie nic nie wniosły. Rozszerzone te strefy, czy azjatycka, czy właśnie CONCACAF, dały możliwość wejścia drużynom takim miałkim. No i też przyszło nam obejrzeć trochę miałkich spotkań. Dlatego też, kiedy szykowaliśmy się na przykład na mecz Anglia-Chorwacja, to się zapalały oczy, że to będzie jednak naprawdę, naprawdę niezły mecz. Jakie było rozczarowanie kibiców, kiedy Norwegia wystawiła ten rezerwowy skład na Francję, bo tu też były oczekiwania. Na razie było bardzo mało takich spotkań właśnie, które z wypiekami na twarzy śledziliśmy, no ale jak patrzymy na drabinkę od 1:16 finału i to, co się może potem dziać, to wydaje mi się,

0: że ta druga faza mistrzostw może nam wynagrodzić to nocne ślęczenie przed meczami.
1: A kto twoim zdaniem jest najlepszy, był najlepszy w tej fazie grupowej? Bo przyznam szczerze, że kilka drużyn tak naprawdę nie udało się do końca zweryfikować. Trudno powiedzieć, na co tak naprawdę stać reprezentację Anglii, na co stać Norwegię w najmocniejszym składzie, Hiszpania, Portugalia też mają swoje problemy. Zrobił ktoś na tobie takie niezaprzeczalnie największe wrażenie?
0: Myślę, że jednak Francja. Francja, która czerpie, jeżeli chodzi o swoje rozgrywanie piłki, o prezentowanie się na boisku z wielu ognisk, można tak powiedzieć, z pomocy, z ataku, z nie najgorzej zorganizowanej obrony. Mają wybitnych zawodników, też same konkretnie liczby strzelców nam to potwierdzają, bo i Dembele, i Mbappé mają po 4 gole, więc też te akcenty się w tej drużynie rozkładają tak odpowiednio. No i wydaje mi się, że wiadomo, że każda z tych mocnych drużyn na razie troszkę miała takie momenty, że się oszczędzała. No to Francja, oszczędzając się, i tak wyglądała moim zdaniem najlepiej. Nie najgorzej reprezentacja Anglii cały czas, uważam, się prezentuje, chociaż wczoraj trochę męczarni z Panamą było, ale tutaj stać drużynę angielską na pewno na dużo. Argentyna ma jednego człowieka, który jest w stanie wygrać im każdy mecz, ale jeżeli chodzi o samą ekipę, drużynę, team, no to myślę, że troszkę ustępują właśnie ekipie angielskiej, ekipie francuskiej.
1: No to na koniec jeszcze o dwóch panach w podeszłym wieku. O jednym już wspomniałeś, Lionel Messi, niesamowity, legendarny Argentyńczyk, który bije wszystkie rekordy, jakie tylko pobić można na Mistrzostwach Świata. I drugi to Cristiano Ronaldo. Oczywiście Ronaldo też już ma gola na 6. mundialu w karierze, jako jedyny piłkarz w historii, ale wciąż wydaje mi się, że w cieniu Lionela Messiego słabszą drużynę ma Cristiano Ronaldo, czy po prostu Messi troszeczkę lepiej nam się starzeje.
0: I troszkę młodszy jest jednak, bo 39. urodziny obchodził 24 czerwca, a Cristiano Ronaldo ma 41 lat, a to może mieć już znaczenie. Czy Argentyna jest dużo mocniejsza od Portugalii? To fajnie by było, jakby się spotkały te drużyny. To naprawdę świat by piłkarski zamarł.
1: No było blisko, było blisko. Mogli chyba w ćwierćfinale na siebie trafić, ale tam ostatecznie Portugalczycy, remisując z Kolumbijczykami, poszli na zupełnie drugą stronę.
0: Tak, poszli na tą, no, potencjalnie na mecz z Hiszpanią w 1/8 finału Portugalczycy. Natomiast wydaje mi się, że no też mniejsze obciążenia miał Messi, jeżeli chodzi o sezon. Naprawdę trochę mógł sobie powybierać mecze, w których gra. Na pewno troszkę wolniej się starzeje i też no zawsze taka lekkość biegania tego zawodnika, przyspieszania, to był jego ogromny atut. No Ronaldo też w jednym z meczów nam się pokazał z dobrej strony, strzelił 2 gole, że stać go na wiele. To brakujące ogniwo dla niego to ten Puchar Świata. Natomiast znowu Portugalia będzie miała pewnego rodzaju problem ze zdjęciem Ronaldo. Jeżeli będzie trzeba poświęcić go dla drużyny, no to będzie znowu nie wiadomo będzie, co w tej Portugalii robić. I no tutaj mogą zostać zakładnikiem, tak jak na poprzednim mundialu w Katarze, Cristiano Ronaldo. I to, co na razie dołożył, to może być później no taką bronią obosieczną, która Portugalię może troszeczkę zatrzymać. No, na razie widzimy, co wyprawia Messi. 6 goli wszedł na pół godziny w tym nocnym meczu, strzelił z rzutu wolnego. No, jeżeli nie zdobędzie Mistrzostwa Świata, to naprawdę ma duże szanse to upragnione, ten złoty but dla najlepszego strzelca wywalczyć.
1: Tomasz Kowalczyk podsumował dla nas fazę grupową Mistrzostw Świata. Na czele klasyfikacji strzelców Lionel Messi, 6 goli z 4 golami na koncie Vinicius Junior, Osman Dembele i Kylian Mbappé, a także Erling Haaland. No i zobaczymy, kto sięgnie po koronę króla strzelców za kilka minut, o tym, co nas czeka w fazie pucharowej.

0: Przed nami to, co najważniejsze na piłkarskich mistrzostwach świata, czyli faza pucharowa, tak jak faza grupowa, rozbudowana, największa w historii, bo od 1.16 finału to wszystko się zacznie, a zatem, jak sama nazwa wskazuje, 16 meczów w tej fazie rozgrywek. Pierwszy z nich już dziś w Inglewood w stanie Kalifornia o 21.00 polskiego czasu, więc za nieco ponad półtorej godziny Republika Południowej Afryki zmierzy się z Kanadą. O tym, co nas czeka, porozmawiamy z Tadeuszem Musiołem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Czy to jest taki mecz, na który czekasz z wypiekami na twarzy? Bo starcie RPA Kanada to brzmi jak taki międzykontynentalny baraż o mundial, a niekoniecznie mecz o 1/8 finału.
1: No właśnie, sam powiedziałeś, że 16 spotkań w tej fazie rozgrywek. No jeżeli jest 16, to jest z czego wybierać, ale na pewno tym pierwszym wyborem Kanada i RPA nie byłaby. Gdyby oczywiście ten mundial nie był aż tak rozbudowany, to pewnie tych dwóch zespołów w tej fazie byśmy nie mieli, bo przecież jedni i drudzy przyjechali, a właściwie Kanadyjczycy nie przyjechali, ale grali na własnym terenie z celem prostym, wyjść z grupy. No i to się udało, jedni i drudzy są pewnie zadowoleni, że cel został zrealizowany. Gospodarze nad wyraz dobrze prezentowali się w ataku, więc to też napawa ich pewnie optymizmem. No a RPA, tutaj jeżeli mówimy o ofensywie, to właściwie jej nie ma, bo strzelili tylko 2 gole. No ale te 2 trafienia wystarczyły do tego, żeby zdobyć 4 punkty. No i dzięki temu oczywiście Republika Południowej Afryki znalazła się także w tej 1/16 finału. No nie. Odpowiadając na twoje pytanie, na pewno to nie jest ten mecz, na który czekam najbardziej. Chociaż może być ciekawie, bo skoro są dwie takie drużyny, które są nieprzewidywalne, to możemy się spodziewać, że będzie interesujące spotkanie i może rzeczywiście tych goli troszkę zobaczymy. Co ważne dla Kanadyjczyków, no to wraca Alphonso Davies, obrońca Bayernu Monachium, ostatnio leczył kontuzję i to jest naprawdę wzmocnienie wartości drużyny kanadyjskiej. Na papierze

0: Kanadyjczycy pewnie są faworytami tego starcia, ale Republika Południowej Afryki chyba z meczu na mecz się rozkręca coraz bardziej, coraz lepiej się czuje w tym turnieju. No, jeżeli ani jedni, ani drudzy nic nie muszą, a mogą, no to możemy spodziewać się, że będzie interesująco.
1: A dla tych z Państwa, dla których mecz RPA Kanada no, jest być może mało atrakcyjny i interesujący, no to jutro już gratka dla fanów futbolu przez wielkie F. Brazylia kontra Japonia, to spotkanie w Houston, moim zdaniem jedno z najlepszych w tej 1/16 finału, ponieważ Brazylia, no to Brazylia oczywiście, pięciokrotny mistrz świata, ale Japonia w tej fazie grupowej zaprezentowała się znakomicie w tej grupie, w której miała grać reprezentacja Polski. Japończycy z tej grupy wyszli, trudnej grupy, i zmierzą się z Brazylijczykami. I coś mi mówi, że drużyna z kraju kwitnącej wiśni tanio skóry nie sprzeda.
0: No i tutaj zgadzam się z tobą w 100%, bo wszyscy ostrzą sobie zęby na Holandię z Marokiem, na Portugalię z Chorwacją, natomiast ja uważam, że Brazylia-Japonia to może być najciekawsze starcie tej fazy rozgrywek. Brazylijczycy, no jak to Brazylijczycy, grają swoją piłkę, ale też nie porywali jakoś szczególnie, no a rywale byli tacy, że można było ich ogrywać. Natomiast Japończycy z tej trudnej grupy wyszli, radząc sobie dobrze, zostawiając po sobie dobre wrażenie, nieźle się prezentując, no i myślę, że Japończycy to jest taki zespół, który przeciwstawi się Brazylii, może napsuć im mnóstwo krwi, i wcale nie uważam, że Brazylia jest faworytem tego meczu. Raczej bym uważał, że procenty rozkładają się mniej więcej porówno. Co więcej, sprawdziłem sobie statystyki tych dwóch zespołów. No oczywiście Brazylia gra jak Brazylia, Japończycy przeplatają te lepsze mecze z gorszymi, ale na faworytów się spinają. I spotkały się te dwie drużyny w ubiegłym roku jesienią, wprawdzie w starciu towarzyskim, ale jednak, no i proszę sobie wyobrazić, że Japonia wygrała tamto spotkanie 3-2 i nawet jeżeli sparingowa to potyczka, to Brazylijczyków pewnie gdzieś kłuje pod żebrami, no więc będą chcieli się Japończykom zrewanżować i udowodnić, że w Mistrzostwach Świata to jest już klasowa ekipa, która mierzy w złoty medal, ale Brazylia na pewno będzie miała bardzo trudne zadanie, jeżeli chodzi już o 1/16 finału.
1: No to na koniec, na który ty mecz czekasz najbardziej? Czy to europejskie starcie Francja-Szwecja, czy może Holandia z Marokiem, czy może trochę więcej egzotyki?
0: No poniekąd odpowiedziałem, bo Brazylia-Japonia chyba najbardziej mnie interesuje i sam jestem ciekaw, co pokażą Brazylijczycy i jak na ich tle wypadnie Japonia. Natomiast ja bym nie skupiał się na tych hitach, gdzie wszyscy patrzą na to, co prezentują statystyki i papier. Mnie na przykład interesuje mecz Norwegów z Wybrzeżem Kości Słoniowej, bo Norwegowie świetnie się bawią na tych mistrzostwach i prezentują się dobrze, i zastanawiam się, czy oszczędzanie ich składu w ostatnim meczu fazy grupowej wyjdzie na dobre i będą mieli dużo sił z Wybrzeżem Kości Słoniowej, ale jednocześnie tą dyspozycję, którą prezentowali w dwóch kolejnych, czy też nie, i no i czy Afrykanie Norwegom się przeciwstawią na tyle, że będzie to drużyna, która może awansować do 1/8 finału. I drugi mecz, który przykuwa też moją uwagę, absolutnie nieoczywisty, Kolumbia-Gana, bo Kolumbijczycy naprawdę prezentują się dobrze w tym turnieju i tak patrzę na ich styl gry i tak po cichutku najpierw weszli do fazy 1/16 finału i myślę, że spokojnie mogą znaleźć się w 1/8, no ale Gana może kilkanaście lat temu to był zespół niezwykle groźny, niebezpieczny, a skoro awansował też teraz do fazy pucharowej, to myślę, że tak samo jak Brazylia-Japonia możemy spodziewać się całkiem ciekawego starcia i powinno być niezwykle interesujące. No pozostałe pary, no ta 1/16 jest tak rozbudowana i tak duża, że faworytów łatwo pokazać, natomiast no, wiadomo, że piłka rządzi się swoimi zasadami i niespodzianki w Mistrzostwach Świata są możliwe, tym bardziej, że pamiętajmy, to już jest faza pucharowa, czyli przegrywając odpada. Decyduje tylko jeden mecz, więc tych niespodzianek sądzę, że możemy się spodziewać. Kto wie, czy właśnie jutro podczas meczu Brazylia-Japonia nie będziemy mieli pierwszej.
1: Tadeusz Musioł, bardzo dziękujemy za tę zapowiedź fazy pucharowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Przypomnę, dziś mecz RPA Kanada za 1,5 godziny w Inglewood w Kalifornii. Jutro Brazylia-Japonia w Houston i Niemcy-Paragwaj w Foxborough. Dzieje się bardzo ciekawie. Na placu boju 32 drużyny, czyli tyle dokładnie co na ostatnich Mistrzostwach Świata od 1998 roku. A za chwilę radiowymi łączami przeskoczymy do Los Angeles.

0: Zgodnie z zapowiedzią w programie pierwszym Polskiego Radia, radiowymi łączami wędrujemy do Kalifornii, a konkretnie do Los Angeles, gdzie jest już nasz specjalny wysłannik Kacper Merk. Dzień dobry, witaj, dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Uprawiasz dziennikarstwo...
1: Dobry wieczór, u mnie dzień dobry.
0: Tak, dziennikarstwo wcieleniowe, można powiedzieć, bo wcieliłeś się w kibica i okazuje się, że bilet na bardzo ważny mecz mundialu to nie jest problemem taki bilet otrzymać, a raczej kupić.
1: Szczególnie jeżeli mówimy o takim meczu, który całego świata nie interesuje, a taki mecz dzisiaj na otwarcie fazy pucharowej, Kanada, Republika Południowej Afryki, tutaj w Los Angeles. Dzisiaj rano sprawdzałem, że $300 może taki bilet było bez problemu kupić. Oczywiście $300 to nie jest mało, bo to jest w okolicach 1200 zł przeliczając, ale jak patrzyłem na te bilety w fazie grupowej, bo śledziłem od kilkunastu dni możliwość kupienia jakichś biletów i tam te bilety kosztowały po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy dolarów na mecze z udziałem Messiego czy Ronaldo, to takie $300 faktycznie wygląda jak oferta promocyjna na dzisiejsze spotkanie. Tutaj w Los Angeles ono się będzie odbywało. Plan był trochę inny. Kanadyjczycy zakładali, że będą grali u siebie fazę pucharową, a musieli przyjechać do Los Angeles. Afrykanerów tutaj zbyt wielu w Kalifornii nie ma i pewnie też dlatego te bilety są tak łatwo dostępne, bo jak patrzyłem na przykład na inne mecze, takie ciekawsze w tej 1/16 finału, chociażby to zapowiadające się jako hitowe starcie Portugalii z Chorwacją, no to tam biletów ze świecą szukać można gdzieś wolnych, dostępnych na rynku, pewnie tylko u koników i to za grube $1000 będzie można taki bilet gdzieś tam kupić.
0: My tutaj w Polsce musimy radzić sobie z falą czerwcowych upałów. Teraz widzę w Słubicach 40,5 stopnia Celsjusza, bijemy wszelkie rekordy, a jak jest w Kalifornii, bo zazwyczaj jest cieplej.
1: No i tutaj jest niespodzianka. Jest tak o połowę chłodniej niż w Słubicach, bo u mnie w tej chwili pokazuje 68 stopni Fahrenheita, czyli to jest mniej więcej 20 stopni Celsjusza. Niebo jest totalnie zachmurzone. Te palmy, które tutaj w Kalifornii widać na każdym kroku, powiewają, napchane czy też popychane wiatrem. Nie wygląda to dzisiaj dobrze. Wczoraj po południu, jak wylądowałem w Los Angeles, było fajnie, było słonecznie, ale to też było tylko 25 stopni, więc prawdę powiedziawszy, wylot z Polski tutaj to jest obniżenie standardów temperaturowych o ładnych kilkanaście czy kilkadziesiąt stopni i to też będzie śmiesznie pewnie wyglądało w kontekście tej przerwy na nawodnienie znów, bo widzieliśmy w ostatnich dniach parę takich absurdalnych przerw na nawodnienie, kiedy gdzieś padał deszcz, kiedy było chłodno. Tutaj dzisiaj też jest chłodno i spokojnie można by grać w piłkę bez przerwy na nawodnienie, no ale jak wiadomo, FIFA tę przerwę wprowadziła i pewnie już ta przerwa z nami zostanie na dłużej w piłce nożnej.
0: Kacper Merk, specjalny wysłannik Polskiego Radia na piłkę.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata prosto z Los Angeles. Bardzo dziękujemy za relację.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Ale zostajemy na terytorium Stanów Zjednoczonych, jednak wędrujemy daleko, daleko na wschód z dalekiego zachodu, bo na Florydę, konkretnie do Miami, gdzie jest Jan Pachlowski. Witaj, Janku.
2: Witam serdecznie, ale z kolei bliżej Polski, tak patrząc na mapę.
0: No to jak już rozmawiamy o pogodzie, no to jak jest u ciebie? Bo na Florydzie kiedyś byłem i...
2: U mnie...
0: I było strasznie gorąco.
2: Wiesz co, jest bardzo gorąco. Przyznam się, że jak słyszę o temperaturach w Polsce, to jestem trochę zazdrosny, bo mimo wszystko przy takich wysokich temperaturach w Polsce nie ma tej wilgotności, która jest tutaj w tej części Stanów Zjednoczonych, i ta wilgotność jest naprawdę bardzo trudna do zniesienia, bardzo dużo opadów deszczu, i Floryda to nie jest takie miejsce przyjemne do życia mniej więcej od czerwca do października.
0: A czy przyjemne będzie dzisiaj, przyjemna atmosfera na stadionie w Inglewood, gdzie zaprezentuje się drużyna Republiki Południowej Afryki? Przed nami pierwszy mecz 1/16 finału Mistrzostw Świata. Wierzysz w to, że drużyna z Południa Afryki może sprawić niespodziankę i wyeliminować współgospodarza?
2: Przyznam szczerze, że jestem bardzo zaskoczony tym, co RPA prezentuje. Gra nie jest może taka piękna dla oka, ale skuteczna. Ja widziałem dwa mecze Republiki Południowej Afryki na tym mundialu, na żywo na inaugurację w Meksyku i potem w Atlancie z Czechami. Rozmawiałem z kibicami tutaj z Afryki i oni podkreślali spokojnie. To, że myśmy źle wypadli na inaugurację, nieźle zagraliśmy z Czechami, ale poradzimy sobie z Koreą i dojdziemy naprawdę wysoko w tym turnieju, zobaczycie, na co nas stać. I ja tak nie do końca, może nie poważnie traktowałem tych słowa, ale nie wierzyłem. Myślałem sobie, no tak, no to jest taki patriotyzm, jakby Polska grała, mówiłbym tak samo. I tutaj zostałem bardzo poważnie zaskoczony i też pamiętam, jak czytałem, nie pamiętam w której, na jakiej stronie internetowej Polski, ale też taki artykuł, że RPA na inauguracji zaprezentowało się bardzo słabo i to była prawda, i że miałoby się problem z utrzymaniem w polskiej lidze. I ja po tym meczu na inauguracji, jak widziałem to wszystko właśnie z perspektywy trybun, to miałem wrażenie, że to jest jak najbardziej artykuł zgodny z prawdą. Minęły dwa kolejne spotkania, no i jednak muszę tutaj dyskutować się na ten temat. Posłuchajmy może kibiców RPA, z którymi rozmawiałem, bo zapytaliśmy ich o sam mundial, o to, jak się czują i też o to, jak to wszystko wygląda.
3: Gdy gospodarze dowiadują się, skąd jesteśmy, są podekscytowani i starają się coś więcej o nas dowiedzieć. Uważam, że jesteśmy w stanie dzisiaj wygrać. Będziemy tak groźni jak nigdy dotąd. Oglądacie najlepsze wydanie Republiki Południowej Afryki. Uważam, że udowodnimy, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć, na przykład awansować do ćwierćfinału.
0: Sporo egzotyki w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Już nieraz w dzisiejszej audycji mówiliśmy o specyfice tego niesamowicie rozbudowanego mundialu. A jak z twojej perspektywy, bo widzisz to wszystko z bliska od kilku tygodni, odkąd trwa mundial, wygląda? Czy to dobrze dla widowiska tak szeroko rozumianego, ta egzotyka, ta liczba drużyn, to z ilu kontynentów te drużyny są, czy niekoniecznie?
2: Ja nie powiem nic popularnego, i jeżeli tutaj podkreślę zdanie tych, którzy uważają, a wydaje mi się, że jest ich większość, czytając komentarze, słuchając, czytając również prasę i amerykańską, i tą europejską, a także oglądając telewizję, że to jest jednak format, który jest zbyt rozszerzony, jest za dużo meczów jest o nic, za dużo kombinowania. Przykład spotkania, o którym bardzo dużo teraz w Stanach Zjednoczonych się pisze, czyli tutaj szybko się Państwo domyślą, mecz Algierii z Austrią, remis 3-3, granie w poprzek boiska, te dwie zupełnie niezrozumiałe bramki w już doliczonym czasie gry. To nie sprzyja takiej emocji, to nie sprzyja, że ten mundial tak postrzegamy jako coś bardzo wyjątkowego, bo tego jest po prostu za dużo. Przesycenie jest tymi meczami i ja tutaj się zgodzę. Natomiast też chciałem nawiązać do tego, o czym przed chwilą słyszeliśmy w korespondencji z Los Angeles, bo cały czas jest kwestia biletów. Rzeczywiście $300 to jest jak za darmo. Patrzymy oczywiście w perspektywie tego, co tutaj mamy do czynienia w przypadku wartości właśnie wejściówek na Mistrzostwa Świata. No, sam finał kosztuje około 10 tysięcy dolarów.

0: dolarów teraz, czyli prawie 10 razy więcej niż 4 lata temu finał w Katarze. A dlaczego do tego nawiązuję? Bo przykład wczorajszego spotkania w Miami, tutaj patrzę teraz na ulicę Miami, jeszcze widać od czasu do czasu kibiców i portugalskich, i tych kibiców z Kolumbii. To spotkanie Portugalia-Kolumbia było najbardziej pożądanym przez kibiców z tej właśnie fazy grupowej, która zakończyła się minionej nocy. Proszę sobie wyobrazić, że 5 milionów osób wyraziło zainteresowanie, że chce to spotkanie zobaczyć. Stąd ceny były horrendalnie wysokie i mimo, że to był dopiero mecz grupowy, to one równały się mniej więcej cenom, które są teraz na te decydujące rundy już amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskiego mundialu, bo proszę sobie wyobrazić, że w sobotę najtańsza wejściówka kosztowała 3,5 tysiąca dolarów, a jeżeli chciało się dostać w pakiecie podwójny bilet, jest wtedy trochę taniej, to taka najbardziej logiczna oferta, ona warta była 5,5 tysiąca dolarów. Widzą Państwo, jak to wszystko jest pod względem cenowym po prostu zawyżane. To nie jest mundial, tak jak podkreślamy, dla zwykłych kibiców, też dla zwykłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. I warto też podkreślić, że rzeczywiście te mecze w przypadku Messiego i w przypadku Ronaldo, one są najbardziej podążane i tam kilka, nawet kilkanaście tysięcy kosztują bilety na to spotkanie, a sama FIFA tylko z wpływów za wejściówki ma zarobić ponad 2 miliardy dolarów.
1: Jan Pachlowski, prosto ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dziękuję za relację, a zatem no był kiedyś taki dobry film braci Coen, to nie jest kraj dla starych ludzi, no to nie jest mundial dla bogatych ludzi, dla biednych ludzi oczywiście, tylko dla bogatych. Rozegraliśmy 72 mecze po to, żeby wyeliminować 16 z 48 zespołów. No to też brzmi nieco paradoksalnie, za burtą między innymi Iran, Turcja, Szkocja, Urugwaj, Czechy, Tunezja czy Irak. Za kilka minut o tenisie, gdyż za chwilę początek Wimbledon.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej kojarzą nam się przede wszystkim z wielkimi pieniędzmi. A z czym kojarzy się Państwu Wimbledon? Szampan, truskawki z bitą śmietaną, białe stroje, historia, tradycja. No to jutro początek tego najsłynniejszego turnieju tenisowego na świecie. Tradycyjnie będziemy śledzić i relacjonować dla Państwa zmagania na wimbledońskiej trawie. A na miejscu jest już Cezary Gurjew.

0: Wimbledon, najstarszy i najbardziej prestiżowy tenisowy turniej świata. Na słynnej trawie wystąpi sześcioro reprezentantów Polski. Obrończyni tytułu Iga Świątek na korcie centralnym pojawi się we wtorek, a jej rywalką będzie Amerykanka Taylor Townsend. Iga rok temu wygrała, więc wimbledońska nawierzchnia jest już oswojona i pewnie przyjazna.
1: Z roku na rok faktycznie jest, mam wrażenie, coraz lepiej i tak, no umiem grać na trawie. Czasami tenis jakby jest na tyle specyficzną grą, że właśnie chwila niepewności albo jedno uderzenie, na którym się zafiksowałam w danym meczu, może sprawić, że ktoś przegra i akurat na trawie jakby nie ma zbyt dużo szans, żeby udowodnić, że jakby poprawić te błędy, bo właściwie wracamy na tą nawierzchnię dopiero po całym roku, więc ogólnie uważam, że tak, no co roku rozwijam się na trawie i mam nadzieję, że będę kontynuowała tą pracę tutaj.
0: Ubiegłoroczny triumf Igi Świątek na kortach przy Church Road w Londynie jeszcze raz udowodnił, że sport potrafi wyjątkowo łączyć.
1: To jest ogromna zaleta sportu i tego, że niezależnie od wszystkiego, co się dzieje w danych, nie wiem, społecznościach, to ludzie zawsze kibicują i to jest wspaniałe i to jest według mnie jakby kwintesencja tego, dlaczego warto właśnie pracować, warto, żebyśmy my jako sportowcy pracowali właśnie, żeby inspirować, żeby łączyć ludzi. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tego.
0: We wtorek zaprezentuje się także Kamil Majchrzak, który zagra z Alejandro Tabilo z Chile. Natomiast jutro przed nami spora dawka tenisa. Już o 12 czasu polskiego Maja Chwalińska rozpocznie mecz z kwalifikantką z Tajlandii Manachayon Soakyo. Finalistka z Paryża 4 lata temu w Londynie dotarła do drugiej rundy i dobrze wspomina grę na trawie.
2: Zagrałam bardzo dobrze. Myślę, że jakby mam potencjał na to, żeby grać dobrze na trawie. Potraktuję to właśnie jako wyzwanie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Też myślę, że można sobie czerpać troszkę więcej nawet radości z tej gry.
0: Magda Linet będzie jutro grała z Rosjanką Mirą Andrejewą, a Magdalena Fręch spotka się z inną Rosjanką Anną Kalińską. Rywalem Huberta Hurkacza będzie Norwek Kasper Ruud. W Londynie wielkie gwiazdy tenisa, a w kronikach najstarszego turnieju świata wspomnienia. Australijczyk John Newcombe 7 razy wygrywał imprezy wielkoszlemowe, w tym 3 razy triumfował na kortach Wimbledonu, o którym sukcesie zawsze będzie pamiętał.
3: Second Wimbledon against Ken Rosewall.
0: To na pewno mój drugi triumf w 1970 roku. W finale spotkałem się z Kenem Rosewallem. Byłem bardzo młody, a mój rodak był starszy ode mnie o dekadę. Oglądałem Rosewalla jeszcze, gdy jako młody chłopak grał w Pucharze Davisa. On i Lou Head byli moimi idolami. To było niezwykłe przeżycie zagrać w finale z Kenem na korcie centralnym. To było coś specjalnego. Tyle John Newcombe, a historia Wimbledonu to niezapomniana lista bohaterów.
4: Margaret Court.
5: Richard Krajcik.
6: Venus Williams.
7: Novak Djokovic. Pozdrawiam polskich słuchaczy.
8: Billie Jean King. Pozdrawiam polskich słuchaczy. I zapraszam do Szyszana, Ellen Lacy, Skoltów, Wimbledonu.
9: Polskie Radio. Jedynka.
10: Słyszeli Państwo legendy. Polskie legendy też brylowały na Wimbledonie. Jadwiga Jędrzejowska jeszcze przed wojną, później Agnieszka Radwańska, a ostatnio przecież Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Teraz to wszystko. Przed nami 15 minut przerwy i wracamy do sportu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
2: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę...
10: Oryginalnego plusza?
8: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak...

0: tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 65, odcinek Białystok-Grajewo. W pobliżu miejscowości Białogrondy na jezdni w kierunku Grajewa w rejonie 111 km ciężarówka uderzyła w sarnę. Wprowadzono ruch do obu kierunków tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 42, odcinek Końskie, Skarżysko-Kamienna. W pobliżu miejscowości Bliżyn na 241 kilometrze doszło do zdarzenia 4 aut osobowych. Niestety 4 osoby w tym wypadku zostały ranne. Droga nr 42 na swym 241 kilometrze jest lasą zablokowaną. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn. W pobliżu miejscowości Żarć. Na jezdni w kierunku Warszawy na E99 kilometrze wystąpiła poprzeczna nierówność nawierzchni, która zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Droga S17 została zablokowana. Zalecany objazd w kierunku stolicy na węźle Żyżyn. Wjeżdżamy w drogę wojewódzką 824, potem drogę wojewódzką 839, czyli starą krajową 17. Tą trasą dojeżdżamy do węzła Skrótki. Przewidywany czas trwania tego utrudnienia, czyli blokowania jezdni w kierunku Warszawy S17, 48 godzin. Koniec kłopotów na krajowej 12 na odcinku Wschowa-Leszno w pobliżu miejscowości Lasocice na 161 km, gdzie po zdarzeniu 2 aut osobowych 12 była przez pewien czas trasą zablokowaną.
3: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Utrudnienia na drogach, na kolei i na stołecznym lotnisku Chopina. Upał daje się we znaki. Prezydent liczy na wsparcie rządu. Chodzi o inicjatywę ustawodawczą w sprawie Dnia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Atak nożem nad zalewem nakło Chechło koło Tarnowskich Gór. Policję zawiadomili ratownicy wodni. Upał daje się we znaki podróżne. Na jednym z pasów startowych na lotnisku Chopina w Warszawie pojawiły się pęknięcia. Pas został zamknięty. Czynna jest druga droga, ale to oznacza, że niektóre loty mogą być opóźnione. Nie wiadomo, kiedy uda się naprawić tę usterkę. Podobnie jak garb na ekspresówce z Lublina do Warszawy. Odkształcenie jezdni spowodowało zamknięcie drogi na wysokości miejscowości Żerć w powiecie puławskim. Jest to objazd na węźle Żyżyn drogami wojewódzkimi do węzła Skrótki. Trudna sytuacja panuje także na kolei. Od rana odnotowano już ponad 300 awarii sieci kolejowej. Najtrudniejsza sytuacja jest na trasie z Warszawy do Gdańska. Ruch pociągów został wstrzymany na linii numer 25 Łódź-Kaliska-Dębica w rejonie stacji Łódź-Olechów. Składy nie jeżdżą także na Warmii na trasie Gągławki-Olsztyn. Pozostałe notują bardzo duże opóźnienia i taka sytuacja, jak informuje PKP Intercity, utrzymywać się może przez najbliższe godziny. Nie wiadomo, kiedy sytuacja może się poprawić. Przepraszam, choć oczywiście zespoły trakcyjne wysłane są do tego, żeby jak najszybciej te wszystkie

0: niedogodności naprawić.
1: Opóźnionych jest ponad 40% pociągów. W naszym przypadku PKP Intercity ten odsetek jest trochę mniejszy, ale trzeba pamiętać, że pociągi PKP Intercity jeżdżą w długich relacjach przez całą Polskę. One są najbardziej narażone na opóźnienia. Takie opóźnienia, które my teraz notujemy, to są do 170-200 minut mniej więcej.
0: Mówił rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek. Dotychczas przewoźnik uruchomił zastępczą komunikację autobusową w 15 przypadkach. A te problemy związane są z rekordową falą upałów, która przetacza się przez Europę. Najwyższe wartości na termometrach w historii pomiarów odnotowano dziś w Polsce, w Czechach i w Niemczech. W czeskich Doksanach było 41,9 stopni, w polskich Słubicach 40,5 stopnia, a w niemieckim Koszen, tuż przy granicy z Polską, 41,7 stopni. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie dopiero pod koniec przyszłego tygodnia. A rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek przekazała, że jutro fala upałów przesunie się nad centrum i wschód kraju. Z kolei na zachodzie temperatura nieco spadnie, ale pojawią się za to burze z intensywnymi opadami deszczu.
2: Od zachodu już będzie nieco chłodniej. Tam pojawią się i burze, intensywne opady, porwisty wiatr, grad, niewykluczone superkomórki burzowe, które będą przemieszczać się także do centrum kraju. Natomiast każdym dniem te temperatury na zachodzie będą niższe. Już pod koniec przyszłego tygodnia temperatury będą znacząco spadać.
0: Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Obowiązują w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. 28 dzień czerwca może zostać dniem działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent. O swoim pomyśle Karol Nawrocki poinformował podczas obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Podkreślił, że liczy na poparcie rządu w tej sprawie.
3: Wierzę, że w tej dacie zamkniemy wszystkie polskie miesiące i poznański czerwiec roku 56 i marzec roku 68 i grudnie roku 1970. Tym, którzy strajkowali w czerwcu 76 roku, i głęboko wierzę, że ten dzień w polskim kalendarzu historycznym będzie momentem pewnego kompromisu.
0: Protesty sprzed 70 lat zostały krwawo spacyfikowane, zginęło prawie 60 osób, a ponad 650 zostało rannych.
4: To są aktualności jedynki.
0: Policja w Tarnowskich Górach wyjaśnia okoliczności ataku na 31-letniego mężczyznę nad zalewem Nakło-Chechło koło Tarnowskich Gór. Do zdarzenia doszło minionej nocy, mówi Kamil Kubica z tamtejszej policji.
5: Według wstępnych ustaleń policjantów miało tam dojść do awantury pomiędzy grupami osób, w trakcie której jedna z uczestniczek miała ranić 31-letniego Zabrzanina w plecy.
0: Ranę opatrzyła partnerka ofiary, a ten ranu zgłosił się do ratowników wodnych z prośbą o wymianę opatrunku i to w Oprowce. Zawiadomili policja. W aktualnościach jeszcze finisz 16. Festiwalu Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury. W Rzeszowie są koncerty, wystawy, warsztaty i spotkania. Impreza zakończy się dziś wieczornym koncertem Art Celebration, zapowiada dyrektor Estrady Rzeszowskiej Marcin Dziedzic.
6: Projekt, który absolutnie stał się flagowym projektem Europejskiego Stadionu Kultury. W tym roku 14. jego edycja. No i też wyjątkowe, dlatego że w tym roku będzie poświęcona fantastycznemu muzykowi, którego już z nami nie ma. Mówię tutaj o postaci Michała Urbaniaka.
0: Koncert na scenie w Fosie Rzeszowskiego Zamku rozpocznie się o 20:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Pogodnie będzie w nocy na południowym wschodzie, poza tym chmury, przelotne deszcze, a na zachodzie burze. Temperatura minimalna od 20 do 25 stopni, ciśnienie powoli spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1002 hektopaskale. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna jest godziny 15 czasu uniwersalnego. Klin wyżowy z nad zachodniej Europy rozbudowuje się na wschód, płytki niż z ośrodkiem nad Polską wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Nie ma ostrzeżenia wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 2 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 20 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr południowo-wschodni do zachodu, skręcający na zachodni do północno-zachodniego 2 do 4, okresami 5 w skali Beauforta, burzowe porywy wiatru. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 20 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej lub słabej, początkowo miejscami przelotny deszcz lub burza. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni, skręcający na zachodni do północno-zachodniego 3 do 4, przejściowo w porywach do 6 w skali Beauforta. Burza

0: Nowe porywy wiatru. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej lub słabej. Początkowo możliwy przelotny deszcz lub burza. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni, stopniowo skręcający na północno-zachodni, 2 do 4 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej. Początkowo możliwy przelotny deszcz lub burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego, 3 do 5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Autopromocja.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę
2: oryginalnego plusza.
3: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program Pierwszy Polskiego Radia.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
6: Autopromocja.
11: Już 10 minut po 20:00.
6: Przy muzyce o sporcie.
11: Pora na drugą godzinę naszej muzyczno-sportowej audycji, w której zostawimy już piłkarskie mistrzostwa świata. Pomówimy o tenisie, judo, wioślarstwie i lekkiej atletyce. Zapraszamy do 21:00.

0: Marsie też. To było w powijakach jeszcze, ale tym się zajmowałem, zanim ten AI, sztuczna inteligencja eksplodowała teraz, prawda?
1: Na Marsie jest kamień Tytus, tak?
0: Tak, widzę, że jesteś dobrze odczytany. Tak, no bo był taki łazik, który się nazywał Sojourner. To był pierwszy łazik. On był malutki, takie pudełko do butów, prawda? To był pierwszy test. Czy łaziki w ogóle mogą jeździć po Marsie? Jak one mogą jeździć? Zresztą ten łazik można zobaczyć w filmie Marsjanin, niby odkopuje go Matt Damon. I ponieważ operatorzy, którzy kierowali tym łazikiem u nas w JPL, to jest w Pasadenie koło Los Angeles, parę razy byłem u nich, i oni zaczęli się mylić, bo nazywali oczywiście, jak to naukowcy, wszystkie kamienie K7.1.25, prawda? I według współrzędnych. Ale czasami ktoś powiedział 2.5, a ktoś usłyszał 2.6. Więc stwierdzili, że co było dobre? Nazwać te duże kamienie imionami postaci komiksów. No i mieli tam Scooby-Doo, Yogi, mieli Snoopy, a ja tam raz poszedłem, mówię, no nie macie Tytusa. A kto to jest Tytus? No i pokazałem im książeczki. Mówię, ale fajne! Zacząłem im, pytali się, żebym ich tłumaczył. No i stwierdzili, no to ciach, nazywamy kamień Tytusem. Jest kamień Tytus na Marsie.
1: Odważ się robić wielkie rzeczy, hasło NASA, tytuł twojej książki, ale też się takie hasło twojego ojca. Też z tego, co czytałem o waszych historiach, to właściwie ojciec bardzo zapalał do tego, żeby robić wielkie rzeczy.
0: Tak, ojciec zapalał, no nawet żeby robić małe rzeczy, ale żeby robić, prawda? Żeby mieć odwagę. To było takie hasło ojca. Pamiętam, byłem małym dzieckiem, to no, rysunek się bierze, są lekcje rysunku, tak? No i pamiętam, raz przyniosłem do domu, mówię, tata, muszę skończyć rysunek, no jutro, bo robimy taki rysunek, jaki temat? Strażacy, tak? No to pokaż ten rysunek. Ja pokazałem mu i jest wóz strażacki, bo wszyscy chłopcy narysowali wóz strażacki, no bo czym się pasjonują chłopcy, prawda? Ojciec mi powiedział, a co inni robią? No wóz strażacki. A nie, synku, porozmawiajmy o tym. Jak ty sobie wyobrażasz strażaka? No ja mówię ojcu, no tak, no jest ogień, tutaj on wpada, pali się, on jest zadymiony, ma twarz, ma hełm, prawda? Jest trochę przerażony, ale bohaterski, ale... No to gdzie to jest tutaj w tym wozie strażaka? Narysuj to, co mi powiedziałeś. Więc ja to narysowałem. Ja mówię, nie możesz kopiować innych, nie możesz być taki jak tylko dlatego, że oni rysują wóz strażacki, to tyle. No i byłem jeden inny, taki byłem troszeczkę przestraszony tym. To było pierwsze, no byłem może w pierwszej klasie, prawda? Potem widziałem na wywiadówce już w pierwszej klasie, że ludzie, rodzice podchodzili do tego, bo był inny rysunek. Się zastanawiałem, aha, ciekawe.
1: Można mieć sławę z tego.
0: No ale to było właśnie ojca podejście. Nie bać się, prawda? Nie bać się, być odważnym. Ojciec był odważny we wszystkim, prawda? To tam wszyscy się śmieją z jego dowcipów, ale walczył z cenzurą, prawda? Nie bał się ubierać inaczej. Nie wstępował do partii, do żadnej organizacji zresztą i nie uznawał religii. Uważał, że cokolwiek, co może ci ograniczyć wolny umysł, to się wycofywał tam, prawda? Otwarty umysł, odwaga i robić te wielkie rzeczy albo odważne rzeczy.
1: Twoja siostra w książce, którą napisaliście o ojcu, powiedziała takie zdanie, że właściwie ojciec nigdy nie przestał być dwunastolatkiem, więc
0: no
1: to,
0: tak.
1: To jest przywilej mieć takiego ojca, który jest całe życie dwunastolatkiem, czy to jest w jakimś sensie przekleństwo?
0: No wiesz, no my w tej książce Papcio Udomowiony napisaliśmy całą prawdę. Wiesz, wtedy jak miałem 5, 9, 10 lat, to myślałem, że każda rodzina tak funkcjonuje, że to jest normalne, że ojciec go przychodzi, mówi dowcipy i oczekuje od ciebie, żebyś ty mówił lepsze dowcipy.
1: Że się przebieracie i uczestniczycie w tych grach wszystkich, tak?
0: Tak, że jak jest jakieś tam zabawa, to robimy własne kostiumy, prawda? Ojciec też maski jakieś przywodził z jakichś swoich podróży. Poszliśmy gdzieś do lasu, dawaliśmy duchy, ułaliśmy jakieś tam postacie. Także to było szalone.
1: To był dom, w którym ta zabawa była jakimś, domyślam się, głównym wydarzeniem.
0: No, jednocześnie oczywiście żyłem życie chłopca w PRL-u. czyli była szkoła, miałem się

0: uczyć, miałem dostawać dobre oceny. Jednocześnie od małego pasjonowałem się programem kosmicznym, jak on tylko powstał, prawda? I robiłem małe lądowniki na Księżyc, które rzucałem z dachu domu. Także to była moja pasja.
1: Czyli rozumiem, że jak było lądowanie na Księżycu, to to było coś, co oglądałeś z jakąś pasją.
0: Ja pamiętam, wtedy byliśmy na wakacjach, byliśmy w takim województwie pomorskim, małej wiosce Lipczynek nad Jeziorem Lipczyńskim. Tam było przepięknie, ale było lądowanie na Księżycu, to musieliśmy iść, nie wiem ile kilometrów, z 20 kilometrów przeszliśmy, żeby dojść do telewizora, gdzie był w jakiejś leśniczówce.
1: Myślę też teraz, o jak mówiłeś o lądowaniu na Księżycu, o takim właśnie politycznym zdaniu, które powiedziała dziennikarka Oriana Fallaci, która napisała dwie książki o kosmonautach, o astronautach, gdzie powiedziała, jeżeli za 100, 200 czy 2000 lat będziecie świętować lądowanie człowieka na Księżycu, to pamiętajcie, że tych dwóch pierwszych, którzy postawili tam nogę, zabijali ludzi w czasie wojny. Mówiła o Wietnamie, mówiła o Kambodży, bo to przecież mówimy o tym czasie. Czy myślisz o tym powiązaniu polityki właśnie i podbijania kosmosu też?
0: No to się myśli o tym w NASA cały czas. Myśli się o tym z wielu powodów. No oczywiście NASA jest agencją rządową, czyli jest tym polityka. Do czasów tego obecnego prezydenta na szczęście miało to małe znaczenie. Mogli nawet się dzielić republikanie i demokraci, ale wszyscy popierali NASA. I rozumieli naukę, rozumieli dlaczego jest NASA, rozumieli, że jest wdrażanie technologii potem do przemysłu amerykańskiego i dlatego jemu się dobrze wiedzie. Do czasu tej administracji to wszystko dobrze funkcjonowało. Teraz się troszeczkę to za bardzo zrobiło polityczne, podziały są troszeczkę nieprzyjemne. No ale z drugiej strony mamy administratora, który sam był astronautą i to za to sam zapłacił. 400 milionów dolarów z własnej kieszeni, żeby być astronautą, zapłacił SpaceX. Dwa razy polecieć, prawda? Więc to jest dosyć fajne. No on też przesunął trochę ten program w innym kierunku, ale jest, no to jest bardzo ciekawe. No i mamy prawdziwego entuzjastę. Nie tylko naukowca, nie tylko kogoś z doktoratem, ale ktoś, no, był w przestrzeni kosmicznej, dlatego że chciał.
1: A ty spotkałeś tych dwóch pierwszych, czyli Neil Armstronga i Buzza Aldrina? Spotkałeś? Czy...
0: Nie, nigdy ich nie spotkałem, a to z tego powodu, że ja miałem ograniczony dostęp do astronautów. Dlatego, że ja pracuję w Pasadenie, w tym JPL, Jet Propulsion Lab.
1: Czyli to jest to laboratorium napędu odrzutowego?
0: A dlatego to się nazywa napędu, to jest historyczna nazwa, która już dużo napędu odrzutowego to nie robimy, tylko że tam było kiedyś właśnie laboratorium profesora z Caltech, California Institute of Technology, bardzo dobra szkoła, 71 nobelistów. I oni właśnie robili napęd odrzutowy do samolotów, żeby startowały szybciej z lotniskowców. Jak Rosjanie wystrzelili Sputnika, rząd amerykański szukał, kto może zrobić rakietę nam, prawda? No i oni byli tam, testy mieli laboratorium w górach, to się do nich zwrócili. No i tam powstało właśnie laboratorium napędu odrzutowego, ale potem wszystko było o kosmosie. I tam zbudowano ten, nikt o tym nie wie, bo to jest drugi srebrny medal, ale zbudowaliśmy drugi w historii statek kosmiczny po Sputniku. Pierwszy naukowy statek, bo on miał naukowe instrumenty na pokładzie i się nazywał Explorer One.
1: Czy tych astronautów nie spotkałeś?
0: Nie spotkałem, bo od tego czasu moje centrum zaczęło się zajmować lotami robotycznymi, bezzałogowymi. Houston zaczęło się zajmować astronautami i tam się szkoli astronautów, tam się robi Space Station, tam się robi loty na Księżyc, a my się zajmujemy lotami międzyplanetarnymi głównie, czyli Jowisz, Saturn, łaziki marsjańskie, prawda?
1: Helikoptery.
0: Tak. No zresztą ostatnio pracowałem nad nowym helikopterem na Marsa. Ale astronautami też miałem trochę do czynienia, ale to było jedynie wtedy, kiedy wysyłaliśmy statek nasz kosmiczny w promie kosmicznym, w tym wahadłowcu Space Shuttle, No i ja wtedy musiałem jechać do Houston i trenować astronautów. I co by się stało, gdyby statek się nie odstrzelił, jakaś jest, prawda, awaria, coś, to wtedy musiałem ich trenować, jak oni wyjdą na ten spacewalk, ten EVA, Extra Vehicular Activity, i co mają zrobić. A tak to nie miałem dostępu specjalnego do astronautów.
1: Tak, ale zajmujesz się też takimi technologiami, najprościej, żeby wytłumaczyć, takimi technologiami

0: Origami w kosmosie, czyli rozkładania się, prawda, tych elementów, folii.
1: Tak. No tak, no bo na przykład jeżeli ktoś tam zobaczył na zdjęciach ten teleskop James Webb, ten teleskop już naukowcy chcieli wystrzelić dawno, dawno, dawno temu, prawda? Hubble miał tam, ile on ma, 2 metry średnica soczewki, to miało być 8 metrów, no to skończyło się na 6, ale on miał być w podczerwieni. Że podczerwień, żeby było dobre działanie teleskopu, musi być ten teleskop super zimny, żeby zobaczyć te najniższe temperatury wszechświata. Ale żeby był najzimny, to nie może jeden promień słońca na niego wpaść. Więc musi być osłona termiczna. Przez wiele, wiele dekad nie wiedzieliśmy, jak zbudować tą osłonę termiczną, żeby a, zmieściła się w rakiecie, bo największa rakieta jest, ma średnicy 5 metrów, i też, żeby była masa i taka, że można ją wynieść na orbitę. Dopiero żeśmy wpadli na ten pomysł, żeby to zrobić z folii. A jak jest folia, no to się musi rozłożyć jak wielkości kortu tenisowego. Musi się rozłożyć, nie może się podrzeć, nie może się zadrzeć, nie może być, prawda, jakiś zmarszczek tam na tym. Więc to była ta technologia, którą
0: musieliśmy.
1: I tym
0: się zajmowałeś. Tak, wymyśleniem tej technologii, tak. Tam was zainspirowała puszka coli, tak?
1: Tak, no bo to jakoś musiało się tam rozkładać. Ale to origami to była bardzo zabawna sytuacja, dlatego że chcieliśmy to umieć złożyć. Bo ten ogromny teleskop i ten ogromna ta osłona, zresztą budowaliśmy też anteny i teleskopy nadmuchiwane, wiele różnych rzeczy, nawet łazik marsjański żeśmy zbudowali nadmuchiwany, no to musiało się też złożyć. I byliśmy w stanie taki łazik marsjański złożyć do pudełka wielkości puszki po kawie, trochę mniejszy niż połowa pudełka do butów. No i to musiało z tego wyjść i się nie podrzeć, nie gdzieś zaczepić, nie załamać. To było trudne, więc złożyć to. I do tego właśnie konsultantem nasz był mistrz świata w origami.
0: Do rozmowy z Arturem Chmielewskim wrócimy za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Artur Chmielewski, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Myślę o tym, jak to jest, jaką to trzeba mieć cierpliwość w takiej pracy, której efekty są, możesz ich nie doczekać nawet, są za kilkadziesiąt lat, że jeżeli pracujecie nad Galileo, choćby, prawda, wspomniałem, przedstawiając ciebie. I teraz ile lat trzeba pracować, żeby wypuścić bezwypadkowo, bo to była ta historia, kiedy zostałeś po Challengerze, który tam 7 osób zginęło załogi, prawda, kiedy wybuchł Challenger. I wtedy wy, mając ten już cały projekt Galileo, jakby dalej pracujecie nad tym, jak to ma się odbyć, za ile lat go można wypuścić i jak to zrobić bezwypadkowo. Skąd u ciebie taka cierpliwość?
2: Częściowo musisz mieć trochę pewien charakter, ale z drugiej strony też no, to przychodzi z pracy, przez trening. No i jest ta wytrwałość w tym, uczymy się tej wytrwałości, bo z tymi technologiami to było różnie. Na przykład James Webb Telescope był wystrzelony dokładnie, i to było śmiesznie, bo to było plus minus chyba jeden dzień, 25 lat po tym, jak żeśmy zrobili pierwszy prototyp tej osłony. Czyli to jest niesamowity czas. Ale nawet do prostych misji, żeby technologia doszła do tego punktu, my tam mamy takie mierniki technologii, to zabiera kilka lat. Potem budowanie misji zabiera kilka lat. Od 5, 7, 8, prawda? Potem lot sam. No jak się leci na... Teraz planuję misję na Uran. 13 lat. 5 lat na Jowisz. 7 lat na Saturn. No Voyager już leci 49 lat. Prawda? Dlatego zawsze się cieszyliśmy, że zmiana administracji i zmiana polityki nie wpływała na nas.
1: Voyager przetrwał tych prezydentów, bo tam będzie leciał jeszcze ten Voyager.
2: No tak.
1: 10 tysięcy lat. A jak długo możemy się z Voyagerem komunikować?
2: No niestety to już się kończy. Tam są tak zwane radioisotope thermoelectric generators, czyli RTG, czyli to są oparte na plutonie. Ten pluton rozgrzewa takie materiały, które produkują elektryczność. No bo oczywiście jesteśmy tak daleko od Słońca, że nie można było paneli słonecznych używać. Są te generatory nuklearne. No i one o połowę spada ich, prawda, produkcja mocy. One mają 87 coś lat, jest tak zwany half-life. No to zasilanie już spada. Teraz no, dostajemy z takiej odległości, to jest coś pół wata mocy. Także komunikacja z tym Voyagerem się kończy. On jest od nas 160 jednostek astronomicznych. Jedna jednostka to jest dystans od Ziemi do Słońca. Czyli on jest 160 razy dalej niż Słońce. Ale z drugiej strony, to co powiedziałeś, to jest bardzo ciekawe. Bo za ile on doleci gdzieś do najbliższej gwiazdy, tak? Z tą szybkością, którą latamy teraz, on jest od nas jeden świetlny dzień. Czyli światło przeleci do niego prawie w 24 godziny. A najbliższa gwiazda jest ponad 4 lata świetlne. Czyli 4 razy 365. Także dystanse są no niesamowite.
1: Korci mnie takie pytanie, czy, ale je zadam. Twojemu ojcu nie imponowała ta praca?
2: To, no, żeś uderzył w taką delikatną sprawę. Bo no to było, no niestety powiem, to było straszne dla mnie. Nawet dostałem złoty medal od NASA. Chyba jestem jedynym Polakiem, który dostał złoty medal od NASA. Byłem z tego potwornie dumny. Miałem no, jednak sporo osiągnięć technologicznych i misji. Jak mówiłem ojcu o tym, to ojciec zawsze mówił, no tak, ale byś zrobił rzeźbę, namalował obraz, napisał książkę.
1: No teraz już masz za sobą jakieś doświadczenie, więc ojciec chyba teraz to w końcu by pochwalił, czy myśli, żeby nie pochwalił.
2: Jak się spotkam z ojcem, to powiem mu, no tata, zobacz, nawet jest tytus.
1: A czyli w ateizmie ojciec cię nie wychował? Bo tak mówisz, jak się spotkam z ojcem, to trochę burzy to wyobrażenie o babciu Chmielu, który był z ateizmu zbudowany. Taka podobno też była legenda, że ta szkoła królowej Jadwigi, do której chodziłeś, bardzo szybko zakupiła laser.
2: To musiałeś rozmawiać z Mariolą.

0: Bo to, tak, to była bardzo śmieszna historia. To był nasz dyrektor, bo ja zbudowałem taki laser jako projekt dla szkoły. Zresztą to mi bardzo pomogło w przyszłości, w karierze, bo były badania laserowe na Uniwersytecie Michigan i to mi pomogło się dostać tam. Pamiętam, że
1: Bo
0: dyrektor.
1: słyszałem, że jak cię zapytam o laser i o fizykę, to zaczniesz się śmiać. I to
0: No
1: właśnie to mniej
0: właśnie.
1: więcej ta reakcja.
0: Tak, no bo dyrektor chciał powiedzieć, że to nie tylko studenci, mali chłopcy tutaj budują lasery, ale on też jest progresywny i zakupił laser, żeby były doświadczenia. No wtedy lasery to było coś zupełnie nowego.
1: Czyli to przygotowanie jakieś tam trwało, prawda? Ale z jednej strony mamy twoją instytucję, prawda, wielkie laboratorium, mamy NASA, wszystko jak sobie wyobrażamy super chronione i generalnie pełno tajemnic i mysz się tam, czy nawet mucha się nie przedostanie, a z drugiej strony babcio chmiel, który w ogóle się tym nie przejmuje i idzie do NASA odwiedzić syna.
0: Tak, to było bardzo fajne. No bo ojciec przyjechał do mnie na 2 tygodnie. Tylko że akurat jak miał wracać, wybuchło, to znaczy było
1: Stan wojenny.
0: stan wojenny, wybuch. Nie mówi się wybuch, jak się mówi po polsku?
1: Wprowadzono stan
0: Wprowadzono
1: wojenny.
0: stan wojenny, więc nawet nie funkcjonowały loty. I to tak było przez dłuższy czas. Potem z różnych powodów zastanawiał się, czy wracać, jaka tam będzie sytuacja, prawda? I był u mnie przez 2 lata w końcu. No to, żeby ojciec no nie oszalał tam, prawda? Bo ja szedłem do pracy, on był u mnie w domu. No to zaczął pisać książeczki. Padł na pomysł, żeby zrobić nową wersję książeczki kosmicznej, jak tu ma szansę, prawda? No więc mówię, okej, to zacznijmy od tego, że cię wezmę do pracy. I ja wam tam zdradzę, jak zobaczycie tą trzecią księgę kosmiczną w nowym wydaniu, to ja tam jestem, chyba strona 18, oprowadzam Tytusa, Romka i Atomka. Tam zobaczycie rysunki ojca z tego. No oczywiście są te dowcipy, pracowałem nad instrumentami na statek kosmiczny, no to ojciec narysował instrumenty.
1: Muzyczne.
0: Trąbki, fortepiany, gitary, tak. No to był ojca dowcip oczywiście. Ale ci powiem, jedno było niesamowite. Aha, i nawet jest wejście tam do nas, do pracy. I tam zobaczycie, na dole jest ramka i jest recepcjonistka, Murzynka. To jest prawdziwa scena. Ojciec właśnie przyszedł tam. Ta pani rozpoznała ojca. Bo normalnie nazwisko ojca, prawda, i kto to jest babcio Chmiel, czy Chmiel, to nie jest, to jest tylko znane Polakom, ale nie Amerykanom. Ona powiedziała, pan Henryk Chmielewski, chwileczkę. To pan rysuje Tytusa, Romka i Atomka. Ojciec był też szokowany. Ja bym zszokowany byłem. Jak to jest możliwe? Murzynka, Amerykanka, skąd ona to wie? I dlatego on ją wstawił do tego komiksu. Okazało się, potem z nią rozmawialiśmy, skąd ona to wiedziała. Ona zaadoptowała dwoje polskich dzieci z sierocińca. I ona była taka, że uważała, że trzeba utrzymać kulturę polską. Brała ich do polskiego kościoła, uczyła polskiego. I co? Kupiła książeczki Tytus, Romek i Atomek, żeby tym dzieciom czytać i żeby one se komiks czytały. Także ona rozpoznała ojca. To było na mnie niesamowite.
1: I ojciec umieścił tę postać
0: Ta, Babi była
1: w
0: właśnie.
1: swoim komiksie,
0: Ta.
1: ale też trochę Polaków pracuje, prawda,
0: Tak, tak,
1: w
0: tak.
1: NASA.
0: Mamy w JPL chyba 6 Polaków. Paru pracuje nad badaniem Ziemi. Super fajni ludzie. Spotykamy się tam mniej więcej raz na miesiąc. Też wycieczki mamy. Teraz przyjeżdżają w przyszłym miesiącu do nas ci wszyscy studenci z Politechniki Gdańskiej, Warszawskiej, którzy biorą udział w konkursach łazików. I oni te konkursy wygrywają co rok. Jest niesamowite. Polacy wygrywają, nie wiem czy wy wiecie, ale Polacy wygrywają międzynarodowe konkursy rok w rok. I jeszcze zajmują drugie i trzecie miejsce. Także to dowodzi poziom, prawda, nauczania w Polsce.
1: A mama była dumna?
0: Mama była, no oczywiście mama to była cała miłość i całe serce. Mamą rozmawiałem na ten cały czas i chwaliła mnie, także miałem te różne spojrzenia, prawda? Ojciec, mama, no mama była całe ciepło rodzinne i od niej się uczyłem wielu innych rzeczy, od ojca innych rzeczy.
1: Przeczytałem w waszej książce, w książce twojej i twojej siostry we współpracy z Karoliną Prewencką o właściwie takim ciężkim

0: ciężkim doświadczeniu mamy, dużo, dużo o tym nie mówicie, ale że jej pierwszy mąż umarł 4 miesiące po ślubie, w powstaniu warszawskim zginął, że mama przeszła przez kilka obozów koncentracyjnych. Tak. Wiesz więcej na ten temat? Mama opowiadała?
1: Bardzo mało wiem, mniej niż powinienem. A dlaczego? Bo wszystkie te opowieści kończyły się płaczem, takim smutkiem i tak dalej. To nie chcieliśmy, żeby taką mamę widzieć. No ale te historie, które mama opowiadała z tej ewakuacji powstania warszawskiego, z pracowania w fabryce amunicji w Ravensbrücku, o jedzeniu, o tym, no jak przetrwała, no była chyba co miała, 15-16 lat wtedy, prawda, pracowała w fabryce amunicji i Polska taka sanitariuszka, która tam była, pani Kazia, tak wzięła mamę pod opiekę. Przemycała jej tam w bucie chleb, żeby ona przeżyła. Mama mi opowiadała potworne rzeczy. W baraku była zima, było tak zimno, obok niej jakaś Słowaczka była. Ona umarła, ale mama do tego trupa się jeszcze przytulała, żeby trochę ciepła jeszcze złapać, żeby sama nie umarła. No to są takie no, rzeczy, których no, po prostu człowiek się łapie za głowę i, no, i słyszy to, to nie chce mamie przypominać i słuchać takich opowieści.
0: Ile lat miałeś, jak to akurat słyszałeś, te historie z tą...
1: No na pewno miałem... Mama nie wcześniej nam nie powiadała, no pewnie miałem 16, 17 wcześniej. Mama uważała, no, że to byłoby po prostu za bardzo szokujące dla dzieci. No, no miałem koszmary w nocy, prawda? No, słyszą taką historię, jak mama miała, była w moim wieku, jakie miały życie. Dlatego jestem bardzo ugodowy, zachęcam ludzi, żeby się nie kłócili, żeby się kochali, żeby sobie pomagali wzajemnie, bo, no bo spojrzę się w pracy na tą niebieską małą kropkę, która zawieszona w tym wszechświecie, no i mamy jeszcze się kłócić, no, to przecież my jesteśmy takim niczym, musimy sobie pomagać, prawda? Żeby nie było tych wojen, żeby nie było tych konfliktów, żeby nie było nieporozumień. Tyle możemy więcej osiągnąć na świecie i mieć lepsze życie, jeżeli byśmy trochę się inaczej zachowywali.
0: Tak, bo widzisz to też z perspektywy takiej kosmicznej po prostu. Widzisz to w tej makroskali też. To, co mówisz, że to, czym się zajmujemy w NASA zawsze, to jest poszukiwanie życia.
1: Tak. No i wiesz, no i codziennie rozmawiam z Arabami, Żydami, Holendrami, Polakami. Patrzę się na zdjęcia z kosmosu. No to nie tylko zdjęcia, prawda, Marsa, ale zdjęcia Ziemi. Nie widać granic tam, nie widać różnych języków, tylko widać tą malusieńką planetę. Jak się spojrzy z kosmosu na Ziemię też, to no tutaj, prawda, jeździmy sobie, zanieczyszczamy to powietrze, no bo spojrzymy się w górę, nie widać końca tej naszej atmosfery. Ale jak się spojrzy z kosmosu, no to jest kulka, to jest tak jak pomarańcz. I pomarańcz ma swoją skórkę i ta atmosfera to jest taka mała, cieniutka skórka. To sobie myślisz, ojej, no to ile tych gazów to leci, prawda? Co się dzieje z tą planetą? Wrzucamy baterie, zanieczyszczamy wodę, prawda? No sami sobie kopiemy grób. Więc jestem szczęśliwy, jak część tej technologii, którą używamy, właśnie jest używana na Ziemi. I to do takich właśnie charytatywnych czy dobrych celów.
0: Poszukiwanie jak... wody pod Saharą?
1: A, widzę, że czytałeś moją książkę. Dziękuję ci bardzo. Tak, no właśnie, szukanie wody pod Saharą, której jest bardzo dużo. Nie wiemy gdzie, z kosmosu możemy ją znaleźć. I tam będą oazy, tam będą pola. Już w tej chwili, kilka lat temu, żeśmy powiedzieli Egiptowi, gdzie jest bardzo blisko powierzchni woda. I to była tylko 2 metry pod spodem. I ludzie pojechali tam i łopatami się dokopali. Teraz, 2 lata później, to samo zdjęcie widziałem. Jedno jest tylko piasek, a na drugim widzę już takie okrągłe pola. Nie wiem, co tam zasiali, bo tego nie widzę, nie ma rozdzielczości. Bardzo bym się chciał dowiedzieć, co tam zasiali. Ale są zielone pola na Saharze, prawda?

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Artur Chmielewski, Remigiusz Grzela, wywiad rzeka. A marzyłeś kiedyś, żeby wsiąść do wannolotu?
2: Myślałem o tym, bo pracowałem nad misją, żeby budować łódź podwodną na księżyc Tytan, księżyc Saturna. No i zawsze myślałem o tym, co się nauczyłem, siedząc w wannie. I rzeczywiście ta łódź podwodna trochę zaczęła wyglądać jak wannolot. Jak żeśmy ją zaprojektowali, muszę ci wysłać
1: Ojciec
2: zdjęcie.
1: Ojciec miał wpływ na to. A powiedziałeś przed chwilą o mamie, że przeżywała taki koszmar, ale ojciec też się budził w nocy z krzykiem Niemcy, Niemcy, czyli ojciec był żołnierzem AK. Czyli na ojca też wojna miała tak dramatyczny wpływ.
2: No bo jak sobie pomyślisz, wiesz, ja jestem tym pokoleniem, które pierwsze pokolenie chyba bez wojny w Polsce. Ja sobie pomyślałem w ogóle, jak blisko to było, żebym w ogóle nie istniał. Ojciec mi opowiadał, że raz przenosił granaty z miejsca, gdzie je produkowali w jakiejś tam piwnicy, prawda, w AK, i przenosił te granaty, miał zawieszone je w takim płaszczu, miał też chyba 16 lat wtedy, czy coś tam, 15, no i przenosił je z tej piwnicy, gdzie je produkowali. To było już wieczorem, prawie przed godziną policyjną. Musiał się śpieszyć i miał zawieszone te granaty pod płaszczem. Wychodzi za róg, a tam trzech żandarmów idzie w jego kierunku. I ojciec mi mówił, że tak, decyzja jest paru sekund. Jak zacznie uciekać, no to zastrzelą go. Trafią, nie trafią, ale raczej go zastrzelą. Jak przejdzie do nich, go zatrzymają i dotkną się jego płaszcza, dlaczego taki duży, no to skończy na pawiaku. Jako dziecko będzie torturowany, żeby wydać tamtych, tak? Czy zdąży wyjąć jeden granat? Nigdy tego nie robił i wtedy może zabić ich i siebie. No wiesz, decyzje no, dla 16-letniego chłopca, no i ojciec zdecydował się, że będzie tak jak szedł, to przejdzie. No i nie zatrzymali go, tak? Ale miał te myśli. W zależności, jaką decyzję by podjął, prawda, jaka ścieżka mózgowa by była uaktywniona, no to ja bym nie istniał.
1: A mimo to jakaś ta pogoda ducha, która była w waszym domu, zarówno ze strony mamy, jak i ojca.

0: Ojca była taką naczelną cechą tego domu, prawda? Nie, ta
1: Tak.
0: trauma nie była przeniesiona na was.
1: Tak, no nie była i teraz z perspektywy czasu to trzeba podziwiać rodziców za to.
0: Ale mama nie wytrzymała z ojcem tak do końca, prawda?
1: No bo nie wiem, czy ktokolwiek by wytrzymał z ojcem. No bo takie teksty to słyszałem co parę dni. Kochanie, może byśmy przestali dowcipkować. Siedzimy wszyscy przy obiedzie. Może byśmy porozmawiali z dziećmi, jak im idzie w szkole, co robią, prawda? Może by się coś nauczyli od rodziców. No i tą atmosferę taką, myślę, ja też prowadziłem, jak robiliśmy te, zbieraliśmy, bo to ta książka nowa, ten tytuł powstał na trzech kontynentach, prawda? Ten scenarzysta Karol mieszka w Afryce, ja mieszkałem w Stanach, prawda, w północnej Ameryce, Zbyszek, który ilustrował, i Maciek, i Kamil, oni są w Polsce. Także ja właśnie myślałem dużo o tej atmosferze rodzinnej i wprowadzałem tą atmosferę przy pisaniu tej książki. Dowcipów, tego właśnie lekkiego podejścia do życia. Jak przeczytacie tą książkę, to zobaczycie. Bo czasami od kogoś wypływało fajny pomysł, ale albo krytyczny, albo jakiś negatywny. W Polsce dużo się bardzo słyszę krytyki jakiegoś takiego, wpada się szybko w negatywizm. W Ameryce jest tego mniej i więc właśnie chciałem tego ducha takiego pozytywizmu wprowadzać zawsze. Nie, nie, nie, nie idziemy w tym kierunku, bawimy się.
0: Ja się zastanawiałem, na ile właśnie ojciec widział świat jako komiks, a na ile tak naprawdę nie chciał dorosnąć, bo nawet jak widzę te sceny, że no w końcu matka decyduje się ojca zostawić, ta, prawda? Wyjeżdża do Ameryki, ta, tam kogoś poznaje, jest rozwód, a ojciec pierwsze co robi, daje ogłoszenie, że szuka żony, prawda? Jest typowo taka komiksowa scena, powiedziałbym.
1: Ta. To nie tylko był tytuł, ale to było po prostu podejście do życia takie, prawda? Niczym się nie przejmujemy, nikt nas nie kontroluje, nikomu się nie podlizujemy. I dlatego te komiksy, no, to są jakieś takie podświadome rzeczy, które się wyczuwa w tym, prawda? To szaleństwo takie, wolna myśl, pomysły. Więc ja starałem się też to uchwycić. Ciekawy jestem, czy uchwyciłem to w tym nowym Tytusie.
0: Tytus jest twoim, no, równolatkiem właściwie, tak jest, prawda?
1: Tak.
0: Bo to tak
1: dokładnie
0: powstał z tej plamy, tak, mniej więcej, tak jak jest, ty się miałeś,
1: tak jest,
0: miałeś rodzić. To i z tym Tytusem ty dorastałeś, to jest twój brat?
1: No właśnie, ile jest we mnie Tytusa prawdziwego?
0: Tu patrzę, masz na koszulce, na t-shircie Tytusa i patrzę na ciebie, to aż,
1: no,
0: prowokuje
1: do
0: to
1: Mola
0: pytanie.
1: I nagle wchodzę do sklepu Bytomia, a tam jest kolekcja Tytusa, także byłem szczęśliwy. Od razu kupiłem, nawet tutaj jest na tej koszulce, tutaj ciemny jest Tytus, także nawet skarpetki mam z Tytusem. No nie, no to może będzie za dziwne, co powiem, ale jak założę te skarpetki z Tytusem, to jakoś mi jest lżej i mam od razu lepsze poczucie humoru.
0: Chcę ciebie zapytać też o koniec życia ojca.
1: Tak.
0: Pamiętasz ostatnie jakieś rozmowy z tatą?
1: Tak, to było niesamowite, dlatego że ja rozmawiałem wtedy z ojcem codziennie, bo w tym okresie, bo chciałem w swojej książce powiedzieć dzieciakom, to najpierw rozmawiałem w tej poprzedniej książce z nim, żeby ilustracje mi pewne zrobił, bo mnie denerwuje strasznie Hollywood, jak przedstawia kosmitów. Wszyscy mają długie szyje, zielone skóry, wydłużone oczy, prawda, trzy palce. To jest kretynizm, bo dlaczego ewolucja by miała pójść? Wszystko zależy od warunków na danej planecie, prawda? Jeżeli jest ogromne przyciąganie, nie będziesz miał długiej szyi, bo ci złamie się ta szyja od razu. Więc ojciec mi pomagał to ilustrować. To fajnie poszło i to była dobra zabawa z ojcem, więc w tej ostatniej książce Odważ się robić wielkie rzeczy, ja sobie pomyślałem, no tata, to zrób mi ilustrację. I najpierw chciałem, żeby on na okładkę mi zrobił tą ilustrację, no ale wydawca stwierdził, że będzie inna okładka, no bo tak powiedzieli, że to ludzie będą myśleć, że to jest komiks Tytusa i nie wprowadzamy ich w błąd. Ale na, tam na drugiej stronie, czy tam trzeciej, jest ta ilustracja. No i ojciec miał 98 lat wtedy i codziennie z nim rozmawiałem, jak tą okładkę zmienić, jakie kolory, co tam być pokazane. 98 lat i rozmowy były, prawda, jakby ojciec miał 35. To było niesamowite dla mnie. No i co mi, byłem szczęśliwy, że była ta książka. Książka po polsku, książka z humorem.

0: I ilustracje ojca. Także wciągnęliśmy się i była o kosmosie i ojciec się wciągnął w ten kosmos w końcu.
1: A pożegnaliście się?
0: Ojciec miał inne podejście do tego. My też żeśmy się żegnali co roku, bo ja przyjeżdżałem na ojca urodziny 7 czerwca i ojciec mówi, no to przyjedź synku, się pożegnamy, bo to jest ostatnia książka Tytusa i no to jest mój ostatni rok życia, że chcę się pożegnać z tobą. No i tak to było chyba od, jak miał 82 lata, to żeśmy się pożegnali po raz pierwszy. I ojciec nawet napisał mowę pogrzebową. Po angielsku jest eulogy, po polsku jest...
1: No tak, tak mowa pożegnalna.
0: Tak, mowa pogrzebowa. I powiedział, no synku, napisałem mowę pogrzebową, masz ją odczytać podczas mojego pogrzebu. Także i ojciec nawet wydał, to nie jest, chyba było tylko 100 czy 200 egzemplarzy tej książeczki, którą wydał, nie wiem. Także to było prywatne, nie do sprzedania.
1: Ale ojciec, nie przeczytałeś tej mowy.
0: No nie przeczytałem. No.
1: Dlaczego?
0: To miałem jaką decyzję potworną. No bo zrobiono ojcu taki, wiesz, z pompą pogrzeb. Tak? No miałem, no strasznej sytuacji byłem. Z jednej strony prześmiertna obietnica ojcu, że przeczytam jego mowę, tak? Jaką mowę ojciec napisał? Możesz sobie wyobrazić. Kompletne dowcipy, tak?
1: No napisał, żeby go wymazał Tytus gumką, gumką i zebrał te okrawki, te skrawki tego tuszu, które zostały i wrzucił do wazonu i oddał to do Muzeum Osobliwości.
0: Genialnie pamiętasz. Ale co jeszcze było w tej mowie? Śmiał się z kościoła, śmiał się z kumpli z AK i z wojska i śmiał się z dostojników i rządu. Z wszystkich się śmiał, tak? Bo mówił, jak to do podgrzebów podchodzą ci różni ludzie, prawda? Wielcy dostojnicy. No ja mam to przeczytać. Tu jest generał, siedzi. Tu siedzi ksiądz. Tu siedzi wiceprezydent miasta Warszawy. Także powiedziałem z serca takie rzeczy o ojcu i o jego życiu, ale no mowy nie przeczytałem.
1: To gdzie
0: przepraszam.
1: To gdzie dzisiaj jest babcio Chmiel?
0: No, w takim jakimś tam... Ojciec w wymiarze innym, ale my po prostu kończymy życie i to jest koniec życia. Ojciec mi zawsze o tym mówił. W związku z tym, że to jest koniec życia, nie będziemy się oszukiwać jakimś niebem i duszą. Ojciec mówi, to staraj się zrobić coś dobrego w czasie swojego życia, nie czekaj na życie pośmiertne. To było jego podejście.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Artur Chmielewski, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: W Lecie z Radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
4: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
8: Poproszę...
9: Oryginalnego plusza?
8: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Reklama.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Mimo iż służby autostradowe poinformowały, że na autostradzie A4, na autostradowej obwodnicy Krakowa, na odcinku węzeł Krakowska Wina, węzeł Kraków Tyniec, na 411 kilometrze zlikwidowano utrudnienie po zderzeniu trzech aut osobowych, jednak korek tam cały czas jest, więc proszę mieć to na uwadze. Krajowa 11, odcinek Jastrowie Piła w pobliżu miejscowości Krępsko-Dobrzyca na 173 kilometrze. Przewrócone przez wichurę drzewo blokuje drogę. Krajowa 11 na 173 kilometrze jest całkowicie zablokowana. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 12 na odcinku Wschowa-Leszno w pobliżu miejscowości Lasocice na 161 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych i trasa była przez pewien czas zablokowana. Teraz 12 przez jej 161 kilometr jedzie się bez utrudnień. Droga ekspresowa S17, odcinek węzeł Skrutki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć na 99 kilometrze. Poprzeczna nierówność nawierzchni zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego sprawiła, że droga S17 została na swej jezdni w kierunku Warszawy zablokowana. Zalecany objazd w stronę stolicy na węźle Żyżyn. Jedziemy drogą wojewódzką 824, potem drogą wojewódzką 839 dojeżdżamy do węzła Skrutki.
5: Minęła 22. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Według doniesień medialnych transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire jest przesądzony, donosi agencja DPA. Reprezentant Polski oraz klub MLS mieli uzgodnić dwuletni kontrakt, a dokumenty mają być podpisane w ciągu 24 godzin. Według Sky i The Athletic Lewandowski ma wkrótce przejść badania lekarskie. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z FC Barcelona wygasa z końcem czerwca. Kapitan mógłby rozegrać swój pierwszy mecz już 16 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps. Dodajmy, że w Chicago Fire grali już m.in. Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki. Teraz Warszawa i poszukiwanie 71-letniego rowerzysty. Mężczyzna zaginął podczas maratonu Poland Bike Marathon w Markach pod Warszawą. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych jest prawie 100 osób, w tym policja i Straż Miejska.
6: Działania są prowadzone od momentu zakończenia wyścigu kłada ratowniczego, który z ostatnim zawodnikiem jedzie i kończy wyścig. Nie mieliśmy odbicia chipów tak zwanych, czyli pomiaru czasu na mecie pana Kazimierza. Postanowiliśmy go niezwłocznie szybko szukać, więc pojechały nasze kłady, pojechał ratowniczy, jeszcze raz medyczny, pojechał na trasę. Nie możemy go kompletnie nigdzie namierzać.
5: Przekazał nam dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss. Akcja prowadzona jest od godziny 16. Teraz dobre wieści dla podróżnych. Kolejarze przewrócili ruch pociągów na liniach 25 Łódź-Olechów, 216 Gągławki-Olsztyn i 3 Swarzędz-Kostrzyn-Wielkopolski. Utrudnienia pozostały na linii 137 Strzegom-Jaworzyna-Śląska, 274 Wałbrzych-Fabryczny-Wałbrzych-Miasto i 38 Giżycko-Siedliska. Tam pociągi nie jeżdżą. Składy PKP Intercity przeciągane są lokomotywą spalinową. Za pociągi Polregie podstawiono zastępczą komunikację autobusową. Przyczyną są zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej albo deformacje torów. Na innych trasach występują spore opóźnienia, a szczegóły można znaleźć w portalu pasażera. Powodem tych utrudnień jest upał. Tak gorąco jak dziś nie było jeszcze w Polsce nigdy, a przynajmniej w historii pomiarów. Na stacji w Toruniu 40,3 stopni Celsjusza, w Słubicach było 40,5 stopnia. Te dane potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
7: Jeszcze dane będą podlegały

0: sprawdzeniu i parametryzacji. Natomiast na tą chwilę 43 stopnie w Toruniu i 45 stopni w Słubicach.
1: Poprzedni rekord odnotowano w 1921 roku w Pruszkowie na Opolszczyźnie. Termometry wskazały wtedy 40,2 stopni Celsjusza. W związku z upałami drastycznie wzrasta też zagrożenie pożarowe w lasach. Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przypomnij teraz Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji w Katowicach.
2: Przypominamy, aby w tym okresie nie rozpalać ognisk i nie korzystać z otwartego ognia w lasach i na terenach zielonych, nie pozostawiać odpadów ani innych materiałów łatwopalnych i zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje i pożary pod numery alarmowe.
1: A na horyzoncie jest już załamanie pogody. W północno-zachodniej, zachodniej i centralnej części kraju przechodzą gwałtowne burze. Od jutra mogą występować już na terenie całej Polski.
3: To są aktualności jedynki.
1: Nikt nam nie będzie mówił, jakich bohaterów szanować, mówi Wołodymyr Zełenski. Przy okazji dzisiejszego Dnia Ukraińskiej Konstytucji prezydent Ukrainy zapowiedział, że jego kraj będzie miał swój panteon bohaterów. Dziś złożyłem w parlamencie projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami bohaterów, które w różnych stuleciach inspirowały Ukrainę do bycia zawsze zjednoczoną i na zawsze wpisaną w naszą historię. Nikt nam nie będzie mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów mamy szanować.
4: Jak mówić, kogo nam lubić, komu być wdzięcznymi i jakich herojów szanować.
1: Prezydent Ukrainy nawiązał w ten sposób do napięć między Kijowem a Warszawą, które zaczęły się od jego decyzji ogłoszonej pod koniec maja. Nadał wtedy imię, tu cytat, bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek sił specjalnych. Ta decyzja wywołała falę krytyki w Polsce. Stała się też powodem odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Parafia grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Jozafata przy ulicy Zielonej w Lublinie zyskuje nowe malowidła. Świątynia ozdabiana jest jaskrawymi, pomarańczowo-różowymi barwami, a ikony wyłaniają się spod geometrycznych form. Inspiruje się twórczością wybitnego polskiego malarza Jerzego Nowosielskiego, mówi autor prac, artysta Mirosław Trochanowski.
5: To jest nawiązanie bezpośrednie do tej wizji Nowosielskiego, do której uważam miał całkowite prawo, że ten świat anielski jest dla nas tak niedostępny. Tak tajemniczy.
1: Malowidła w parafii grecko-katolickiej pod wezwaniem świętego Jozafata powstają dzięki datkom wiernych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy pogodnie będzie tylko na południowym wschodzie, poza tym chmury, deszcz i burze z temperaturą iście tropikalna od 20 do 25 stopni, a jutro w zachodniej części kraju pochmurno, deszczowo i burzowo. Temperatura maksymalna od 28-32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Chłodnie tylko nad samym morzem, 22 stopnie. Ciśnienie bardzo powoli, ale spada. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Walerys, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
10: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, Escape Room.

0: symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatnim czerwcowym wydaniu koncertu Chopinowskiego programu Pierwszego Polskiego Radia przed mikrofonem Adam Rozlach. Chciałbym Państwu dzisiaj przypomnieć dość dawne nagranie Marka Drewnowskiego, naszego znakomitego wirtuoza fortepianu, który w latach 80. jeszcze nagrał dla Ton Pressu Walce Fryderyka Chopina. I kiedy odtworzyłem sobie całkiem niedawno te walce, pomyślałem, że muszę się natychmiast podzielić wrażeniami i zaprezentować te walce, chociażby tej części naszej publiczności, naszych słuchaczy, którzy nie słuchali 15 czy 20 lat temu audycji, w której ukazywałem te interpretacje, a może bardziej te porywające wykonanie, bo z takimi mamy tu do czynienia. Ale zanim posłuchamy muzyki, dla tych niewtajemniczonych kilka słów z biografii, z życiorysu artystycznego Marka Drewnowskiego. Pianista, który rozpoczął grę na fortepianie jak każdy zdolny muzyk we wczesnym dzieciństwie. Studiował w Warszawskiej Akademii Muzycznej. Uczył się pod kierunkiem takich tuzów pianistyki jak Ryszard Bakst czy Zbigniew Drzewiecki. A po śmierci tego drugiego Marek Drewnowski przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył tamtejszą PWSM w klasie profesora Jana Hoffmana. Do historii, można powiedzieć, wszedł nagraniem sonat Scarlattiego. 12 sonat nagranych w 1975 roku przyniosło artyście znaczący sukces w kraju i za granicą. Przypadkowo wysłuchał tego nagrania w nowojorskim radiu Leonard Bernstein, który tak zachwycił się tymi kreacjami, że postanowił zaprosić Marka Drewnowskiego do Tanglewood, gdzie z bostońską orkiestrą symfoniczną, a to jest już ogromne wyróżnienie, pod batutą maestro Bernsteina, Marek Drewnowski grał, z tego co pamiętam, koncert Brahmsa. Nie byłem na tym koncercie, więc nie pamiętam. We wrześniu 1989 roku brał udział w uroczystym koncercie w Warszawie, to pamiętam, bo byłem na tym koncercie w Teatrze Wielkim, na okoliczność 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej. I grał tam obok takich sław jak właśnie Leonard Bernstein, jak Barbara Hendricks, jak Herman Prey czy Liv Ullmann. A koncert transmitowany był przez stacje telewizyjne niemal całego świata. No i jeszcze może warto powiedzieć o nagrodzie Orfeusza, nagrodzie krytyków Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Zasiadałem wtedy wiele lat w komisji tej nagrody. Marek Drewnowski otrzymał za prawykonanie koncertu fortepianowego Stefana Kisielewskiego. W dorobku fonograficznym Marka Drewnowskiego znajdujemy obok sonat Scarlattiego także dzieło koncertowe Karola Marii Webera. Znajdujemy także wiele utworów Fryderyka Chopina, także w wersji kameralnej, które artysta przywrócił estradom koncertowym. Nagrał również drugi koncert Tansmana, czwartą symfonię koncertującą Karola Szymanowskiego, a całkiem niedawno trwały jeszcze prace i nagrania nad dziełami wszystkimi Fryderyka Chopina. Między innymi nagrał tam oba koncerty, a także nokturny. Nawet kilka razy był gościem koncertu Chopinowskiego i prezentowaliśmy te jego nagrania dla bodaj szwajcarskiej firmy. I nagrał również tam 19 walców Fryderyka Chopina. No ale my sięgamy po walce nagrane w 1988 roku. A Marek Drewnowski jako wybitny wirtuoz to będzie słyszalne w każdym takcie tego nagrania.

Pianista gra walce tak zwaną krótką artykulacją, zawsze popisowo, zawsze wirtuozowsko, zawsze czyściutko, a co może tu najważniejsze, w każdym takcie

niesamowite. Wielka to przyjemność słuchać tych wirtuozowskich kreacji. Czujemy, że jesteśmy w paryskim salonie, ale i to, że przy fortepianie zasiadła wybitna pianistyczna indywidualność. Zauważymy jeszcze jedno, że to nagranie o wiele młodszego pianisty sprzed prawie 40 lat. Dużo tu uśmiechu, dużo figlarności, dużo takiej fajnej, że tak się wyrażę, aż zawsze wysmakowanej zabawy, beztroski. Nigdzie nie brakuje oczekiwanej w chopinowskich walcach elegancji. Jest w każdym walcu, a w kontekście tego wirtuozowskiego piętna zachwyca też i ten smutny walc, choćby a-moll z opusu 34. Słuchamy więc i smakujemy walce w interpretacji Marka Drewnowskiego.

To był Marek Drewnowski. To były jasne, błyszczące, słoneczne walce mistrza Fryderyka w salonowym, super wirtuozowskim ujęciu sprzed prawie 40 lat. Wszystkie walce, nie tylko pełne uroku i fantazji, ale i najszczególniejszego rodzaju błyskotliwej pianistyki, choćby w walcu minutowym, któremu chyba blisko było do walca minutowego, jeśli mogę tu sobie zażartować. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.

a w nim koncertu Chopinowskiego. Dziś Marek Drewnowski gra dla Państwa wybór walców mistrza Fryderyka Franciszka w nagraniu z 1988 roku. Przed nami kolejne walce z opusów 69, 70 oraz te rzadziej wykonywane, wydane już po śmierci Chopina. Ponieważ więcej tu walców, może nie tyle smutnych, ile bardziej refleksyjnych, nie tak brillant jak te wcześniejszych opusach, to usłyszymy tu także bardzo liryczne oblicze artysty, który wszak wszędzie jest sobą, wszędzie szczery i prawdziwy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W Lecie z Radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę... Oryginalnego plusza?
6: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach

0: Lotto.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na Krajowej 11 na odcinku Jasłowie-Piła w pobliżu Krępska i Dobrzycy na 173 km. Przypomnę, tam przewrócone drzewo blokowało trasę. Droga była zablokowana w obu kierunkach. Udało się służbom drzewo, powalone drewno ściągnąć z trasy i droga została przywrócona do ruchu. Koniec kłopotów na 12 na odcinku Wschowa-Leszno w pobliżu Lasocic na 161 km. Ta trasa również była drogą zablokowaną. Ekspresowa S17, odcinek węzeł Skrótki, węzeł Żyżyn w pobliżu miejscowości Żerć na jezdni w kierunku Warszawy na jej 99 km. Poprzeczna nierówność nawierzchni zagrażająca bezpieczeństwu ruchu drogowego sprawiła, że droga została zablokowana. Zalecany objazd w kierunku Warszawy na węźle Żyżyn drogą wojewódzką 824 oraz drogą wojewódzką 839, czyli starą 17, dojeżdżamy do węzła Skrótki. Dwa dni będziemy czekać na naprawę tego utrudnienia, informują służby drogowe. Droga krajowa nr 65, odcinek Białystok-Grajewo w pobliżu Białogrondy na 111 km. Ciężarówka potrąciła sarnę, obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem. Nasza drogowa mapa pogody w nocy w południowo-wschodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, ale mogą pojawić się burze i ulewy.
3: Minęła 23, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Zaczynamy od Łodzi, gdzie doszło do masowych awarii prądu. Początkowo zasilanie nie docierało do 16 tysięcy odbiorców, teraz ta liczba zmniejszyła się do 10 tysięcy. W mieście powołano sztab kryzysowy. O szczegółach w TVP Łódź mówiła dyrektor generalna lokalnego oddziału PGE Anna Ślęzak.
4: Sytuacja w Łodzi jest bardzo dynamiczna i w naszym oddziale Łódź. My w tej chwili wydzielamy uszkodzone odcinki linii kablowych w celu zasilenia jak największej ilości odbiorców. Na tą chwilę bez napięcia pozostaje 10 tysięcy odbiorców.
3: Powodem tych utrudnień jest przegrzanie stacji transformatorowych. Upał daje się we znaki także na kolei. Od rana odnotowano kilkaset awarii sieci. Spółka PKP Intercity musiała odwołać kilka połączeń. Jak mówi jej rzecznik Michał Wrzosek, najgorsza sytuacja jest na linii z Warszawy do Gdańska.
5: Przejezdność przez wiele linii jest utrudniona, to szczególnie na linii Warszawa-Gdańsk, na linii Wrocław-Katowice w tej chwili oraz na linii Kołobrzeg-Poznań oraz Łódź-Warszawa. To na tych liniach ruch w tej chwili odbywa się często po jednym torze. Były takie godziny również, kiedy fragmenty linii były w ogóle wyłączone z przepustowości.
3: Temperatura powoduje również opóźnienia w kursowaniu pociągów z powodu upału. Są też ubytki w pasie startowym na warszawskim lotnisku Chopina. Droga została zamknięta. Samoloty mają tylko jedną ścieżkę do lądowania i startów. Mogą więc występować spore utrudnienia. A te utrudnienia spowodowane są upałem i to takim, jakiego w Polsce do tej pory nigdy nie odnotowano. Ponad 100-letni rekord temperatury to już historia. Teraz te dane muszą jeszcze zostać potwierdzone, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
6: Według danych operacyjnych i danych telemetrycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku, 29 lipca 40,2 stopnia Celsjusza Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
3: A niebezpieczna pogoda w najbliższych godzinach to już nie tylko upał. Na północnym zachodzie, zachodzie i w centrum grzmi. Gwałtowne burze mogą pojawić się jutro w całym kraju. Wojsko Polskie podnosi swoje zdolności obronne, tym razem na morzu. Jutro zostaną podpisane umowy na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej w ramach programu Orka. Nowe jednostki będą wyposażone w system napędu niezależnego od powietrza, który pozwala na pozostawanie w zanurzeniu przez wiele dni bez konieczności wynurzania. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to niezwykła uroczystość przy okazji wyjątkowego święta, bo dziś Dzień Marynarki Wojennej.
7: Spotkamy się w Gdańsku
0: i w Gdyni, na polskim okręgu.

0: okręcie, żeby podpisać umowę wykonawczą o zakupie 3 okrętów podwodnych, gap fillera dla polskiej marynarki wojennej, tak żeby już w tym roku polscy marynarze, którzy utrzymali zdolności operowania na okrętach podwodnych, mogli się przygotowywać, kształcić, się szkolić.
1: Pierwszy okręt podwodny ma trafić do Polski w 2030 roku, a z kolei Szwecja zakupi budowany w Polsce okręt ratowniczy Ratownik.
2: To są aktualności jedynki.
1: Oddala się perspektywa pokoju na Bliskim Wschodzie. W dzisiejszych rozmowach technicznych Iran nie wziął udziału. To z powodu ostatnich amerykańskich ataków na ten kraj i niedotrzymywania warunków porozumienia przez Stany Zjednoczone. Waszyngton zaatakował dziś kolejne cele w Iranie. Bomby spadły m.in. na portowe miasto Sirik oraz na wyspę Keszm. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zapowiedział, że jego kraj przez najbliższych 30 dni sprawował będzie wyłączną kontrolę nad ciśniną Ormus. Chylę czoła przed wami, bohaterowie poznańskiego czerwca 56. Tak mówił w Poznaniu prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 70. rocznicy tamtych wydarzeń. Podkreślał, że mimo podłoża ekonomicznego to były protesty w obronie godności i wolności Polski.
3: Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł, drodzy państwo, jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności.
1: 70 lat temu robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło prawie 60 osób, a ponad 650 zostało rannych.
4: Ponad 120.
1: Po kilkunastu godzinach szczęśliwy finał. Strażacy dogasili pożar w Mszczonowie na Mazowszu. Od piątej rano nad ranem palił się tam zakład gospodarki odpadami. Młodszy brygadier ze Straży Pożarnej w Żyrardowie, Jarosław Belina, mówi, że w akcji zaangażowana była duża liczba strażaków. Nikt nie został w tym pożarze poszkodowany. Strawił on ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni zakładu, a to stanowi ponad połowę tego budynku.
5: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór. Znamy już pierwszą drużynę, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. To Kanada, więc współgospodarz turnieju w Los Angeles. Drużyna spod znaku klonowego liścia pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0. O szczegółach Filip Jastrzębski.
6: Dobry wieczór. Wymęczone, ale w pełni zasłużone zwycięstwo Kanadyjczyków, którzy pokonali RPA 1-0. Wydawało się jednak, że czeka nas dłuższe widowisko w Los Angeles, bo zanosiło się na dogrywkę. Kanada biła bowiem głową w mur, a piłkarze z południa Afryki nie byli zainteresowani zwycięstwem. Podopieczni Jesse'ego Marsha zmarnowali mnóstwo sytuacji, ale w końcu w doliczonym czasie gry piłka trafiła do Stephena Eustachio. Ten długo się nie zastanawiał i strzałem zza pola karnego dał współgospodarzom upragniony awans do 1/8 finału. Historyczny. Przyznam się jednak, że ten mecz mógł wynudzić. Można było przysnąć, przymknąć oko. Miejmy nadzieję, że teraz w 1/16 finału będzie już tylko lepiej.
5: Dziękuję za relację. Jutro o 19:00 Brazylia zagra z Japonią, a o 22:30 Niemcy z Paragwajem. Teraz siatkówka. Polacy pokonali w Gliwicach Argentynę 3-1 na zakończenie drugiego z ich udziałem turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Biało-czerwoni przed własną publicznością wygrali wszystkie spotkania. Wcześniej pokonali Niemców także 3-1 oraz Turków i Belgów po 3-2. W sumie mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. W lipcu zagrają w Chicago. Dziś rozegrano 2 spotkania 10. kolejki żużlowej Ekstraligi. W obu gospodarze doznali porażek. Chwaluba z Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50, a Stal Gorzów Wielkopolski uległa Unii Leszno 37-53. Liderem jest Sparta Wrocław. A jutro początek wielkoszlemowego tenisowego Wimbledonu. Tytułu wśród kobiet bronić będzie Iga Świątek, a pierwszego dnia turnieju na trawie w Londynie mecze z udziałem Mai Chwalińskiej, Magdy Linet, Magdaleny Fręch i Huberta Hurkacza.
2: Pogoda.
1: Do rana pogodnie będzie na południowym wschodzie, poza tym chmury, deszcz i burze z temperaturą bardzo wysoką od 20 do 25 stopni. Jutro w zachodniej części kraju będzie pochmurno, deszczowo i burzowo, choć taka aura może pojawić się praktycznie w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 28-32 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 35-39 na przeważającym obszarze kraju. Ciśnienie powoli spada na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Za chwilę zaproszę Państwa do gorącej Andaluzji. Tak właściwie należałoby zapowiedzieć, ale okazuje się, że teraz w Andaluzji jest o wiele chłodniej niż u nas w Polsce. Co jednak jest zaskakujące. Ale rzeczywiście, za chwilę porozmawiam z Agnieszką Zielińską o jej książce Gdzie słońce spędza zimę. To jest zbiór 17 reporterskich opowieści z Andaluzji, gdzie autorka mieszka od 6 lat. Oprócz tego Ewa Hajne zaprosi Państwa do Teatru Współczesnego w Warszawie na znakomity jej zdaniem spektakl Bracia Lehmann. A po 23:35 Martyna Podolska porozmawia z Dominiką Knapik, aktorką, choreografką, reżyserką i tancerką. Zapraszam Państwa.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Gdzie słońce spędza zimę. Taki tytuł nosi reporterska książka autorstwa Agnieszki Zielińskiej. Książka, która jest zbiorem 17 reportaży z Andaluzji. I pokazuje tę Andaluzję w taki nieoczywisty dla nas Polaków sposób, niestereotypowy, bardzo

Bardzo ciekawe. I przed rozmową z Agnieszką Zielińską sobie pomyślałam, że będzie osobą, którą można zapytać o rady na temat tego, jak sobie radzić z tymi

0: kontrolowanie, układanie, to jest świat męski. A pojawia się kobieta obok i kobieta reprezentuje sobą, powiedzmy tak poetycko, swobodną grę przestrzeni, dla której wszystko ze wszystkim jest połączone w danym momencie. Nie ma problemu, żeby skakać z jednego tematu na drugi, pamiętać, co się wydarzyło 13 lat temu, co się wydarzyło wczoraj i tak dalej. I nagle się okazuje, że kobieta jest pierwszym zjawiskiem w życiu mężczyzna, które spotkał, którego nie może kontrolować. I teraz po pierwsze, nikt mu tego nie powiedział, on sam tego tak nie nazwał, bo on nie do końca rozumie, nie dociera do niego, on nie jest w stanie sobie wyobrazić, że w ogóle istnieje coś takiego, że jakaś, nazwijmy to, przestrzeń czy zjawisko, którego nie można kontrolować, no ale istnieje.
1: Znaczy ja znam, szczerze mówiąc, więcej kobiet, które kontrolują, ale...
0: No ale spokojnie. I teraz, gdy ten mężczyzna spotyka na przykład mnie, to ja mówię mu, że słuchaj, kobieta jest pierwszym zjawiskiem w twoim życiu, którego masz się zgodzić, że nie będziesz w stanie kontrolować. Co więcej, masz zrozumieć, że nie możesz kontrolować i musisz włączyć całkowitą akceptację, pozwolić jej, żeby całkowicie się otworzyła i zachowywała tak, jak czuje. Jeżeli ona poczuje, że nie jesteś kontrolujący, że ją akceptujesz, ona poczuje się przy tobie bezpiecznie emocjonalnie i w pełni się zamanifestuje swoją kobiecość i wtedy tak naprawdę dopiero będziesz mógł zobaczyć, z jaką w ogóle kobietą i kobiecością masz do czynienia. I nagle oczywiście pierwszy odruch jest, ale jak to ona może robić, co chce? No i tak mówiąc na skróty, tak, może robić, co chce. Oczywiście pół żartem, pół serio jest pytanie, czyli co, może pójść do sąsiada i tak dalej, to są oczywiście żarty. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że naprawdę kobieta to nie jest mężczyzna i z kobietą nie można grać, że tak powiem, ciałem i tak dalej, to co mężczyźni mogą między sobą się ocierać, obijać barkami i tak dalej. I tego faceci nie wiedzą i na tym się w ogóle rozbija cała historia. Zanim w ogóle dojdziemy do tego, czy ten facet z tą kobietą może się dogadać, czy ta kobiecość, którą on zobaczy, mu pasuje i tak dalej, to najpierw jest w ogóle, wiesz, nie ma warunków. Mężczyźni nie stwarzają sobie warunków do tego, żeby spotkać się z kobietą.
1: To bardzo ciekawe. Bardzo to ciekawe, aczkolwiek tak jak powiedziałem, no też są kobiety, które lubią kontrolować, ale to chyba o innych formach kontroli mówimy, nie?
0: Tak, to jest zupełnie co innego. To wiesz, to wiadomo, że wiesz, jakby ja nie zamykam, wiesz, jedną wypowiedzią, czy próbą dotknięcia jednego aspektu, nie zamykam całego tematu, nie zamykam całego spektrum, no ale musimy mieć jakiś punkt wyjścia. I podstawowym punktem wyjścia, podstawową informacją, z którą się powinni spotykać, moim zdaniem, mężczyźni współcześnie, to jest to, co przed chwilą powiedziałem, bo to jest wiedza, której nie ma. To nie jest powszechna wiedza, ponieważ ojcowie tego nasi nie wiedzieli, więc skąd my mieliśmy się dowiedzieć?
1: No to bardzo ciekawe jest, naprawdę. Ciekaw jestem, dziś jakoś państwo widzę zasłuchani w to, co mówi nasz gość. Telefon nie dzwoni na razie, ale może na ten temat właśnie ktoś chciałby powiedzieć. 22645-2266, warszawski numer telefonu 645-2266. Czy rzeczywiście tak wygląda no, pewnego rodzaju tajemnica relacji damsko-męski. Powiem ci szczerze, że mnie teraz zdziwiłeś. Tomek, czy ciebie ta wiadomość zdziwiła, czy ta informacja zdziwiła, czy nie? To pytam się naszego realizatora Tomka Cieślaka. W życiu nie. Tomek wie, ale Tomek jest parę lat starszy ode mnie, tylko miał czas. Tomek jest wiedzący, tak. No, dobrze, to teraz przejdźmy z tego do tego, że no nie wszystkim chłopakom, nie wszystkim mężczyznom udało się znaleźć kobietę i że zrzucają odpowiedzialność na to, na te czasy. Że tacie było łatwiej, wujkowi było łatwiej, starszemu koledze było łatwiej w PRL-u, a teraz to jest naprawdę trudne.
0: Ja mam ci teraz coś na to odpowiedzieć.
1: Ja tak rzucam tezy bez znaków zapytania. I co ty na to powiesz? Tak?
0: To ja na to powiem. No, niezłe mają wymówki, ponieważ tak jak już wcześniej w którymś wejściu o tym wspominałem, współczesne kobiety, czy współczesna kobiecość, czy współczesne postawy kobiet domagają się jeszcze bardziej zdrowej postawy u mężczyzn, którzy zachowują się, jakby, którzy są w zdrowej męskości. Więc mężczyzna, który... jeżeli ma na przykład 20 parę lat i większość życia spędził na tyraniu, przyzwyczajony jest do tego, że jak coś chce, to od razu to

0: ma, czyli przyzwyczajony jest do bardzo szybkiej gratyfikacji, ma wytworzone mechanizmy uruchomienia dopaminy, zaspokojenia różnych swoich potrzeb, włącznie z tematem pornografii przed komputerem, onanizmu i tak dalej, no to taki mężczyzna, jeżeli spotyka kobietę, to po prostu nie rozumie w ogóle, co spotyka, nie wie, jak z tym postępować, nie wie, jak się zachować i ma odruch, jak to, do którego jest przyzwyczajony. Jak mu coś nie pasuje, to można to wyłączyć, można się odwrócić od tego, odejść i powiedzieć, że cię to nie interesuje. Jest jakiś kryzys męskości, tylko wynikający z tego, że jest kryzys zdrowych, męskich postaw, takich paradoksalnie, które mają swoje korzenie też w zdrowym konserwatyzmie.
1: No właśnie, a czy tego powodem nie jest po prostu wstyd?
0: Wiesz co, moim zdaniem nie jest tego powodem wstyd. Powodem tego jest brak poczucia, zaburzenia w płaszczyźnie poczucia własnej wartości, zaburzenia w płaszczyźnie poczucia zaufania do siebie. Jeżeli facet nie ma zaufania do siebie, to będzie myślał, że kobieta idąc do kosmetyczki go idzie zdradzać z jakimś sąsiadem. Można wpadać w paranoję, tak, wiesz, zdradzić można wyrzucając śmieci, tak technicznie, umówmy się. Więc jeżeli ktoś tego nie rozumie, jeżeli nie jest w stanie jakby tego zaakceptować i nie jest w stanie się rozluźnić z tą wiedzą, że zdradzić żona cię może wyrzucając śmieci, czy ty ją, i do tego nakładają się te różne deficyty i zaburzenia też w relacji, żyjemy, trzeba pamiętać o tym, w erze mężczyzn wychowywanych przez kobiety, co ma niestety swoje negatywne dla nich konsekwencje, mimo szczerych intencji tych matek, to jest problem i to nie jest żaden wstyd. To jest to, że facet nie umie spocząć w tu i teraz, robiąc coś swojego, nie patrząc w telefon, nie zastanawiając się, co ona robi, nie dzwoniąc do niej siódmy raz, gdy ona pojechała po mleko do Biedronki, żeby zapytać, czy wszystko jest okej. Okay. Nie umie na nią po prostu doczekać.
1: Moje wyobraźnia nie sięga aż do tego, żeby zobaczyć, jak wyobraź sobie, jak można zdradzić w trakcie wynoszenia śmieci, ale napić się piwa w trakcie wynoszenia śmieci, to tak, to umiem sobie wyobrazić. I stąd pytanie moje właśnie o szczerość, znaczy i o kłamstwo, tak może prosto z mostu mówiąc, że jak to jest z byciu z partnerką, czy możemy sobie pozwolić na pełną szczerość, kiedy właśnie znowu taki tutaj powiem, może trochę stereotypowe myślenie, jest taka uwaga, że partnerka po prostu wyciągnie wtedy nasze kłamstwo, kiedy dla nas to będzie najbardziej, znaczy nie kłamstwo, tylko jakąś taką rzecz, którą się przyznaliśmy, kiedy to będzie niewskazane, no więc lepiej o tym nie powiedzieć.
0: Wiesz co, tu odpowiem tak wprost, że trzeba tym świadomie zarządzać. I bycie razem nie polega na totalnym obnażeniu, czyli krótko mówiąc, pary nie powinny przy sobie strzelać dwójki, tak? Można przy sobie siusiu zrobić, ale pewna intymność związana z autonomią człowieka powinna być zachowana. I tak samo nie wszystko domaga się, czy zasługuje na to, żeby to obnażać, czy omawiać. Z niektórymi rzeczami możemy sobie sami poradzić, o niektórych należy mówić. Nie ma nic na przykład gorszego i bardziej egoistycznego, jak słyszymy, że prawda jest najważniejsza, więc przyznałem się żonie, że ją tam, nie wiem, 7 lat temu zdradziłem.
1: Czyli w parze, no, jak w radiu, nie wszystko należy powiedzieć, że tak się wyrażę. Wrócimy do rozmowy za niedługo.

0: Niezła dawka drum and bassu zawsze w cenie. Meczku, no, pewnie już ostatnia rozmowa, ale chciałbym teraz, żebyśmy przenieśli też taką kaskadę pokoleń, ale w temacie dzieci. To znaczy, wielu mężczyzn miało w naszym kraju kłopoty z komunikacją ze swoimi rodzicami. Mnóstwo moich znajomych, naprawdę. Sam też przyznam, nie będę tutaj udawał, że jestem kim innym niż jestem. Ja sobie tak w ogóle mówiłem, że okej, no nie było łatwo, ale to szlifowało mój charakter, nie? Bo tak trudno się przyznać, że ciężko z tym było, to jakiś tam przynajmniej plus znaleźć. No więc tak to wyglądało. No i jak to, jak te doświadczenia wpływają na relacje z własnymi dziećmi? Czy to w 100% przypadków jest tak, że o, przemyślałem, że nie lubiłem tak, jak się tak zachowuję, teraz ja będę świetnym ojcem i jest się świetnym ojcem?
1: No tak odpowiadając na to pytanie, to nie jest tak, ale paradoks polega na tym,

0: tym, że staramy się być tymi lepszymi ojcami niż tych, których mieliśmy. I też w ogóle czymś naturalnym jest to, że syn próbuje przekroczyć ojca i fajnie, jak mu się uda go przekroczyć. Pułapka polega na tym, że gdy już przekraczamy tego ojca, to uważamy, że już zadanie zostało wykonane i że już jest wszystko okej. A okazuje się, że te aspekty, w których przekroczyliśmy naszego ojca, jak najbardziej, nazwijmy to, są naszym sukcesem i fajnie, że to się wydarzyło i gratuluję każdemu mężczyźnie, któremu to się udało, ale warto wtedy i tak spojrzeć jakby też swoim krytycznym okiem na siebie i na to, jak funkcjonuję w życiu, jakie stwarzam życie sobie i moim dzieciom, jakby w oderwaniu od tego sukcesu, który przed chwilą odtrąbiłem. I się okazuje, że tam jest jeszcze bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy do zrobienia. Tak mówiąc obrazowo, żeby Państwo zrozumieli, co mam na myśli. Jeżeli na przykład wychowywaliśmy się w domu, w którym była przemoc, a my stworzyliśmy dom, w którym nie ma przemocy. No, w naszym domu na przykład była przemoc fizyczna w połączeniu z nadużyciem alkoholu. A w tym domu, który stworzyliśmy, nie ma przemocy fizycznej i nie ma nadużywania alkoholu, to wcale nie znaczy, że nie mamy innych pozostałych cech czy zaburzeń wynikających z bycia dorosłym dzieckiem alkoholika i dzieckiem z rodziny zaburzonej w różnych obszarach. Na pewno nie były trzymane nasze granice, na pewno nie mieliśmy wzorców i podpowiedzi, jak to robić w naszym życiu, więc trzeba też zakasać rękawy i dalej pracując szczerze z tematem, próbować się dalej rozwijać.
1: Czyli są świadome sprawy, których wiem, że mówiliśmy sobie, że nigdy nie będę z moim dzieckiem miał czegoś takiego i to jest okej, no łatwo w zasadzie to pokazać, bo bardzo konkretne to były rzeczy, ale wcale tak nie znaczy, że rzeczy, których sobie nie zdawaliśmy sprawy, że a mogące być dla tego następnego pokolenia bardzo nieprzyjemne czy przykre, że też nie odziedziczyliśmy po ojcu, tak?
0: Tak, tak. Kluczem do zdrowej rodziny jest szczerość i szacunek. Zdrowa rodzina to jest zdrowe małżeństwo. Więc warto spojrzeć na siebie i na swoją żonę, na naszą relację, czy ona jest oparta na szacunku, czy jednak przekraczamy granice. Jeżeli przekraczamy granice, co się zdarza, no jesteśmy ludźmi, życie, trudy życia i tak dalej, obowiązki, to czy umiemy przeprosić i czy przepraszamy szczerze, z refleksją, ze zrozumieniem, że zostały przekroczone jakieś tam granice przeze mnie i naprawdę szczerze postaram się już więcej ich nie przekroczyć, czy przepraszam tylko, tak nazwijmy to, kurtuazyjnie, bo trzeba przeprosić, bo już jakby sytuacja się z tego domagała. I to jest ciągły taniec związany z szukaniem prawdziwej szczerości i szacunku. Jak to będzie nam się udawało dotykać w naszej relacji, to już jesteśmy w domu.
1: I na koniec jeszcze jedno pytanie, bo mówiliśmy o takich grupach samopomocowych mężczyzn, jak na przykład twoje, męskie SPA, grupach, które mogą znacznie więcej dać niż typowa terapia, bo nie zderzamy się tutaj z punktem widzenia jednej osoby, ale kilka osób różnych, jak pokazywałeś, może nam rzeczywiście dać takie spektrum, ale jest jeszcze inna grupa pomocy mężczyznom, która no bardzo popularna jest teraz w internecie i która idzie w drugą stronę. Nie zmieniaj się. Baby to w ogóle najgorsze, co może być. Weź broń do ręki i bądź mężczyzną. Naucz się strzelać. I tak no trochę powiedziałbym toksyczna pomoc mężczyznom. Bardzo modna w różnego rodzaju grupach. Już nie chcę nawet nazywać tych środowisk, ale wiemy, o czym mowa.
0: Masz trafną diagnozę. To, co opisałeś, to jest jakaś narracja poranionego, zagubionego chłopca, który próbuje autoprzemocą i przemocą wobec zewnętrznego świata przykryć swoje zranienia, z którymi ma problem, żeby się skontaktować, bo tak boli, bo tak cierpi.
1: Kursy, jak zdobyć kobietę. Kursy, ale takie głupie strasznie, takie po prostu prymitywne. No bo, jakim wzrokiem musisz patrzeć na nią na przykład?
0: No bo to jest

0: wybacz mi, ja to wzbudza we mnie uśmiech, no bo
1: nie
0: to
1: dziwię
0: jest infantylne
1: się.
0: I bardzo niedojrzałe. Nie można podchodzić do kobiety przedmiotowo, nie można do relacji podchodzić przedmiotowo. Mogę tylko powiedzieć, że kluczem do zdobycia kobiety, kluczem do przeżycia fajnej randki, kluczem do przeżycia fajnej randki, która zaowocuje fajnym związkiem, jest przede wszystkim szczere spojrzenie w lustro na siebie i praca nad sobą.
1: Czyli nie jakim wzrokiem patrzeć na kobietę, żeby uwieść, tylko jakim wzrokiem na siebie, szczerym, tak?
0: Znaczy, wiesz, to zanim w ogóle, znaczy może powiem tak, że facet, który spotka się ze sobą, który się dobrze ze sobą zdrowo poczuje, który po prostu będzie też zdrowo oddychał w sobie, to on ten swój sposób spojrzenia zawadiackiego, złapania kontaktu wzrokowego z tą kobietą znajdzie i to nie będzie infantylne, czy śmieszne, czy komiczne, tylko będzie naturalne, intymne i takie, jakie będzie w sobie. Bo numer polega na tym, że ta tak zwana zdrowa męskość, którą ja często wspominam, to jest coś, co każdy z nas mężczyzn w sobie ma. To nie jest jakiś wzorzec, do którego trzeba dążyć, zmieniając siebie, żeby być jakimś człowiekiem innym, tak, niż jestem. Tylko tu chodzi o tak naprawdę o spotkanie się ze swoim sercem, ze swoimi emocjami, ze sobą, złapanie oddechu i zobaczenie, danie sobie szansy na to, żeby zobaczyć, że gdy usiądę na chwilę i spojrzę na ten świat i nie będę jak w ping-ponga grał ze wszystkim, co się wydarza, tylko świadomie starał się reagować na to, co do mnie przychodzi, to ten świat się nie rozpadnie, a ja się lepiej poczuję i nie będę robił też głupich rzeczy, których później bym żałował czy się wstydził, wiesz, działając pod wpływem emocji bezrefleksyjnie.
1: Bardzo ci dziękuję. Proszę Państwa, Maćka można zobaczyć na YouTubie. Nazywa się to właśnie Męskie Spa. A powiedz mi tak, bo nazwa Męskie Spa, no bardzo prowokacyjna dla niektórych mężczyzn będzie. Mało tego, wydaje mi się, że gdyby, nie wiem, ktoś zobaczył, jakaś partnerka zobaczyła właśnie, że notatkę teraz po naszym dzisiejszym programie Męskie Spa, to pomyśli, że właściwie to może jakiś, do jakiej właśnie, że do jakiejś kosmetyczki, do coś, no takie łatwo skojarzyć, nawet bardzo łatwo skojarzyć z ciałem niż z duchem.
0: No wiesz, faktycznie jest prowokacyjna, taką miałem jakąś inspirację, intuicję i taką decyzję podjąłem, ale powiem ci, że mam mężczyzn, którym kobiety ich polecały przez wysłuchanie jakiejś rozmowy mojej, czy zwrócenie się do mnie i dołączenia do męskiej grupy, więc nie stwarza to żadnych problemów. A jeżeli porusza, jeżeli wzbudza kontrowersje, bardzo dobrze, właśnie niech ktoś się poruszy, niech się zastanowi, niech sprawdzi, niech się uruchomi.
1: Bardzo dziękuję. Maciej Rogaczewicz w Muzyce Nocą, jako mężczyzna, ale jako obywatel, jako osoba. No, dziękuję ci za te różne rzeczy, które powiedziałeś, trafiły do mnie.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.

Peter Gabriel i Kate Bush. Nawet państwo nie wiedzą, że dziś poza tym, że to była muzyka nocą na temat współczesnych mężczyzn i ich problemów, to była muzyka nocą z płyt kompaktowych. Państwo sobie to wyobrażają? Państwo pamiętają w ogóle, co to były, te płyty kompaktowe? No właśnie, i taka była dzisiaj sentymentalna podróż do srebrnego krążka. Kończymy dzisiejszy program. Audycję prowadził Paweł Sito, realizacja Tomasz Cieślak, a produkcja Kajetan i Andrzej Tukowski, którzy zapraszają po godzinie drugiej na muzykę z roku 1986. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: W Lecie z Radiem codziennie można zdobyć naszą maskotkę pieska Kundelka. Ale tym razem niespodzianka, czyli coś dla tych, którzy wolą koty. Zajrzymy do warszawskiego zoo i posłuchamy, czy lwy, gepardy i pantery mruczą jak domowe kociaki. Wybierzemy się też do lasu i sprawdzimy, czy przyszły ostatnio na świat młode rysie. Będą także wakacyjne konkursy i historia nuklearnego przeboju Vamos a la Playa.
2: Lato z Radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś zostaną podpisane umowy na zakupy trzech